0: Czerwie powróciła do TVP w 2024 roku, stając się jedną z głównych twarzy odnowionego TVP Info. Obecnie prowadzi tam kluczowe programy publicystyczne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 14 stopni. Z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to również 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: 2 lata po śmierci Jerzego Sztura, jego grób na cmentarzu Rakowickim w Krakowie wygląda jak z bajki. Ale czy ktoś jeszcze o nim pamięta? Wspaniały aktor, który bawił nas jako osioł w Szreku i komisarz Ryba w Killerze, spoczywa w rodzinnym grobowcu, otoczony bujną zielenią. Jednak brak zniczy i kwiatów może sugerować, że fani już zapomnieli o swoim ulubieńcu. Czyżby nostalgia za jego rolami była tylko chwilowa? Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze.
3: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski?
2: Monika Richardson postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat byłego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, twierdząc, że choć jest świetnym aktorem, to na ojca się nie nadaje. Zamachowski, nie chcąc wdawać się w medialne przepychanki, odpowiedział krótko i wymownie dobranoc, dodając ziewającą emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne, ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Małgorzata Ostrowska, niegdyś królowa polskiej sceny muzycznej, teraz otwarcie przyznaje, że jej emerytura z ZUS-u będzie raczej symboliczna. Artystka ujawniła, że przez lata nie opłacała składek, bo zwyczajnie nie było jej na to stać, jeśli chciała utrzymać się z koncertów. W czasach, gdy budowała swoją karierę, musiała godzić się na warunki narzucane przez organizatorów, a doliczanie składek do stawek mogło oznaczać brak pracy. Ostrowska podkreśla, że życie muzyka to nie zawsze bajka, a zarobki bywają nieregularne i niepewne.
3: Robert Makłowicz, niekwestionowany król kulinarnych podróży, znowu zaskakuje. Tym razem jego twarz i autograf zdobią nogę fana, który postanowił uwiecznić swojego idola na skórze. Jakby tego było mało, głos Makłowicza od 2024 roku wita pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej, a jeden z niesportaków nosi jego imię. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym symbolem narodowym? Sarah James, nasza gwiazda z The Voice Kids i Mam Talent, triumfalnie ogłosiła, że zdała maturę. Mimo że matematyka była dla niej jak koszmar z dzieciństwa, udało się jej pokonać ten strach. Na Instagramie podzieliła się radością, pozując z bukietem czerwonych róż. Cóż, wygląda na to, że

0: Nawet królowa nauk nie była w stanie zatrzymać tej młodej artystki. Iwona Węgrowska zaskakuje fanów swoją nową sylwetką, a internet pęka od komplementów. 44-letnia gwiazda zrzuciła 7 kg, choć nie obyło się bez problemów zdrowotnych. Piosenkarka przyznaje, że stres i nerwica żołądka zrobiły swoje, ale teraz jest pod opieką specjalistów. Węgrowska pokazuje się w skąpych strojach, a fani nie mogą przestać się zachwycać jej metamorfozą. Cóż, czasem droga do wymarzonej figury to prawdziwa droga przez mękę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął tłumy celebrytów, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Janowskiego i jego żony Moniki. Para, która przetrwała wiele burz, w tym długą walkę ze stalkerką, teraz cieszy się spokojem i beztrosko pozowała do zdjęć na plaży. Po latach życia w strachu, Janowscy mogą wreszcie odetchnąć pełną piersią i cieszyć się chwilą. Cóż, dla niektórych to tylko kolejny dzień na plaży. Dla nich prawdziwe spełnienie marzeń.
2: Kto by pomyślał, że legendarna nienawiść między Randym Rhoadsem a Eddiem Van Halenem to tylko mit? Basista Rudy Sarzo rozwiał wszelkie wątpliwości, twierdząc, że to tylko wymysł fanów. Tymczasem Ozzy Osbourne miał swoje zdanie, sugerując, że Rhoads nie przepadał za Van Halenem. A skoro już o Van Halenie mowa, to przygotujcie się na nowe, niepublikowane utwory zespołu, które według Steve'a Lukathera nie są byle jakimi odrzutami. Ciekawe, co jeszcze kryje się w muzycznych archiwach.
0: Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł – mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4. Wanda Kwietniewska, niegdyś drapieżny wulkan energii i symbol buntu lat 80., dziś zaskakuje elegancją, ale nie traci scenicznego błysku. Zaczynała od buntu w liceum, a teraz, mimo upływu lat, nadal zachwyca formą na scenie z reaktywowanym zespołem Wanda i Banda. Jej bezkompromisowość i charyzma uczyniły ją ikoną polskiego rocka, a jej działalność na rzecz środowiska muzycznego przyniosła jej prestiżowe odznaczenia. Wiek to dla niej tylko liczba, a energia i pasja pozostają niezmienne.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację trasy kolejowej pod Warszawą, inwestując ponad 1 mld zł. Kluczowym elementem projektu jest budowa nowoczesnego, dwutorowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km na godzinę, co skróci czas podróży. Całość inwestycji ma zakończyć się w 2029 roku.
2: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. 2 miesiące po tragicznym wypadku w Czasnyszu prokuratura zakończyła śledztwo. 18-letni Bartek i Oskar zginęli, gdy ich Audi uderzyło w drzewo. Dochodzenie wykazało, że przyczyną była nadmierna prędkość. Samochód był sprawny, a postępowanie zostało umorzone. Policja w Czasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Józefowie doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem 2 nastolatków na hulajnodze elektrycznej. 13-latek przewoził 15-letniego kolegę, gdy wyjechali z drogi podporządkowanej wprost pod nadjeżdżające BMW. Obaj chłopcy trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych obrażeń. Policja przypomina, że osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy, by legalnie jeździć hulajnogą.
1: W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i Straż Miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana.
2: Krakowski rynek pracy zmaga się z falą zwolnień grupowych, które dotknęły głównie sektory IT i finansów. W pierwszej połowie 2026 roku aż 23 firmy zgłosiły zamiar redukcji zatrudnienia o 2050 osób. Automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji to główne przyczyny tych zmian. Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przewiduje dalsze restrukturyzacje i zmiany w strukturze zatrudnienia.
1: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur w Bielsku-Białej. Do egzaminów przystąpiło blisko 3000 uczniów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 2564 z nich, co daje zdawalność na poziomie ponad 86%. Najlepiej poradzono sobie z językiem angielskim, gdzie zdawalność wyniosła ponad 97%. Matematyka, choć trudniejsza, również wypadła dobrze z wynikiem blisko 89%.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bielsko-Biała, malowniczo położone u stóp Beskidów, to miasto o wyjątkowej historii i architekturze, znane jako Mały Wiedeń. Powstało z połączenia dwóch miast, Bielska i Białej, które przez wieki dzieliła rzeka Biała. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się Zamek Sułkowskich, Stare Miasto oraz unikatowa dzielnica ewangelicka Bielski Syjon. Dziś Bielsko-Biała to ważny ośrodek kulturalny i turystyczny, łączący industrialne dziedzictwo z pięknem górskiego krajobrazu. Turyści w hotelu Gołębiewski w Pobierowie muszą zmierzyć się z czasowym zamknięciem zewnętrznej strefy basenowej. Powodem są niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu. Na szczęście Aquapark Tropicana wciąż działa, oferując gościom różnorodne atrakcje wodne pod dachem. Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, przewiduje, że do 2031 roku Polska stanie w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego oraz zmian społecznych i politycznych. Wschodnia część kraju ma stać się terenem dwunarodowościowym, co może prowadzić do konfliktów społecznych. Jackowski twierdzi również, że wojna na Ukrainie zakończy się, ale kraj zostanie podzielony, co spowoduje kolejną falę migracji do Polski.
1: W Lutyni koło Wrocławia doszło do tragicznych wydarzeń. 22-latek zabił swoją młodszą siostrę, a matkę ciężko rani. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. W odpowiedzi na dramat miejscowa parafia organizuje jutro o 19 specjalną mszę o Miłosierdzie Boże, by wesprzeć pogrążoną w żalu rodzinę i społeczność.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Radomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogate możliwości rekreacyjne. Główną atrakcją jest zalew z piaszczystą plażą, przypominający nadmorskie kurorty. Dla aktywnych przygotowano boiska sportowe, ścieżki do biegania oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w finałową fazę, a na placu boju pozostało 8 drużyn. W ćwierćfinałach zmierzą się Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Aż 6 z tych drużyn to zespoły z Europy, a bukmacherzy największe szanse na triumf dają Francji. W wyścigu o koronę króla strzelców prowadzi Leo Messi. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są m.in. podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki.
0: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
0: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
0: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
1: Francuski piłkarz Michael Olis, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olis, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów. Dziś w Dzianiszu odbyły się uroczystości pogrzebowe Grzegorza Miętusa, byłego skoczka narciarskiego i trenera, który zmarł nagle w wieku 33 lat. W ceremonii uczestniczyło wiele osób ze świata skoków, w tym Kamil Stoch, który żegnał dawnego kolegę. Miętus był cenionym trenerem młodych talentów, a jego śmierć to wielka strata dla środowiska narciarskiego. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić. Wojciech Szczęsny, obecny bramkarz FC Barcelony, w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem ujawnił kulisy incydentu z młodości. Podczas jednego z meczów nietrzeźwy trener Marcin Sasal obrażał go zza bramki, co skończyło się zgłoszeniem do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Szczęsny musiał przeprosić, ale uniknął zawieszenia. Krychowiak, który zakończył karierę piłkarską, prowadzi teraz podcast, w którym gościł swojego przyjaciela.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Wciąż zaskakuje fanów. Michalina Sosna, znana jako Kama, otworzyła drzwi swojego mieszkania na warszawskiej Woli. Dla kamer pytania na śniadanie. Wnętrza pełne są rodzinnych pamiątek, a szczególnie wyróżnia się pokój jej 5-letniej córki Rosalii. Na ścianach wiszą święte obrazki, a nad łóżkiem fruwa metalowy bocian, dzieło ojca aktorki. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica śląskich wspomnień. W sypialni można znaleźć gitarę elektryczną, która miała pojawić się w serialu, ale ostatecznie scena została wycięta. Michalina Sosna, mimo popularności, wciąż chroni swoje życie prywatne, co tylko podsyca ciekawość fanów.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim długo oczekiwany powrót Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską. Choć zdjęcia do nowych odcinków trwają już od miesiąca, aktorka dopiero teraz wchodzi na plan. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią 2026 roku, Violetka może zaskoczyć widzów nowym wyglądem i zmianami w życiu osobistym. Czy jej małżeństwo z policjantem Staśkiem przetrwa próbę czasu? Zakulisowe napięcia między aktorami mogą wpłynąć na losy ich postaci. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie ich związek przechodził poważne wyzwania. Warto czekać na rozwój wydarzeń w Wilkowyjach. Rancho powraca z nowym sezonem, a wraz z nim Monika Korczap, w którą ponownie wciela się Emilia Komarnicka. Aktorka już przygotowuje się do roli, a jej przemiana w agentkę sztuki wzbudza emocje. Monika, znana z pewności siebie i elegancji, znów pojawi się w Wilkowyjach, by namieszać w życiu mieszkańców. Choć jej rola będzie symboliczna i ograniczona do kilku scen, jej powrót budzi wiele pytań. Czy ponownie wpłynie na życie Kusego i Lucy? Twórcy serialu trzymają szczegóły w tajemnicy, ale jedno jest pewne. Monika nie straciła swojego charakterystycznego pazura. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy tej niezapomnianej bohaterki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Po wakacyjnej przerwie zobaczymy, jak sprzedaż domu przez Natalię stanie się przełomowym momentem dla Józefiny. Spotkanie u notariusza zamknie pewien rozdział, ale otworzy nowy w relacjach z synową. Józefina zdecyduje się na szczere wyznanie i przeprosi Natalię za lata uprzedzeń. To wzruszające słowa, które przyniosą Natalii ogromną satysfakcję. Obie kobiety postanowią zamknąć stary rozdział i skupić się na przyszłości. Sprzedaż nieruchomości, choć bolesna, stanie się fundamentem odbudowy ich więzi.
1: W najnowszym, 974. odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Prokurator Sinan i jego gosposia Aynur wpadną w prawdziwe tarapaty. Intryga, która miała oszukać surową matkę Sinana, Itlal, niespodziewanie obróci się przeciwko nim. Starsza Adalet, przeszukując rzeczy Aynur, znajdzie luksusowy prezent, co wywoła burzę oskarżeń. Aynur zostanie publicznie posądzona o niemoralny romans z prokuratorem dla pieniędzy. Czy Sinan zdąży uratować swoją fałszywą narzeczoną przed linczem? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca, o godzinie 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
2: Barwy Szczęścia szykują się na jesienny sezon z nowym obliczem Emila. Serialowy syn Asi, grany przez Artema Malaszczuka, przeszedł widoczną metamorfozę. Emil, który od kilku sezonów jest kluczową postacią, dorasta na oczach widzów. W nowych odcinkach jego postać zmierzy się z wyzwaniami dojrzewania i nowymi problemami. Choć jego wygląd się zmienił, to wciąż ten sam aktor wciela się w rolę. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków związanych z jego relacjami i życiowymi wyborami. Jesienny sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 146. odcinkiem. Hanser stara się uzyskać większą swobodę w małżeństwie, co prowadzi do napięć z Cichanem. Sinem postanawia wyznać swoje uczucia, co wywołuje burzliwą reakcję. Tymczasem Jonca, mimo oczekiwań rodziny, szuka drogi ucieczki. W nadchodzącym odcinku Engin odkrywa bransoletkę Bejzy, co może zmienić bieg wydarzeń. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 16 lipca o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda to pełna intryg opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relacje z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w Grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie również 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas debaty w Parlamencie Europejskim doszło do incydentu z udziałem europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik. W geście protestu podarła ona czerwono-czarną flagę, symbolizującą ukraińskich nacjonalistów, krytykując politykę historyczną Ukrainy. Europosłanka wyraziła sprzeciw wobec gloryfikacji UPA, porównując ją do czczenia zbrodniarzy II wojny światowej. Incydent ten podkreśla napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, mimo wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Premier Donald Tusk postawił minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie ultimatum dotyczące szybkich zmian w ochronie zdrowia. Wśród planowanych działań jest likwidacja saloników VIP i uszczelnienie kolejek. Jeśli minister nie spełni oczekiwań, może stracić stanowisko, a na jej miejsce rozważany jest generał Grzegorz Gielerak. Premier oczekuje, że minister przedstawi dziś gotowe propozycje zmian.
3: Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce za przestępstwa finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości narzeka na wysokie koszty życia i brak środków na leczenie onkologiczne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomina, że w Polsce Ziobro mógłby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, nawet będąc w areszcie. Prokuratura Krajowa planuje postawić Ziobrze aż 26 zarzutów.
2: Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na greckich plażach pojawiła się niebezpieczna ryba, rozdymka srebrzystolica, która rozprzestrzenia się w Morzu Śródziemnym. Grecki rząd płaci rybakom za jej odławianie, oferując ponad 5 euro za kilogram. Ryba ta jest nie tylko żarłoczna, ale także zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, która nie ma antidotum. Problem dotyczy także wybrzeży Włoch i Hiszpanii.
2: Potężne pożary lasów w Andaluzji zmusiły do ewakuacji turystów z popularnych kurortów. Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema, a dynamiczna pogoda i silny wiatr utrudniają akcję ratunkową. Podobne problemy występują we Francji, Grecji, Chorwacji i Portugalii, gdzie strażacy walczą z żywiołem. Władze ostrzegają przed ekstremalnymi upałami, które sprzyjają pożarom. Siły specjalne Szwecji, Polski i Litwy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Manewry odbyły się na wodach terytorialnych Szwecji i miały na celu zwiększenie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia morskie. Scenariusz zakładał siłowe przejęcie jednostki, która odmówiła zatrzymania się do kontroli. Ćwiczenia te podkreślają znaczenie współpracy wojskowej w regionie Bałtyku.
3: Eksperci od Feng Shui zalecają zamykanie drzwi do łazienki po każdej wizycie. Według tej starożytnej chińskiej sztuki, otwarte drzwi mogą prowadzić do problemów finansowych i utraty energii życiowej qi. Dodatkowo warto opuszczać deskę klozetową i umieszczać w łazience rośliny, by stabilizować energetykę wnętrza.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Psy potrafią wyczuć, że ich właściciele szykują się do wyjazdu, zanim jeszcze opuszczą dom. Widok walizki i zmiany w codziennych czynnościach mogą wywołać u nich niepokój. Eksperci radzą, by przed wyjazdem utrzymać stały harmonogram spacerów i karmienia, co pomoże zwierzętom poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu, nawet podczas nieobecności właściciela, pies będzie miał poczucie stabilności.
2: Gołębie na balkonach to problem wielu mieszkańców miast. Okazuje się, że prosty, kolorowy wiatraczek ogrodowy może skutecznie odstraszyć te ptaki. Wiatraczek, dostępny w sklepach za kilka złotych, obraca się na wietrze, co zniechęca gołębie do przesiadywania. To tani i łatwy sposób na utrzymanie balkonów czystości i spokoju. Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku. Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność przez resztę dnia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Petunie i bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które zachwycają kolorami. Aby kwitły bujnie przez cały sezon, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Skuteczną odżywkę można przygotować samodzielnie z czarnej lub zielonej herbaty, którą większość z nas ma w kuchni. Regularne podlewanie takim naparem wspiera intensywne kwitnienie i zdrowy wygląd roślin.
2: pierwsza dama, Marta Nawrocka, uczestniczyła w spotkaniu małżonków prezydentów państw NATO w Ankarze. Głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci w erze cyfrowej. Marta Nawrocka podkreśliła konieczność walki z mową nienawiści i hejtem w internecie, apelując o modę na szacunek. Zapowiedziała także jesienne spotkanie w Warszawie, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jerzy Kamas, aktor, który bał się własnego sukcesu. W 1977 roku stanął przed wyzwaniem życia. Propozycja zagrania Stanisława Wokulskiego w serialowej adaptacji Lalki zamiast radości przyniosła mu lęk przed byciem zaszufladkowanym jako prostak z czerwonymi łapami. Jednak dzięki rozmowom z twórcami serialu, Kamas odczarował postać, tworząc bohatera pełnego charyzmy i elegancji. Jego kreacja przeszła do historii, a strach przed porażką zamienił się w triumf, który na zawsze połączył jego nazwisko z postacią Prusa.
2: Monika Richardson postanowiła zrzucić bombę, ujawniając kulisy swojego małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim. Okazuje się, że życie w patchworkowej rodzinie to nie bajka, a raczej emocjonalny rollercoaster. Richardson nie szczędziła słów, podkreślając, że Zamachowski jako ojczym nie zawsze radził sobie najlepiej, a wspólne dzieci? Nigdy w planach. Cóż, artysta na scenie, ale w domu zupełnie inna historia.
1: Skolim, gwiazda polskiej sceny muzycznej, lata na koncerty helikopterem, ale nie dla luksusu, a z powodu napiętego grafiku. W ciągu jednego dnia potrafi zagrać nawet 5 koncertów, a w wakacje ogranicza się do 4. Wynajem helikoptera, oklejonego na różowo z jego logo, to nie kaprys, a konieczność, by nie zawieść fanów. Koszty sięgają nawet 80 000 zł tygodniowo. Ale przecież kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi zadowolenie tysięcy wielbicieli?
2: Dziś, w Międzynarodowy Dzień Gier Wideo, odkrywamy, że gwiazdy Hollywood i sportu nie tylko błyszczą na czerwonym dywanie, ale też w wirtualnych światach. Henry Cavill, znany z roli Wiedźmina, przyznaje, że gry to jego prawdziwa pasja, a telefon z propozycją zagrania Supermana odebrał w trakcie ważnej misji w World of Warcraft. Mila Kunis i Megan Fox również nie kryją swojego zamiłowania do gier, a Vin Diesel poszedł o krok dalej, zakładając własne studio gamingowe. Wygląda na to, że joysticki i klawiatury stały się nowymi atrybutami gwiazd.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po 2 latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hyde Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu.
2: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wszystkich nowym singlem Party Doll. Czyżby po latach ciężkiego rocka przyszła pora na taneczne hity? Jutro rusza przedsprzedaż jego najnowszego albumu Aperitif, więc fani mogą szykować portfele. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu ten niezmordowany artysta, który od dekad nie przestaje zadziwiać. Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki.
1: Męskie granie znowu w akcji. Tym razem Poznań stanie się muzycznym centrum Polski. W piątek i sobotę na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Sea Stars, Kult czy Koma. Sobota zapowiada się szczególnie emocjonująco z występem Męskie granie orkiestra, którą w tym roku prowadzą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Papa Roach

0: Znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony.
1: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy.
0: AC/DC z Brianem Johnsonem na czele. Wciąż rządzi na scenie rockowej, ale to Bon Scott wprowadził ich na muzyczne szczyty. Zmarł w wieku zaledwie 33 lat, ale jego duch wciąż unosi się nad zespołem. Angus Young wspomina go jako duszę towarzystwa, która żyła na pełnych obrotach, choć czasem dosłownie wbiegała na scenę na ostatnią chwilę. Scott, mimo imprezowego stylu życia, nigdy nie zawodził fanów, a jego głos w Highway to Hell pozostaje nieśmiertelny.
1: Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Przasnyszu poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu. Jest szczupła i ma ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Każdy, kto ma informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Jutro, 9 lipca, w centrum handlowym Plac Unii na Mokotowie otworzy się pierwszy sklep sieci Action. Na powierzchni ponad 960 m2 klienci znajdą ponad 6 tysięcy produktów, w tym artykuły do domu, kosmetyki i akcesoria ogrodnicze. Sklep będzie dostępny od godziny 9. Action, lider w segmencie dyskontów niespożywczych, ma już 18 sklepów w Warszawie. Teatr Kamienica w Warszawie apeluje do prezydenta Rafała Trzaskowskiego o pilną interwencję w sprawie zabytkowej kamienicy przy Alei Solidarności 93. Dyrekcja teatru podkreśla, że od lat boryka się z problemami prawnymi i lokalowymi, które mogą zagrozić przyszłości tego miejsca. W liście otwartym przypominają o inwestycjach w budynek i apelują o osobiste spotkanie z prezydentem. Teatr Kamienica to ważny punkt na kulturalnej mapie stolicy, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.
1: Prokuratura rejonowa w Przasnyszu zakończyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęli 18-letni Bartek i Oskar. Do zdarzenia doszło 5 maja na ulicy Słowackiego, gdy Audi, którym jechali, wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Śledczy ustalili, że przyczyną była nadmierna prędkość, a stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na wypadek. Sprawę umorzono.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krakowscy radni rozważają dziś zaostrzenie przepisów dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu. Propozycja zakłada, że trunki znikną z półek już o 22, a wrócą dopiero o 6 rano. Mieszkańcy popierają te zmiany, podkreślając poprawę bezpieczeństwa w mieście. Mimo obaw o spadek wpływów, dochody z koncesji na alkohol wzrosły, wspierając miejskie programy profilaktyczne.
1: W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała 4 osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-letniej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni tę zbrodnię jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne.
2: W Lelowicach pod Proszowicami doszło do tragicznego pożaru stodoły, w którym zginął 22-letni syn gospodarzy. Ogień pojawił się w nocy z piątku na sobotę, a strażacy znaleźli zwłoki młodego mężczyzny w pogorzelisku. Mieszkańcy są wstrząśnięci, a prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. 22-latek zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrocimowicach.
1: W Krakowie narasta fala zwolnień grupowych, szczególnie w branży finansowej i IT. W pierwszej połowie 2026 roku 23 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia ponad 2000 pracowników. Najwięcej redukcji dotknęło stycznia, marca i czerwca. Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz częściej zastępują pracowników, co wpływa na trudną sytuację na rynku pracy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, przy ulicy Agatowej, znaleziono ciało starszego mężczyzny w stanie znacznego rozkładu. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Po interwencji zanieczyszczone materace i inne przedmioty trafiły na ogólnodostępny śmietnik, co wywołało obawy mieszkańców. Sprawą zajęły się już sanepid i Straż Miejska, a odpady zostały usunięte i miejsce zdezynfekowane. Gliwice, serce Górnego Śląska, to miasto o fascynującej historii i dynamicznym rozwoju. Od średniowiecznej warowni, przez rewolucję przemysłową, po nowoczesny ośrodek akademicki i gospodarczy. Warto odwiedzić Stare Miasto z ratuszem i fontanną Neptuna, a także Zamek Piastowski i unikatową radiostację gliwicką. Gliwice to także siedziba Politechniki Śląskiej i ważny punkt na mapie przemysłowej Polski. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie wybuchu w pracowni graficznej Akademii Sztuki, który miał miejsce w czerwcu 2023 roku. W wyniku eksplozji zmarła studentka, a odpowiedzialność karna ma zostać oceniona przez sąd. Oskarżona jest prowadząca zajęcia Marta K., której grozi do 10 lat więzienia, oraz rektorka uczelni Mirosława J., której zarzuca się niedopełnienie obowiązków. Obie kobiety nie przyznały się do winy.
2: W Lutyni, niedaleko Wrocławia, doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginęła 20-letnia kobieta, a jej matka walczy o życie w szpitalu. 22-letni mężczyzna, blisko spokrewniony z ofiarami, przyznał się do morderstwa siostry i usiłowania zabójstwa matki. W związku z tragedią lokalna parafia organizuje jutro o 19:00 nabożeństwo w intencji ofiar i ich bliskich. Mieszkańcy Lutyni jednoczą się w żałobie, szukając wsparcia w modlitwie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: We wrocławskim areszcie śledczym zmarł mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad swoją 2-letnią córką. Prokuratura okręgowa we Wrocławiu bada okoliczności jego śmierci, a wstępne wyniki sekcji zwłok sugerują samobójstwo. Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci dziewczynki nadal trwa, a prokuratorzy starają się ustalić odpowiedzialność rodziców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi dziś przed kluczowym wyzwaniem. Premier Donald Tusk wyznaczył jej termin na przedstawienie planu reformy wynagrodzeń medyków. Od tej propozycji zależy jej polityczna przyszłość oraz stabilność publicznej służby zdrowia. W tle pojawiają się także ujawnione zarobki minister, które wzbudzają zainteresowanie. Jej najnowsze oświadczenie majątkowe pokazuje dochód w wysokości 725 tysięcy złotych. Dziś okaże się, czy reforma spełni oczekiwania premiera i czy minister zachowa swoje stanowisko.
2: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego.
1: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy dalszy wzrost cen hurtowych benzyny i oleju napędowego. Orlen, Aramco i BP podniosły swoje stawki, co jest efektem rosnących cen ropy naftowej i mocnego dolara. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, a najtańszy olej napędowy można znaleźć u Orlenu i BP. Wzrosty cen hurtowych mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na utrzymanie wysokich cen i możliwe dalsze podwyżki.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje rady.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüss, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie także 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W nowym sezonie sprzedaż domu Natalii i Cezarego stanie się dla Józefiny początkiem nowej relacji z synową. Po podpisaniu dokumentów u notariusza Józefina zdobywa się na szczere wyznanie, przepraszając Natalię za lata niesprawiedliwości. To przełomowy moment, który pozwoli obu kobietom zamknąć bolesny rozdział po rozpadzie małżeństwa Natalii i Cezarego. Natalia, zamiast wracać do dawnych konfliktów, proponuje, by skupiły się na przyszłości. Józefina, choć obawia się zmian, znajduje wsparcie w Natalii, która zapewnia, że zawsze może na nią liczyć. Sprzedaż domu, która miała być końcem rodziny Rawiczów, staje się niespodziewanie początkiem odbudowy relacji między kobietami.
2: I w 140. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Yasemin odkrywa, że Bejza nie jest w ciąży, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Zdemaskowana Bejza, by ukryć swoje kłamstwo, posunie się do morderstwa. Yasemin zginie w tragicznym wypadku, który Bejza sprytnie upozoruje. Jednak morderczyni popełni błąd, zostawiając na miejscu zbrodni kluczowy dowód. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, w TVP 2. To będzie pełna napięcia i zwrotów akcji odsłona, której nie można przegapić.
1: Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu. Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, a w nim Czerepach, grany przez Artura Barcisia, przechodzi zaskakującą metamorfozę. Już tej jesieni widzowie zobaczą go bez charakterystycznego tupecika, co może być efektem przeszczepu włosów. Mimo zmiany wyglądu, jego podły charakter pozostaje niezmieniony. Czerepach nadal będzie mistrzem intryg i manipulacji, co wywoła zamieszanie zarówno w polityce, jak i w Wilkowyjach. Akcja nowego sezonu skupi się na ostatnim miesiącu prezydentury Kozioła, który wraz z Czerepachem wraca do Wilkowej. Na planie pojawi się również ksiądz Robert, a biskup Piotr Kozioł będzie zaskoczony przemianą swojego brata. Przygotujcie się na emocjonujące zwroty akcji i polityczne intrygi. W nadchodzącym 913. odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. M jak miłość znowu przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek świętują 10. rocznicę ślubu, co wzbudziło ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Para opublikowała romantyczne zdjęcie, które szybko zyskało mnóstwo ciepłych komentarzy od fanów i znajomych z branży, w tym od Katarzyny Glinki i Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Maria Wieczorek, znana z roli Pauliny Lipskiej, powróciła do serialu, wprowadzając zamęt w życiu Andrzeja Budzyńskiego, granego przez jej męża. Choć na ekranie ich postacie przeżywają burzliwe chwile, w rzeczywistości tworzą harmonijne małżeństwo. 10. rocznica ślubu Wieczorków to dowód na to, że za telewizyjnymi bohaterami stoją prawdziwi ludzie, którzy cenią swoje prywatne chwile. Michalina Sosna, znana z roli Kamy w M jak Miłość, otworzyła drzwi swojego warszawskiego mieszkania dla kamer. Wnętrza, które dzieli z 5-letnią córką Rozalią, pełne są śląskich pamiątek i rodzinnych historii. W pokoju córki można znaleźć religijne obrazy, a nad łóżkiem wisi metalowy bocian wykonany przez ojca aktorki. W salonie uwagę przyciąga przeszklona ściana, imitująca akwarium. Również dzieło jej taty. Każdy detal mieszkania ma swoje znaczenie, jak klamka z 75-letnią historią pochodząca z domu babci Urszuli. W sypialni Michaliny znajduje się gitara elektryczna, która miała być użyta w serialowej scenie, ale ostatecznie nie trafiła na ekran. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica wspomnień i rodzinnych pamiątek. Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 999 odcinkiem. Zrozpaczona Blanka po porwaniu córki traci zaufanie do policji i postanawia działać na własną rękę. Zorganizuje kampanię społeczną, rozwieszając plakaty i uruchamiając media społecznościowe. Jej mąż, Mario, początkowo próbuje ją powstrzymać, ale ostatecznie wspiera jej działania. Blanka jest zdeterminowana, by odnaleźć Ninę, mimo że ryzykuje swoje życie. Odpowiedź na pytanie, czy jej działania przyniosą ratunek, poznamy już 30 września o 20:55 na antenie TVP2. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako umiarkowane, a w Poznaniu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydenci Polski i Ukrainy, Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski, spotkali się w Ankarze, aby omówić możliwość kolejnego spotkania. Pomimo napięć związanych z historycznymi sporami, liderzy podkreślili potrzebę dialogu w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że Polska nie zmienia swojego stanowiska w kwestii gloryfikowania żołnierzy UPA, ale jest gotowa do dalszych rozmów.
2: Marszałek senior Marek Sawicki ostro skrytykował Przemysława Czarnka za jego słowa dotyczące przekazania rakiet Patriot Ukrainie. Sawicki zarzucił byłemu ministrowi manipulację i hipokryzję, twierdząc, że przekazanie rakiet nie osłabi bezpieczeństwa Polski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego oskarżył także Prawo i Sprawiedliwość o wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej walki politycznej.
0: Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Europosłowie uznali, że decyzja ta szkodzi relacjom z Polską i zagraża europejskim wartościom. Rezolucja podkreśla, że sprawa jest szczególnie bolesna dla Polski, zwłaszcza w kontekście historycznych wydarzeń związanych z UPA. Dokument może wpłynąć na proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów, w tym systemy obrony powietrznej i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że była to odpowiedź na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Teheran zapowiada odwet, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem kraje regionu próbują zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. NATO ogłosiło zakup do 5 bezzałogowców MQ-4C Triton, które wzmocnią zdolności rozpoznawcze sojuszu na morzu. Nowe drony zapewnią stały nadzór nad strategicznymi akwenami, takimi jak Arktyka, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa NATO. Inicjatywa ta jest częścią szerszego pakietu projektów, obejmującego także transport strategiczny i technologie kosmiczne. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące znaczenie północnych akwenów i zwiększoną aktywność wojskową Rosji.
2: Pająki w domu nie muszą być powodem do paniki. Eksperci uspokajają, że większość z nich nie jest groźna, a ich obecność pomaga kontrolować populację owadów. Jeśli jednak chcesz się ich pozbyć, wystarczy domowa mikstura z wody, octu i olejku cynamonowego. Spryskaj nią zakamarki, a pająki szybko opuszczą mieszkanie.
0: Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Stylowe połączenie z klasyczną koszulą czy lekką bluzką to gwarancja modnego wyglądu na każdą okazję.
2: Astrologia wskazuje, że koziorożce, panny, byki i skorpiony to znaki zodiaku, które wyróżniają się pracowitością i sumiennością. Choć horoskopy traktowane są jako rozrywka, tym znakom często przypisuje się cechy idealnych pracowników. Ambicja, dbałość o detale i wytrwałość sprawiają, że są cenieni w środowisku zawodowym. Warto jednak pamiętać, że sukces zależy głównie od umiejętności i zaangażowania.
0: Wczoraj policjanci z Kluczborka pomogli rodzicom 2-miesięcznego chłopca, który pilnie potrzebował pomocy medycznej. Dziecko z wysoką gorączką zostało eskortowane do szpitala w Opolu, mimo utrudnień na drodze. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy niemowlę jest już pod opieką lekarzy i wraca do zdrowia. Liliowiec to idealna roślina dla tych, którzy marzą o pięknym ogrodzie bez dużego nakładu pracy. Ta odporna bylina świetnie radzi sobie w różnych warunkach, znosząc zarówno suszę, jak i mrozy. Liliowce kwitną latem, tworząc gęste kępy kolorowych kwiatów, które cieszą oko przez wiele tygodni. Ich pielęgnacja jest minimalna, co czyni je doskonałym wyborem dla zapracowanych ogrodników. W publicznych toaletach coraz częściej spotykamy deski sedesowe z wycięciem w kształcie litery U. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet, minimalizując ryzyko kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią. Taka konstrukcja ułatwia również utrzymanie czystości, zmniejszając ryzyko zabrudzenia deski.
2: Astrologowie przewidują, że najbliższe dni przyniosą dynamiczne zmiany dla niektórych znaków zodiaku. Bliźnięta mogą spodziewać się nowych możliwości zawodowych i ważnych spotkań. Lwy staną przed szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym. Skorpiony czeka przełom, który może przynieść awans lub rozwiązanie trudnych problemów. Wodniki odkryją nowe pasje i podejmą ważne decyzje dotyczące przyszłości. Mszyce to częsty problem w ogrodach, szczególnie na różach. Na szczęście istnieją domowe metody, które mogą pomóc w walce z tymi szkodnikami. Jednym z popularnych sposobów jest oprysk z szarego mydła, który tworzy warstwę utrudniającą oddychanie mszycom. Warto też wspierać naturalnych wrogów mszyc, takich jak biedronki, aby utrzymać róże w dobrej kondycji. Justyna Dobrosz-Oracz, znana dziennikarka polityczna, opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z początków swojej kariery w Telewizji Polskiej. Materiał przenosi nas 25 lat wstecz, do czasów jej pracy w Teleekspresie. Dobrosz-Oracz po przerwie powróciła do TVP w 2024 roku, stając się jedną z głównych twarzy odnowionego TVP Info. Obecnie prowadzi tam kluczowe programy publicystyczne.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, będąca w zaawansowanej ciąży, postanowiła zaszaleć na babskim wypadzie do Turcji. Wszystko szło jak z bajki, aż do momentu, gdy ich taksówkę staranowała laweta. Na szczęście, mimo dramatycznego zakończenia, Serowska i jej przyjaciółka wyszły z tego bez szwanku. Teraz, już bezpiecznie w domu, Dominika może wspominać tureckie przygody i smak baklawy, którą tak uwielbia.
2: Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze.
1: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski?
2: Monika Richardson postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat byłego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, twierdząc, że choć jest świetnym aktorem, to na ojca się nie nadaje. Zamachowski, nie chcąc wdawać się w medialne przepychanki, odpowiedział krótko i wymownie dobranoc, dodając ziewającą emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne, ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Małgorzata Ostrowska, niegdyś królowa polskiej sceny muzycznej, teraz otwarcie przyznaje, że jej emerytura z ZUS-u będzie raczej symboliczna. Artystka ujawniła, że przez lata nie opłacała składek, bo zwyczajnie nie było jej na to stać, jeśli chciała utrzymać się z koncertów. W czasach, gdy budowała swoją karierę, musiała godzić się na warunki narzucane przez organizatorów, a doliczanie składek do stawek mogło oznaczać brak pracy. Ostrowska podkreśla, że życie muzyka to nie zawsze bajka, a zarobki bywają nieregularne i niepewne.
1: Robert Makłowicz, niekwestionowany król kulinarnych podróży, znowu zaskakuje. Tym razem jego twarz i autograf zdobią nogę fana, który postanowił uwiecznić swojego idola na skórze. Jakby tego było mało, głos Makłowicza od 2024 roku wita pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej, a jeden z niesporczaków nosi jego imię. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym symbolem narodowym? Sarah James, nasza gwiazda z The Voice Kids i Mam Talent, triumfalnie ogłosiła, że zdała maturę. Mimo że matematyka była dla niej jak koszmar z dzieciństwa, udało się jej pokonać ten strach. Na Instagramie podzieliła się radością, pozując z bukietem czerwonych róż. Cóż, wygląda na to, że nawet królowa nauk nie była w stanie zatrzymać tej młodej artystki. Iwona Węgrowska zaskakuje fanów swoją nową sylwetką, a internet pęka od komplementów. 44-letnia gwiazda zrzuciła 7 kg, choć nie obyło się bez problemów zdrowotnych. Piosenkarka przyznaje, że stres i nerwica żołądka zrobiły swoje, ale teraz jest pod opieką specjalistów. Węgrowska pokazuje się w skąpych strojach, a fani nie mogą przestać się zachwycać jej metamorfozą. Cóż, czasem droga do wymarzonej figury to prawdziwa droga przez mękę.
2: Kto by pomyślał, że legendarna nienawiść między Randym Rhoadsem a Eddiem Van Halenem to tylko mit? Basista Rudy Sarzo rozwiał wszelkie wątpliwości, twierdząc, że to tylko wymysł fanów. Tymczasem Ozzy Osbourne miał swoje zdanie, sugerując, że Rhoads nie przepadał za Van Halenem. A skoro już o Van Halenie

0: Mowa, to przygotujcie się na nowe, niepublikowane utwory zespołu, które według Steve'a Lukathera nie są byle jakimi odrzutami. Ciekawe, co jeszcze kryje się w muzycznych archiwach.
1: Christine McVie, prawdziwa dusza Fleetwood Mac, która zrewolucjonizowała zespół w 1968 roku, pozostaje niezapomniana. Choć zaczynała od rzeźby, to muzyka rockowa skradła jej serce, a jej kompozycje, jak Don't Stop czy Songbird, stały się nieśmiertelne. Mimo że jej solowe projekty nie dorównały popularności Stevie Nicks, to właśnie Christine była klejem, który trzymał zespół razem. Zmarła w 2022 roku, ale jej muzyka wciąż żyje, przypominając, że bez niej Fleetwood Mac nie byłby tym samym. Wanda Kwietniewska, niegdyś drapieżny wulkan energii i symbol buntu lat 80., dziś zaskakuje elegancją, ale nie traci scenicznego błysku. Zaczynała od buntu w liceum, a teraz, mimo upływu lat, nadal zachwyca formą na scenie z reaktywowanym zespołem Wanda i Banda. Jej bezkompromisowość i charyzma uczyniły ją ikoną polskiego rocka, a jej działalność na rzecz środowiska muzycznego przyniosła jej prestiżowe odznaczenia. Wiek to dla niej tylko liczba, a energia i pasja pozostają niezmienne. Wet Leg, zespół z wyspy White, świętuje pierwszą rocznicę swojego drugiego albumu Moisturizer i nie zamierza zwalniać tempa. Już 10 lipca fani dostaną specjalną edycję z remiksami i utworami, które dotąd były dostępne tylko dla wybranych. Grupa, która szturmem zdobyła brytyjskie i amerykańskie listy przebojów, kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję, występując na największych festiwalach i podbijając serca fanów na całym świecie. Wygląda na to, że Wet Leg nie tylko gra muzykę, ale i pisze swoją własną, niepowtarzalną historię sukcesu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację trasy kolejowej pod Warszawą, inwestując ponad 1 mld zł. Kluczowym elementem projektu jest budowa nowoczesnego, dwutorowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km na godzinę, co skróci czas podróży. Całość inwestycji ma zakończyć się w 2029 roku.
2: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. Policja w Przasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu. Sąd apelacyjny w Warszawie zakończył jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących agencji towarzyskich w stolicy. Karolina P., znana jako Czekolinda, usłyszała ostateczny wyrok, który złagodził jej karę do 3 lat więzienia. Agencja Rasputin, którą prowadziła, działała w Warszawie od 2014 do 2016 roku, przynosząc zyski szacowane na co najmniej 4,5 miliona złotych. Sprawa jest już definitywnie zamknięta.
0: Słuchacie Radia Super Express. Zmarł Adam Borowski, znany jako Nikita, jeden z ostatnich uczestników Powstania Warszawskiego. Miał 100 lat. Walczył w Śródmieściu Północnym jako żołnierz Armii Krajowej i został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie wrócił do Polski z obozu jenieckiego.
2: Rada Miasta Krakowa rozważa wydłużenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Obecnie obowiązuje on od północy do 5.30 rano, a nowa propozycja zakłada ograniczenie od 22.00 do 6.00. Dotychczasowe ograniczenia przyniosły znaczny spadek interwencji policji związanych z alkoholem, a większość mieszkańców popiera dalsze zaostrzenie przepisów. Mimo spadku sprzedaży detalicznej, dochody miasta z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wzrosły, wspierając programy profilaktyki.
1: W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i Straż Miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026. W Gliwicach świadectwo dojrzałości uzyskało około 84,5% uczniów. Najlepiej wypadł język angielski, który zdało niecałe 97% maturzystów, a średni wynik wyniósł niecałe 82%. Na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierano język angielski, matematykę i biologię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bielsko-Biała, malowniczo położone u stóp Beskidów, to miasto o wyjątkowej historii i architekturze, znane jako Mały Wiedeń. Powstało z połączenia dwóch miast, Bielska i Białej, które przez wieki dzieliła rzeka Biała. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się Zamek Sułkowskich, Stare Miasto oraz unikatowa dzielnica ewangelicka Bielski Syjon. Dziś Bielsko-Biała to ważny ośrodek kulturalny i turystyczny, łączący industrialne dziedzictwo z pięknem górskiego krajobrazu.
1: W centrum Szczecina doszło dziś rano do poważnego wypadku na budowie. 40-letni pracownik spadł z rusztowania przy skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy. Na miejscu szybko pojawiły się służby, a reanimację rozpoczęli policjanci. Mężczyzna z ciężkim urazem głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Przyczyny wypadku bada prokuratura.
2: Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, przewiduje, że do 2031 roku Polska stanie w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego oraz zmian społecznych i politycznych. Wschodnia część kraju ma stać się terenem dwunarodowościowym, co może prowadzić do konfliktów społecznych. Jackowski twierdzi również, że wojna na Ukrainie zakończy się, ale kraj zostanie podzielony, co spowoduje kolejną falę migracji do Polski.
1: W Lutyni koło Wrocławia doszło do tragicznych wydarzeń. 22-latek zabił swoją młodszą siostrę, a matkę ciężko ranił. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. W odpowiedzi na dramat miejscowa parafia organizuje jutro o 19:00 specjalną mszę o Miłosierdzie Boże, by wesprzeć pogrążoną w żalu rodzinę i społeczność.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogate możliwości rekreacyjne. Główną atrakcją jest zalew z piaszczystą plażą, przypominający nadmorskie kurorty. Dla aktywnych przygotowano boiska sportowe, ścieżki do biegania oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w finałową fazę, a na placu boju pozostało 8 drużyn. W ćwierćfinałach zmierzą się Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Aż 6 z tych drużyn to zespoły z Europy, a bukmacherzy największe szanse na triumf dają Francji. W wyścigu o koronę króla strzelców prowadzi Leo Messi. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są między innymi podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki.
0: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
0: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Anną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
0: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
1: Francuski piłkarz Michael Olis, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olis, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów. Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranak, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów.
0: Dziś w Dzianiszu odbył się pogrzeb Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, przyjaciele oraz znani sportowcy, w tym Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner. Uroczystości rozpoczęły się mszą żałobną, a wcześniej odbyła się modlitwa różańcowa. Grzegorz Miętus był uznawany za utalentowanego zawodnika i trenera.
1: Wojciech Szczęsny, obecny bramkarz FC Barcelony, w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem ujawnił kulisy incydentu z młodości. Podczas jednego z meczów nietrzeźwy trener Marcin Sasal obrażał go zza bramki, co skończyło się zgłoszeniem do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Szczęsny musiał przeprosić, ale uniknął zawieszenia. Krychowiak, który zakończył karierę piłkarską, prowadzi teraz podcast, w którym gościł swojego przyjaciela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest dobre, a w Bydgoszczy umiarkowane.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek, znani z serialu, świętują 10. rocznicę ślubu. Para podzieliła się romantycznym zdjęciem i wzruszającym wpisem na Instagramie. Fani i gwiazdy polskiego show biznesu zasypali ich gratulacjami. Krystian od lat wciela się w postać Andrzeja Budzyńskiego, a Maria gra Paulinę Lipską, która powróciła do serialu w minionym sezonie. Na ekranie ich postacie zmagają się z wyzwaniami, ale w życiu prywatnym tworzą zgodne małżeństwo. Ich jubileusz przypomina, że za serialowymi historiami stoją prawdziwi ludzie z własnymi ważnymi chwilami.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu. Rancho powraca z nowym sezonem, a wraz z nim Monika Korczap, w którą ponownie wciela się Emilia Komarnicka. Aktorka już przygotowuje się do roli, a jej przemiana w agentkę sztuki wzbudza emocje. Monika, znana z pewności siebie i elegancji, znów pojawi się w Wilkowyjach, by namieszać w życiu mieszkańców. Choć jej rola będzie symboliczna i ograniczona do kilku scen, jej powrót budzi wiele pytań. Czy ponownie wpłynie na życie Kusego i Lucy? Twórcy serialu trzymają szczegóły w tajemnicy, ale jedno jest pewne. Monika nie straciła swojego charakterystycznego pazura. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy tej niezapomnianej bohaterki. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Po wakacyjnej przerwie zobaczymy, jak sprzedaż domu przez Natalię stanie się przełomowym momentem dla Józefiny. Spotkanie u notariusza zamknie pewien rozdział, ale otworzy nowy w relacjach z synową. Józefina zdecyduje się na szczere wyznanie i przeprosi Natalię za lata uprzedzeń. To wzruszające słowa, które przyniosą Natalii ogromną satysfakcję. Obie kobiety postanowią zamknąć stary rozdział i skupić się na przyszłości. Sprzedaż nieruchomości, choć bolesna, stanie się fundamentem odbudowy ich więzi.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 974 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Prokurator Sinan i jego gosposia Ainur wpadną w prawdziwe tarapaty. Intryga, która miała oszukać surową matkę Sinana, Itlal, niespodziewanie obróci się przeciwko nim. Starsza Adalet, przeszukując rzeczy Ainur, znajdzie luksusowy prezent, co wywoła burzę oskarżeń. Ainur zostanie publicznie posądzona o niemoralny romans z prokuratorem za pieniędzy. Czy Sinan zdąży uratować swoją fałszywą narzeczoną przed linczem? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca, o godzinie 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo w odcinku 980 przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy niespodziewana wizyta w warsztacie i pewien rysunek wywołają napięcia. Nana poczuje zazdrość, gdy nowa klientka Ecem nawiąże szybki kontakt z Poyrazem. Tymczasem Ibrahim dowiaduje się, że Czarna złożyła pozew o rozwód, co komplikuje jego plany. Sinan i Ainur zaskoczą wszystkich, gdy ich udawana kłótnia zakończy się oświadczynami. Serial Dziedzictwo można oglądać 16 lipca o godzinie 16 na TVP1. To idealna okazja, by zanurzyć się w świat pełen miłości, intryg i rodzinnych perypetii.
2: Barwy Szczęścia szykują się na jesienny sezon z nowym obliczem Emila. Serialowy syn Asi, grany przez Artema Malaszczuka, przeszedł widoczną metamorfozę. Emil, który od kilku sezonów jest kluczową postacią, dorasta na oczach widzów. W nowych odcinkach jego postać zmierzy się z wyzwaniami dojrzewania i nowymi problemami. Choć jego wygląd się zmienił, to wciąż ten sam aktor wciela się w rolę. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków związanych z jego relacjami i życiowymi wyborami. Jesienny sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 146 odcinkiem. Hanser stara się uzyskać większą swobodę w małżeństwie, co prowadzi do napięć z Cichanem. Sinem postanawia wyznać swoje uczucia, co wywołuje burzliwą reakcję. Tymczasem Jonsa, mimo oczekiwań rodziny, szuka drogi ucieczki. W nadchodzącym odcinku Engin odkrywa bransoletkę Bejzy, co może zmienić bieg wydarzeń. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 16 lipca o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda to pełna intryg opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relacje z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z poparciem ponad 29%, mimo wewnętrznych trudności. Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując ponad 23% głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem ponad 13%. Co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia do 11%. Premier Donald Tusk postawił ultimatum minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, żądając naprawy nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Minister przedstawiła plan reform, który obejmuje m.in. wprowadzenie e-kolejki na zabiegi oraz ograniczenie zarobków medyków. Nowe zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i eliminację patologii w systemie. Placówki łamiące te zasady mogą spodziewać się wysokich kar finansowych. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim doszło do incydentu z udziałem europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik. W geście protestu podarła ona czerwono-czarną flagę, symbolizującą ukraińskich nacjonalistów, krytykując politykę historyczną Ukrainy. Europosłanka wyraziła sprzeciw wobec gloryfikacji UPA, porównując ją do czczenia zbrodniarzy II wojny światowej. Incydent ten podkreśla napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, mimo wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na greckich plażach pojawiła się niebezpieczna ryba, rozdymka srebrzystolica, która rozprzestrzenia się w Morzu Śródziemnym. Grecki rząd płaci rybakom za jej odławianie, oferując ponad 5 euro za kilogram. Ryba ta jest nie tylko żarłoczna, ale także zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, która nie ma antidotum. Problem dotyczy także wybrzeży Włoch i Hiszpanii.
0: Potężne pożary lasów w Andaluzji zmusiły do ewakuacji turystów z popularnych kurortów. Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema, a dynamiczna pogoda i silny wiatr utrudniają akcję ratunkową. Podobne problemy występują we Francji, Grecji, Chorwacji i Portugalii, gdzie strażacy walczą z żywiołem. Władze ostrzegają przed ekstremalnymi upałami, które sprzyjają pożarom. Siły specjalne Szwecji, Polski i Litwy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Manewry odbyły się na wodach terytorialnych Szwecji i miały na celu zwiększenie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia morskie. Scenariusz zakładał siłowe przejęcie jednostki, która odmówiła zatrzymania się do kontroli. Ćwiczenia te podkreślają znaczenie współpracy wojskowej w regionie Bałtyku. Mole ubraniowe to prawdziwa plaga, która niszczy nasze ubrania. Ich larwy żywią się naturalnymi materiałami, takimi jak wełna czy bawełna. Aby się ich pozbyć, warto użyć naturalnych metod. Suszona lawenda w lnianym woreczku skutecznie odstrasza te szkodniki i nadaje ubraniom przyjemny zapach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Morąscy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach metodą na wypadek. Mężczyzna odbierał gotówkę od seniorów, którzy stracili łącznie 100 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja prowadzi dalsze działania, by ustalić kolejne ofiary i organizatorów procederu.
2: Wizyta u fryzjera to dla wielu coś więcej niż tylko zmiana fryzury. Dawne wierzenia przypisywały znaczenie dniu tygodnia, w którym się strzyżemy. Piątek uważano za sprzyjający pozytywnym zmianom, natomiast niedziela była uznawana za pechową. Choć dziś mało kto kieruje się przesądami, te tradycje wciąż fascynują jako część naszego dziedzictwa kulturowego.
0: Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku. Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność przez resztę dnia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Petunie i bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które zachwycają kolorami. Aby kwitły bujnie przez cały sezon, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Skuteczną odżywkę można przygotować samodzielnie z czarnej lub zielonej herbaty, którą większość z nas ma w kuchni. Regularne podlewanie takim naparem wspiera intensywne kwitnienie i zdrowy wygląd roślin.
0: pierwsza dama, Marta Nawrocka, uczestniczyła w spotkaniu małżonków prezydentów państw NATO w Ankarze. Głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci w erze cyfrowej. Marta Nawrocka podkreśliła konieczność walki z mową nienawiści i hejtem w internecie, apelując o modę na szacunek. Zapowiedziała także jesienne spotkanie w Warszawie, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako umiarkowane, a w Szczecinie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: John Bon Jovi powrócił na scenę, a jego głos, choć wsparty przez plastikowy implant, brzmi lepiej niż w 2022 roku. Po latach przerwy i intensywnej rehabilitacji zespół Bon Jovi zagrał koncert w Madison Square Garden, gdzie fani mogli usłyszeć klasyki w nowych aranżacjach. John, wspierany przez kolegów z zespołu i publiczność, udowodnił, że nie zamierza się poddawać. Trasa Forever ruszyła pełną parą, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki.
2: Jerzy Kamas, aktor, który bał się własnego sukcesu. W 1977 roku stanął przed wyzwaniem życia. Propozycja zagrania Stanisława Wokulskiego w serialowej adaptacji Lalki zamiast radości przyniosła mu lęk przed byciem zaszufladkowanym jako prostak z czerwonymi łapami. Jednak dzięki rozmowom z twórcami serialu, Kamas odczarował postać, tworząc bohatera pełnego charyzmy i elegancji. Jego kreacja przeszła do historii, a strach przed porażką zamienił się w triumf, który na zawsze połączył jego nazwisko z postacią Prusa.
1: Monika Richardson postanowiła zrzucić bombę, ujawniając kulisy swojego małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim. Okazuje się, że życie w patchworkowej rodzinie to nie bajka, a raczej emocjonalny rollercoaster. Richardson nie szczędziła słów, podkreślając, że Zamachowski jako ojczym nie zawsze radził sobie najlepiej, a wspólne dzieci? Nigdy w planach. Cóż, artysta na scenie, ale w domu zupełnie inna historia.
2: Książulo, znany youtuber, znowu narobił zamieszania, tym razem nad polskim morzem. Po jego entuzjastycznej recenzji restauracji Ewa Zaprasza w Sasinie, lokal przeżywa prawdziwe oblężenie. Właściciele biją na alarm, ponieważ nie są w stanie obsłużyć wszystkich chętnych, a pracownicy pracują na granicy wytrzymałości. Wygląda na to, że pozytywna recenzja Książula stała się dla restauracji niedźwiedzią przysługą, a klienci, którzy od lat cieszyli się spokojem i smakiem, muszą teraz uzbroić się w cierpliwość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął tłumy celebrytów, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Janowskiego i jego żony Moniki. Para, która przetrwała wiele burz, w tym długą walkę ze stalkerką, teraz cieszy się spokojem i beztrosko pozowała do zdjęć na plaży. Po latach życia w strachu, Janowscy mogą wreszcie odetchnąć pełną piersią i cieszyć się chwilą. Cóż, dla niektórych to tylko kolejny dzień na plaży. Dla nich prawdziwe spełnienie marzeń. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł – mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4.
1: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wszystkich nowym singlem Party Doll. Czyżby po latach ciężkiego rocka przyszła pora na taneczne hity? Jutro rusza przedsprzedaż jego najnowszego albumu Aperitif, więc fani mogą szykować portfele. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu ten niezmordowany artysta, który od dekad nie przestaje zadziwiać. Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Męskie granie znowu w akcji. Tym razem Poznań stanie się muzycznym centrum Polski. W piątek i sobotę na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Seastars, Kult czy Koma. Sobota zapowiada się szczególnie emocjonująco z występem Męskie granie orkiestra, którą w tym roku prowadzą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł. Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe

0: Trzy hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony.
1: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy. Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Przasnyszu poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w rejonie pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu. Jest szczupła i ma ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Każdy, kto ma informacje o miejscu jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Jutro, 9 lipca, w centrum handlowym Plac Unii na Mokotowie otworzy się pierwszy sklep sieci Action. Na powierzchni ponad 960 m2 klienci znajdą ponad 6 tysięcy produktów, w tym artykuły do domu, kosmetyki i akcesoria ogrodnicze. Sklep będzie dostępny od godziny 9. Action, lider w segmencie dyskontów niespożywczych, ma już 18 sklepów w Warszawie.
1: W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała 4 osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni tę zbrodnię jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne.
2: W Lelowicach pod Proszowicami doszło do tragicznego pożaru stodoły, w którym zginął 22-letni syn gospodarzy. Ogień pojawił się w nocy z piątku na sobotę, a strażacy znaleźli zwłoki młodego mężczyzny w pogorzelisku. Mieszkańcy są wstrząśnięci, a prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. 22-latek zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrocimowicach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie narasta fala zwolnień grupowych, szczególnie w branży finansowej i IT. W pierwszej połowie 2026 roku 23 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia ponad 2000 pracowników. Najwięcej redukcji dotknęło stycznia, marca i czerwca. Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz częściej zastępują pracowników, co wpływa na trudną sytuację na rynku pracy. W Krakowie, przy ulicy Agatowej, znaleziono ciało starszego mężczyzny w stanie znacznego rozkładu. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Po interwencji zanieczyszczone materace i inne przedmioty trafiły na ogólnodostępny śmietnik, co wywołało obawy mieszkańców. Sprawą zajęły się już sanepid i Straż Miejska, a odpady zostały usunięte i miejsce zdezynfekowane. Gliwice, serce Górnego Śląska, to miasto o fascynującej historii i dynamicznym rozwoju. Od średniowiecznej warowni, przez rewolucję przemysłową, po nowoczesny ośrodek akademicki i gospodarczy. Warto odwiedzić Stare Miasto z ratuszem i fontanną Neptuna, a także Zamek Piastowski i unikatową radiostację gliwicką. Gliwice to także siedziba Politechniki Śląskiej i ważny punkt na mapie przemysłowej Polski. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur w Bielsku-Białej. Do egzaminów przystąpiło blisko 3000 uczniów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 2564 z nich, co daje zdawalność na poziomie ponad 86%. Najlepiej poradzono sobie z językiem angielskim, gdzie zdawalność wyniosła ponad 97%. Matematyka, choć trudniejsza, również wypadła dobrze z wynikiem blisko 89%.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano w centrum Szczecina doszło do poważnego wypadku. 40-letni pracownik budowlany spadł z rusztowania na rogu ulic Kaszubskiej i Bogurodzicy. Na miejscu szybko pojawiły się wszystkie służby, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego lądował na Alei Niepodległości. Mężczyzna doznał poważnego urazu głowy, ale po skutecznej reanimacji został przetransportowany do szpitala. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie wybuchu w pracowni graficznej Akademii Sztuki, który miał miejsce w czerwcu 2023 roku. W wyniku eksplozji zmarła studentka, a odpowiedzialność karna ma zostać oceniona przez sąd. Oskarżona jest prowadząca zajęcia Marta K., której grozi do 10 lat więzienia, oraz rektorka uczelni Mirosława J., której zarzuca się niedopełnienie obowiązków. Obie kobiety nie przyznały się do winy.
2: W Lutyni, niedaleko Wrocławia, doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginęła 20-letnia kobieta, a jej matka walczy o życie w szpitalu. 22-letni mężczyzna, blisko spokrewniony z ofiarami, przyznał się do morderstwa siostry i usiłowania zabójstwa matki. W związku z tragedią lokalna parafia organizuje jutro o 19:00 nabożeństwo w intencji ofiar i ich bliskich. Mieszkańcy Lutyni jednoczą się w żałobie, szukając wsparcia w modlitwie.
1: Dziś po południu wybuchł pożar w bloku przy ulicy Budziszyńskiej na Wrocławskim Nowym Dworze. Na miejsce przybyło 10 zastępów straży pożarnej, które ewakuowały mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zadymienia. Pożar został ugaszony, a strażacy przystąpili do oddymiania budynku. Okoliczności zdarzenia są badane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: We wrocławskim areszcie śledczym zmarł mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad swoją 2-letnią córką. Prokuratura okręgowa we Wrocławiu bada okoliczności jego śmierci, a wstępne wyniki sekcji zwłok sugerują samobójstwo. Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci dziewczynki nadal trwa, a prokuratorzy starają się ustalić odpowiedzialność rodziców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi dziś przed kluczowym wyzwaniem. Premier Donald Tusk wyznaczył jej termin na przedstawienie planu reformy wynagrodzeń medyków. Od tej propozycji zależy jej polityczna przyszłość oraz stabilność publicznej służby zdrowia. W tle pojawiają się także ujawnione zarobki minister, które wzbudzają zainteresowanie. Jej najnowsze oświadczenie majątkowe pokazuje dochód w wysokości 725 tysięcy złotych. Dziś okaże się, czy reforma spełni oczekiwania premiera i czy minister zachowa swoje stanowisko.
2: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego.
1: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy dalszy wzrost cen hurtowych benzyny i oleju napędowego. Orlen, Aramco i BP podniosły swoje stawki, co jest efektem rosnących cen ropy naftowej i mocnego dolara. Najtańszą benzynę PB95 oferuje Aramco, a najtańszy olej napędowy można znaleźć u Orlenu i BP. Wzrosty cen hurtowych mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na utrzymanie wysokich cen i możliwe dalsze podwyżki.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje Rady.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüss, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W nowym sezonie sprzedaż domu Natalii i Cezarego stanie się dla Józefiny początkiem nowej relacji z synową. Po podpisaniu dokumentów u notariusza Józefina zdobywa się na szczere wyznanie, przepraszając Natalię za lata niesprawiedliwości. To przełomowy moment, który pozwoli obu kobietom zamknąć bolesny rozdział po rozpadzie małżeństwa Natalii i Cezarego. Natalia, zamiast wracać do dawnych konfliktów, proponuje, by skupiły się na przyszłości. Józefina, choć obawia się zmian, znajduje wsparcie w Natalii, która zapewnia, że zawsze może na nią liczyć. Sprzedaż domu, która miała być końcem rodziny Rawiczów, staje się niespodziewanie początkiem odbudowy relacji między kobietami.
2: I w 140. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Yasemin odkrywa, że Bejza nie jest w ciąży, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Zdemaskowana Bejza, by ukryć swoje kłamstwo, posunie się do morderstwa. Yasemin zginie w tragicznym wypadku, który Bejza sprytnie upozoruje. Jednak morderczyni popełni błąd, zostawiając na miejscu zbrodni kluczowy dowód. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 9 lipca, w TVP 2. To będzie pełna napięcia i zwrotów akcji odsłona, której nie można przegapić.
1: Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu. Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, a w nim Czerepach, grany przez Artura Barcisia, przechodzi zaskakującą metamorfozę. Już tej jesieni widzowie zobaczą go bez charakterystycznego tupecika, co może być efektem przeszczepu włosów. Mimo zmiany wyglądu, jego podły charakter pozostaje niezmieniony. Czerepach nadal będzie mistrzem intryg i manipulacji, co wywoła zamieszanie zarówno w polityce, jak i w Wilkowyjach. Akcja nowego sezonu skupi się na ostatnim miesiącu prezydentury Kozioła, który wraz z Czerepachem wraca do Wilkowej. Na planie pojawi się również ksiądz Robert, a biskup Piotr Kozioł będzie zaskoczony przemianą swojego brata. Przygotujcie się na emocjonujące zwroty akcji i polityczne intrygi. W nadchodzącym 913. odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. M jak Miłość znowu przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek świętują 10. rocznicę ślubu, co wzbudziło ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Para opublikowała romantyczne zdjęcie, które szybko zyskało mnóstwo ciepłych komentarzy od fanów i znajomych z branży, w tym od Katarzyny Glinki i Marty Żmudy-Trzebiatowskiej. Maria Wieczorek, znana z roli Pauliny Lipskiej, powróciła do serialu, wprowadzając zamęt w życiu Andrzeja Budzyńskiego, granego przez jej męża. Choć na ekranie ich postacie przeżywają burzliwe chwile, w rzeczywistości tworzą harmonijne małżeństwo. 10. rocznica ślubu Wieczorków to dowód na to, że za telewizyjnymi bohaterami stoją prawdziwi ludzie, którzy cenią swoje prywatne chwile. Michalina Sosna, znana z roli Kamy w M jak Miłość, otworzyła drzwi swojego warszawskiego mieszkania dla kamer. Wnętrza, które dzieli z 5-letnią córką Rozalią, pełne są śląskich pamiątek i rodzinnych historii. W pokoju córki można znaleźć religijne obrazy, a nad łóżkiem wisi metalowy bocian wykonany przez ojca aktorki. W salonie uwagę przyciąga przeszklona ściana, imitująca akwarium, również dzieło jej taty. Każdy detal mieszkania ma swoje znaczenie, jak klamka z 75-letnią historią pochodząca z domu babci Urszuli. W sypialni Michaliny znajduje się gitara elektryczna, która miała być użyta w serialowej scenie, ale ostatecznie nie trafiła na ekran. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica wspomnień i rodzinnych pamiątek. Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 999 odcinkiem. Zrozpaczona Blanka po porwaniu córki traci zaufanie do policji i postanawia działać na własną rękę. Zorganizuje kampanię społeczną, rozwieszając plakaty i uruchamiając media społecznościowe. Jej mąż, Mario, początkowo próbuje ją powstrzymać, ale ostatecznie wspiera jej działania. Blanka jest zdeterminowana, by odnaleźć Ninę, mimo że ryzykuje swoje życie. Odpowiedź na pytanie, czy jej działania przyniosą ratunek, poznamy już 30 września o 20:55 na antenie TVP2. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: NATO ogłosiło zakup do 5 bezzałogowców MQ-4C Triton, które wzmocnią zdolności rozpoznawcze sojuszu na morzu. Nowe drony zapewnią stały nadzór nad strategicznymi akwenami, takimi jak Arktyka, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa NATO. Inicjatywa ta jest częścią szerszego pakietu projektów, obejmującego także transport strategiczny i technologie kosmiczne. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące znaczenie północnych akwenów i zwiększoną aktywność wojskową Rosji.
3: Domowy sposób na czyste blaty kuchenne zyskuje na popularności. Wystarczy połączyć wodę z białym octem i dodać odrobinę płynu do płukania tkanin, aby stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór nie tylko dezynfekuje, ale także zapobiega osadzaniu się kurzu. Dzięki temu kuchnia pozostaje czysta na dłużej, bez potrzeby codziennego sprzątania.
2: W Bartnikach policja zatrzymała 15-latka jadącego hulajnogą elektryczną z prędkością 61 km na godzinę. Okazało się, że pojazd został zmodyfikowany, by osiągać większe prędkości. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, jak młodzież korzysta z takich pojazdów. W Makowie Mazowieckim doszło do incydentu na szpitalnym oddziale ratunkowym. Nietrzeźwy 22-latek zakłócał pracę personelu, uderzył ratownika i znieważył policjantów. Mężczyzna został zatrzymany, a sąd w Przasnyszu nałożył na niego karę grzywny. Dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
1: Słuchacie Radia Super Express. Pająki w domu nie muszą być powodem do paniki. Eksperci uspokajają, że większość z nich nie jest groźna, a ich obecność pomaga kontrolować populację owadów. Jeśli jednak chcesz się ich pozbyć, wystarczy domowa mikstura z wody, octu i olejku cynamonowego. Spryskaj nią zakamarki, a pająki szybko opuszczą mieszkanie.
2: Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Stylowe połączenie z klasyczną koszulą czy lekką bluzką to gwarancja modnego wyglądu na każdą okazję.
3: Zakończyła się międzynarodowa operacja TORCH, wymierzona w przestępczość pedofilską. W działaniach wzięły udział służby z 7 krajów, w tym Polski, co doprowadziło do zatrzymania 28 osób. W Polsce aresztowano 4 osoby, zabezpieczono dowody i zapewniono bezpieczeństwo trojgu dzieciom. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania są planowane.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w części województwa warmińsko-mazurskiego. Alert dotyczy powiatu braniewskiego, miasta Elbląg oraz powiatu elbląskiego. Służby apelują o unikanie otwartych przestrzeni i zabezpieczenie przedmiotów, które wiatr może porwać. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu drzew i na otwartych drogach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na popularny sposób rozjaśniania włosów latem, trycholog ostrzega, że sok z cytryny w połączeniu ze słońcem może prowadzić do poważnych oparzeń skóry, znanych jako Margarita Burn. Metoda ta, choć naturalna, jest równie szkodliwa jak chemiczne zabiegi fryzjerskie. Eksperci zalecają ostrożność i unikanie tego typu eksperymentów. W publicznych toaletach coraz częściej spotykamy deski sedesowe z wycięciem w kształcie litery U. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet, minimalizując ryzyko kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią. Taka konstrukcja ułatwia również utrzymanie czystości, zmniejszając ryzyko zabrudzenia deski. Gołębie na balkonach to problem wielu mieszkańców miast. Okazuje się, że prosty, kolorowy wiatraczek ogrodowy może skutecznie odstraszyć te ptaki. Wiatraczek, dostępny w sklepach za kilka złotych, obraca się na wietrze, co zniechęca gołębie do przesiadywania. To tani i łatwy sposób na utrzymanie balkonów czystości i spokoju. Regularne pranie kołdry jest kluczowe dla zdrowego snu, ponieważ gromadzi ona roztocza, grzyby i bakterie. Aby skutecznie ją odświeżyć, warto zastosować prosty trik. Złożyć kołdrę w rulon przed włożeniem do pralki. Dodanie połowy szklanki octu z olejkiem eterycznym przywróci jej puszystość i czystość.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Anturium, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć z powodu niewłaściwych warunków uprawy. Okazuje się, że prosty, domowy sposób z użyciem cynamonu może pomóc przywrócić jej blask. Wystarczy dodać jedną łyżkę mielonego cynamonu do 1 litra wody i podlewać roślinę raz na 3 tygodnie. To naturalne rozwiązanie wspiera zdrowie korzeni i może poprawić kondycję całej rośliny.
3: Mszyce to częsty problem w ogrodach, szczególnie na różach. Na szczęście istnieją domowe metody, które mogą pomóc w walce z tymi szkodnikami. Jednym z popularnych sposobów jest oprysk z szarego mydła, który tworzy warstwę utrudniającą oddychanie mszycom. Warto też wspierać naturalnych wrogów mszyc, takich jak biedronki, aby utrzymać róże w dobrej kondycji. Justyna Dobrosz-Oracz, znana dziennikarka polityczna, opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z początków swojej kariery w Telewizji Polskiej. Materiał przenosi nas 25 lat wstecz, do czasów jej pracy w Teleekspresie. Dobrosz-Oracz po przerwie powróciła do TVP w 2024 roku, stając się jedną z głównych twarzy odnowionego TVP Info. Obecnie prowadzi tam kluczowe programy publicystyczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Polska w środku lata może być dziś skąpana w lekkim deszczu, który doda świeżości miejskim ulicom.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 2 lata po śmierci Jerzego Sztura, jego grób na cmentarzu Rakowickim w Krakowie wygląda jak z bajki. Ale czy ktoś jeszcze o nim pamięta? Wspaniały aktor, który bawił nas jako osioł w Szreku i komisarz Ryba w Killerze, spoczywa w rodzinnym grobowcu, otoczony bujną zielenią. Jednak brak zniczy i kwiatów może sugerować, że fani już zapomnieli o swoim ulubieńcu. Czyżby nostalgia za jego rolami była tylko chwilowa? Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze. Joanna Racewicz zaskoczyła wszystkich, mówiąc tak samej sobie podczas niecodziennej ceremonii. Dziennikarka podkreśla, że to nie sologamia ani ślub panieński, a raczej symboliczny gest miłości do samej siebie. Internet zawrzał od emocji, a Racewicz tłumaczy, że to nie bunt przeciwko mężczyznom czy religii, lecz osobisty moment akceptacji. Czyżby nowy trend samozaslubin zdobywał coraz większą popularność? Cóż, miłość własna nigdy nie była tak na czasie.
2: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat byłego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, twierdząc, że choć jest świetnym aktorem, to na ojca się nie nadaje. Zamachowski, nie chcąc wdawać się w medialne przepychanki, odpowiedział krótko i wymownie dobranoc, dodając ziewającą emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne, ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.
2: Sarah James, nasza gwiazda z The Voice Kids i Mam Talent, triumfalnie ogłosiła, że zdała maturę. Mimo że matematyka była dla niej jak koszmar z dzieciństwa, udało się jej pokonać ten strach. Na Instagramie podzieliła się radością, pozując z bukietem czerwonych róż. Cóż, wygląda na to, że nawet królowa nauk nie była w stanie zatrzymać tej młodej artystki. Iwona Węgrowska zaskakuje fanów swoją nową sylwetką, a internet pęka od komplementów. 44-letnia gwiazda zrzuciła 7 kg, choć nie obyło się bez problemów zdrowotnych. Piosenkarka przyznaje, że stres i nerwica żołądka zrobiły swoje, ale teraz jest pod opieką specjalistów. Węgrowska pokazuje się w skąpych strojach, a fani nie mogą przestać się zachwycać jej metamorfozą. Cóż, czasem droga do wymarzonej figury to prawdziwa droga przez mękę.
1: Kto by pomyślał, że legendarna nienawiść między Randym Rhoadsem a Eddiem Van Halenem to tylko mit? Basista Rudy Sarzo rozwiał wszelkie wątpliwości, twierdząc, że to tylko wymysł fanów. Tymczasem Ozzy Osbourne miał swoje zdanie, sugerując, że Rhoads nie przepadał za Van Halenem. A skoro już o Van Halenie mowa, to przygotujcie się na nowe, niepublikowane utwory zespołu, które według Steve'a Lukathera nie są byle jakimi odrzutami. Ciekawe, co jeszcze kryje się w muzycznych archiwach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Christine McVie, prawdziwa dusza Fleetwood Mac, która zrewolucjonizowała zespół w 1968 roku, pozostaje niezapomniana. Choć zaczynała od rzeźby, to muzyka rockowa skradła jej serce, a jej kompozycje, jak Don't Stop czy Songbird, stały się nieśmiertelne. Mimo że jej solowe projekty nie dorównały popularności Stevie Nicks, to właśnie Christine była klejem, który trzymał zespół razem. Zmarła w 2022 roku, ale jej muzyka wciąż żyje, przypominając, że bez niej Fleetwood Mac nie byłby tym samym. Green Day znowu zaskakuje. Nowy singiel I'm Never Gonna R.I.P. to prawdziwy koktajl punka i rock'n'rolla z lat 50., promujący film Nimrods. Premiera tej komedii o szalonych początkach zespołu już 14 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. A jeśli ktoś myślał, że Green Day zwolni tempo, to się myli. Ich utwory na Spotify biją rekordy, a Good Riddance dołączył do elitarnego Billions Club. Ciekawe, co jeszcze wymyślą. AC/DC z Brianem Johnsonem na czele. Wciąż rządzi na scenie rockowej, ale to Bon Scott wprowadził ich na muzyczne szczyty. Zmarł w wieku zaledwie 33 lat, ale jego duch wciąż unosi się nad zespołem. Angus Young wspomina go jako duszę towarzystwa, która żyła na pełnych obrotach, choć czasem dosłownie wbiegała na scenę na ostatnią chwilę. Scott, mimo imprezowego stylu życia, nigdy nie zawodził fanów, a jego głos w Highway to Hell pozostaje nieśmiertelny. Wet Leg, zespół z wyspy White, świętuje pierwszą rocznicę swojego drugiego albumu Moisturizer i nie zamierza zwalniać tempa. Już 10 lipca fani dostaną specjalną edycję z remiksami i utworami, które dotąd były dostępne tylko dla wybranych. Grupa, która szturmem zdobyła brytyjskie i amerykańskie listy przebojów, kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję, występując na największych festiwalach i podbijając serca fanów na całym świecie. Wygląda na to, że Wet Leg nie tylko gra muzykę, ale i pisze swoją własną, niepowtarzalną historię sukcesu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP, Polskie Linie Kolejowe, rozpoczęły modernizację trasy kolejowej pod Warszawą, inwestując ponad 1 mld zł. Kluczowym elementem projektu jest budowa nowoczesnego, dwutorowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km na godzinę, co skróci czas podróży. Całość inwestycji ma zakończyć się w 2029 roku.
2: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. Policja w Przasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu. W Józefowie doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem 2 nastolatków na hulajnodze elektrycznej. 13-latek przewoził 15-letniego kolegę, gdy wyjechali z drogi podporządkowanej wprost pod nadjeżdżające BMW. Obaj chłopcy trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych obrażeń. Policja przypomina, że osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy, by legalnie jeździć hulajnogą. Sąd apelacyjny w Warszawie zakończył jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących agencji towarzyskich w stolicy. Karolina P., znana jako Czekolinda, usłyszała ostateczny wyrok, który złagodził jej karę do 3 lat więzienia. Agencja Rasputin, którą prowadziła, działała w Warszawie od 2014 do 2016 roku, przynosząc zyski szacowane na co najmniej 4,5 miliona złotych. Sprawa jest już definitywnie zamknięta.
1: Zmarł Adam Borowski, znany jako Nikita, jeden z ostatnich uczestników Powstania Warszawskiego. Miał 100 lat, walczył w Śródmieściu Północnym jako żołnierz Armii Krajowej i został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie wrócił do Polski z obozu jenieckiego. W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i Straż Miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana. Na ulicy Gliwickiej w Świętoszowicach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli dwaj kuzyni w wieku 19 i 22 lat. Podczas manewru wyprzedzania prowadzony przez starszego z mężczyzn, Mercedes wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Prokuratura Starnowskich Gór bada przyczyny zdarzenia, w tym prędkość pojazdu i stan techniczny auta. Zmarły Mateusz N. był związany z lokalnym środowiskiem piłkarskim, a kluby Górnik Zabrze i Polonia Bytom pożegnały go w mediach społecznościowych. Brandenburgia stała się ulubionym celem podróży Polaków, bijąc rekordy popularności wśród zagranicznych turystów. Co piąty zagraniczny gość w tym regionie pochodzi z Polski. Naszych rodaków przyciągają nie tylko bliskość i piękne widoki, ale także unikalne atrakcje, takie jak zamki, pałace i malownicze klasztory. Duży wpływ na ten trend ma intensywna promocja turystyki przygranicznej w Polsce.
2: Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, przewiduje, że do 2031 roku Polska stanie w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego oraz zmian społecznych i politycznych. Wschodnia część kraju ma stać się terenem dwunarodowościowym, co może prowadzić do konfliktów społecznych. Jackowski twierdzi również, że wojna na Ukrainie zakończy się, ale kraj zostanie podzielony, co spowoduje kolejną falę migracji do Polski. Premier Donald Tusk postawił ultimatum minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, żądając naprawy nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Minister przedstawiła plan reform, który obejmuje m.in. wprowadzenie e-kolejki na zabiegi oraz ograniczenie zarobków medyków. Nowe zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i eliminację patologii w systemie. Placówki łamiące te zasady mogą spodziewać się wysokich kar finansowych. W środowe popołudnie na wrocławskim Nowym Dworze wybuchł pożar mieszkania przy ulicy Budziszyńskiej. Do akcji skierowano 10 zastępów straży pożarnej, które ewakuowały 15 mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zatrucia dymem. Strażacy mieli trudności z dojazdem z powodu źle zaparkowanych samochodów. Przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
1: Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogate możliwości rekreacyjne. Główną atrakcją jest zalew z piaszczystą plażą, przypominający nadmorskie kurorty. Dla aktywnych przygotowano boiska sportowe, ścieżki do biegania oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy zł za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw.
2: Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
1: Seniorzy mogą obniżyć koszty paliwa dzięki karcie dużej rodziny. Od 2019 roku karta przysługuje także osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są już na emeryturze. Na stacjach takich jak Orlen, Shell czy Circle K można zaoszczędzić do 15 groszy na litrze paliwa premium. Dodatkowo karta oferuje rabaty na mylnie i gastronomię. To realne oszczędności dla domowego budżetu. Karta zapewnia też zniżki na przejazdy koleją, w muzeach i teatrach.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy, idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüss, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Warszawie, gdzie temperatura osiągnie 17 stopni. Z kolei w Bydgoszczy zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1011. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Kiedyś zrozumiem, że ja to coś innego niż ty.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość znów przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek, znani z serialu, świętują 10. rocznicę ślubu. Para podzieliła się romantycznym zdjęciem i wzruszającym wpisem na Instagramie. Fani i gwiazdy polskiego show biznesu zasypali ich gratulacjami. Krystian od lat wciela się w postać Andrzeja Budzyńskiego, a Maria gra Paulinę Lipską, która powróciła do serialu w minionym sezonie. Na ekranie ich postacie zmagają się z wyzwaniami, ale w życiu prywatnym tworzą zgodne małżeństwo. Ich jubileusz przypomina, że za serialowymi historiami stoją prawdziwi ludzie z własnymi ważnymi chwilami.
3: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczywiście wyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu. Rancho powraca z nowym sezonem, a wraz z nim Monika Korczap, w którą ponownie wciela się Emilia Komarnicka. Aktorka już przygotowuje się do roli, a jej przemiana w agentkę sztuki wzbudza emocje. Monika, znana z pewności siebie i elegancji, znów pojawi się w Wilkowyjach, by namieszać w życiu mieszkańców. Choć jej rola będzie symboliczna i ograniczona do kilku scen, jej powrót budzi wiele pytań. Czy ponownie wpłynie na życie Kusego i Lucy? Twórcy serialu trzymają szczegóły w tajemnicy, ale jedno jest pewne. Monika nie straciła swojego charakterystycznego pazura. Pani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy tej niezapomnianej bohaterki. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Po wakacyjnej przerwie zobaczymy, jak sprzedaż domu przez Natalię stanie się przełomowym momentem dla Józefiny. Spotkanie u notariusza zamknie pewien rozdział, ale otworzy nowy w relacjach z synową. Józefina zdecyduje się na szczere wyznanie i przeprosi Natalię za lata uprzedzeń. To wzruszające słowa, które przyniosą Natalii ogromną satysfakcję. Obie kobiety postanowią zamknąć stary rozdział i skupić się na przyszłości. Sprzedaż nieruchomości, choć bolesna, stanie się fundamentem odbudowy ich więzi.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W najnowszym 974 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Prokurator Sinan i jego gosposia Aynur wpadną w prawdziwe tarapaty. Intryga, która miała oszukać surową matkę Sinana, Itlal, niespodziewanie obróci się przeciwko nim. Starsza Adalet, przeszukując rzeczy Aynur, znajdzie luksusowy prezent, co wywoła burzę oskarżeń. Aynur zostanie publicznie posądzona o niemoralny romans z prokuratorem za pieniędzy. Czy Sinan zdąży uratować swoją fałszywą narzeczoną przed linczem? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca, o godzinie 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo w odcinku 980 przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana i Poyraz staną przed trudnym wyzwaniem, gdy niespodziewana wizyta w warsztacie i pewien rysunek wywołają napięcia. Nana poczuje zazdrość, gdy nowa klientka Ecem nawiąże szybki kontakt z Poyrazem. Tymczasem Ibrahim dowiaduje się, że Czarna złożyła pozew o rozwód, co komplikuje jego plany. Sinan i Aynur zaskoczą wszystkich, gdy ich udawana kłótnia zakończy się oświadczynami. Serial Dziedzictwo można oglądać 16 lipca o godzinie 16 na TVP1. To idealna okazja, by zanurzyć się w świat pełen miłości, intryg i rodzinnych perypetii.
3: Barwy Szczęścia szykują się na jesienny sezon z nowym obliczem Emila. Serialowy syn Asi, grany przez Artema Malaszczuka, przeszedł widoczną metamorfozę. Emil, który od kilku sezonów jest kluczową postacią, dorasta na oczach widzów. W nowych odcinkach jego postać zmierzy się z wyzwaniami dojrzewania i nowymi problemami. Choć jego wygląd się zmienił, to wciąż ten sam aktor wciela się w rolę. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków związanych z jego relacjami i życiowymi wyborami. Jesienny sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 146 odcinkiem. Hanser stara się uzyskać większą swobodę w małżeństwie, co prowadzi do napięć z Cichanem. Sinem postanawia wyznać swoje uczucia, co wywołuje burzliwą reakcję. Tymczasem Jonsa, mimo oczekiwań rodziny, szuka drogi ucieczki. W nadchodzącym odcinku Engin odkrywa bransoletkę Bejzy, co może zmienić bieg wydarzeń. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 16 lipca o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda to pełna intryg opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach. wydarzeniach, która przyciąga widzów przed ekrany.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relacje z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w Grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 18 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Premier Donald Tusk postawił ultimatum minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, żądając naprawy nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Minister przedstawiła plan reform, który obejmuje między innymi wprowadzenie e-kolejki na zabiegi oraz ograniczenie zarobków medyków. Nowe zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i eliminację patologii w systemie. Placówki łamiące te zasady mogą spodziewać się wysokich kar finansowych. Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe.
2: Na greckich plażach pojawiła się niebezpieczna ryba, rozdymka srebrzystolica, która rozprzestrzenia się w Morzu Śródziemnym. Grecki rząd płaci rybakom za jej odławianie, oferując ponad 5 euro za kilogram. Ryba ta jest nie tylko żarłoczna, ale także zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, która nie ma antidotum. Problem dotyczy także wybrzeży Włoch i Hiszpanii.
1: Potężne pożary lasów w Andaluzji zmusiły do ewakuacji turystów z popularnych kurortów. Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema, a dynamiczna pogoda i silny wiatr utrudniają akcję ratunkową. Podobne problemy występują we Francji, Grecji, Chorwacji i Portugalii, gdzie strażacy walczą z żywiołem. Władze ostrzegają przed ekstremalnymi upałami, które sprzyjają pożarom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Nowego Jorku trwa duża akcja ewakuacyjna z powodu zagrożenia zawaleniem wieżowca. Uszkodzenia konstrukcji wykryto podczas przebudowy budynku na apartamentowiec. Ewakuowano okoliczne budynki, w tym szkołę, z 400 uczniami. Straż pożarna informuje, że istnieje ryzyko lokalnego zawalenia, ale całkowite zawalenie jest mało prawdopodobne. Na miejscu pracują służby, które oceniają stan konstrukcji. Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów, w tym systemy obrony powietrznej i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że była to odpowiedź na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Teheran zapowiada odwet, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem kraje regionu próbują zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. Siły specjalne Szwecji, Polski i Litwy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Manewry odbyły się na wodach terytorialnych Szwecji i miały na celu zwiększenie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia morskie. Scenariusz zakładał siłowe przejęcie jednostki, która odmówiła zatrzymania się do kontroli. Ćwiczenia te podkreślają znaczenie współpracy wojskowej w regionie Bałtyku. Mole ubraniowe to prawdziwa plaga, która niszczy nasze ubrania. Ich larwy żywią się naturalnymi materiałami, takimi jak wełna czy bawełna. Aby się ich pozbyć, warto użyć naturalnych metod. Suszona lawenda w lnianym woreczku skutecznie odstrasza te szkodniki i nadaje ubraniom przyjemny zapach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia wskazuje, że koziorożce, panny, byki i skorpiony to znaki zodiaku, które wyróżniają się pracowitością i sumiennością. Choć horoskopy traktowane są jako rozrywka, tym znakom często przypisuje się cechy idealnych pracowników. Ambicja, dbałość o detale i wytrwałość sprawiają, że są cenieni w środowisku zawodowym. Warto jednak pamiętać, że sukces zależy głównie od umiejętności i zaangażowania.
1: 75-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego padł ofiarą oszustwa, tracąc 91 tysięcy złotych. Senior uwierzył w zmyśloną historię o wypadku swojej córki i przekazał pieniądze nieznajomej kobiecie. Policja z Kluczborka prowadzi śledztwo w tej sprawie, apelując o ostrożność i weryfikację takich informacji u bliskich.
2: Polskie lasy kryją niedoceniany skarb – czernidłaka kołpakowatego. Ten grzyb, choć często pomijany, zachwyca walorami kulinarnymi, zwłaszcza w młodym stadium rozwoju. Można go spotkać od późnego lata do jesieni, nie tylko w lasach, ale też na polanach i w parkach. Warto jednak pamiętać, że łatwo go pomylić z innymi gatunkami. Dlatego zaleca się ostrożność przy zbieraniu.
1: Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność przez resztę dnia.
2: Astrologowie przewidują, że najbliższe dni przyniosą dynamiczne zmiany dla niektórych znaków zodiaku. Bliźnięta mogą spodziewać się nowych możliwości zawodowych i ważnych spotkań. Lwy staną przed szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym. Skorpiony czeka przełom, który może przynieść awans lub rozwiązanie trudnych problemów. Wodniki odkryją nowe pasje i podejmą ważne decyzje dotyczące przyszłości.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dominika Serowska, będąca w zaawansowanej ciąży, postanowiła zaszaleć na babskim wypadzie do Turcji. Wszystko szło jak z bajki, aż do momentu, gdy ich taksówkę staranowała laweta. Na szczęście, mimo dramatycznego zakończenia, Serowska i jej przyjaciółka wyszły z tego bez szwanku. Teraz, już bezpiecznie w domu, Dominika może wspominać tureckie przygody i smak baklawy, którą tak uwielbia. Jerzy Kamaz, aktor, który bał się własnego sukcesu. W 1977 roku stanął przed wyzwaniem życia. Propozycja zagrania Stanisława Wokulskiego w serialowej adaptacji Lalki zamiast radości przyniosła mu lęk przed byciem zaszufladkowanym jako prostak z czerwonymi łapami. Jednak dzięki rozmowom z twórcami serialu, Kamaz odczarował postać, tworząc bohatera pełnego charyzmy i elegancji. Jego kreacja przeszła do historii, a strach przed porażką zamienił się w triumf, który na zawsze połączył jego nazwisko z postacią Prusa.
3: Monika Richardson postanowiła zrzucić bombę, ujawniając kulisy swojego małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim. Okazuje się, że życie w patchworkowej rodzinie to nie bajka, a raczej emocjonalny rollercoaster. Richardson nie szczędziła słów, podkreślając, że Zamachowski jako ojczym nie zawsze radził sobie najlepiej, a wspólne dzieci? Nigdy w planach. Cóż, artysta na scenie, ale w domu zupełnie inna historia. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani jako Fit Lovers, postanowili podzielić się swoim szczęściem z całym światem, publikując zdjęcia z porodówki. Pamela, w pełnej medytacji, podłączona do aparatury medycznej, przyciągnęła uwagę internautów, którzy teraz z niecierpliwością czekają na wieści o nowym członku rodziny. Para, która zdobyła serca fanów zdrowym stylem życia, teraz wzbudza emocje swoim prywatnym życiem. Ciekawe, czy kolejnym krokiem będzie relacja na żywo z pierwszej kąpieli malucha.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął tłumy celebrytów, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Janowskiego i jego żony Moniki. Para, która przetrwała wiele burz, w tym długą walkę ze stalkerką, teraz cieszy się spokojem i beztrosko pozowała do zdjęć na plaży. Po latach życia w strachu, Janowscy mogą wreszcie odetchnąć pełną piersią i cieszyć się chwilą. Cóż, dla niektórych to tylko kolejny dzień na plaży. Dla nich prawdziwe spełnienie marzeń. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł – mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4.
3: W Lizbonie miało być głośno, a skończyło się na ciszy i plastikowych kubkach lecących na scenę. Koncert Megadeth, który miał być hitem festiwalu Evil Life, został odwołany z powodu awarii sprzętu. Fani, zamiast muzyki, otrzymali tylko frustrację i obietnicę czegoś szczególnego od Dave'a Mustaine'a. Cóż, pozostaje czekać na kolejne niespodzianki od zespołu, który wciąż potrafi zaskoczyć, choć tym razem niekoniecznie w pozytywny sposób. Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Męskie granie znowu w akcji. Tym razem Poznań stanie się muzycznym centrum Polski. W piątek i sobotę na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Sistars, Kult czy Koma. Sobota zapowiada się szczególnie emocjonująco z występem Męskie granie orkiestra, którą w tym roku prowadzą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł. Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmarks i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony.
3: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy. Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mochnaczka Niżna, malownicza wieś w Małopolsce, przyciąga turystów pięknymi krajobrazami i cennymi zabytkami. Wśród nich znajduje się dawna cerkiew świętego Michała Archanioła, obecnie kościół Matki Bożej Częstochowskiej, będąca częścią szlaku architektury drewnianej. Wieś leży w dolinie potoku Mochnaczka, otoczona wzgórzami Beskidu Niskiego, co czyni ją idealnym miejscem na piesze wędrówki. Mochnaczka Niżna to także historyczne miejsce zamieszkania Łemków z zachowanym cmentarzem i pomnikami przyrody.
2: W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała 4 osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni tę zbrodnię jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne.
1: W Lelowicach pod Proszowicami doszło do tragicznego pożaru stodoły, w którym zginął 22-letni syn gospodarzy. Ogień pojawił się w nocy z piątku na sobotę, a strażacy znaleźli zwłoki młodego mężczyzny w pogorzelisku. Mieszkańcy są wstrząśnięci, a prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. 22-latek zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrocimowicach.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026. W Gliwicach świadectwo dojrzałości uzyskało około 84,5% uczniów. Najlepiej wypadł język angielski, który zdało niecałe 97% maturzystów, a średni wynik wyniósł niecałe 82%. Na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierano język angielski, matematykę i biologię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie wybuchu w pracowni graficznej Akademii Sztuki, który miał miejsce w czerwcu 2023 roku. W wyniku eksplozji zmarła studentka, a odpowiedzialność karna ma zostać oceniona przez sąd. Oskarżona jest prowadząca zajęcia Marta K., której grozi do 10 lat więzienia, oraz rektorka uczelni Mirosława J., której zarzuca się niedopełnienie obowiązków. Obie kobiety nie przyznały się do winy.
1: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może przekształcić w partię polityczną. Według sondażu Instytutu Badań Polster 32% Polaków popiera ten pomysł, choć większość, bo aż 68%, jest przeciwna. Pomimo sprzeciwu Jarosława Kaczyńskiego, Rozwój Plus przyciąga nowych członków, co wywołało reakcję w postaci powstania konkurencyjnego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, prowadzonego przez Jacka Sasina. Napięcie między Polską a Ukrainą rośnie. Szef biura prezydenta Ukrainy, Kyryło Budanow, oskarżył Polskę o przygotowywanie eskalacyjnych działań. Wskazał, że punkt kulminacyjny może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Konflikt zaostrza się w kontekście zbliżającej się rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Prezydenci Polski i Ukrainy, Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski, spotkali się w Ankarze, aby omówić możliwość kolejnego spotkania. Pomimo napięć związanych z historycznymi sporami, liderzy podkreślili potrzebę dialogu w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Prezydent Nawrocki zaznaczył, że Polska nie zmienia swojego stanowiska w kwestii gloryfikowania żołnierzy UPA, ale jest gotowa do dalszych rozmów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marszałek senior Marek Sawicki ostro skrytykował Przemysława Czarnka za jego słowa dotyczące przekazania rakiet Patriot Ukrainie. Sawicki zarzucił byłemu ministrowi manipulację i hipokryzję, twierdząc, że przekazanie rakiet nie osłabi bezpieczeństwa Polski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego oskarżył także Prawo i Sprawiedliwość o wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej walki politycznej.
1: Podczas debaty w Parlamencie Europejskim doszło do incydentu z udziałem europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik. W geście protestu podarła ona czerwono-czarną flagę, symbolizującą ukraińskich nacjonalistów, krytykując politykę historyczną Ukrainy. Europosłanka wyraziła sprzeciw wobec gloryfikacji UPA, porównując ją do czczenia zbrodniarzy II wojny światowej. Incydent ten podkreśla napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, mimo wspólnego zagrożenia ze strony Rosji.
2: Afera szpitalna i zarobki lekarzy wciąż budzą emocje. W programie Najsztub pyta profesor Radosław Markowski ostro ocenia reakcję rządu na ujawnione nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Zdaniem eksperta, koalicja rządząca zbyt długo odkładała reformy, a środowisko lekarskie również powinno wziąć odpowiedzialność za patologię. Rozmowa dotyczy także kryzysu autorytetów i spadku zaufania do ekspertów w Polsce. W Warszawie wybuchła afera związana z Szpitalem Południowym. Ujawniono gigantyczne zarobki lekarza i nieprawidłowości w prosektorium. Prezydent Rafał Trzaskowski odwołał władzę szpitala i zapowiedział odpartyjnienie miejskich spółek. Te działania wywołały napięcia w Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk jest niezadowolony z opóźnionej reakcji ratusza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We wrocławskim areszcie śledczym zmarł mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad swoją 2-letnią córką. Prokuratura okręgowa we Wrocławiu bada okoliczności jego śmierci, a wstępne wyniki sekcji zwłok sugerują samobójstwo. Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci dziewczynki nadal trwa, a prokuratorzy starają się ustalić odpowiedzialność rodziców.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w finałową fazę, a na placu boju pozostało 8 drużyn. W ćwierćfinałach zmierzą się Francja z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. Aż 6 z tych drużyn to zespoły z Europy, a bukmacherzy największe szanse na triumf dają Francji. W wyścigu o koronę króla strzelców prowadzi Leo Messi. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są m.in. podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki. Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany przez sąd w Tarnowskich Górach na 1,5 roku więzienia i grzywnę za paserstwo luksusowych aut. Wyrok nie jest prawomocny. Sprawa dotyczy kradzionych samochodów kupowanych w Polsce i Czechach. Mamet K. miał być również zamieszany w spalenie 2 aut w Rybniku w 2017 roku. Więcej informacji wkrótce. Kombinacja norweska zniknie z programu zimowych Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy od 1924 roku. Decyzję podjął Komitet Wykonawczy MK All, a Igrzyska we Francji w 2030 roku będą pierwszymi bez tej dyscypliny. Zamiast tego w programie pojawią się nowe konkurencje, takie jak freeride snowboardowy i narciarski oraz synchro w łyżwiarstwie figurowym. Zmiany mają na celu osiągnięcie pełnego parytetu płci i uproszczenie organizacji Igrzysk.
0: Radio Super Express. Sport. Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7,500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
0: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
1: Francuski piłkarz Michael Olis, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olis, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranak, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Warszawie z temperaturą 18 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 143 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Kancer, będąca w trzecim miesiącu ciąży, nadal ukrywa swój stan przed mężem, Cihanem i rodziną. Tajemnica ta staje się coraz trudniejsza do utrzymania, zwłaszcza gdy bratowa Deria zaczyna domagać się pieniędzy. Kancer, pracując jako sprzątaczka, stara się zaoszczędzić na wyprawkę dla dziecka, ale jej oszczędności są niewystarczające. Sytuację komplikuje niespodziewane pojawienie się Cihana pod domem. Mężczyzna, nieświadomy ciąży, obserwuje swoją ukochaną z ukrycia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu. Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, a w nim Czerepach, grany przez Artura Barcisia, przechodzi zaskakującą metamorfozę. Już tej jesieni widzowie zobaczą go bez charakterystycznego tupecika, co może być efektem przeszczepu włosów. Mimo zmiany wyglądu, jego podły charakter pozostaje niezmieniony. Czerepach nadal będzie mistrzem intryg i manipulacji, co wywoła zamieszanie zarówno w polityce, jak i w Wilkowyjach. Akcja nowego sezonu skupi się na ostatnim miesiącu prezydentury Kozioła, który wraz z Czerepachem wraca do Wilkowej. Na planie pojawi się również ksiądz Robert, a biskup Piotr Kozioł będzie zaskoczony przemianą swojego brata. Przygotujcie się na emocjonujące zwroty akcji i polityczne intrygi. W nadchodzącym 913 odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde, w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku, próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 434 odcinek. Curro podejmuje decyzję o wyjeździe na front, co wywołuje burzę wśród mieszkańców rezydencji. Alonso, Jana i Martina próbują go odwieźć, podczas gdy Lorenzo i Cruz widzą w tym szansę na pozbycie się krewnego. W tle tych wydarzeń Manuel, nieświadomy nadchodzących komplikacji, cieszy się chwilami z Janą i Blanką. Atmosferę dodatkowo podgrzewa skandal, związany z potajemnym sprowadzeniem chorego dziecka przez gospodynię. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. To kolejna odsłona pełna intryg i emocji, której nie można przegapić.
1: I Halina Sosna, znana z roli Kamy w M jak Miłość, otworzyła drzwi swojego warszawskiego mieszkania dla kamer. Wnętrza, które dzieli z 5-letnią córką Rozalią, pełne są śląskich pamiątek i rodzinnych historii. W pokoju córki można znaleźć religijne obrazy, a nad łóżkiem wisi metalowy bocian wykonany przez ojca aktorki. W salonie uwagę przyciąga przeszklona ściana, imitująca akwarium, również dzieło jej taty. Każdy detal mieszkania ma swoje znaczenie, jak klamka z 75-letnią historią pochodząca z domu babci Urszuli. W sypialni Michaliny znajduje się gitara elektryczna, która miała być użyta w serialowej scenie, ale ostatecznie nie trafiła na ekran. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica wspomnień i rodzinnych pamiątek. Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 999 odcinkiem. Zrozpaczona Blanka po porwaniu córki traci zaufanie do policji i postanawia działać na własną rękę. Zorganizuje kampanię społeczną, rozwieszając plakaty i uruchamiając media społecznościowe. Jej mąż, Mario, początkowo próbuje ją powstrzymać, ale ostatecznie wspiera jej działania. Blanka jest zdeterminowana, by odnaleźć Ninę, mimo że ryzykuje swoje życie. Odpowiedź na pytanie, czy jej działania przyniosą ratunek, poznamy już 30 września o 20:55. Na antenie TVP2. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina stanie przed życiowym wyzwaniem. Po sprzedaży domu Natalii i Cezarego, który był dla niej azylem, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z pomocą przyjdzie jej Basia, oferując schronienie pod swoim dachem. Zderzenie dwóch silnych charakterów wymagać będzie jednak jasnych ustaleń. Józefina, przyzwyczajona do niezależności, poprosi o określenie domowych zasad, co spotka się z zaskakującą odpowiedzią Basi. Brak zasad. Ta sytuacja nauczy Józefinę odpuszczania kontroli i przyjmowania pomocy. Czy wspólne mieszkanie z Basią przyniesie nową przyjaźń? Odpowiedź poznamy w premierowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 20 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: NATO ogłosiło zakup do 5 bezzałogowców MQ-4C Triton, które wzmocnią zdolności rozpoznawcze sojuszu na morzu. Nowe drony zapewnią stały nadzór nad strategicznymi akwenami, takimi jak Arktyka, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa NATO. Inicjatywa ta jest częścią szerszego pakietu projektów, obejmującego także transport strategiczny i technologie kosmiczne. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące znaczenie północnych akwenów i zwiększoną aktywność wojskową Rosji.
2: Domowy sposób na czyste blaty kuchenne zyskuje na popularności. Wystarczy połączyć wodę z białym octem i dodać odrobinę płynu do płukania tkanin, aby stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór nie tylko dezynfekuje, ale także zapobiega osadzaniu się kurzu. Dzięki temu kuchnia pozostaje czysta na dłużej, bez potrzeby codziennego sprzątania.
0: W Bartnikach policja zatrzymała 15-latka jadącego hulajnogą elektryczną z prędkością 61 km na godzinę. Okazało się, że pojazd został zmodyfikowany, by osiągać większe prędkości. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, jak młodzież korzysta z takich pojazdów. W Makowie Mazowieckim doszło do incydentu na szpitalnym oddziale ratunkowym. Nietrzeźwy 22-latek zakłócał pracę personelu, uderzył ratownika i znieważył policjantów. Mężczyzna został zatrzymany, a sąd w Przasnyszu nałożył na niego karę grzywny. Dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
2: Pająki w domu nie muszą być powodem do paniki. Eksperci uspokajają, że większość z nich nie jest groźna, a ich obecność pomaga kontrolować populację owadów. Jeśli jednak chcesz się ich pozbyć, wystarczy domowa mikstura z wody, octu i olejku cynamonowego. Spryskaj nią zakamarki, a pająki szybko opuszczą mieszkanie. Zakończyła się międzynarodowa operacja TORCH, wymierzona w przestępczość pedofilską. W działaniach wzięły udział służby z 7 krajów, w tym Polski, co doprowadziło do zatrzymania 28 osób. W Polsce aresztowano 4 osoby, zabezpieczono dowody i zapewniono bezpieczeństwo trojgu dzieciom. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania są planowane.
0: Morąscy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach metodą na wypadek. Mężczyzna odbierał gotówkę od seniorów, którzy stracili łącznie 100 tysięcy złotych. Zatrzymany przyznał się do winy i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja prowadzi dalsze działania, by ustalić kolejne ofiary i organizatorów procederu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w części województwa warmińsko-mazurskiego. Alert dotyczy powiatu braniewskiego, miasta Elbląg oraz powiatu elbląskiego. Służby apelują o unikanie otwartych przestrzeni i zabezpieczenie przedmiotów, które wiatr może porwać. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu drzew i na otwartych drogach. W publicznych toaletach coraz częściej spotykamy deski sedesowe z wycięciem w kształcie litery U. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet, minimalizując ryzyko kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią. Taka konstrukcja ułatwia również utrzymanie czystości, zmniejszając ryzyko zabrudzenia deski. Gołębie na balkonach to problem wielu mieszkańców miast. Okazuje się, że prosty, kolorowy wiatraczek ogrodowy może skutecznie odstraszyć te ptaki. Wiatraczek, dostępny w sklepach za kilka złotych, obraca się na wietrze, co zniechęca gołębie do przesiadywania. To tani i łatwy sposób na utrzymanie balkonów czystości i spokoju. Regularne pranie kołdry jest kluczowe dla zdrowego snu, ponieważ gromadzi ona roztocza, grzyby i bakterie. Aby skutecznie ją odświeżyć, warto zastosować prosty trik. Złożyć kołdrę w rulon przed włożeniem do pralki. Dodanie połowy szklanki octu z olejkiem eterycznym przywróci jej puszystość i czystość. Anturium, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć z powodu niewłaściwych warunków uprawy. Okazuje się, że prosty, domowy sposób z użyciem cynamonu może pomóc przywrócić jej blask. Wystarczy dodać 1 łyżkę mielonego cynamonu do 1 litra wody i podlewać roślinę raz na 3 tygodnie. To naturalne rozwiązanie wspiera zdrowie korzeni i może poprawić kondycję całej rośliny.
2: Mszyce to częsty problem w ogrodach, szczególnie na różach. Na szczęście istnieją domowe metody, które mogą pomóc w walce z tymi szkodnikami. Jednym z popularnych sposobów jest oprysk z szarego mydła, który tworzy warstwę utrudniającą oddychanie mszycom. Warto też wspierać naturalnych wrogów mszyc, takich jak biedronki, aby utrzymać róże w dobrej kondycji. Justyna Dobrosz-Oracz, znana dziennikarka polityczna, opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z początków swojej kariery w Telewizji Polskiej. Materiał przenosi nas 25 lat wstecz, do czasów jej pracy w Teleekspresie. Dobrosz-Oracz po przerwie powróciła do TVP w 2024 roku, stając się jedną z głównych twarzy odnowionego TVP Info. Obecnie prowadzi tam kluczowe programy publicystyczne.
0: pierwsza dama, Marta Nawrocka, uczestniczyła w spotkaniu małżonków prezydentów państw NATO w Ankarze. Głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci w erze cyfrowej. Marta Nawrocka podkreśliła konieczność walki z mową nienawiści i hejtem w internecie, apelując o modę na szacunek. Zapowiedziała także jesienne spotkanie w Warszawie, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Polskę w letnim wydaniu może dziś skropić lekki, przelotny deszcz. W sam raz na orzeźwienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 2 lata po śmierci Jerzego Sztura, jego grób na cmentarzu rakowickim w Krakowie wygląda jak z bajki. Ale czy ktoś jeszcze o nim pamięta? Wspaniały aktor, który bawił nas jako osioł w Szreku i komisarz Ryba w Killerze, spoczywa w rodzinnym grobowcu, otoczony bujną zielenią. Jednak brak zniczy i kwiatów może sugerować, że fani już zapomnieli o swoim ulubieńcu. Czyżby nostalgia za jego rolami była tylko chwilowa? John Bon Jovi powrócił na scenę, a jego głos, choć wsparty przez plastikowy implant, brzmi lepiej niż w 2022 roku. Po latach przerwy i intensywnej rehabilitacji zespół Bon Jovi zagrał koncert w Madison Square Garden, gdzie fani mogli usłyszeć klasyki w nowych aranżacjach. John, wspierany przez kolegów z zespołu i publiczność, udowodnił, że nie zamierza się poddawać. Trasa Forever ruszyła pełną parą, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Warszawskie salony lat 70. huczały od plotek o Jerzym Kamasie i jego rzekomych romansach z gwiazdami sceny. Jednak prawdziwe uczucie aktor odnalazł u boku Wiesławy Niemyskiej, choć ich związek był naznaczony teatralnymi intrygami i niedopowiedzeniami. Ostatecznie Kamas wybrał spokój i rodzinne życie z Beatą, z dala od blasku fleszy i salonowych szeptów. Pokazał, że nawet amant polskiego kina potrafi docenić ciszę i domowe zacisze. Joanna Racewicz zaskoczyła wszystkich, mówiąc tak samej sobie podczas niecodziennej ceremonii. Dziennikarka podkreśla, że to nie sologamia ani ślub panieński, a raczej symboliczny gest miłości do samej siebie. Internet zawrzał od emocji, a Racewicz tłumaczy, że to nie bunt przeciwko mężczyznom czy religii, lecz osobisty moment akceptacji. Czyżby nowy trend samozaslubin zdobywał coraz większą popularność? Cóż, miłość własna nigdy nie była tak na czasie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Camilla Barr, znana aktorka, zaskakuje wszystkich swoim zwykłym życiem. Zamiast luksusowych aut wybiera tramwaje i pociągi, a zamiast dietetycznych sałatek sięga po lody z polewą w fast foodzie. Czyżby gwiazdy też mogły być normalne? Może czas, by inni celebryci wzięli z niej przykład i pokazali, że można być sławnym i jednocześnie żyć jak przeciętny Kowalski?
1: Monika Richardson postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat byłego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, twierdząc, że choć jest świetnym aktorem, to na ojca się nie nadaje. Zamachowski, nie chcąc wdawać się w medialne przepychanki, odpowiedział krótko i wymownie dobranoc, dodając ziewającą emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne, ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.
2: Sarah James, nasza gwiazda z The Voice Kids i Mam Talent, triumfalnie ogłosiła, że zdała maturę. Mimo że matematyka była dla niej jak koszmar z dzieciństwa, udało się jej pokonać ten strach. Na Instagramie podzieliła się radością, pozując z bukietem czerwonych róż. Cóż, wygląda na to, że nawet królowa nauk nie była w stanie zatrzymać tej młodej artystki. Iwona Węgrowska zaskakuje fanów swoją nową sylwetką, a internet pęka od komplementów. 44-letnia gwiazda zrzuciła 7 kg, choć nie obyło się bez problemów zdrowotnych. Piosenkarka przyznaje, że stres i nerwica żołądka zrobiły swoje, ale teraz jest pod opieką specjalistów. Węgrowska pokazuje się w skąpych strojach, a fani nie mogą przestać się zachwycać jej metamorfozą. Cóż, czasem droga do wymarzonej figury to prawdziwa droga przez mękę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Christine McVie, prawdziwa dusza Fleetwood Mac, która zrewolucjonizowała zespół w 1968 roku, pozostaje niezapomniana. Choć zaczynała od rzeźby, to muzyka rockowa skradła jej serce, a jej kompozycje, jak Don't Stop czy Songbird, stały się nieśmiertelne. Mimo że jej solowe projekty nie dorównały popularności Stevie Nicks, to właśnie Christine była klejem, który trzymał zespół razem. Zmarła w 2022 roku, ale jej muzyka wciąż żyje. Przypominając, że bez niej Fleetwood Mac nie byłby tym samym. Green Day znowu zaskakuje. Nowy singiel I'm Never Gonna R.I.P. to prawdziwy koktajl punka i rock'n'rolla z lat 50., promujący film Nimrods. Premiera tej komedii o szalonych początkach zespołu już 14 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. A jeśli ktoś myślał, że Green Day zwolni tempo, to się myli. Ich utwory na Spotify biją rekordy, a Good Riddance dołączył do elitarnego Billions Club. Ciekawe, co jeszcze wymyślą. AC/DC z Brianem Johnsonem na czele. Wciąż rządzi na scenie rockowej, ale to Bon Scott wprowadził ich na muzyczne szczyty. Zmarł w wieku zaledwie 33 lat, ale jego duch wciąż unosi się nad zespołem. Angus Young wspomina go jako duszę towarzystwa, która żyła na pełnych obrotach, choć czasem dosłownie wbiegała na scenę na ostatnią chwilę. Scott, mimo imprezowego stylu życia, nigdy nie zawodził fanów, a jego głos w Highway to Hell pozostaje nieśmiertelny. Wet Leg, zespół z wyspy White, świętuje pierwszą rocznicę swojego drugiego albumu Moisturizer i nie zamierza zwalniać tempa. Już 10 lipca fani dostaną specjalną edycję z remiksami i utworami, które dotąd były dostępne

0: tylko dla wybranych. Grupa, która szturmem zdobyła brytyjskie i amerykańskie listy przebojów, kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję, występując na największych festiwalach i podbijając serca fanów na całym świecie. Wygląda na to, że Wet Leg nie tylko gra muzykę, ale i pisze swoją własną, niepowtarzalną historię sukcesu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP, Polskie Linie Kolejowe, rozpoczęły modernizację trasy kolejowej pod Warszawą, inwestując ponad 1 mld zł. Kluczowym elementem projektu jest budowa nowoczesnego, dwutorowego mostu nad Wisłą w Górze Kalwarii. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły osiągać prędkość do 120 km na godzinę, co skróci czas podróży. Całość inwestycji ma zakończyć się w 2029 roku.
2: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. Policja w Krzasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu. Sąd apelacyjny w Warszawie zakończył jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących agencji towarzyskich w stolicy. Karolina P., znana jako Czekolinda, usłyszała ostateczny wyrok, który złagodził jej karę do 3 lat więzienia. Agencja Rasputin, którą prowadziła, działała w Warszawie od 2014 do 2016 roku, przynosząc zyski szacowane na co najmniej 4,5 miliona złotych. Sprawa jest już definitywnie zamknięta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Adam Borowski, znany jako Nikita, jeden z ostatnich uczestników Powstania Warszawskiego. Miał 100 lat, walczył w Śródmieściu Północnym jako żołnierz Armii Krajowej i został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie wrócił do Polski z obozu jenieckiego. W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i Straż Miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana. W Krakowie narasta fala zwolnień grupowych, szczególnie w branży finansowej i IT. W pierwszej połowie 2026 roku 23 firmy zgłosiły zamiar zwolnienia ponad 2000 pracowników. Najwięcej redukcji dotknęło stycznia, marca i czerwca. Automatyzacja i sztuczna inteligencja coraz częściej zastępują pracowników, co wpływa na trudną sytuację na rynku pracy. Gliwice, serce Górnego Śląska, to miasto o fascynującej historii i dynamicznym rozwoju. Od średniowiecznej warowni, przez rewolucję przemysłową, po nowoczesny ośrodek akademicki i gospodarczy. Warto odwiedzić Stare Miasto z ratuszem i fontanną Neptuna, a także Zamek Piastowski i unikatową radiostację gliwicką. Gliwice to także siedziba Politechniki Śląskiej i ważny punkt na mapie przemysłowej Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur w Bielsku-Białej. Do egzaminów przystąpiło blisko 3000 uczniów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 2564 z nich, co daje zdawalność na poziomie ponad 86%. Najlepiej poradzono sobie z językiem angielskim, gdzie zdawalność wyniosła ponad 97%. Matematyka, choć trudniejsza, również wypadła dobrze z wynikiem blisko 89%. Brandenburgia stała się ulubionym celem podróży Polaków, bijąc rekordy popularności wśród zagranicznych turystów. Co piąty zagraniczny gość w tym regionie pochodzi z Polski. Naszych rodaków przyciągają nie tylko bliskość i piękne widoki, ale także unikalne atrakcje, takie jak zamki, pałace i malownicze klasztory. Duży wpływ na ten trend ma intensywna promocja turystyki przygranicznej w Polsce.
2: Krzysztof Jackowski, znany polski jasnowidz, przewiduje, że do 2031 roku Polska stanie w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego oraz zmian społecznych i politycznych. Wschodnia część kraju ma stać się terenem dwunarodowościowym, co może prowadzić do konfliktów społecznych. Jackowski twierdzi również, że wojna na Ukrainie zakończy się, ale kraj zostanie podzielony, co spowoduje kolejną falę migracji do Polski. W środowe popołudnie na wrocławskim Nowym Dworze wybuchł pożar mieszkania przy ulicy Budziszyńskiej. Do akcji skierowano 10 zastępów straży pożarnej, które ewakuowały 15 mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zatrucia dymem. Strażacy mieli trudności z dojazdem z powodu źle zaparkowanych samochodów. Przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogate możliwości rekreacyjne. Główną atrakcją jest zalew z piaszczystą plażą, przypominający nadmorskie kurorty. Dla aktywnych przygotowano boiska sportowe, ścieżki do biegania oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw.
2: Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
1: Seniorzy mogą obniżyć koszty paliwa dzięki karcie dużej rodziny. Od 2019 roku karta przysługuje także osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są już na emeryturze. Na stacjach takich jak Orlen, Shell czy Circle K można zaoszczędzić do 15 groszy na litrze paliwa premium. Dodatkowo karta oferuje rabaty na mylnie i gastronomię. To realne oszczędności dla domowego budżetu. Karta zapewnia też zniżki na przejazdy koleją, w muzeach i teatrach.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Getty Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüss, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi. zbrojeniowymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Wciąż zaskakuje fanów. Michalina Sosna, znana jako Kama, otworzyła drzwi swojego mieszkania na warszawskiej Woli. Dla kamer pytania na śniadanie. Wnętrza pełne są rodzinnych pamiątek, a szczególnie wyróżnia się pokój jej 5-letniej córki Rosalii. Na ścianach wiszą święte obrazki, a nad łóżkiem fruwa metalowy bocian, dzieło ojca aktorki. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica śląskich wspomnień. W sypialni można znaleźć gitarę elektryczną, która miała pojawić się w serialu, ale ostatecznie scena została wycięta. Michalina Sosna, mimo popularności, wciąż chroni swoje życie prywatne, co tylko podsyca ciekawość fanów.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim długo oczekiwany powrót Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską. Choć zdjęcia do nowych odcinków trwają już od miesiąca, aktorka dopiero teraz wchodzi na plan. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią 2026 roku, Violetka może zaskoczyć widzów nowym wyglądem i zmianami w życiu osobistym. Czy jej małżeństwo z policjantem Staśkiem przetrwa próbę czasu? Zakulisowe napięcia między aktorami mogą wpłynąć na losy ich postaci. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie ich związek przechodził poważne wyzwania. Warto czekać na rozwój wydarzeń w Wilkowyjach. Rancho powraca z nowym sezonem, a wraz z nim Monika Korczap, w którą ponownie wciela się Emilia Komarnicka. Aktorka już przygotowuje się do roli, a jej przemiana w agentkę sztuki wzbudza emocje. Monika, znana z pewności siebie i elegancji, znów pojawi się w Wilkowyjach, by namieszać w życiu mieszkańców. Choć jej rola będzie symboliczna i ograniczona do kilku scen, jej powrót budzi wiele pytań. Czy ponownie wpłynie na życie Kusego i Lucy? Twórcy serialu trzymają szczegóły w tajemnicy, ale jedno jest pewne. Monika nie straciła swojego charakterystycznego pazura. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy tej niezapomnianej bohaterki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Po wakacyjnej przerwie zobaczymy, jak sprzedaż domu przez Natalię stanie się przełomowym momentem dla Józefiny. Spotkanie u notariusza zamknie pewien rozdział, ale otworzy nowy w relacjach z synową. Józefina zdecyduje się na szczere wyznanie i przeprosi Natalię za lata uprzedzeń. To wzruszające słowa, które przyniosą Natalii ogromną satysfakcję. Obie kobiety postanowią zamknąć stary rozdział i skupić się na przyszłości. Sprzedaż nieruchomości, choć bolesna, stanie się fundamentem odbudowy ich więzi.
1: W najnowszym, 974. odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Prokurator Sinan i jego gosposia Aynur wpadną w prawdziwe tarapaty. Intryga, która miała oszukać surową matkę Sinana, Itlal, niespodziewanie obróci się przeciwko nim. Starsza Adalet, przeszukując rzeczy Aynur, znajdzie luksusowy prezent, co wywoła burzę oskarżeń. Aynur zostanie publicznie posądzona o niemoralny romans z prokuratorem dla pieniędzy. Czy Sinan zdąży uratować swoją fałszywą narzeczoną przed linczem? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca, o godzinie 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
2: Barwy Szczęścia szykują się na jesienny sezon z nowym obliczem Emila. Serialowy syn Asi, grany przez Artema Malaszczuka, przeszedł widoczną metamorfozę. Emil, który od kilku sezonów jest kluczową postacią, dorasta na oczach widzów. W nowych odcinkach jego postać zmierzy się z wyzwaniami dojrzewania i nowymi problemami. Choć jego wygląd się zmienił, to wciąż ten sam aktor wciela się w rolę. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków związanych z jego relacjami i życiowymi wyborami. Jesienny sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 146. odcinkiem. Tancer stara się uzyskać większą swobodę w małżeństwie, co prowadzi do napięć z Cichanem. Sinem postanawia wyznać swoje uczucia, co wywołuje burzliwą reakcję. Tymczasem Jonca, mimo oczekiwań rodziny, szuka drogi ucieczki. W nadchodzącym odcinku Engin odkrywa bransoletkę Bejzy, co może zmienić bieg wydarzeń. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 16 lipca o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda to pełna intryg opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relacje z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w Grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury. Lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Santa.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Trwa akcja poszukiwawcza po zaginięciu samolotu cargo Boeing 737, należącego do pakistańskich linii K2 Airways. Maszyna zniknęła z radarów nad Morzem Arabskim, lecąc z Szardży do Karachi. Na pokładzie było 5 członków załogi. W poszukiwania zaangażowano marynarkę wojenną, lotnictwo i służby ratunkowe.
3: Na greckich plażach pojawiła się niebezpieczna ryba, rozdymka srebrzystolica, która rozprzestrzenia się w Morzu Śródziemnym. Grecki rząd płaci rybakom za jej odławianie, oferując ponad 5 euro za kilogram. Ryba ta jest nie tylko żarłoczna, ale także zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, która nie ma antidotum. Problem dotyczy także wybrzeży Włoch i Hiszpanii.
2: Potężne pożary lasów w Andaluzji zmusiły do ewakuacji turystów z popularnych kurortów. Ogień zbliżył się do hotelu Fuerte Grazalema, a dynamiczna pogoda i silny wiatr utrudniają akcję ratunkową. Podobne problemy występują we Francji, Grecji, Chorwacji i Portugalii, gdzie strażacy walczą z żywiołem. Władze ostrzegają przed ekstremalnymi upałami, które sprzyjają pożarom. W centrum Nowego Jorku trwa duża akcja ewakuacyjna z powodu zagrożenia zawaleniem wieżowca. Uszkodzenia konstrukcji wykryto podczas przebudowy budynku na apartamentowiec. Ewakuowano okoliczne budynki, w tym szkołę, z 400 uczniami. Straż pożarna informuje, że istnieje ryzyko lokalnego zawalenia, ale całkowite zawalenie jest mało prawdopodobne. Na miejscu pracują służby, które oceniają stan konstrukcji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Amerykańskie wojsko przeprowadziło w nocy kolejną serię uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów, w tym systemy obrony powietrznej i jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że była to odpowiedź na ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Teheran zapowiada odwet, a sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem kraje regionu próbują zapobiec dalszej eskalacji konfliktu. Siły specjalne Szwecji, Polski i Litwy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Manewry odbyły się na wodach terytorialnych Szwecji i miały na celu zwiększenie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia morskie. Scenariusz zakładał siłowe przejęcie jednostki, która odmówiła zatrzymania się do kontroli. Ćwiczenia te podkreślają znaczenie współpracy wojskowej w regionie Bałtyku. Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Stylowe połączenie z klasyczną koszulą czy lekką bluzką to gwarancja modnego wyglądu na każdą okazję.
3: Astrologia wskazuje, że koziorożce, panny, byki i skorpiony to znaki zodiaku, które wyróżniają się pracowitością i sumiennością. Choć horoskopy traktowane są jako rozrywka, tym znakom często przypisuje się cechy idealnych pracowników. Ambicja, dbałość o detale i wytrwałość sprawiają, że są cenieni w środowisku zawodowym. Warto jednak pamiętać, że sukces zależy głównie od umiejętności i zaangażowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 75-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego padł ofiarą oszustwa, tracąc 91 tysięcy złotych. Senior uwierzył w zmyśloną historię o wypadku swojej córki i przekazał pieniądze nieznajomej kobiecie. Policja z Kluczborka prowadzi śledztwo w tej sprawie, apelując o ostrożność i weryfikację takich informacji u bliskich. Na popularny sposób rozjaśniania włosów latem, trycholog ostrzega, że sok z cytryny w połączeniu ze słońcem może prowadzić do poważnych oparzeń skóry, znanych jako Margarita Burn. Metoda ta, choć naturalna, jest równie szkodliwa jak chemiczne zabiegi fryzjerskie. Eksperci zalecają ostrożność i unikanie tego typu eksperymentów. Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku. Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność przez resztę dnia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Astrologowie przewidują, że najbliższe dni przyniosą dynamiczne zmiany dla niektórych znaków zodiaku. Bliźnięta mogą spodziewać się nowych możliwości zawodowych i ważnych spotkań. Lwy staną przed szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym. Skorpiony czeka przełom, który może przynieść awans lub rozwiązanie trudnych problemów. Wodniki odkryją nowe pasje i podejmą ważne decyzje dotyczące przyszłości. Petunie i bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które zachwycają kolorami. Aby kwitły bujnie przez cały sezon, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Skuteczną odżywkę można przygotować samodzielnie z czarnej lub zielonej herbaty, którą większość z nas ma w kuchni. Regularne podlewanie takim naparem wspiera intensywne kwitnienie i zdrowy wygląd roślin.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, będąca w zaawansowanej ciąży, postanowiła zaszaleć na babskim wypadzie do Turcji. Wszystko szło jak z bajki, aż do momentu, gdy ich taksówkę staranowała laweta. Na szczęście, mimo dramatycznego zakończenia, Serowska i jej przyjaciółka wyszły z tego bez szwanku. Teraz, już bezpiecznie w domu, Dominika może wspominać tureckie przygody i smak baklawy, którą tak uwielbia. Jerzy Kamaz, aktor, który bał się własnego sukcesu. W 1977 roku stanął przed wyzwaniem życia. Propozycja zagrania Stanisława Wokulskiego w serialowej adaptacji Lalki zamiast radości przyniosła mu lęk przed byciem zaszufladkowanym jako prostak z czerwonymi łapami. Jednak dzięki rozmowom z twórcami serialu, Kamaz odczarował postać, tworząc bohatera pełnego charyzmy i elegancji. Jego kreacja przeszła do historii, a strach przed porażką zamienił się w triumf, który na zawsze połączył jego nazwisko z postacią Prusa.
2: Polska kultura straciła prawdziwego giganta. Tadeusz Baranowski, mistrz komiksu i twórca niezapomnianych bohaterów, odszedł w wieku 81 lat. Jego prace, pełne humoru i wyobraźni, wychowały całe pokolenia, a smoki i inne postacie z jego komiksów będą żyć wiecznie. Nawet w ostatnich latach zaskakiwał swoją obecnością na festiwalach, choć narzekał na zmęczenie. Teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezwykły talent i

0: rozgrzewa atmosferę. W te wakacje Justyna zagra 20 koncertów, co zapewni jej przynajmniej 1,5 miliona złotych. Cóż, Mama Cita na żywo to luksus, na który stać tylko najbogatsze miasta.
1: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął tłumy celebrytów, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Janowskiego i jego żony Moniki. Para, która przetrwała wiele burz, w tym długą walkę ze stalkerką, teraz cieszy się spokojem i beztrosko pozowała do zdjęć na plaży. Po latach życia w strachu Janowscy mogą wreszcie odetchnąć pełną piersią i cieszyć się chwilą. Cóż, dla niektórych to tylko kolejny dzień na plaży. Dla nich prawdziwe spełnienie marzeń. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł – mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4.
0: W Lizbonie miało być głośno, a skończyło się na ciszy i plastikowych kubkach lecących na scenę. Koncert Megadeth, który miał być hitem festiwalu Evil Life, został odwołany z powodu awarii sprzętu. Fani, zamiast muzyki, otrzymali tylko frustrację i obietnicę czegoś szczególnego od Dave'a Mustaine'a. Cóż, pozostaje czekać na kolejne niespodzianki od zespołu, który wciąż potrafi zaskoczyć, choć tym razem niekoniecznie w pozytywny sposób.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki.
1: Męskie granie znowu w akcji. Tym razem Poznań stanie się muzycznym centrum Polski. W piątek i sobotę na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Sea Stars, Kult czy Koma. Sobota zapowiada się szczególnie emocjonująco z występem Męskie granie orkiestra, którą w tym roku prowadzą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł.
0: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy. Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: zadaniu.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W Józefowie doszło do niebezpiecznego wypadku z udziałem dwóch nastolatków na hulajnodze elektrycznej. 13-latek przewoził 15-letniego kolegę, gdy wyjechali z drogi podporządkowanej wprost pod nadjeżdżające BMW. Obaj chłopcy trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych obrażeń. Policja przypomina, że osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy, by legalnie jeździć hulajnogą. Mochnaczka Niżna, malownicza wieś w Małopolsce, przyciąga turystów pięknymi krajobrazami i cennymi zabytkami. Wśród nich znajduje się dawna cerkiew świętego Michała Archanioła, obecnie kościół Matki Bożej Częstochowskiej, będąca częścią szlaku architektury drewnianej. Wieś leży w dolinie potoku Mochnaczka, otoczona wzgórzami Beskidu Niskiego, co czyni ją idealnym miejscem na piesze wędrówki. Mochnaczka Niżna to także historyczne miejsce zamieszkania Łemków z zachowanym cmentarzem i pomnikami przyrody.
3: W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała czterech osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni tę zbrodnię jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne.
2: W Lelowicach pod Proszowicami doszło do tragicznego pożaru stodoły, w którym zginął 22-letni syn gospodarzy. Ogień pojawił się w nocy z piątku na sobotę, a strażacy znaleźli zwłoki młodego mężczyzny w pogorzelisku. Mieszkańcy są wstrząśnięci, a prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. 22-latek zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrocimowicach.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na ulicy Gliwickiej w Świętoszowicach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli dwaj kuzyni w wieku 19 i 22 lat. Podczas manewru wyprzedzania, prowadzony przez starszego z mężczyzn, Mercedes wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Prokuratura Starnowskich Gór bada przyczyny zdarzenia, w tym prędkość pojazdu i stan techniczny auta. Zmarły Mateusz N. był związany z lokalnym środowiskiem piłkarskim, a kluby Górnik Zabrze i Polonia Bytom pożegnały go w mediach społecznościowych. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026. W Gliwicach świadectwo dojrzałości uzyskało około 84,5% uczniów. Najlepiej wypadł język angielski, który zdało niecałe 97% maturzystów, a średni wynik wyniósł niecałe 82%. Na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierano język angielski, matematykę i biologię. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie wybuchu w pracowni graficznej Akademii Sztuki, który miał miejsce w czerwcu 2023 roku. W wyniku eksplozji zmarła studentka, a odpowiedzialność karna ma zostać oceniona przez sąd. Oskarżona jest prowadząca zajęcia Marta K., której grozi do 10 lat więzienia, oraz rektorka uczelni Mirosława J., której zarzuca się niedopełnienie obowiązków. Obie kobiety nie przyznały się do winy. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące formowania 2. Brygady Rakiet, która powstaje w Gostyninie i Łowiczu. Proces tworzenia jednostki, kluczowej dla polskiej artylerii, napotkał opóźnienia z powodu sporów sądowych i ograniczeń infrastrukturalnych. W Gostyninie stacjonować będzie około 800 żołnierzy, a brygada zostanie wyposażona w wyrzutnie rakietowe Czunmo. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo północnego Mazowsza i wesprzeć polski przemysł zbrojeniowy.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: We wrocławskim areszcie śledczym zmarł mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad swoją 2-letnią córką. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu bada okoliczności jego śmierci, a wstępne wyniki sekcji zwłok sugerują samobójstwo. Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci dziewczynki nadal trwa, a prokuratorzy starają się ustalić odpowiedzialność rodziców. W Przemyślu zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami. Policja zabezpieczyła ponad 8 kg marihuany oraz 0,5 kg substancji psychotropowych. 40-latek trafił do aresztu na 3 miesiące, a 26-latek objęty został dozorem policyjnym. Obu grozi kara do 12 lat więzienia.
3: W poniedziałek w Starych Drzewcach policjanci ścigali kierowcę srebrnej Skody, który nie zatrzymał się do kontroli. 30-letni mężczyzna, bez prawa jazdy, próbował uciec drogą leśną. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a test wykazał obecność narkotyków w jego organizmie. Teraz odpowie przed sądem za swoje czyny.
2: We Wrocławiu doszło do dramatycznej interwencji służb ratunkowych. 20-letni mężczyzna stracił przytomność w taksówce, a policjanci z oddziału prewencji wspólnie ze świadkami podjęli akcję reanimacyjną. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zespołu ratownictwa medycznego udało się przywrócić czynności życiowe poszkodowanego. Policja apeluje o natychmiastowe działanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia.
4: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Aby uniknąć jasnych meszków na czarnych ubraniach po praniu, wystarczy wrzucić do bębna dwie nawilżane chusteczki. To proste rozwiązanie skutecznie wyłapuje drobne zanieczyszczenia. Dodatkowo, zamiast płynu do płukania, warto użyć octu z olejkiem eterycznym, co pomoże zachować głęboki kolor tkanin. Pamiętajmy też o praniu w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza.
4: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach.
2: Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4. miejsce w rankingu faworytów.
1: Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są m.in. podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki. Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany przez sąd w Tarnowskich Górach na 1,5 roku więzienia i grzywnę za paserstwo luksusowych aut. Wyrok nie jest prawomocny. Sprawa dotyczy kradzionych samochodów kupowanych w Polsce i Czechach. Mamet K. miał być również zamieszany w spalenie 2 aut w Rybniku w 2017 roku. Więcej informacji wkrótce.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kombinacja norweska zniknie z programu zimowych Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy od 1924 roku. Decyzję podjął Komitet Wykonawczy MKOL, a Igrzyska we Francji w 2030 roku będą pierwszymi bez tej dyscypliny. Zamiast tego w programie pojawią się nowe konkurencje, takie jak freeride snowboardowy i narciarski oraz synchro w łyżwiarstwie figurowym. Zmiany mają na celu osiągnięcie pełnego parytetu płci i uproszczenie organizacji Igrzysk.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
1: Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7,500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
0: Słuchacie Radia Super Express. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
1: Francuski piłkarz Michael Olise, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olise, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranac, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów. Wczoraj w Dzianiszu odbył się pogrzeb Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego. W uroczystości uczestniczyły tłumy, w tym znane postacie polskich sportów zimowych, takie jak Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner. Ceremonia była pełna emocji i wspomnień, a Apoloniusz Tajner określił ją jako piękne pożegnanie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 143. odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hanser, będąca w trzecim miesiącu ciąży, nadal ukrywa swój stan przed mężem, Cihanem i rodziną. Tajemnica ta staje się coraz trudniejsza do utrzymania, zwłaszcza gdy bratowa Deria zaczyna domagać się pieniędzy. Hanser, pracując jako sprzątaczka, stara się zaoszczędzić na wyprawkę dla dziecka, ale jej oszczędności są niewystarczające. Sytuację komplikuje niespodziewane pojawienie się Cihana pod domem. Mężczyzna, nieświadomy ciąży, obserwuje swoją ukochaną z ukrycia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Na dobre i na złe wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, który zakończył się dramatycznym pocałunkiem Glory i Maxa Begera w deszczu, widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój ich relacji. Nowe zdjęcia z planu sugerują, że po wakacjach ich historia nabierze tempa. Aktorzy Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski, odgrywający te role, pojawili się razem na planie, co tylko podsyca spekulacje. Ich bliskość i uśmiechy na zdjęciach wskazują, że chemia między bohaterami nie wygasła. Czy dawni kochankowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę? Wszystko wskazuje na to, że ich wątek stanie się jednym z najważniejszych w nowym sezonie. Jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco dla fanów serialu. Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, a w nim Czerepach, grany przez Artura Barcisia, przechodzi zaskakującą metamorfozę. Już tej jesieni widzowie zobaczą go bez charakterystycznego tupecika, co może być efektem przeszczepu włosów. Mimo zmiany wyglądu, jego podły charakter pozostaje niezmieniony. Czerepach nadal będzie mistrzem intryg i manipulacji, co wywoła zamieszanie zarówno w polityce, jak i w Wilkowyjach. Akcja nowego sezonu skupi się na ostatnim miesiącu prezydentury Kozioła, który wraz z Czerepachem wraca do Wilkowej. Na planie pojawi się również ksiądz Robert, a biskup Piotr Kozioł będzie zaskoczony przemianą swojego brata. Przygotujcie się na emocjonujące zwroty akcji i polityczne intrygi. W nadchodzącym 913. odcinku serialu Akacjowa 38 Elpena wreszcie ujawnia Inigo i Florze swoją prawdziwą tożsamość. Jego wyznanie zmienia wszystko, co dotąd sądziliśmy o jego przeszłości. Tymczasem w kamienicy nie brakuje dramatów. Pułkownik Valverde w przypływie rozpaczy z powodu utraty wzroku próbuje odebrać sobie życie, ale na szczęście zostaje uratowany przez służącą. Z kolei Blanka popada w odrętwienie po tajemniczym zniknięciu doktora Palero. Premierowa emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 16 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial Akacjowa 38 to prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich telenowel. Pełna intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 434 odcinek. Curro podejmuje decyzję o wyjeździe na front, co wywołuje burzę wśród mieszkańców rezydencji. Alonso, Jana i Martina próbują go odwieźć, podczas gdy Lorenzo i Cruz widzą w tym szansę na pozbycie się krewnego. W tle tych wydarzeń Manuel, nieświadomy nadchodzących komplikacji, cieszy się chwilami z Janą i Blanką. Atmosferę dodatkowo podgrzewa skandal, związany z potajemnym sprowadzeniem chorego dziecka przez gospodynię. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 lipca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. To kolejna odsłona pełna intryg i emocji, której nie można przegapić.
1: I Halina Sosna, znana z roli Kamy w M jak Miłość, otworzyła drzwi swojego warszawskiego mieszkania dla kamer. Wnętrza, które dzieli z 5-letnią córką Rosalią, pełne są śląskich pamiątek i rodzinnych historii. W pokoju córki można znaleźć religijne obrazy, a nad łóżkiem wisi metalowy bocian wykonany przez ojca aktorki. W salonie uwagę przyciąga przeszklona ściana, imitująca akwarium, również dzieło jej taty. Każdy detal mieszkania ma swoje znaczenie, jak klamka z 75-letnią historią pochodząca z domu babci Urszuli. W sypialni Haliny znajduje się gitara elektryczna, która miała być użyta w serialowej scenie, ale ostatecznie nie trafiła na ekran. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica wspomnień i rodzinnych pamiątek. Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 999 odcinkiem. Zrozpaczona Blanka po porwaniu córki traci zaufanie do policji i postanawia działać na własną rękę. Zorganizuje kampanię społeczną, rozwieszając plakaty i uruchamiając media społecznościowe. Jej mąż, Mario, początkowo próbuje ją powstrzymać, ale ostatecznie wspiera jej działania. Blanka jest zdeterminowana, by odnaleźć Ninę, mimo że ryzykuje swoje życie. Odpowiedź na pytanie, czy jej działania przyniosą ratunek, poznamy już 30 września o 20:55. Na antenie TVP2. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina stanie przed życiowym wyzwaniem. Po sprzedaży domu Natalii i Cezarego, który był dla niej azylem, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z pomocą przyjdzie jej Basia, oferując schronienie pod swoim dachem. Zderzenie dwóch silnych charakterów wymagać będzie jednak jasnych ustaleń. Józefina, przyzwyczajona do niezależności, poprosi o określenie domowych zasad, co spotka się z zaskakującą odpowiedzią Basi. Brak zasad. Ta sytuacja nauczy Józefinę odpuszczania kontroli i przyjmowania pomocy. Czy wspólne mieszkanie z Basią przyniesie nową przyjaźń? Odpowiedź poznamy w premierowych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Europoseł PiS stanowczo wyklucza możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej, podkreślając, że Grzegorz Braun nie znajdzie się w rządzie. Tymczasem w Ankarze odbywa się ważny szczyt, który może wpłynąć na relacje międzynarodowe, zwłaszcza w kontekście napięć między Izraelem a Turcją. W kraju, mimo afery w Szpitalu Południowym, Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje trend wzrostowy w sondażach, podczas gdy Koalicja Obywatelska może tracić poparcie. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące formowania 2. Brygady Rakiet, która powstaje w Gostyninie i Łowiczu. Proces tworzenia jednostki, kluczowej dla polskiej artylerii, napotkał opóźnienia z powodu sporów sądowych i ograniczeń infrastrukturalnych. W Gostyninie stacjonować będzie około 800 żołnierzy, a brygada zostanie wyposażona w wyrzutnie rakietowe Czunmo. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo północnego Mazowsza i wesprzeć polski przemysł zbrojeniowy. Domowy sposób na czyste blaty kuchenne zyskuje na popularności. Wystarczy połączyć wodę z białym octem i dodać odrobinę płynu do płukania tkanin, aby stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór nie tylko dezynfekuje, ale także zapobiega osadzaniu się kurzu. Dzięki temu kuchnia pozostaje czysta na dłużej, bez potrzeby codziennego sprzątania.
3: W Bartnikach policja zatrzymała 15-latka jadącego hulajnogą elektryczną z prędkością 61 km na godzinę. Okazało się, że pojazd został zmodyfikowany, by osiągać większe prędkości. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, jak młodzież korzysta z takich pojazdów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Makowie Mazowieckim doszło do incydentu na szpitalnym oddziale ratunkowym. Nietrzeźwy 22-latek zakłócał pracę personelu, uderzył ratownika i znieważył policjantów. Mężczyzna został zatrzymany, a sąd w Przasnyszu nałożył na niego karę grzywny. Dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
2: Pająki w domu nie muszą być powodem do paniki. Eksperci uspokajają, że większość z nich nie jest groźna, a ich obecność pomaga kontrolować populację owadów. Jeśli jednak chcesz się ich pozbyć, wystarczy domowa mikstura z wody, octu i olejku cynamonowego. Spryskaj nią zakamarki, a pająki szybko opuszczą mieszkanie. Wybór imienia dla kota to dla wielu opiekunów wyjątkowy moment. Popularne imiona, takie jak Luna, Filemon czy Mruczek, od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto kierować się nie tylko modą, ale także charakterem i wyglądem pupila. Krótkie i melodyjne imiona pomagają kotom szybko się przyzwyczaić.
3: W Przemyślu zatrzymano 2 mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami. Policja zabezpieczyła ponad 8 kg marihuany oraz 0,5 kg substancji psychotropowych. 40-latek trafił do aresztu na 3 miesiące, a 26-latek objęty został dozorem policyjnym. Obu grozi kara do 12 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Mole ubraniowe to prawdziwa plaga, która niszczy nasze ubrania. Ich larwy żywią się naturalnymi materiałami, takimi jak wełna czy bawełna. Aby się ich pozbyć, warto użyć naturalnych metod. Suszona lawenda w lnianym woreczku skutecznie odstrasza te szkodniki i nadaje ubraniom przyjemny zapach.
2: Zakończyła się międzynarodowa operacja TORCH, wymierzona w przestępczość pedofilską. W działaniach wzięły udział służby z 7 krajów, w tym Polski, co doprowadziło do zatrzymania 28 osób. W Polsce aresztowano 4 osoby, zabezpieczono dowody i zapewniono bezpieczeństwo 3 dzieciom. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania są planowane. W poniedziałek w Starych Drzewcach policjanci ścigali kierowcę srebrnej Skody, który nie zatrzymał się do kontroli. 30-letni mężczyzna, bez prawa jazdy, próbował uciec drogą leśną. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a test wykazał obecność narkotyków w jego organizmie. Teraz odpowie przed sądem za swoje czyny.
3: We Wrocławiu doszło do dramatycznej interwencji służb ratunkowych. 20-letni mężczyzna stracił przytomność w taksówce, a policjanci z oddziału prewencji wspólnie ze świadkami podjęli akcję reanimacyjną. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i zespołu ratownictwa medycznego udało się przywrócić czynności życiowe poszkodowanego. Policja apeluje o natychmiastowe działanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W publicznych toaletach coraz częściej spotykamy deski sedesowe z wycięciem w kształcie litery U. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet, minimalizując ryzyko kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią. Taka konstrukcja ułatwia również utrzymanie czystości, zmniejszając ryzyko zabrudzenia deski. Gołębie na balkonach to problem wielu mieszkańców miast. Okazuje się, że prosty, kolorowy wiatraczek ogrodowy może skutecznie odstraszyć te ptaki. Wiatraczek, dostępny w sklepach za kilka złotych, obraca się na wietrze, co zniechęca gołębie do przesiadywania. To tani i łatwy sposób na utrzymanie balkonu w czystości i spokoju. Aby uniknąć jasnych meszków na czarnych ubraniach po praniu, wystarczy wrzucić do bębna dwie nawilżane chusteczki. To proste rozwiązanie skutecznie wyłapuje drobne zanieczyszczenia. Dodatkowo, zamiast płynu do płukania, warto użyć octu z olejkiem eterycznym, co pomoże zachować głęboki kolor tkanin. Pamiętajmy też o praniu w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: 2 lata po śmierci Jerzego Sztura, jego grób na cmentarzu rakowickim w Krakowie wygląda jak z bajki. Ale czy ktoś jeszcze o nim pamięta? Wspaniały aktor, który bawił nas jako osioł w Szreku i komisarz Ryba w Killerze, spoczywa w rodzinnym grobowcu, otoczony bujną zielenią. Jednak brak zniczy i kwiatów może sugerować, że fani już zapomnieli o swoim ulubieńcu. Czyżby nostalgia za jego rolami była tylko chwilowa? John Bon Jovi powrócił na scenę, a jego głos, choć wsparty przez plastikowy implant, brzmi lepiej niż w 2022 roku. Po latach przerwy i intensywnej rehabilitacji zespół Bon Jovi zagrał koncert w Madison Square Garden, gdzie fani mogli usłyszeć klasyki w nowych aranżacjach. John, wspierany przez kolegów z zespołu i publiczność, udowodnił, że nie zamierza się poddawać. Trasa Forever ruszyła pełną parą, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Joanna Racewicz zaskoczyła wszystkich, mówiąc: tak, znikają szybciej niż

0: emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne. Ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Monika Richardson postanowiła zrzucić bombę, ujawniając kulisy swojego małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim. Okazuje się, że życie w patchworkowej rodzinie to nie bajka, a raczej emocjonalny rollercoaster. Richardson nie szczędziła słów, podkreślając, że Zamachowski jako ojczym nie zawsze radził sobie najlepiej, a wspólne dzieci? Nigdy w planach. Cóż, artysta na scenie, ale w domu zupełnie inna historia.
2: Sarah James, nasza gwiazda z The Voice Kids i Mam Talent, triumfalnie ogłosiła, że zdała maturę. Mimo że matematyka była dla niej jak koszmar z dzieciństwa, udało się jej pokonać ten strach. Na Instagramie podzieliła się radością, pozując z bukietem czerwonych róż. Cóż, wygląda na to, że nawet królowa nauk nie była w stanie zatrzymać tej młodej artystki. Iwona Węgrowska zaskakuje fanów swoją nową sylwetką, a internet pęka od komplementów. 44-letnia gwiazda zrzuciła 7 kg, choć nie obyło się bez problemów zdrowotnych. Piosenkarka przyznaje, że stres i nerwica żołądka zrobiły swoje, ale teraz jest pod opieką specjalistów. Węgrowska pokazuje się w skąpych strojach, a fani nie mogą przestać się zachwycać jej metamorfozą. Cóż, czasem droga do wymarzonej figury to prawdziwa droga przez mękę.
0: Kto by pomyślał, że legendarna nienawiść między Randym Rhoadsem a Eddiem Van Halenem to tylko mit? Basista Rudy Sarzo rozwiał wszelkie wątpliwości, twierdząc, że to tylko wymysł fanów. Tymczasem Ozzy Osbourne miał swoje zdanie, sugerując, że Rhoads nie przepadał za Van Halenem. A skoro już o Van Halenie mowa, to przygotujcie się na nowe, niepublikowane utwory zespołu, które według Steve'a Lukathera nie są byle jakimi odrzutami. Ciekawe, co jeszcze kryje się w muzycznych archiwach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Christine McVie, prawdziwa dusza Fleetwood Mac, która zrewolucjonizowała zespół w 1968 roku, pozostaje niezapomniana. Choć zaczynała od rzeźby, to muzyka rockowa skradła jej serce, a jej kompozycje, jak Don't Stop czy Songbird, stały się nieśmiertelne. Mimo że jej solowe projekty nie dorównały popularności Stevie Nicks, to właśnie Christine była klejem, który trzymał zespół razem. Zmarła w 2022 roku, ale jej muzyka wciąż żyje, przypominając, że bez niej Fleetwood Mac nie byłby tym samym. Green Day znowu zaskakuje. Nowy singiel I'm Never Gonna R.I.P. to prawdziwy koktajl punka i rock'n'rolla z lat 50., promujący film Nimrods. Premiera tej komedii o szalonych początkach zespołu już 14 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. A jeśli ktoś myślał, że Green Day zwolni tempo, to się myli. Ich utwory na Spotify biją rekordy, a Good Riddance dołączył do elitarnego Billions Club. Ciekawe, co jeszcze wymyślą. Papa Roach znowu w Polsce, bo przecież nie mogą się bez nas obejść. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają swoje największe hity, a przed nimi na scenie pojawią się Landmverbs i Sleep Theory. Bilety można kupić już teraz, ale uwaga, ceny skaczą w górę w dniu koncertu. Część dochodu z biletów trafi do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, więc przynajmniej można się pocieszyć, że rockowe szaleństwo ma też swoje dobre strony. Sonny Sandoval, lider zespołu POD, nie przebiera w słowach, krytykując współczesną scenę metalową. Podczas Summer Punch Festival w Warszawie Sandoval wyraził swoje niezadowolenie z dominacji mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji w muzyce. Z nostalgią wspomina czasy, gdy muzyka była autentyczna i pełna emocji, a nie tylko biznesem napędzanym przez liczby obserwujących. POD pozostaje wierny swoim korzeniom, mimo że ich koncerty odbywają się o wczesnych godzinach, a nie na szczycie festiwalowych line-upów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. Policja w Przasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.
2: W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i Straż Miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana.
1: W piątek o godzinie 13 w Wadowicach odbędzie się pogrzeb trzech ofiar tragicznego mordu w Skawinie. 59-letnia Zofia, 27-letnia Gabriela i 8-dniowa Luiza zostaną pochowane we wspólnym grobie. Bliscy zdecydowali się odciąć od sprawcy, Mateusza G., który spocznie osobno. Prokuratura wciąż bada motywy zbrodni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Gliwice, serce Górnego Śląska. To miasto o fascynującej historii i dynamicznym rozwoju. Od średniowiecznej warowni, przez rewolucję przemysłową, po nowoczesny ośrodek akademicki i gospodarczy. Warto odwiedzić Stare Miasto z ratuszem i fontanną Neptuna, a także Zamek Piastowski i unikatową radiostację gliwicką. Gliwice to także siedziba Politechniki Śląskiej i ważny punkt na mapie przemysłowej Polski. Sąd okręgowy w Gliwicach skazał Violettę M. na 10 lat więzienia za zabójstwo męża podczas domowej awantury w Knurowie. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i domaga się surowszej kary, twierdząc, że kobieta działała z zamiarem bezpośrednim. Sprawa trafi teraz do sądu drugiej instancji, który zdecyduje o ewentualnej zmianie wyroku. Violetta M. pozostaje skazana nieprawomocnie. Brandenburgia stała się ulubionym celem podróży Polaków, bijąc rekordy popularności wśród zagranicznych turystów. Co piąty zagraniczny gość w tym regionie pochodzi z Polski. Naszych rodaków przyciągają nie tylko bliskość i piękne widoki, ale także unikalne atrakcje, takie jak zamki, pałace i malownicze klasztory. Duży wpływ na ten trend ma intensywna promocja turystyki przygranicznej w Polsce.
1: Niemiecki turysta, znany jako Freiformation, opublikował film na YouTube, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej w Polsce niż w swoim kraju. Podczas nocnego spaceru przez polski park zauważył spokój i brak agresywnych zachowań, co kontrastuje z sytuacją w wielu niemieckich miastach. Wideo wywołało falę nostalgicznych komentarzy, przypominających dawne, spokojne czasy w Niemczech. Turysta podkreśla, że Polska może być wzorem dla zachodnich metropolii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marszałek senior Marek Sawicki ostro skrytykował Przemysława Czarnka za jego słowa dotyczące przekazania rakiet Patriot Ukrainie. Sawicki zarzucił byłemu ministrowi manipulację i hipokryzję, twierdząc, że przekazanie rakiet nie osłabi bezpieczeństwa Polski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego oskarżył także Prawo i Sprawiedliwość o wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej walki politycznej.
1: Premier Donald Tusk postawił ultimatum minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, żądając naprawy nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Minister przedstawiła plan reform, który obejmuje m.in. wprowadzenie e-kolejki na zabiegi oraz ograniczenie zarobków medyków. Nowe zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i eliminację patologii w systemie. Placówki łamiące te zasady mogą spodziewać się wysokich kar finansowych. Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Europosłowie uznali, że decyzja ta szkodzi relacjom z Polską i zagraża europejskim wartościom. Rezolucja podkreśla, że sprawa jest szczególnie bolesna dla Polski, zwłaszcza w kontekście historycznych wydarzeń związanych z UPA. Dokument może wpłynąć na proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. W środowe popołudnie na wrocławskim Nowym Dworze wybuchł pożar mieszkania przy ulicy Budziszyńskiej. Do akcji skierowano 10 zastępów straży pożarnej, które ewakuowały 15 mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zatrucia dymem. Strażacy mieli trudności z dojazdem z powodu źle zaparkowanych samochodów. Przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stradomia Wierzchnia została uznana za najpiękniejszą wieś dolnośląską 2026 roku. Ta malownicza miejscowość oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogate możliwości rekreacyjne. Główną atrakcją jest zalew z piaszczystą plażą, przypominający nadmorskie kurorty. Dla aktywnych przygotowano boiska sportowe, ścieżki do biegania oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Białymstokiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 17 stopni. Tymczasem nad Wrocławiem będzie można dojrzeć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 23 stopnie. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego. Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne.
2: W zakładzie MAN w Niepołomicach narasta napięcie z powodu różnic w wysokości premii. Pracownicy w Polsce mają otrzymać 1500 zł brutto, podczas gdy ich niemieccy koledzy dostaną prawie 7000 zł. Związkowcy przygotowują się do sporu zbiorowego, co może prowadzić do strajku. Pracownicy podkreślają, że produkują więcej niż w Niemczech, ale dostają mniej. Firma tłumaczy różnice lokalnymi warunkami płacowymi. Konflikt wybuchł w momencie, gdy MAN planuje duże inwestycje w Polsce.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje rady. Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
2: Seniorzy mogą obniżyć koszty paliwa dzięki karcie dużej rodziny. Od 2019 roku karta przysługuje także osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są już na emeryturze. Na stacjach takich jak Orlen, Shell czy Circle K można zaoszczędzić do 15 groszy na litrze paliwa premium. Dodatkowo karta oferuje rabaty na myjnie i gastronomię. To realne oszczędności dla domowego budżetu. Karta zapewnia też zniżki na przejazdy koleją, w muzeach i teatrach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni.
2: Ukraina planuje podpisać umowy dronowe z co najmniej 7 państwami NATO do końca 2026 roku. Kijów nie tylko chce być odbiorcą pomocy, ale także dostawcą wojskowego know-how. Polska od miesięcy starała się o ukraińskie technologie dronowe w zamian za MiG-29. Jednak porozumienie nie zostało osiągnięte. Minister Obrony Rzeczypospolitej Polskiej zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń. Drony to nie tylko sprzęt, ale cały system obejmujący rozpoznanie, kontrolę i szkolenie. Polska powinna aktywnie współpracować z Ukrainą, by rozwijać swoje zdolności w tej dziedzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowych odcinkach Barw Szczęścia po wakacjach Józefina stanie przed wielką życiową zmianą. Po sprzedaży domu Natalii i Cezarego Rawiczów straci swoje dotychczasowe schronienie. W trudnym momencie z pomocą przyjdzie jej Basia, która zaproponuje wspólne mieszkanie. Dwie silne kobiety będą musiały ustalić zasady wspólnego życia, co nie będzie łatwe. Józefina, przyzwyczajona do życia na własnych warunkach, będzie musiała nauczyć się akceptować pomoc innych. Basia zaskoczy ją brakiem sztywnych reguł w swoim domu, co pozwoli Józefinie poczuć się bezpiecznie. To nowe doświadczenie stanie się dla Rawiczowej ważną lekcją, pokazując, że czasem warto zaufać innym. Czy wspólne mieszkanie zbliży seniorki i stworzy między nimi wyjątkową więź? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Dziedzictwo, turecki hit, wkracza w dramatyczny moment. W 974 odcinku, który zadebiutuje w piątek, 10 lipca, o godzinie 16:05 na TVP1, sytuacja Aynur stanie się dramatyczna. Adalet odkryje w jej rzeczach kosztowny przedmiot, co doprowadzi do publicznego skandalu. Starsza kobieta oskarży Aynur o wyrachowany romans z Sinanem dla korzyści majątkowych. Dla dumnej Aynur to cios w jej dobre imię. Czy Sinan zdoła ją obronić przed publicznym linczem? Serial można oglądać codziennie, a przegapione odcinki są dostępne na TVP VOD. La Promesa zapowiada emocjonujący 430 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca. Petra, pełna zazdrości, planuje bezlitosną zemstę na swoim ukochanym, co wstrząśnie całą rezydencją. Tymczasem Cruz z determinacją próbuje wydobyć prawdę od Manuela. W pałacu pojawia się nowy, tajemniczy lokaj, co dodaje jeszcze więcej napięcia. W kuchni atmosfera jest gorąca, gdy Virtudes ostro zakazuje Candeli wtrącania się w jej sprawy rodzinne. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość. Wciąż zaskakuje fanów. Michalina Sosna, znana jako Kama, otworzyła drzwi swojego mieszkania na Warszawskiej Woli. Dla kamer pytania na śniadanie. Wnętrza pełne są rodzinnych pamiątek, a szczególnie wyróżnia się pokój jej 5-letniej córki Rozali. Na ścianach wiszą święte obrazki, a nad łóżkiem fruwa metalowy bocian, dzieło ojca aktorki. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica śląskich wspomnień. W sypialni można znaleźć gitarę elektryczną, która miała pojawić się w serialu, ale ostatecznie scena została wycięta. Michalina Sosna, mimo popularności, wciąż chroni swoje życie prywatne, co tylko podsyca ciekawość fanów.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim długo oczekiwany powrót Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską. Choć zdjęcia do nowych odcinków trwają już od miesiąca, aktorka dopiero teraz wchodzi na plan. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią 2026 roku, Violetka może zaskoczyć widzów nowym wyglądem i zmianami w życiu osobistym. Czy jej małżeństwo z policjantem Staśkiem przetrwa próbę czasu? Zakulisowe napięcia między aktorami mogą wpłynąć na losy ich postaci. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie ich związek przechodził poważne wyzwania. Warto czekać na rozwój wydarzeń w Wilkowyjach. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Po wakacyjnej przerwie zobaczymy, jak sprzedaż domu przez Natalię stanie się przełomowym momentem dla Józefiny. Spotkanie u notariusza zamknie pewien rozdział, ale otworzy nowy w relacjach z synową. Józefina zdecyduje się na szczere wyznanie i przeprosi Natalię za lata uprzedzeń. To wzruszające słowa, które przyniosą Natalii ogromną satysfakcję. Obie kobiety postanowią zamknąć stary rozdział i skupić się na przyszłości. Sprzedaż nieruchomości, choć bolesna, stanie się fundamentem odbudowy ich więzi. Barwy Szczęścia szykują się na jesienny sezon z nowym obliczem Emila. Serialowy syn Asi, grany przez Artema Malaszczuka, przeszedł widoczną metamorfozę. Emil, który od kilku sezonów jest kluczową postacią, dorasta na oczach widzów. W nowych odcinkach jego postać zmierzy się z wyzwaniami dojrzewania i nowymi problemami. Choć jego wygląd się zmienił, to wciąż ten sam aktor wciela się w rolę. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków związanych z jego relacjami i życiowymi wyborami. Jesienny sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. W 143 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda Hanser wciąż ukrywa swoją ciążę. Mimo, że jest już w trzecim miesiącu, nie zdradza tej tajemnicy ani rodzinie, ani Cichanowi. Zawistna bratowa Deria wyciąga od niej pieniądze, co zmusza Hanser do ukrywania części wypłaty w kanapie. Walczy o każdy grosz, by zapewnić przyszłość swojemu dziecku. Cichan niespodziewanie pojawia się przed domem brata Hanser, nieświadomy, że zostanie ojcem. Hanser zmaga się z trudnościami finansowymi, planując wydatki na wyprawkę dla dziecka. Serial Panna Młoda można oglądać w poniedziałek, 13 lipca o 17:20 na TVP2.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relacje z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w Grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na greckich plażach pojawiła się niebezpieczna ryba, rozdymka srebrzystolica, która rozprzestrzenia się w Morzu Śródziemnym. Grecki rząd płaci rybakom za jej odławianie, oferując ponad 5 euro za kilogram. Ryba ta jest nie tylko żarłoczna, ale także zawiera silną truciznę, tetrodotoksynę, która nie ma antidotum. Problem dotyczy także wybrzeży Włoch i Hiszpanii.
3: NATO ogłosiło zakup do 5 bezzałogowców MQ-4C Triton, które wzmocnią zdolności rozpoznawcze sojuszu na morzu. Nowe drony zapewnią stały nadzór nad strategicznymi akwenami, takimi jak Arktyka, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa NATO. Inicjatywa ta jest częścią szerszego pakietu projektów, obejmującego także transport strategiczny i technologie kosmiczne. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące znaczenie północnych akwenów i zwiększoną aktywność wojskową Rosji. Siły specjalne Szwecji, Polski i Litwy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Manewry odbyły się na wodach terytorialnych Szwecji i miały na celu zwiększenie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia morskie. Scenariusz zakładał siłowe przejęcie jednostki, która odmówiła zatrzymania się do kontroli. Ćwiczenia te podkreślają znaczenie współpracy wojskowej w regionie Bałtyku. Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Stylowe połączenie z klasyczną koszulą czy lekką bluzką to gwarancja modnego wyglądu na każdą okazję.
2: Astrologia wskazuje, że koziorożce, panny, byki i skorpiony to znaki zodiaku, które wyróżniają się pracowitością i sumiennością. Choć horoskopy traktowane są jako rozrywka, tym znakom często przypisuje się cechy idealnych pracowników. Ambicja, dbałość o detale i wytrwałość sprawiają, że są cenieni w środowisku zawodowym. Warto jednak pamiętać, że sukces zależy głównie od umiejętności i zaangażowania.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w części województwa warmińsko-mazurskiego. Alert dotyczy powiatu braniewskiego, miasta Elbląg oraz powiatu elbląskiego. Służby apelują o unikanie otwartych przestrzeni i zabezpieczenie przedmiotów, które wiatr może porwać. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu drzew i na otwartych drogach. Na popularny sposób rozjaśniania włosów latem trycholog ostrzega, że sok z cytryny w połączeniu ze słońcem może prowadzić do poważnych oparzeń skóry, znanych jako Margarita Burn. Metoda ta, choć naturalna, jest równie szkodliwa jak chemiczne zabiegi fryzjerskie. Eksperci zalecają ostrożność i unikanie tego typu eksperymentów. Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku. Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność przez resztę dnia. Anturium, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć z powodu niewłaściwych warunków uprawy. Okazuje się, że prosty, domowy sposób z użyciem cynamonu może pomóc przywrócić jej blask. Wystarczy dodać jedną łyżkę mielonego cynamonu do 1 litra wody i podlewać roślinę raz na 3 tygodnie. To naturalne rozwiązanie wspiera zdrowie korzeni i może poprawić kondycję całej rośliny.
2: Mszyce to częsty problem w ogrodach, szczególnie na różach. Na szczęście istnieją domowe metody, które mogą pomóc w walce z tymi szkodnikami. Jednym z popularnych sposobów jest oprysk z szarego mydła, który tworzy warstwę utrudniającą oddychanie mszycom. Warto też wspierać naturalnych wrogów mszyc, takich jak biedronki, aby utrzymać róże w dobrej kondycji. Petunie i bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które zachwycają kolorami. Aby kwitły bujnie przez cały sezon, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Skuteczną odżywkę można przygotować samodzielnie z czarnej lub zielonej herbaty, którą większość z nas ma w kuchni. Regularne podlewanie takim naparem wspiera intensywne kwitnienie i zdrowy wygląd roślin. Justyna Dobrosz-Oracz, znana dziennikarka polityczna, opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z początków swojej kariery w Telewizji Polskiej. Materiał przenosi nas 25 lat wstecz, do czasów jej pracy w Teleekspresie. Dobrosz-Oracz po przerwie powróciła do TVP w 2024 roku, stając się jedną z głównych twarzy odnowionego TVP Info. Obecnie prowadzi tam kluczowe programy publicystyczne.
3: pierwsza dama, Marta Nawrocka, uczestniczyła w spotkaniu małżonków prezydentów państw NATO w Ankarze. Głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci w erze cyfrowej. Marta Nawrocka podkreśliła konieczność walki z mową nienawiści i hejtem w internecie, apelując o modę na szacunek. Zapowiedziała także jesienne spotkanie w Warszawie, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Krakowem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 17 stopni. Tymczasem nad Szczecinem będzie można dojrzeć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super
1: Express. Ja wracałem z Zagłębia Miedziowego. 4 grudnia to Barbórka. Po raz pierwszy nie poleciałem do górników węgla kamiennego, tylko właśnie do tych, którzy wydobywają miedź. No i kiedy wracałem, kiedy już byliśmy blisko Okęcia, najpierw wyłączył się jeden silnik, a potem drugi. Obudziłem się w ostatniej chwili, właściwie obudzony przez trzeciego pilota, który wpadł do naszej kabiny, do kabiny pasażerów i krzyczał, żeby zapinać pasy. To nie była awaria maszyny. Za każdym razem to był błąd człowieka.

0: Witam Państwa. Zapraszam na kolejną podróż szlakiem ludzi i miejsc, które miałem okazję czy zaszczyt kiedyś odwiedzić. Dzisiaj litera H, helikopter. Towarzyszy mi pan Jacek Prusinowski. Zapraszamy.
1: Ten helikopter, panie premierze, to oczywiście helikopter, którym leciał pan 4 grudnia 2023 roku ze Śląska do Warszawy. Helikopter do swojego celu nie doleciał. Katastrofa miała miejsce w lesie pod Piasecznem. 15 osób na pokładzie, wszyscy przeżyli. Może na początek zobaczmy materiał faktów. Przypominam to, te wydarzenia sprzed już ponad 21 lat.
2: Las 100 metrów od drogi, 14 kilometrów od warszawskiego Okęcia. Tak wygląda miejsce, gdzie rozbił się śmigłowiec z premierem na pokładzie. Policja nie pozwoliła nam sfilmować miejsca katastrofy. Są jednak świadkowie, którzy dokładnie widzieli wypadek.
3: Śmigłem o drzewa na dom, no i wyciągnął jeszcze do góry. No i leciał tam, że widział, że budynki tutaj są i no i na dół. Później spadł gdzieś tam na...
2: Maszyna spadła 500 metrów od miejscowości Pilawa. Po kilku minutach na miejscu były pierwsze karetki. Przez ponad godzinę odwoziły rannych do szpitala w Warszawie. Policja natychmiast otoczyła teren wypadku. Wszystko po to, aby zabezpieczyć ślady.
4: Szukał lądowania, bo widać było, szukał lądowania, bo zaczął się palić już. Już od spodu się palił.
2: Świadkowie wypadku mówią, że śmigłowiec jest kompletnie rozbity. Połamane są śmigła, powybijane szyby.
5: Byłem około 15 metrów od samego helikoptera, to było o godzinie 20, zanim jeszcze cały teren nie był zablokowany.
6: Jak to wyglądało na miejscu?
5: Helikopter jest mniej więcej tak jakby zakopany metr pod ziemią. Spód helikoptera jest mocno zmiażdżony, lekko na prawą stronę jest przechylony. Całe miejsce dookoła jest oblane pianą.
2: Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.
7: Na miejscu są również strażacy. Są również strażacy z tych jednostek specjalistycznych. Są antyterroryści, którzy też tam pomagają w zabezpieczeniu.
2: Dlaczego rozbił się śmigłowiec, ustali śledztwo. Na miejscu pracuje już Komisja Wypadków Lotniczych. Dariusz Łapiński, fakty.
1: Kilka minut to trwało, zanim przyjechały pierwsze karetki, jak słyszeliśmy w materiale. Zima, ciemno, chwila po katastrofie, to były najdłuższe minuty w pana życiu, panie premierze. Bardzo pan się bał?
0: 4 grudnia i taka pogoda, którą mógłbym określić jako siąpiący deszcz, temperatura zmienna od 0 do minus 3, minus 4, więc bardzo nieprzyjemna pogoda. Ja wracałem z Zagłębia Miedziowego. 4 grudnia to Barbórka. Po raz pierwszy nie poleciałem do górników węgla kamiennego, tylko właśnie do tych, którzy wydobywają miedź. No i kiedy wracałem, kiedy już byliśmy blisko Okęcia, najpierw wyłączył się jeden silnik, a potem drugi. Dowiedzieliśmy się, że silniki zareagowały na niewłączenie mechanizmu, który nie dopuszczał do tworzenia się drobinek lodu, które mogłyby uszkodzić te silniki, więc silniki zareagowały tak, jak trzeba. No ale to spowodowało, że znaleźliśmy się na ziemi i rzeczywiście oczekiwanie na pomoc to było więcej niż kilka minut, według mnie co najmniej 20 minut. No to były najdłuższe minuty w moim życiu.
1: A jak to wyglądało, panie premierze? Pan miał kontakt z innymi osobami? Leżał pan we wraku, poza
0: tak,
1: wrakiem?
0: Mnie wyniósł. Oczy,
1: gdzieś, mówi pan, temperatura była dodatnia, więc siąpiło, więc jak rozumiem, to raczej miękki gdzieś tam teren w lesie.
0: Mnie wyniósł z wraku oficer BOR-u, który doznał najmniejszych obrażeń i w związku z tym on udzielał nam wszystkim takiej pierwszej pomocy. Wyniósł mnie i położył na mchu pod drzewem, no i pobiegł wyciągać następnych. Więc kiedy leżałem, pobiegł wyciągać następnych.

0: To znaczy, że nie jest najgorzej. To znaczy, że główny rdzeń nerwowy nie jest przerwany.
1: Pełen sukces, jak rozumiem.
0: No, to trochę mi ulżyło. No, a jak jeszcze po odzyskaniu przytomności w tym wraku helikoptera okazało się, że on się nie zapali, bo to, co najbardziej mnie przeraziło w momencie odzyskania przytomności, to to, że ta maszyna się za chwilę zapali, no bo na każdym filmie się pali, prawda? Uderza o ziemię, to jest wybuch, paliwo się pali i tak dalej.
1: Gdzieś takie klisze mamy w głowie, że to jest kolejny krok faktycznie.
0: Tak. Więc pomyślałem sobie, że są pewne znaki, które dały mi nadzieję, że jakoś tam z tego wyjdziemy. No a potem, kiedy położono obok mnie panią Jakubowską, to ten test na palce przekazałem jej i ona też się upewniła, że nie jest tak źle.
1: Czyli chłodną głowę pan zachował w tym trudnym momencie. A modlił się pan, panie premierze? Pan, jak rozumiem,
0: nie.
1: Z tego co wiem, nie jest osobą wierzącą, ale w takiej sytuacji, kiedy mogą to być sekundy, minuty życia, kiedy obawiał się pan tego wybuchu, płomieni, to przyszły takie myśli?
0: Powiem panu więcej, że nic mi się nie przewinęło, żaden film.
1: Okej. Okay. Czyli znowu nie było jak w filmach?
0: Żadne obrazy z przeszłości mnie
1: nie
0: nawiedził. Ja w ogóle spałem. I obudziłem się w ostatniej chwili, właściwie obudzony przez trzeciego pilota, który wpadł do naszej kabiny, do kabiny pasażerów i krzyczał, żeby zapinać pasy. Nawiasem mówiąc, jemu to uratowało życie, bo w ten fotel, gdzie on jest, był w kabinie pilotów, wbiła się taka olbrzymia sosna, więc to drzewo przeorałoby go od stóp do głów. No i kiedy krzyczał, żeby zapinać pasy, to ja się obudziłem. I taki nieco zdezorientowany.
1: Ale zdążył pan zapiąć pasy?
0: Spojrzałem przez iluminator. No i zobaczyłem, że gwałtownie zbliżamy się do ziemi. I oczywiście nie zdążyłem zapiąć. A to nic by mi nie pomogło, prawdopodobnie.
1: To posłuchajmy może jeszcze, panie premierze, rozmowy pilota z wieżą kontroli lotów, bo to nagranie jest dostępne te kilkanaście ostatnich sekund przed katastrofą.
2: Mamy awarię drugiego silnika 002.
3: Zrozumiałem, lądujecie w tym miejscu?
2: Lądujemy w tym miejscu 002, ale to nie ma żadnego terenu.
3: Zrozumiałem. Nie, 002, wybierajcie takie miejsce, jakie wam jest dogodne.
2: Mamy tylko las pod sobą.
1: Panie premierze, pilot, czyli pan Marek Miłosz, długo borykał się z prokuraturą i procesem w 2010 roku dopiero został po ponad 6 latach trwania tego procesu uniewinniony ze stawianych mu zarzutów. Pana zdaniem słusznie został uniewinniony z pana perspektywy osądu, wiedzy, rozmów, pewnie dziesiątek, które pan odbył też z fachowcami na temat tego wydarzenia, to pilot pana uratował i całą załogę?
0: To trwało 8 lat, ale my wszyscy, którzy byli na pokładzie tej maszyny,
1: 15 osób.
0: Tak, my zeznawaliśmy na korzyść pana Miłosza. Oczywiście my nie wiemy dokładnie, jak te kwestie techniczne wyglądały, ale dla nas najważniejsze było to, że żyjemy i że niewątpliwie żyjemy dlatego, że pan Miłosz wykonał taki bardzo trudny manewr autorotacji. Wykonał go w bardzo skomplikowanych warunkach, w ciemnościach, nad lasem. Zresztą uciekł, zdążył skręcić i oddalić się od osiedla mieszkaniowego, bo gdybyśmy spadli na jakiś dom, to nie dosyć, żebyśmy się sami zabili, to jeszcze zabilibyśmy tych, którzy tam w tym domu byli. Więc uznaliśmy, że nawet jeżeli popełnił jakiś błąd, to absolutnie ten błąd jest niwelowany jego mistrzowskim pilotażem.
1: Czyli bliżej orderu niż wyroku, zdaniem pana.
0: Ja oczywiście pytałem się specjalistów, o co w tym wszystkim chodzi, więc oni mi tłumaczyli, że tam w tych śmigłowcach jest specjalny mechanizm ogrzewania w lotu.

0: przelotu powietrza do silników. Te śmigłowce zresztą latają na Syberii przy znacznie niższych temperaturach, więc muszą być przygotowane na takie ekstremalne warunki. I normalnie jest tak, że ogrzewanie wlotu powietrza włącza się automatycznie. Więc nawet jeżeli Miłosz nie włączył, to ono się powinno włączyć automatycznie. Tylko że w ekstremalnych warunkach, właśnie w takich, jakich my byliśmy, to trzeba ten mechanizm włączyć ręcznie. Dlatego, że automat czasami się nie włącza, nie reaguje i tak dalej, i że Miłosz podobno tego nie zrobił. Ale inni specjaliści mówią, że nie, że wszystko było w porządku. Jedno jest pewne, że ten helikopter był w bardzo dobrym stanie.
1: Świeżo po serwisowaniu,
0: on nie był, myśmy nie padli ofiarą...
1: 2002 rok, maj, remont generalny przeszedł ten śmigłowiec.
0: Myśmy nie padli ofiarą awarii maszyny, tylko ewentualnie błędu człowieka. Zresztą w 90% katastrof statków powietrznych wina leży po stronie człowieka, a nie po stronie maszyny. W Smoleńsku było dokładnie tak samo. To był też bardzo sprawny samolot. Został rozbity wskutek błędu człowieka.
1: A swoją drogą, panie premierze, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, to po tej katastrofie, z której pan miał szczęście wyjść cało, no też dyskusja została otwarta na temat maszyn, jakimi latają polscy notable, no tyle, że no nic z tej dyskusji szczególnego nie wyniknęło. No dlatego 8 lat później Tupolew wiózł prezydenta.
0: Zarówno helikopter, katastrofa helikoptera, jak i katastrofa pod Smoleńskim, jak i potem w Mirosławcu, gdzie zginęło całe dowództwo, tak, pomiędzy, gdzie zginęło całe dowództwo wojsk lotniczych. To nie była awaria maszyny. Za każdym razem to był błąd człowieka. No i to też daje, czy stawia znak zapytania na temat jakości szkolenia, przygotowywania warunków. Ja potem słyszałem, że w tych warunkach, w jakich myśmy startowali, to ten helikopter nie powinien w ogóle odlecieć z Wrocławia.
1: To samo co z...
0: Tak samo jak ze Smoleńskiem i tak dalej. Więc nie, te maszyny były wysłużone, i helikoptery, i Tu-154, ale one były absolutnie sprawne i mogły jeszcze służyć w polskiej flocie przez wiele lat.
1: Panie premierze, to teraz po samej katastrofie, tak wracając te 21 lat wstecz, po samej katastrofie trafił pan do szpitala. Pan rządził krajem z tego szpitala? Dało się wtedy przy trochę mniej zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych rządzić Polską ze szpitala?
0: No, podjęto decyzję, żeby nas wszystkich zawieźć do najbliższej jednostki, a najbliżej był szpital na Komarowa. Na włoskiej, mówiąc współczesnym językiem.
1: No tak, współczesnym.
0: Zresztą szpitalem MSWiA, prawda? Więc zostaliśmy tam przewiezieni. Nie wszyscy wprawdzie, ale zdecydowana większość. No i ja tam spędziłem najbliższe tygodnie. Najpierw dochodząc do takiego stanu, żebym mógł chodzić, to trwało mniej więcej tydzień. Potem poleciałem, po 10 dniach poleciałem do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej. Wprawdzie lekarze kręcili nosami, ale ja się uparłem i mogłem już lecieć. Na wózku wprawdzie, ale mogłem. Potem mieliśmy świąteczną przerwę, więc wszyscy, którzy mogli pojechać do domu, pojechali do domów. Potem wróciliśmy. No i tam pod koniec stycznia wyszliśmy, przy czym niektórzy, właściwie niektóre, bo to nasze panie, miały operacje nie na Wołoskiej, tylko na szoseru w szpitalu Ministerstwa Obrony Narodowej. No i w tym szpitalu w MSW, jak już mogłem chodzić, to miałem bardzo intensywny proces rehabilitacyjny. Na przykład, co zresztą dobrze wspominam, codzienne ćwiczenia w komorze kryogenicznej, gdzie są niskie temperatury, minus 100 stopni. No a potem gimnastyka, masaże i tak dalej, i tak dalej. No i z biegiem czasu czułem się coraz lepiej.
1: A jeżeli chodzi o sprawy kraju, to pan był premierem szpitalu czy pacjentem tylko?
0: W momencie, kiedy przyjechałem do szpitala, jakby upoważniłem wicepremiera Marka Pola do tego, żeby mnie zastępował. I Marek Pol miał wszystkie upoważnienia. No ale gdzieś po 2-3 dniach, jak już opanowano te pierwsze skutki, to łączyłem się ze szpitala, głównie z przywódcami zagranicznymi, dlatego że wtedy był bardzo intensywny proces konsultacji przed traktatem z Lizbony. Ja zresztą na drugi dzień, wypadek był 4, a ja 5 z samego rana miałem lecieć do Dublina na spotkanie z panem Aherrym, czyli szefem rządu irlandzkiego. No oczywiście nie poleciałem, ale prowadziłem z nim potem telefoniczne konsultacje. Więc tak, łączyłem się, zresztą było mnóstwo telefonów do mnie, ja oczywiście nie wszystkie odbierałem, lekarze mi nie pozwolili. No i przyjmowałem rozmaite wizyty.
1: Między innymi prezydenta Kwaśniewskiego.
0: Między innymi prezydenta, który przyjechał następnego dnia.
1: Z kwiatami?
0: No już nie pamiętam, ale na pewno coś przywiózł. Jak nie kwiaty, to coś innego. Coś bardziej męskiego.
1: Kwiaty w płynie, tak?
0: I ze swoim takim poczuciem, znanym poczuciem humoru powiedział: wiesz co, Leszek, tak myślę sobie, że to byłby piękny pogrzeb.
1: No to trzeba przyznać, że czarny humor na poziomie pana prezydenta. Panie premierze, to jeżeli przy tych zabawnych akcentach jesteśmy, to wtedy słowa mem chyba jeszcze nie było w 2003 roku, ale jest taki obrazek, fragment materiału Polsatu, który no, stał się memem, chyba można tak powiedzieć. Pan premier na wózku, zresztą zobaczmy.
2: Dobry wieczór, Urszula Rzepczak. Zapraszam państwa na informacje. Saddam Hussein schwytany. Po 8 miesiącach polowania wojska koalicji znalazły go w Tikricie.
1: Widzieliśmy i trudno się nie uśmiechnąć. Panie premierze, Leszek Miller do 4 grudnia 2003 roku i Leszek Miller po 4 grudnia 2003 roku to był ciągle ten sam człowiek, ten sam polityk? Czy jakaś zmiana w panu premierze miała miejsce? Czy poczuł pan, że to jest jakaś druga szansa, drugie życie?
0: Wie pan, ja nie przeżyłem jakiejś specjalnej iluminacji. Nagle nie zacząłem wierzyć w opiekę boską czy coś. No po prostu uznałem, że nie wiem, czy opatrzność, czy szczęście, czy coś innego, czy po prostu umiejętności pilota spowodowały, że się nie zabiłem. No Pan Bóg się zawahał, jeżeli już szukamy opatrzności. Zresztą kiedy wylatywaliśmy, to nad moją głową, na takiej półeczce, położono figurę świętej Barbary. To była dość duża i ciężka, bo z miedzi, a nie z węgla. Więc pomyślałem sobie potem, że gdyby ta figura spadła mi na głowę, to niewątpliwie by mi rozbiła głowę.
1: Czyli cud polegał na tym, że święta Barbara nie zabiła Leszka Millera, a mogła.
0: Ale były oczywiście takie sugestie, że no teraz już wiadomo, dlaczego wszyscy ocaleli, no bo na pokładzie była figurka Matki Boskiej, właśnie świętej Barbary.
1: Ale to tak, że abstrahując od spraw jakichś metafizycznych, to myślałem, że może takie poczucie, że każdy dzień w życiu jest ważny, że każdy dzień trzeba dobrze wykorzystać, tak. Bo szczególnie przy takim intensywnym trybie życia to ryzyko jest zawsze jednak większe.
0: No tak, no to co ja, z czym ja miałem naprawdę problem, to taki, że lekarze kazali mi chodzić w takim specjalnym gorsecie. Ja ten gorset zakładałem rano i zdejmowałem go wieczorem. On był taki dość szczelnie opinający mój tułów.
1: A to tkanina, jak rozumiem, jakaś, tak?
0: Tak jest. No coś takie usztywniającego, na takie pasy skórzane. I to mnie zresztą przeszkadzało i męczyło. Poza tym, wie pan, zaczęły się takie sygnały, że kiedy ja zbyt długo siedziałem na przykład w takiej pozycji, no to zaczynałem to odczuwać. Musiałem wstać, stanąć, oprzeć się o ścianę, przejść paręnaście metrów. No i potem to zaczęło się powtarzać. Miałem taki okres, że w nocy tak mnie bolało, że budziłem się po prostu i nie mogłem spać. Musiałem chodzić po porady do różnych specjalistów, ale w takich sytuacjach wracałem do kriokomory i brałem kilkanaście takich seansów i to mi pomagało.
1: Czyli na zdrowiu trochę to się jednak odbiło, panie?
0: Na pewno się odbiło. Był taki czas, że naprawdę kładłem się na podłodze i zwijałem się z bólu. No bo ja miałem, ja pan, pęknięte dwa kręgi i dwa naruszone. Na szczęście to było złamanie kompresyjne. Kompresyjne zawsze jest wtedy, kiedy nacisk jest taki i te kręgi się nie przesunęły, bo tam obok dosłownie kilka kilometrów jest, kilka milimetrów zaczyna się ten główny nasz rdzeń nerwowy i gorsze są złamania nie kompresyjne, tylko takie na przykład, kiedy samochód uderza w inny samochód i wtedy to się wszystko przesuwa, wtedy łatwo się przecina ten główny rdzeń kręgowy. Więc ja miałem tylko kłopoty wynikające z tego, że to wszystko usiadło, tak? I musiało się odbudować, więc to sporo trwało.
1: A jeżeli chodzi, panie premierze, o pozostałe 14 osób, mówiłem, że wszyscy przeżyli, ale ucierpiał ktoś dużo bardziej? Były takie osoby,
0: które... Tak, no nasze koleżanki miały najgorzej. One miały połamane miednice, miały operacje, które polegały na tym, że śrubami ściskano im kości potrzaskane, więc miały gorzej.
1: Ale ostatecznie też wyszły.
0: Ale ostatecznie też wyszły, tak.
1: Ta grupa stała się taką, nie wiem, czy wspólnotą to nie za duże słowo, no ale jakimś takim kręgiem
0: wszystkich,
1: w tym sensie znajomy z czasem, bo się spotykacie każdego roku, prawda?
0: Tak, myśmy się zmówili, że każdego 4 grudnia spotykamy się w jakiejś restauracji dokładnie o godzinie 19:30, wtedy, kiedy ten helikopter spadł. No i wznosimy toast za życie.
1: Jak te spotkania po dwóch dekadach wyglądają? To ciągle są wspomnienia tych wydarzeń?
0: Nie, teraz
1: pod Warszawą, teraz już, czy bardziej co u ciebie, jak
0: teraz już mniej, o przeszłości, no bo ile razy można to sam wszystko powtarzać, tak? No ale wie pan, 20 lat to już ma czasu. Ludzie, ci, którzy nie mieli rodzin, założyli rodziny, narodziły się dzieci. Niektórzy zmienili pracę, więc pozmieniało się dużo i właśnie o tych zmianach mówimy.
1: Panie premierze, a jeżeli chodzi o... Wspomnieliśmy już o tym, że te maszyny, którymi latali rządzący Polską, no to nie były najnowocześniejsze sprzęty. No, ten śmigłowiec chociażby to 1977 rok, więc trochę już służył. No, tych katastrof lotniczych w Polsce było zbyt wiele na początku lat 2000, bo faktycznie w tej dekadzie trzy wydarzenia, no oczywiście katastrofa smoleńska absolutnie jest największą, przede wszystkim jeżeli chodzi o liczbę osób, która zginęła katastrofą, ale to jednak zastanawiające, że tych wydarzeń było tak dużo, prawda? Jakiś problem systemowy w Polsce mieliśmy?
0: Wie pan, to było jasne, że ten park maszyn latających trzeba będzie wymieniać po kolei, sukcesywnie. Tylko że w tamtych czasach, 20 lat temu, była zasadnicza przeszkoda, żeby to robić, oprócz braku pieniędzy oczywiście. Mhm. Zawsze na takie cele brakuje pieniędzy. Otóż to była reakcja opinii publicznej, która zresztą była podsycana, wie pan, przez kogo? Przez was, przez dziennikarzy.
1: Że chcą latać nowymi, świetnymi maszynami, jeździć tymi samochodami.
0: Jak zaczynała się dyskusja, albo jakiś przeciek z rządu, że rząd chce kupić samoloty. No proszę, z naszych pieniędzy. Nie chce im się jeździć pociągiem, będą latać nowymi samolotami, a emeryci zarabiają tak mało. No i tak dalej, i tak dalej. I dopiero po tych katastrofach jakoś to się zmieniło. Myślę, że i najbardziej przeciwni tym zakupom ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, że kiedyś dojdzie do poważnej tragedii. No i doszło w przypadku Smoleńska.
1: Panie premierze, a jeżeli chodzi o No, słowo katastrofa też można do tego, co wydarzyło się w 2003 roku oczywiście odnosić, mimo że nikt nie zginął. To panie premierze, w pana życiu to jest jakaś... Jednak mimo wszystko mówi pan, że nie stał się pan osobą wierzącą, czy nie zmienił się jakoś diametralnie, ale to jest jakaś cezura, czas taki, który jak ogląda się pan za siebie, to zawsze będzie stanowił jakiś istotny punkt odniesienia?
0: No tak, dlatego że ja wiele razy potem dyskutowałem i ze swoją rodziną, i ze znajomymi.
1: To co jest tym podstawowym obrazkiem? Jak myślimy o sobie o tej katastrofie, co jest?
0: Co się tam naprawdę stało, tak? Dlaczego ten helikopter miał awarię tych dwóch silników? Czy może tego było uniknąć? Czy koniecznie ja musiałem w tym dniu odlatywać z Dolnego Śląska?
1: A jakieś spiskowe teorie wtedy były chyba?
0: Były, tak. Pojawiały się takie, że to prawdopodobnie jest zamach. Zamach oczywiście Rosjan.
1: Ale chodziło o ten remont generalny wcześniej?
0: Nie. Chodziło o to, że wtedy były takie pogłoski, że Rosjanie chcą kupić jedną z naszych rafinerii. I ówczesny minister skarbu, pan Kaczmarek, powiedział, że właściwie to on nie ma nic przeciwko sprzedaży, ale taką decyzję musi podjąć premier Leszek Miller. Ja byłem temu przeciwny, więc od razu doklejono jedną z teorii spiskowych, no to Rosjanie chcieli zabić Leszka Millera. No wie pan, tak sobie potem myślałem po tym Smoleńsku, że też miałem okazję, żeby wytworzyć pełną atmosferę spiskową. Tak, spiskową, że proszę bardzo, chcieli mnie zabić, a ja żyję. No ale...
1: Też Putin już wtedy, 2006 rok, to już też Putin.
0: Tak. No nie, ale oczywiście to z góry odrzucałem, no bo to akurat nikt tam nie maczał palce.
1: Mhm. A starał się pan jakoś bronić pilota? Mówi pan, że był wzywany na świadka, ale wziął pan sobie za punkt honoru próbę czy pomoc w obronieniu, nie wiem, w jakichś prywatnych rozmowach może zapewniał swojej pomocy? Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o wasze relacje?
0: Mówiłem prawdę.
1: Prosił o taką pomoc pilota.
0: Na salach sądowych mówiłem prawdę, tak jak było. To jak pamiętam, jak wyglądał przebieg przygotowań do lotu, potem jak wyglądał sam lot, potem co się działo po tym, jak się rozbiliśmy. I dla mnie, i to mówię z pełnym przekonaniem, sytuacja jest jasna. Gdyby wtedy za sterami tego helikoptera siedział ktoś inny, to prawdopodobnie to by się skończyło tragicznie. Ten manewr autorotacji w takim sporym uproszczeniu polega na tym, że jeżeli przestają działać silniki czy silnik w helikopterze, to on jeszcze przez pewien czas się obraca, no bo jest rozpędzony, no poza tym opór powietrza go napędza i tak dalej. I pilot, ustawiając odpowiednio kąt natarcia tych łopat, może zmniejszyć prędkość opadania. Tylko że to trzeba uruchomić w odpowiednim momencie, bo to nie trwa cały czas, to jest moment.
1: To już konkretna fizyka wchodzi tutaj
0: tak
1: w grę, prawda?
0: I ci piloci na całym świecie tego się po prostu uczą. Jedni potrafią to zrobić, inni nie potrafią. Więc gdyby na miejscu Miłosza siedział kto inny, to pewnie byśmy się pozabijali, dlatego że tam jeszcze jest jeden problem w tych helikopterach, że on ma dwa wielkie, potężne silniki i one są nad kabiną pasażerów, czyli one były nad naszymi głowami. Jeżeli helikopter się rozbija, uderza z wielką prędkością o ziemię, to te silniki się urywają i miażdżą wszystko, co jest pod nimi, czyli z nas by została miazga. No.
1: Panie premierze, to co działo się potem już, to jak służby ratunkowe odnosiły się do pana, jak w szpitalu się do pana odnosiły?
3: Nie, wszystko było w porządku.
1: Że był pierwszym pacjentem Rzeczypospolitej?
3: Wszystko było w porządku. Obsługa była bardzo profesjonalna, wszyscy byli bardzo uprzejmi, ale i pacjenci. Bo ja przecież tam byłem przewożony z oddziału do tego centrum rehabilitacyjnego.
1: Mówi pan o kilkudziesięciu minutach, to jednak kawałek, czy kilkunastu w końcu, na samą pomoc.
3: Byłem przewożony już w szpitalu.
1: No tak, ale chodzi mi o ten czas, bo mówi pan, że wszystko działało.
3: Według mnie to było 20 minut, ale to nie mogło być szybciej, dlatego że po pierwsze musiały się te służby zmobilizować, a po drugie one nie do końca nie wiedziały, gdzie my jesteśmy. I potrzebowało mnie. Pierwsi byli strażacy zresztą. Ja potem zresztą odwiedziłem ich, jak już mogłem się poruszać, żeby im podziękować. No, kierowcy karetek, którzy nas wieźli, ten mój kierowca, tak, wie pan, jechał z taką prędkością, że ja sobie pomyślałem, no nie zginąłem w helikopterze, ale tym razem na pewno mnie zabije.
1: A poprosił pan, żeby trochę nogę z gazu zdjął?
3: Nie.
1: Zaufał pan po prostu?
3: Nie wtrącałem się. Naprawdę nie mam żadnych uwag. To były bardzo miłe dni. Oczywiście abstrahując od tego, że byliśmy wszyscy pokiereszowani, ale tyle serdeczności, ile nas spotkało, tyle wizyt, które miały miejsce, tylu ludzi, którzy nas próbowało odwiedzić, listów, maili, no to chyba nigdy nie otrzymałem.
1: Jakoś ze szczególną troską, estymą do pana odnoszono się, kiedy właśnie na tym wózku inwalidzkim przemierzał pan korytarze brukselskich, najważniejszych instytucji.
3: No, brukselskich, tak. Jak się pokazałem w Brukseli, to wszyscy wstali i klaskali. No wie pan, to byli premierzy, którzy latają często tak samo jak i ja, i oni sobie zdawali sprawę, że każdego z nich to może spotkać.
1: Tylko domyślam się, że panie premierze, szefowie rządów zachodnich krajów wtedy jednak, jak dowiedzieli się, z którego roku była ta maszyna, którą pan leciał, jakiej to produkcji sprzęt, to pewnie pomyśleli sobie,
3: tak, ale wie pan,
1: no, jednak my takim szrotem, bo pewnie tak by to mogli określić, nie latamy.
3: Pamięta, że tym helikopterem latał Jan Paweł II i nic się nie stało. Także to ja naprawdę będę bronił stan techniczny tych helikopterów. One były w dobrym stanie technicznym. Tak samo jak te 154 samoloty. Po prostu człowiek popełnił błąd. Więc na Zachodzie też ludzie popełniają błędy.
1: No i też katastrofy lotnicze się oczywiście
3: zdarzają. Także ja wywiozłem ze szpitala, z MSW, bardzo miłe wspomnienia. No i potem musiałem się całkowicie jakoś tak doprowadzić do porządku. To długo trwało, to kilka lat trwało. W tej chwili już się nie budzę, już mnie ani bark, ani kręgosłup nie boli. Ale lekarze, którzy znają się, mówią, że to się jeszcze kiedyś odezwie.
1: No to oby nie szczególnie szybko się to odezwało, panie premierze, no ale to pozazdrościć, że w takiej formie jest pan premier. Z biegiem lat rzadziej ból się zdarza i w lepszej formie,
3: no też się
1: pan premier.
3: Cieszę, oczywiście.
1: Tylko pogratulować, panie premierze, ale to chciałem jeszcze zapytać o ostatnie wasze spotkanie, jak ono wyglądało.
3: W tym roku myśmy się nie spotkali. Już może dlatego, że nie spotkaliśmy się także w czasie COVID-u. I teraz trudniej jest wrócić do tej tradycji.
1: W 19 ostatnie spotkanie.
3: Tak, ale rozmawialiśmy, że w następnym roku na pewno się spotkamy, czyli wrócimy do tych tradycji. A jeszcze wracając do takich ciekawostek, wie pan,
0: jak leciałem właśnie tam do Górników, aha, bo ja też odcinek autostrady otwierałem, autostrady A4, no to żona kazała mi się ubrać tak odświętnie, wie pan, nowy płaszcz, garnitur i tak dalej. I kiedy ja w tym wszystkim trafiłem do szpitala i szykowano mnie do pierwszych takich kompleksowych badań, no to przyszły dwie pielęgniarki z takimi dużymi nożycami i wszystko to pocięły.
1: Trochę tak, było żal.
0: Także było trochę
1: żal. Żonie przede wszystkim, jak się domyślam.
0: Pocięły dlatego, że żeby mnie nie rozpinać, bo nie było wiadomo, co ja tam mam w środku, więc najbardziej brutalny sposób. Ciach, ciach, ciach. I już nie mam jesionki, ciach, ciach, ciach, i już nie mam garnituru.
1: Najważniejsze, panie premierze, że po tych 21 latach można z uśmiechem te wydarzenia wspominać, że no mimo mniejszych, większych problemów ze zdrowiem wszyscy z tej katastrofy, wyszli cało. Bardzo dziękuję, panie premierze, za kolejne spotkanie.
0: Dziękuję państwu i zapraszam na następne spotkanie.

Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, będąca w zaawansowanej ciąży, postanowiła zaszaleć na babskim wypadzie do Turcji. Wszystko szło jak z bajki, aż do momentu, gdy ich taksówkę staranowała laweta. Na szczęście, mimo dramatycznego zakończenia, Serowska i jej przyjaciółka wyszły z tego bez szwanku. Teraz, już bezpiecznie w domu, Dominika może wspominać tureckie przygody i smak baklawy, którą tak uwielbia. Jerzy Kamaz, aktor, który bał się własnego sukcesu. W 1977 roku stanął przed wyzwaniem życia. Propozycja zagrania Stanisława Wokulskiego w serialowej adaptacji Lalki zamiast radości przyniosła mu lęk przed byciem zaszufladkowanym jako prostak z czerwonymi łapami. Jednak dzięki rozmowom z twórcami serialu, Kamaz odczarował postać, tworząc bohatera pełnego charyzmy i elegancji. Jego kreacja przeszła do historii, a strach przed porażką zamienił się w triumf, który na zawsze połączył jego nazwisko z postacią Prusa.
2: Polska kultura straciła prawdziwego giganta. Tadeusz Baranowski, mistrz komiksu i twórca niezapomnianych bohaterów, odszedł w wieku 81 lat. Jego prace, pełne humoru i wyobraźni, wychowały całe pokolenia, a smoki i inne postacie z jego komiksów będą żyć wiecznie. Nawet w ostatnich latach zaskakiwał swoją obecnością na festiwalach, choć narzekał na zmęczenie. Teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezwykły talent i dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach fanów.
1: Ewa Krasnodębska, najstarsza żyjąca aktorka w Polsce, świętuje dziś swoje 101 urodziny. Ta niezłomna dama, która przetrwała wojnę, uderzenie pioruna i wypadek z motocyklem, wciąż z humorem opowiada o miłości do życia. Jak sama mówi, miłość do życia bywa kapryśna, ale różnorodność jest tym, co ją napędza. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim bagażem doświadczeń i wciąż mieć ochotę na więcej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Justyna Steczkowska, nasza niekwestionowana diwa, podniosła swoje stawki koncertowe do 75 tysięcy złotych, dorównując tym samym Skolimowi. Wygląda na to, że inspiracja młodszym kolegom przynosi efekty, a wspólny singiel Mama Cita tylko podgrzewa atmosferę. W te wakacje Justyna zagra 20 koncertów, co zapewni jej przynajmniej 1,5 miliona złotych. Cóż, Mama Cita na żywo to luksus, na który stać tylko najbogatsze miasta.
1: Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął tłumy celebrytów, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Janowskiego i jego żony Moniki. Para, która przetrwała wiele burz, w tym długą walkę ze stalkerką, teraz cieszy się spokojem i beztrosko pozowała do zdjęć na plaży. Po latach życia w strachu, Janowscy mogą wreszcie odetchnąć pełną piersią i cieszyć się chwilą. Cóż, dla niektórych to tylko kolejny dzień na plaży. Dla nich prawdziwe spełnienie marzeń. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to nie tylko emocje na boisku, ale i na trybunach. Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, skradł show podczas meczu Stany Zjednoczone-Belgia, popisując się niecodziennym talentem do picia szampana i piwa jednocześnie. Wideo z jego wyczynem stało się hitem internetu, a sam Vedder zyskał nowy tytuł – mistrza w kategorii najbardziej nieoczekiwane zachowanie na stadionie. Tymczasem gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, pożegnali się z turniejem, przegrywając z Belgią 1-4.
2: W Lizbonie miało być głośno, a skończyło się na ciszy i plastikowych kubkach lecących na scenę. Koncert Megadeth, który miał być hitem festiwalu Evil Life, został odwołany z powodu awarii sprzętu. Fani, zamiast muzyki, otrzymali tylko frustrację i obietnicę czegoś szczególnego od Dave'a Mustaine'a. Cóż, pozostaje czekać na kolejne niespodzianki od zespołu, który wciąż potrafi zaskoczyć, choć tym razem niekoniecznie w pozytywny sposób.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki.
1: Męskie granie znowu w akcji. Tym razem Poznań stanie się muzycznym centrum Polski. W piątek i sobotę na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Sea Stars, Kult czy Koma. Sobota zapowiada się szczególnie emocjonująco z występem Męskie granie orkiestra, którą w tym roku prowadzą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł.
2: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy. Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Katowicami zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 18 stopni. Tymczasem nad Toruniem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Europoseł PiS stanowczo wyklucza możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej, podkreślając, że Grzegorz Braun nie znajdzie się w rządzie. Tymczasem w Ankarze odbywa się ważny szczyt, który może wpłynąć na relacje międzynarodowe, zwłaszcza w kontekście napięć między Izraelem a Turcją. W kraju, mimo afery w Szpitalu Południowym, Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje trend wzrostowy w sondażach, podczas gdy Koalicja Obywatelska może tracić poparcie. Miesiąc po śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze, jej ciało wciąż pozostaje w kostnicy. Organizacje reprezentujące rodzinę rozważają przeprowadzenie drugiej autopsji, czekając na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Pierwsza sekcja zwłok wykazała, że kobieta została zamordowana, co podważyło wcześniejsze sugestie o samobójstwie. Śledztwo prowadzone jest zarówno przez ekwadorską prokuraturę, jak i polskich śledczych.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że decyzja o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy zależy od negocjacji dotyczących Grenlandii oraz sytuacji z Iranem. Trump podkreślił, że wiele będzie zależało od tego, czy uda się zawrzeć korzystną umowę w sprawie Grenlandii. Pomysł przejęcia tej wyspy przez Stany Zjednoczone spotkał się jednak z jednoznacznym sprzeciwem Danii i Grenlandii. Władze obu krajów podkreślają, że Grenlandia nie jest na sprzedaż i pozostanie częścią Królestwa Danii.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące formowania 2. Brygady Rakiet, która powstaje w Gostyninie i Łowiczu. Proces tworzenia jednostki, kluczowej dla polskiej artylerii, napotkał opóźnienia z powodu sporów sądowych i ograniczeń infrastrukturalnych. W Gostyninie stacjonować będzie około 800 żołnierzy, a brygada zostanie wyposażona w wyrzutnie rakietowe Czunmo. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo północnego Mazowsza i wesprzeć polski przemysł zbrojeniowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu ukraińskiego Panteonu Narodowego. Kompleks powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławra, Kijowsko-Peczerska. Lista osób godnych pochówku zostanie zatwierdzona po eksperckiej weryfikacji. Projekt budzi kontrowersje, szczególnie w Polsce, ze względu na możliwe uhonorowanie postaci o wątpliwej reputacji.
2: Domowy sposób na czyste blaty kuchenne zyskuje na popularności. Wystarczy połączyć wodę z białym octem i dodać odrobinę płynu do płukania tkanin, aby stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór nie tylko dezynfekuje, ale także zapobiega osadzaniu się kurzu. Dzięki temu kuchnia pozostaje czysta na dłużej, bez potrzeby codziennego sprzątania.
3: Na początku lipca 13-letni chłopiec z powiatu wołomińskiego przeżywał poważny kryzys emocjonalny. Dzięki zgłoszeniu mieszkanki gminy Zawadzkie i szybkiej reakcji policji z kilku województw udało się go odnaleźć i zapewnić mu pomoc w niespełna godzinę. Nastolatek został przekazany pod opiekę specjalistów, co zapobiegło tragedii. Służby przypominają o konieczności zgłaszania sytuacji zagrożenia życia pod numerem 112.
2: Pająki w domu nie muszą być powodem do paniki. Eksperci uspokajają, że większość z nich nie jest groźna, a ich obecność pomaga kontrolować populację owadów. Jeśli jednak chcesz się ich pozbyć, wystarczy domowa mikstura z wody, octu i olejku cynamonowego. Spryskaj nią zakamarki, a pająki szybko opuszczą mieszkanie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wybór imienia dla kota to dla wielu opiekunów wyjątkowy moment. Popularne imiona, takie jak Luna, Filemon czy Mruczek, od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto kierować się nie tylko modą, ale także charakterem i wyglądem pupila. Krótkie i melodyjne imiona pomagają kotom szybko się przyzwyczaić.
3: W Przemyślu zatrzymano 2 mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami. Policja zabezpieczyła ponad 8 kg marihuany oraz 0,5 kg substancji psychotropowych. 40-latek trafił do aresztu na 3 miesiące, a 26-latek objęty został dozorem policyjnym. Obu grozi kara do 12 lat więzienia.
2: W poniedziałek w Starych Drzewcach policjanci ścigali kierowcę srebrnej Skody, który nie zatrzymał się do kontroli. 30-letni mężczyzna, bez prawa jazdy, próbował uciec drogą leśną. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a test wykazał obecność narkotyków w jego organizmie. Teraz odpowie przed sądem za swoje czyny.
3: W publicznych toaletach coraz częściej spotykamy deski sedesowe z wycięciem w kształcie litery U. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet, minimalizując ryzyko kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią. Taka konstrukcja ułatwia również utrzymanie czystości, zmniejszając ryzyko zabrudzenia deski.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Gołębie na balkonach to problem wielu mieszkańców miast. Okazuje się, że prosty, kolorowy wiatraczek ogrodowy może skutecznie odstraszyć te ptaki. Wiatraczek, dostępny w sklepach za kilka złotych, obraca się na wietrze, co zniechęca gołębie do przesiadywania. To tani i łatwy sposób na utrzymanie balkonów czystości i spokoju. Aby uniknąć jasnych meszków na czarnych ubraniach po praniu, wystarczy wrzucić do bębna dwie nawilżane chusteczki. To proste rozwiązanie skutecznie wyłapuje drobne zanieczyszczenia. Dodatkowo, zamiast płynu do płukania, warto użyć octu z olejkiem eterycznym, co pomoże zachować głęboki kolor tkanin. Pamiętajmy też o praniu w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: John Bon Jovi powrócił na scenę, a jego głos, choć wsparty przez plastikowy implant, brzmi lepiej niż w 2022 roku. Po latach przerwy i intensywnej rehabilitacji zespół Bon Jovi zagrał koncert w Madison Square Garden, gdzie fani mogli usłyszeć klasyki w nowych aranżacjach. John, wspierany przez kolegów z zespołu i publiczność, udowodnił, że nie zamierza się poddawać. Trasa Forever ruszyła pełną parą, a bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki. Monika Richardson postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat byłego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, twierdząc, że choć jest świetnym aktorem, to na ojca się nie nadaje. Zamachowski, nie chcąc wdawać się w medialne przepychanki, odpowiedział krótko i wymownie „dobranoc”, dodając ziewającą emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne, ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Monika Richardson postanowiła zrzucić bombę, ujawniając kulisy swojego małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim. Okazuje się, że życie w patchworkowej rodzinie to nie bajka, a raczej emocjonalny rollercoaster. Richardson nie szczędziła słów, podkreślając, że Zamachowski jako ojczym nie zawsze radził sobie najlepiej, a wspólne dzieci? Nigdy w planach. Cóż, artysta na scenie, ale w domu zupełnie inna historia.
2: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Connora Murphy'ego, znanego influencera i trenera fitness. Podczas pobytu w Tajlandii Murphy zaskoczył wszystkich swoim dziwnym zachowaniem, które zakończyło się dramatycznym finałem w jeziorze. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności tej tajemniczej tragedii, a fani z całego świata opłakują stratę swojego internetowego idola. Okoliczności tej tajemniczej tragedii.

0: wnosi 700-stronicowy pozew rozwodowy. Choć postępowanie toczy się za zamkniętymi drzwiami, Wiśniewski zdradził, że to najtrudniejsze rozstanie w jego życiu. Na szczęście w tej telenoweli nie brakuje wsparcia od byłych żon, które, jak się okazuje, są teraz jego najlepszymi przyjaciółkami. Iwona Węgrowska zaskakuje fanów swoją nową sylwetką, a internet pęka od komplementów. 44-letnia gwiazda zrzuciła 7 kg, choć nie obyło się bez problemów zdrowotnych. Piosenkarka przyznaje, że stres i nerwica żołądka zrobiły swoje, ale teraz jest pod opieką specjalistów. Węgrowska pokazuje się w skąpych strojach, a fani nie mogą przestać się zachwycać jej metamorfozą. Cóż, czasem droga do wymarzonej figury to prawdziwa droga przez mękę. Bono, rockowy prorok czy może diabeł w aureoli? Lider U2, który na scenie prowadził tłumy przez rockowe msze, w rzeczywistości zmagał się z własnymi demonami. Jego życie to nieustanny taniec między Zbawicielem a Hochsztaplerem, gdzie katolickie poczucie winy stało się paliwem dla globalnej machiny czynienia dobra. Czy to narcyzm, czy desperacka próba nadania sensu życiu gwiazdy rocka? Bono zdaje się puszczać oko do publiczności, pozostawiając nas z pytaniem, kim naprawdę jest.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że legendarna nienawiść między Randym Rhoadsem a Eddiem Van Halenem to tylko mit? Basista Rudy Sarzo rozwiał wszelkie wątpliwości, twierdząc, że to tylko wymysł fanów. Tymczasem Ozzy Osbourne miał swoje zdanie, sugerując, że Rhoads nie przepadał za Van Halenem. A skoro już o Van Halenie mowa, to przygotujcie się na nowe, niepublikowane utwory zespołu, które według Steve'a Lukathera nie są byle jakimi odrzutami. Ciekawe, co jeszcze kryje się w muzycznych archiwach.
0: The Rolling Stones znowu zaskakują. Już jutro światło dzienne ujrzy ich 25. studyjny album, a fani mieli okazję usłyszeć go przedpremierowo. W Londynie, na jednym z takich wydarzeń, Mick Jagger i Ronnie Wood zaskoczyli wszystkich, pojawiając się na scenie i wykonując nowy utwór na żywo. Czyżby panowie planowali jeszcze jedno tournée, tym razem po lokalnych pubach? Cóż, w wieku niemal 83 lat Mick Jagger wciąż potrafi zadziwić świat. Sonny Sandoval, lider zespołu POD, nie przebiera w słowach, krytykując współczesną scenę metalową. Podczas Summer Punch Festival w Warszawie Sandoval wyraził swoje niezadowolenie z dominacji mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji w muzyce. Z nostalgią wspomina czasy, gdy muzyka była autentyczna i pełna emocji, a nie tylko biznesem napędzanym przez liczby obserwujących. POD pozostaje wierny swoim korzeniom, mimo że ich koncerty odbywają się o wczesnych godzinach, a nie na szczycie festiwalowych line-upów. AC/DC z Brianem Johnsonem na czele wciąż rządzi na scenie rockowej, ale to Bon Scott wprowadził ich na muzyczne szczyty. Zmarł w wieku zaledwie 33 lat, ale jego duch wciąż unosi się nad zespołem. Angus Young wspomina go jako duszę towarzystwa, która żyła na pełnych obrotach, choć czasem dosłownie wbiegała na scenę na ostatnią chwilę. Scott, mimo imprezowego stylu życia, nigdy nie zawodził fanów, a jego głos w Highway to Hell pozostaje nieśmiertelny.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. Policja w Przasnyszu intensywnie poszukuje 17-letniej Julii Podniesińskiej, która zaginęła we wtorek, 7 lipca. Ostatni raz widziano ją około godziny 14 w okolicach pizzerii przy ulicy 3 Maja. Julia ma około 185 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i ciemne blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w granatową bluzę z kapturem i czarne spodnie. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.
2: W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i Straż Miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana.
1: W piątek o godzinie 13 w Wadowicach odbędzie się pogrzeb trzech ofiar tragicznego mordu w Skawinie. 59-letnia Zofia, 27-letnia Gabriela i 8-dniowa Luiza zostaną pochowane we wspólnym grobie. Bliscy zdecydowali się odciąć od sprawcy Mateusza G., który spocznie osobno. Prokuratura wciąż bada motywy zbrodni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nadchodzący weekend w Krakowie czeka nas zmienna pogoda. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 22 stopni. W sobotę będzie chłodniej, około 20 stopni, z możliwością przelotnych opadów. Niedziela przyniesie najwyższe temperatury, sięgające 24 stopni, ale także największe opady deszczu. Gliwice, serce Górnego Śląska. To miasto o fascynującej historii i dynamicznym rozwoju. Od średniowiecznej warowni, przez rewolucję przemysłową, po nowoczesny ośrodek akademicki i gospodarczy. Warto odwiedzić Stare Miasto z ratuszem i fontanną Neptuna, a także Zamek Piastowski i unikatową radiostację gliwicką. Gliwice to także siedziba Politechniki Śląskiej i ważny punkt na mapie przemysłowej Polski. Marszałek senior Marek Sawicki ostro skrytykował Przemysława Czarnka za jego słowa dotyczące przekazania rakiet Patriot Ukrainie. Sawicki zarzucił byłemu ministrowi manipulację i hipokryzję, twierdząc, że przekazanie rakiet nie osłabi bezpieczeństwa Polski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego oskarżył także Prawo i Sprawiedliwość o wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa do bieżącej walki politycznej.
1: Premier Donald Tusk postawił ultimatum minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, żądając naprawy nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia. Minister przedstawiła plan reform, który obejmuje m.in. wprowadzenie e-kolejki na zabiegi oraz ograniczenie zarobków medyków. Nowe zasady mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i eliminację patologii w systemie. Placówki łamiące te zasady mogą spodziewać się wysokich kar finansowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Czech, Petr Pavel, podczas wizyty w Ankarze stwierdził, że napięcia między Polską a Ukrainą są mniej poważne, niż sugerują media. Po rozmowach z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, Pavel podkreślił, że obaj przywódcy dążą do deeskalacji konfliktu. Bezpośrednią przyczyną napięć była decyzja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy honorującej UPA, co spotkało się z krytyką ze strony Polski.
1: Tomasz Siemoniak ostro krytykuje polityków PiS i współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego za wypowiedzi dotyczące Ukrainy. Minister ostrzega, że przenoszenie sporów historycznych na inne obszary relacji z Kijowem może służyć Rosji. Siemoniak podkreśla, że doraźna polityczna walka nie powinna uderzać w strategiczne interesy państwa. Relacje Polski z Ukrainą stają się coraz bardziej napięte, co może zagrozić kluczowemu wsparciu militarnemu.
2: W Warszawie wybuchła afera związana z Szpitalem Południowym. Ujawniono gigantyczne zarobki lekarza i nieprawidłowości w prosektorium. Prezydent Rafał Trzaskowski odwołał władzę szpitala i zapowiedział odpartyjnienie miejskich spółek. Te działania wywołały napięcia w Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk jest niezadowolony z opóźnionej reakcji ratusza. Zbigniew Ziobro, poszukiwany w Polsce za przestępstwa finansowe związane z Funduszem Sprawiedliwości, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości narzeka na wysokie koszty życia i brak środków na leczenie onkologiczne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomina, że w Polsce Ziobro mógłby korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, nawet będąc w areszcie. Prokuratura Krajowa planuje postawić Ziobrze aż 26 zarzutów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Środowe popołudnie na Wrocławiu Wrocławskim Nowym Dworze wybuchł pożar mieszkania przy ulicy Budziszyńskiej. Do akcji skierowano 10 zastępów straży pożarnej, które ewakuowały 15 mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zatrucia dymem. Strażacy mieli trudności z dojazdem z powodu źle zaparkowanych samochodów. Przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Nie trzeba szukać cienia, ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2030 roku z polskich sklepów znikną plastikowe zgrzewki na napoje. Zastąpią je ekologiczne uchwyty kartonowe lub papierowe pudełka. Nowe unijne przepisy ograniczą też użycie plastikowych siatek i pojemników na owoce oraz warzywa. Zakazane będzie foliowanie walizek na lotniskach i darmowe reklamówki foliowe. Hotele i restauracje będą musiały zrezygnować z miniaturowych plastikowych opakowań na szampony czy dżemy. Te zmiany mają na celu ograniczenie jednorazowego plastiku w codziennym życiu. Polacy coraz częściej unikają długoterminowego zamrażania oszczędności. Z badania platformy Raisin wynika, że ponad połowa oszczędzających wybiera lokaty na nie dłużej niż pół roku. Głównym powodem jest chęć zachowania elastyczności finansowej w obliczu rosnącej inflacji. W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o ponad 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Dla wielu kluczowy jest szybki dostęp do gotówki, a nie tylko wysokość oprocentowania. Tylko niecałe 14% badanych jest gotowych ulokować środki na ponad rok. Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje Rady. Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej.
2: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüß, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraina planuje podpisać umowy dronowe z co najmniej 7 państwami NATO do końca 2026 roku. Kijów nie tylko chce być odbiorcą pomocy, ale także dostawcą wojskowego know-how. Polska od miesięcy starała się o ukraińskie technologie dronowe w zamian za MiG-29. Jednak porozumienie nie zostało osiągnięte. Minister Obrony Rzeczypospolitej Polskiej zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń. Drony to nie tylko sprzęt, ale cały system obejmujący rozpoznanie, kontrolę i szkolenie. Polska powinna aktywnie współpracować z Ukrainą, by rozwijać swoje zdolności w tej dziedzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa zapowiada emocjonujący 430 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca. Petra, pełna zazdrości, planuje bezlitosną zemstę na swoim ukochanym, to wstrząśnie całą rezydencją. Tymczasem Cruz z determinacją próbuje wydobyć prawdę od Manuela. W pałacu pojawia się nowy, tajemniczy lokaj, co dodaje jeszcze więcej napięcia. W kuchni atmosfera jest gorąca, gdy Virtudes ostro zakazuje Candeli wtrącania się w jej sprawy rodzinne. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także w serwisie TVP VOD. W 143 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Kancer, będąca w trzecim miesiącu ciąży, nadal ukrywa swój stan przed mężem, Cihanem i rodziną. Tajemnica ta staje się coraz trudniejsza do utrzymania, zwłaszcza gdy bratowa Deria zaczyna domagać się pieniędzy. Kancer, pracując jako sprzątaczka, stara się zaoszczędzić na wyprawkę dla dziecka, ale jej oszczędności są niewystarczające. Sytuację komplikuje niespodziewane pojawienie się Cihana pod domem. Mężczyzna, nieświadomy ciąży, obserwuje swoją ukochaną z ukrycia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim długo oczekiwany powrót Violetki, granej przez Magdalenę Waligórską. Choć zdjęcia do nowych odcinków trwają już od miesiąca, aktorka dopiero teraz wchodzi na plan. W nadchodzących odcinkach, które zobaczymy jesienią 2026 roku, Violetka może zaskoczyć widzów nowym wyglądem i zmianami w życiu osobistym. Czy jej małżeństwo z policjantem Staśkiem przetrwa próbę czasu? Zakulisowe napięcia między aktorami mogą wpłynąć na losy ich postaci. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie ich związek przechodził poważne wyzwania. Warto czekać na rozwój wydarzeń w Wilkowyjach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a wraz z nim Monika Korczap, w którą ponownie wciela się Emilia Komarnicka. Aktorka już przygotowuje się do roli, a jej przemiana w agentkę sztuki wzbudza emocje. Monika, znana z pewności siebie i elegancji, znów pojawi się w Wilkowyjach, by namieszać w życiu mieszkańców. Choć jej rola będzie symboliczna i ograniczona do kilku scen, jej powrót budzi wiele pytań. Czy ponownie wpłynie na życie Kusego i Lucy? Twórcy serialu trzymają szczegóły w tajemnicy, ale jedno jest pewne. Monika nie straciła swojego charakterystycznego pazura. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy tej niezapomnianej bohaterki. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Po wakacyjnej przerwie zobaczymy, jak sprzedaż domu przez Natalię stanie się przełomowym momentem dla Józefiny. Spotkanie u notariusza zamknie pewien rozdział, ale otworzy nowy w relacjach z synową. Józefina zdecyduje się na szczere wyznanie i przeprosi Natalię za lata uprzedzeń. To wzruszające słowa, które przyniosą Natalii ogromną satysfakcję. Obie kobiety postanowią zamknąć stary rozdział i skupić się na przyszłości. Sprzedaż nieruchomości, choć bolesna, stanie się fundamentem odbudowy ich więzi. Barwy Szczęścia szykują się na jesienny sezon z nowym obliczem Emila. Serialowy syn Asi, grany przez Artema Malaszczuka, przeszedł widoczną metamorfozę. Emil, który od kilku sezonów jest kluczową postacią, dorasta na oczach widzów. W nowych odcinkach jego postać zmierzy się z wyzwaniami dojrzewania i nowymi problemami. Choć jego wygląd się zmienił, to wciąż ten sam aktor wciela się w rolę. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków związanych z jego relacjami i życiowymi wyborami. Jesienny sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina stanie przed życiowym wyzwaniem. Po sprzedaży domu Natalii i Cezarego, który był dla niej azylem, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z pomocą przyjdzie jej Basia, oferując schronienie pod swoim dachem. Zderzenie dwóch silnych charakterów wymagać będzie jednak jasnych ustaleń. Józefina, przyzwyczajona do niezależności, poprosi o określenie domowych zasad, co spotka się z zaskakującą odpowiedzią Basi. Brak zasad. Ta sytuacja nauczy Józefinę odpuszczania kontroli i przyjmowania pomocy. Czy wspólne mieszkanie z Basią przyniesie nową przyjaźń? Odpowiedź poznamy w premierowych odcinkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relacje z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w Grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prezydent Czech, Petr Pavel, podczas wizyty w Ankarze stwierdził, że napięcia między Polską a Ukrainą są mniej poważne, niż sugerują media. Po rozmowach z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, Pavel podkreślił, że obaj przywódcy dążą do deeskalacji konfliktu. Bezpośrednią przyczyną napięć była decyzja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy honorującej UPA, co spotkało się z krytyką ze strony Polski.
2: NATO ogłosiło zakup do 5 bezzałogowców MQ-4C Triton, które wzmocnią zdolności rozpoznawcze sojuszu na morzu. Nowe drony zapewnią stały nadzór nad strategicznymi akwenami, takimi jak Arktyka, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa NATO. Inicjatywa ta jest częścią szerszego pakietu projektów, obejmującego także transport strategiczny i technologie kosmiczne. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące znaczenie północnych akwenów i zwiększoną aktywność wojskową Rosji. Siły specjalne Szwecji, Polski i Litwy przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim. Manewry odbyły się na wodach terytorialnych Szwecji i miały na celu zwiększenie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na zagrożenia morskie. Scenariusz zakładał siłowe przejęcie jednostki, która odmówiła zatrzymania się do kontroli. Ćwiczenia te podkreślają znaczenie współpracy wojskowej w regionie Bałtyku. W Bartnikach policja zatrzymała 15-latka jadącego hulajnogą elektryczną z prędkością 61 km na godzinę. Okazało się, że pojazd został zmodyfikowany, by osiągać większe prędkości. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, jak młodzież korzysta z takich pojazdów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Astrolodzy wskazują, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, panna, skorpion i koziorożec, przejawiają cechy introwertyczne. Osoby spod tych znaków cenią spokój, ciszę i głębokie relacje. Introwertyzm to nie to samo, co nieśmiałość, ale sposób funkcjonowania, który pozwala na regenerację sił i przemyślane podejmowanie decyzji.
2: W Makowie Mazowieckim doszło do incydentu na szpitalnym oddziale ratunkowym. Nietrzeźwy 22-latek zakłócał pracę personelu, uderzył ratownika i znieważył policjantów. Mężczyzna został zatrzymany, a sąd w Przasnyszu nałożył na niego karę grzywny. Dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem zdobywają serca kobiet po 50 roku życia. Ten fason łączy wygodę z elegancją, optycznie wysmuklając sylwetkę i podkreślając talię. Uniwersalność tego modelu sprawia, że pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji. Stylowe połączenie z klasyczną koszulą czy lekką bluzką to gwarancja modnego wyglądu na każdą okazję.
1: Zakończyła się międzynarodowa operacja TORCH, wymierzona w przestępczość pedofilską. W działaniach wzięły udział służby z 7 krajów, w tym Polski, co doprowadziło do zatrzymania 28 osób. W Polsce aresztowano 4 osoby, zabezpieczono dowody i zapewniono bezpieczeństwo 3 dzieciom. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania są planowane.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w części województwa warmińsko-mazurskiego. Alert dotyczy powiatu braniewskiego, miasta Elbląg oraz powiatu elbląskiego. Służby apelują o unikanie otwartych przestrzeni i zabezpieczenie przedmiotów, które wiatr może porwać. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu drzew i na otwartych drogach. Na popularny sposób rozjaśniania włosów latem, trycholog ostrzega, że sok z cytryny w połączeniu ze słońcem może prowadzić do poważnych oparzeń skóry, znanych jako Margarita Burn. Metoda ta, choć naturalna, jest równie szkodliwa jak chemiczne zabiegi fryzjerskie. Eksperci zalecają ostrożność i unikanie tego typu eksperymentów. Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku. Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność przez resztę dnia.
1: Słuchacie Radia Super Express. Mszyce to częsty problem w ogrodach, szczególnie na różach. Na szczęście istnieją domowe metody, które mogą pomóc w walce z tymi szkodnikami. Jednym z popularnych sposobów jest oprysk z szarego mydła, który tworzy warstwę utrudniającą oddychanie mszycom. Warto też wspierać naturalnych wrogów mszyc, takich jak biedronki, aby utrzymać róże w dobrej kondycji. Justyna Dobrosz-Oracz, znana dziennikarka polityczna, opublikowała w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z początków swojej kariery w Telewizji Polskiej. Materiał przenosi nas 25 lat wstecz, do czasów jej pracy w Teleekspresie. Dobrosz-Oracz po przerwie powróciła do TVP w 2024 roku, stając się jedną z głównych twarzy odnowionego TVP Info. Obecnie prowadzi tam kluczowe programy publicystyczne.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Krakowie, gdzie temperatura osiągnie 16 stopni. Z kolei w Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1014. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dominika Serowska, będąca w zaawansowanej ciąży, postanowiła zaszaleć na babskim wypadzie do Turcji. Wszystko szło jak z bajki, aż do momentu, gdy ich taksówkę staranowała laweta. Na szczęście, mimo dramatycznego zakończenia, Serowska i jej przyjaciółka wyszły z tego bez szwanku. Teraz, już bezpiecznie w domu, Dominika może wspominać tureckie przygody i smak baklawy, którą tak uwielbia.
3: Polska kultura straciła prawdziwego giganta. Tadeusz Baranowski, mistrz komiksu i twórca niezapomnianych bohaterów, odszedł w wieku 81 lat. Jego prace, pełne humoru i wyobraźni, wychowały całe pokolenia, a smoki i inne postacie z jego komiksów będą żyć wiecznie. Nawet w ostatnich latach zaskakiwał swoją obecnością na festiwalach, choć narzekał na zmęczenie. Teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezwykły talent i dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach fanów.
2: Ewa Krasnodębska, najstarsza żyjąca aktorka w Polsce, świętuje dziś swoje 101 urodziny. Ta niezłomna dama, która przetrwała wojnę, uderzenie pioruna i wypadek z motocyklem, wciąż z humorem opowiada o miłości do życia. Jak sama mówi, miłość do życia bywa kapryśna, ale różnorodność jest tym, co ją napędza. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim bagażem doświadczeń i wciąż mieć ochotę na więcej. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach znów przyciągnął tłumy celebrytów, a wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Janowskiego i jego żony Moniki. Para, która przetrwała wiele burz, w tym długą walkę ze stalkerką, teraz cieszy się spokojem i beztrosko pozowała do zdjęć na plaży. Po latach życia w strachu Janowscy mogą wreszcie odetchnąć pełną piersią i cieszyć się chwilą. Cóż, dla niektórych to tylko kolejny dzień na plaży. Dla nich prawdziwe spełnienie marzeń.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Bill Ward, legendarny perkusista Black Sabbath, zaskoczył fanów zdjęciem na wózku inwalidzkim. Nie, nie przechodzi na emeryturę, ani nie choruje. Po prostu nogi nie nadążają za jego rockowym tempem. Ward uspokaja, że wciąż potrafi grać na perkusji i nie zamierza przestać. A jeśli zobaczycie go na lotnisku, nie bójcie się podejść. To tylko nowy sposób na pokonywanie dłuższych dystansów. Rock and roll na zawsze. Christine McVie, prawdziwa dusza Fleetwood Mac, która zrewolucjonizowała zespół w 1968 roku, pozostaje niezapomniana. Choć zaczynała od rzeźby, to

0: Sokołowskiego po Kasię Moś. A wszystko to w otoczeniu efektów specjalnych, które mogłyby zawstydzić niejedną superprodukcję filmową. To nie jest zwykły koncert, to epickie doświadczenie, które przeniesie w inny wymiar. I to wszystko za jedyne 250 zł. Green Day znowu zaskakuje. Nowy singiel I'm Never Gonna R.I.P. to prawdziwy koktajl punka i rock'n'rolla z lat 50. promujący film Nimrods. Premiera tej komedii o szalonych początkach zespołu już 14 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. A jeśli ktoś myślał, że Green Day zwolni tempo, to się myli. Ich utwory na Spotify biją rekordy, a Good Riddance dołączył do elitarnego Billions Club. Ciekawe, co jeszcze wymyślą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Iron Maiden w końcu dołącza do Rock'n'Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki.
0: Męskie granie znowu w akcji. Tym razem Poznań stanie się muzycznym centrum Polski. W piątek i sobotę na scenach pojawią się takie gwiazdy jak Sea Stars, Kult czy Koma. Sobota zapowiada się szczególnie emocjonująco z występem Męskie granie orkiestra, którą w tym roku prowadzą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Cóż, jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend, to chyba właśnie je znalazł.
1: Asia, legendarna supergrupa rockowa, powraca z nowym albumem po ponad dekadzie ciszy. Krążek zatytułowany Indigo pojawi się na rynku 6 listopada, a już teraz można posłuchać singla The Traveler. Historia powstania albumu jest pełna emocji, ponieważ pierwsze pomysły powstały jeszcze w 2015 roku, zanim ciężka choroba zabrała Johna Wettona. Nowy skład zespołu, z Geoffem Downsem na czele, obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy. Branża koncertowa po pandemii wróciła do życia, ale nie obyło się bez kontrowersji. Dynamiczne ustalanie cen biletów, które rosną wraz z popytem, wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Unia Europejska planuje interwencje, by wprowadzić większą przejrzystość na rynku, choć zakazanie tych praktyk nie jest możliwe. Czekamy na nowe przepisy, które mają chronić konsumentów, ale na ich pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie pojawiły się nowoczesne skanery, które znacznie skracają czas kontroli bezpieczeństwa. Dzięki nim pasażerowie nie muszą już wyciągać elektroniki ani płynów z bagażu podręcznego. Nowe urządzenia, nazywane smoczycami, działają od 8 lipca i są dostępne dla podróżnych korzystających z usługi Fast Track. Docelowo na lotnisku ma być 15 takich skanerów, co poprawi komfort podróży. Teatr Kamienica w Warszawie apeluje do prezydenta Rafała Trzaskowskiego o pilną interwencję w sprawie zabytkowej kamienicy przy Alei Solidarności 93. Dyrekcja teatru podkreśla, że od lat boryka się z problemami prawnymi i lokalowymi, które mogą zagrozić przyszłości tego miejsca. W liście otwartym przypominają o inwestycjach w budynek i apelują o osobiste spotkanie z prezydentem. Teatr Kamienica to ważny punkt na kulturalnej mapie stolicy, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.
2: Zmarł Adam Borowski, znany jako Nikita, jeden z ostatnich uczestników Powstania Warszawskiego. Miał 100 lat, walczył w Śródmieściu Północnym jako żołnierz Armii Krajowej i został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Orderu Odrodzenia Polski. Po wojnie wrócił do Polski z obozu jenieckiego.
1: Mochnaczka Niżna, malownicza wieś w Małopolsce, przyciąga turystów pięknymi krajobrazami i cennymi zabytkami. Wśród nich znajduje się dawna cerkiew świętego Michała Archanioła, obecnie kościół Matki Bożej Częstochowskiej, będąca częścią szlaku architektury drewnianej. Wieś leży w dolinie potoku Mochnaczka, otoczona wzgórzami Beskidu Niskiego, co czyni ją idealnym miejscem na piesze wędrówki. Mochnaczka Niżna to także historyczne miejsce zamieszkania Łemków z zachowanym cmentarzem i pomnikami przyrody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Skawinie w piątek 3 lipca odkryto ciała czterech osób, w tym młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz matki kobiety. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, a okoliczności zbrodni bada prokuratura. Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo, co czyni tę zbrodnię jeszcze bardziej szokującą. Internauci spekulują, że przyczyną mogły być problemy psychologiczne. W Krakowie, przy ulicy Agatowej, znaleziono ciało starszego mężczyzny w stanie znacznego rozkładu. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Po interwencji zanieczyszczone materace i inne przedmioty trafiły na ogólnodostępny śmietnik, co wywołało obawy mieszkańców. Sprawą zajęły się już sanepid i Straż Miejska, a odpady zostały usunięte i miejsce zdezynfekowane. Na ulicy Gliwickiej w Świętoszowicach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli dwaj kuzyni w wieku 19 i 22 lat. Podczas manewru wyprzedzania, prowadzony przez starszego z mężczyzn, Mercedes wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Prokuratura Starnowskich Gór bada przyczyny zdarzenia, w tym prędkość pojazdu i stan techniczny auta. Zmarły Mateusz N. był związany z lokalnym środowiskiem piłkarskim, a kluby Górnik Zabrze i Polonia Bytom pożegnały go w mediach społecznościowych.
1: Od 12 lipca do 17 sierpnia zamknięty będzie fragment autostrady D3 przy przejściu granicznym Zwardoń-Skalite. To oznacza utrudnienia dla podróżujących do Słowacji, w tym konieczność korzystania z objazdów. Dodatkowo na drodze krajowej 112 wprowadzono zakaz tranzytu dla ciężarówek. Kierowcy powinni przygotować się na opóźnienia, zwłaszcza w weekendy i podczas szczytu sezonu turystycznego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd okręgowy w Gliwicach skazał Violettę M. na 10 lat więzienia za zabójstwo męża podczas domowej awantury w Knurowie. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i domaga się surowszej kary, twierdząc, że kobieta działała z zamiarem bezpośrednim. Sprawa trafi teraz do sądu drugiej instancji, który zdecyduje o ewentualnej zmianie wyroku. Violetta M. pozostaje skazana nieprawomocnie. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026. W Gliwicach świadectwo dojrzałości uzyskało około 84,5% uczniów. Najlepiej wypadł język angielski, który zdało niecałe 97% maturzystów, a średni wynik wyniósł niecałe 82%. Na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierano język angielski, matematykę i biologię.
1: Niemiecki turysta, znany jako Freiformation, opublikował film na YouTube, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej w Polsce niż w swoim kraju. Podczas nocnego spaceru przez polski park zauważył spokój i brak agresywnych zachowań, co kontrastuje z sytuacją w wielu niemieckich miastach. Wideo wywołało falę nostalgicznych komentarzy, przypominających dawne, spokojne czasy w Niemczech. Turysta podkreśla, że Polska może być wzorem dla zachodnich metropolii. Katarzyna Job, policjantka z Legnicy, walczy o powrót do zdrowia po ciężkim udarze. Jej koledzy z pracy organizują akcję Kilometry dla Kasi, która rusza 13 lipca. Mundurowi wyruszą na rowerach ze Świnoujścia na Hel, by zebrać fundusze na rehabilitację. Wsparcie dla Katarzyny okazują także inne służby, podkreślając znaczenie solidarności i koleżeńskiej pomocy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przed nami weekend we Wrocławiu z kapryśną pogodą, ale bez deszczu. Piątek zapowiada się ciepło, z temperaturą do 26 stopni, choć z dużym zachmurzeniem. Sobota przyniesie ochłodzenie do 24 stopni, a niedziela znów ociepli się do 28 stopni, choć niebo pozostanie pochmurne. Warto przygotować się na zmienne warunki, planując aktywności na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 16 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1013. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Dziś w Foxborough pod Bostonem rozpoczynają się ćwierćfinały Mistrzostw Świata 2026. Na boisku zmierzą się Francja i Maroko. Francuzi pod wodzą Didiera Deschampsa są faworytami, ale Maroko, mimo braku swojego najlepszego strzelca Ismaela Saibariego, nie zamierza się poddawać. Trener Maroka, Mohamed Ouahbi, liczy na ofensywną grę swojego zespołu. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Belgia pokonała USA 4-1 w meczu 1/8 finału. Spotkanie zyskało dodatkowy wymiar po interwencji Donalda Trumpa, który doprowadził do odwieszenia amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna. Belgowie nie tylko wygrali, ale także zadrwili z Trumpa po ostatnim golu, co wywołało międzynarodowe poruszenie. Mimo kontrowersji, Balogun nie wpłynął znacząco na wynik meczu.
2: Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4. miejsce w rankingu faworytów.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są między innymi podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki. Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018. Kombinacja norweska zniknie z programu zimowych Igrzysk Olimpijskich po raz pierwszy od 1924 roku. Decyzję podjął Komitet Wykonawczy MKOL, a Igrzyska we Francji w 2030 roku będą pierwszymi bez tej dyscypliny. Zamiast tego w programie pojawią się nowe konkurencje, takie jak freeride snowboardowy i narciarski oraz synchro w łyżwiarstwie figurowym. Zmiany mają na celu osiągnięcie pełnego parytetu płci i uproszczenie organizacji Igrzysk. Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7,500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach.
2: Iga Świątek i Maja Chwalińska zakończyły udział w tegorocznym Wimbledonie wcześniej niż oczekiwano. Świątek odpadła w 3. rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA. Chwalińska, zmagająca się z kontuzją, przegrała już w 1. rundzie. Obie tenisistki planują powrót na korty w sierpniu podczas turniejów w Ameryce Północnej. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranak, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów. Wczoraj w Dzianiszu odbył się pogrzeb Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego. W uroczystości uczestniczyły tłumy, w tym znane postacie polskich sportów zimowych, takie jak Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner. Ceremonia była pełna emocji i wspomnień, a Apoloniusz Tajner określił ją jako piękne pożegnanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 20 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 143 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Kancer, będąca w trzecim miesiącu ciąży, nadal ukrywa swój stan przed mężem, Cihanem i rodziną. Tajemnica ta staje się coraz trudniejsza do utrzymania, zwłaszcza gdy bratowa Deria zaczyna domagać się pieniędzy. Kancer, pracując jako sprzątaczka, stara się zaoszczędzić na wyprawkę dla dziecka, ale jej oszczędności są niewystarczające. Sytuację komplikuje niespodziewane pojawienie się Cihana pod domem. Mężczyzna, nieświadomy ciąży, obserwuje swoją ukochaną z ukrycia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nowym sezonie. Elżbieta Domańska, szefowa Marcina, nie ustaje w swoich próbach uwiedzenia podwładnego. Chodakowski jednak pozostaje wierny swojej partnerce, co może skłonić Elżbietę do zmiany obiektu zainteresowań. Na horyzoncie pojawia się Jakub Karski, przystojny rozwodnik, który może stać się nowym celem Elżbiety. Zdjęcia z planu sugerują, że ich drogi się skrzyżują, co może prowadzić do nowych intryg. Jakub, w przeciwieństwie do Marcina, jest wolny, co czyni go idealnym kandydatem na nową miłość Elżbiety. Czy Domańska zdecyduje się na ten krok? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach po wakacjach. Na wspólnej w odcinku 4244 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kajetan odwiedza Paulę w szpitalu po jej dramatycznej próbie odebrania sobie życia. Chłopak przeprasza ją i wspólnie próbują odkryć, kto stoi za falą nienawiści wobec jego bliskich. Tymczasem Krzysztof Smolny i Marcelina ruszają do Poznania, by przyłapać Jana Rybę na handlu fałszywymi dyplomami. Smolny ukrywa prawdziwy cel wyjazdu przed żoną, twierdząc, że jedzie na szkolenie. Na uczelni profesor Agier wyraża niezadowolenie po tym, jak zauważa Angelę całującą Juliusza. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 13 lipca o godzinie 20:15 na kanale TVN. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc wątki obyczajowe z sensacyjnymi. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym odcinkiem 914, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, o godzinie 18:25 na kanale TVP1. W tym odcinku Samuel zmierzy się z niepokojącymi faktami o pobycie swojego ojca w zagranicznym ośrodku, co wywoła u niego ogromny lęk. Na ulicy Akacjowej pojawi się nowa postać, piękna kuzynka Celi, Lucja, która może namieszać w codziennym życiu mieszkańców. Jacinto wykazuje się odwagą, broniąc Rosiny przed złodziejami, a służba odebrała tchnie z ulgą, gdy pułkownik nie zwolni Agustiny. Jednak sam pułkownik znajdzie się w trudnej sytuacji psychicznej, próbując odebrać sobie życie. Serial przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców eleganckiej kamienicy pełne są tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. Polska widownia pokochała tę produkcję za jej wyjątkowy klimat i złożone relacje międzyludzkie. M jak miłość znowu przyciąga uwagę, ale tym razem nie za sprawą fabuły. Krystian i Maria Wieczorek świętują 10. rocznicę ślubu, co wzbudziło ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Para opublikowała romantyczne zdjęcie, które szybko zyskało mnóstwo ciepłych komentarzy od fanów i znajomych z branży, w tym od Katarzyny Glinki i Marty Żmudy Trzebiatowskiej. Maria Wieczorek, znana z roli Pauliny Lipskiej, powróciła do serialu, wprowadzając zamęt w życiu Andrzeja Budzyńskiego, granego przez jej męża. Choć na ekranie ich postacie przeżywają burzliwe chwile, w rzeczywistości tworzą harmonijne małżeństwo. 10. rocznica ślubu Wieczorków to dowód na to, że za telewizyjnymi bohaterami stoją prawdziwi ludzie, którzy cenią swoje prywatne chwile. Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 999 odcinkiem. Zrozpaczona Blanka po porwaniu córki traci zaufanie do policji i postanawia działać na własną rękę. Zorganizuje kampanię społeczną, rozwieszając plakaty i uruchamiając media społecznościowe. Jej mąż, Mario, początkowo próbuje ją powstrzymać, ale ostatecznie wspiera jej działania. Blanka jest zdeterminowana, by odnaleźć Ninę, mimo że ryzykuje swoje życie. Odpowiedź na pytanie, czy jej działania przyniosą ratunek, poznamy już 30 września o 20:55. Na antenie TVP2. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina stanie przed życiowym wyzwaniem. Po sprzedaży domu Natalii i Cezarego, który był dla niej azylem, będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z pomocą przyjdzie jej Basia, oferując schronienie pod swoim dachem. Zderzenie dwóch silnych charakterów wymagać będzie jednak jasnych ustaleń. Józefina, przyzwyczajona do niezależności, poprosi o określenie domowych zasad, co spotka się z zaskakującą odpowiedzią Basi. Brak zasad. Ta sytuacja nauczy Józefinę odpuszczania kontroli i przyjmowania pomocy. Czy wspólne mieszkanie z Basią przyniesie nową przyjaźń? Odpowiedź poznamy w premierowych odcinkach. M jak miłość wraca z nowymi odcinkami, które przyniosą wiele emocji. Artur po zdradzie z Joanną próbuje naprawić relację z Marysią, ale bezskutecznie. Rodzina Mostowiaków odwraca się od niego, a Barbara wyrzuca go z domu. Artur znajduje schronienie u Joanny, co jest ogromnym zaskoczeniem dla fanów serialu. Ich wspólne życie w Grabinie nie będzie jednak sielanką. Poczucie winy wobec Marysi i świadomość zdrady będą ciążyć na Arturze. Jesienny sezon zapowiada się dramatycznie, a jedyną osobą próbującą ratować małżeństwo będzie ich córka, Basia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Gdańsku z temperaturą 17 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Europoseł PiS stanowczo wyklucza możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej, podkreślając, że Grzegorz Braun nie znajdzie się w rządzie. Tymczasem w Ankarze odbywa się ważny szczyt, który może wpłynąć na relacje międzynarodowe, zwłaszcza w kontekście napięć między Izraelem a Turcją. W kraju, mimo afery w Szpitalu Południowym, Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje trend wzrostowy w sondażach, podczas gdy Koalicja Obywatelska może tracić poparcie.
0: Na południu Chin w wyniku powodzi z hodowli uciekło około 900 jadowitych węży, co stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców. Kataklizm spowodowany przez intensywne opady deszczu zmusił władze do wprowadzenia najwyższego alertu powodziowego. Służby ratunkowe intensywnie poszukują zbiegłych gadów, a mieszkańcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Prezydent Xi Jinping nakazał pełną mobilizację sił ratunkowych i przegląd infrastruktury.
2: Miesiąc po śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze, jej ciało wciąż pozostaje w kostnicy. Organizacje reprezentujące rodzinę rozważają przeprowadzenie drugiej autopsji, czekając na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Pierwsza sekcja zwłok wykazała, że kobieta została zamordowana, co podważyło wcześniejsze sugestie o samobójstwie. Śledztwo prowadzone jest zarówno przez ekwadorską prokuraturę, jak i polskich śledczych. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące formowania drugiej brygady rakiet, która powstaje w Gostyninie i Łowiczu. Proces tworzenia jednostki, kluczowej dla polskiej artylerii, napotkał opóźnienia z powodu sporów sądowych i ograniczeń infrastrukturalnych. W Gostyninie stacjonować będzie około 800 żołnierzy, a brygada zostanie wyposażona w wyrzutnie rakietowe Czunmo. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo północnego Mazowsza i wesprzeć polski przemysł zbrojeniowy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu ukraińskiego panteonu narodowego. Kompleks powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławra, Kijowsko-Peczerska. Lista osób godnych pochówku zostanie zatwierdzona po eksperckiej weryfikacji. Projekt budzi kontrowersje, szczególnie w Polsce, ze względu na możliwe uhonorowanie postaci o wątpliwej reputacji. Na początku lipca 13-letni chłopiec z powiatu wołomińskiego przeżywał poważny kryzys emocjonalny. Dzięki zgłoszeniu mieszkanki gminy Zawadzkie i szybkiej reakcji policji z kilku województw udało się go odnaleźć i zapewnić mu pomoc w niespełna godzinę. Nastolatek został przekazany pod opiekę specjalistów, co zapobiegło tragedii. Służby przypominają o konieczności zgłaszania sytuacji zagrożenia życia pod numerem 112.
2: Juka ogrodowa może przestać kwitnąć, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć skorupek po jajkach jako naturalnego nawozu. Zawarty w nich węglan wapnia poprawia kondycję rośliny i wspiera jej kwitnienie. To ekologiczne rozwiązanie wzmacnia system korzeniowy i chroni przed chorobami.
0: Krety, choć urocze, mogą zniszczyć nasze ogrody. W Polsce są częściowo chronione, więc ich zwalczanie wymaga humanitarnych metod. Skutecznym sposobem jest użycie folii aluminiowej, której drgania odstraszają te zwierzęta. Warto też posadzić rośliny, takie jak szachownica cesarska czy bazylia, które tworzą naturalną barierę zapachową.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Przemyślu zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami. Policja zabezpieczyła ponad 8 kg marihuany oraz 0,5 kg substancji psychotropowych. 40-latek trafił do aresztu na 3 miesiące, a 26-latek objęty został dozorem policyjnym. Obu grozi kara do 12 lat więzienia.
2: W poniedziałek w Starych Drzewcach policjanci ścigali kierowcę srebrnej Skody, który nie zatrzymał się do kontroli. 30-letni mężczyzna, bez prawa jazdy, próbował uciec drogą leśną. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a test wykazał obecność narkotyków w jego organizmie. Teraz odpowie przed sądem za swoje czyny.
0: W publicznych toaletach coraz częściej spotykamy deski sedesowe z wycięciem w kształcie litery U. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet, minimalizując ryzyko kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią. Taka konstrukcja ułatwia również utrzymanie czystości, zmniejszając ryzyko zabrudzenia deski. Imię Gerard, choć kiedyś popularne, obecnie rzadko jest wybierane dla noworodków w Polsce. W ubiegłym roku tylko 10 chłopców otrzymało to imię. Mimo że klasyczne imiona wracają do łask, Gerard nie cieszy się już takim uznaniem jak kiedyś. W Polsce żyje obecnie ponad 9 tysięcy mężczyzn noszących to imię, ale jego popularność znacznie spadła.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Aby uniknąć jasnych meszków na czarnych ubraniach po praniu, wystarczy wrzucić do bębna dwie nawilżane chusteczki. To proste rozwiązanie skutecznie wyłapuje drobne zanieczyszczenia. Dodatkowo, zamiast płynu do płukania, warto użyć octu z olejkiem eterycznym, co pomoże zachować głęboki kolor tkanin. Pamiętajmy też o praniu w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza. Marta Nawrocka podczas wizyty na szczycie NATO w Turcji zaprezentowała nowy, spójny styl. Jej modowe wybory, ocenione przez stylistkę Dorotę Goldpoint, odznaczały się klasyczną elegancją i zgodnością z protokołem dyplomatycznym. Szczególne uznanie zdobyła ciemna sukienka z kolacji u prezydenta Turcji oraz lawendowa kreacja, w której wysiadła z samolotu. Ekspertka podkreśla, że obecny wizerunek pierwszej damy jest przemyślany i konsekwentny, co wzmacnia jej autorytet.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Młynarska, znana dziennikarka, postanowiła podzielić się swoim małym rajem na ziemi. Po latach ciężkiej pracy jej hiszpańska willa w końcu ujrzała światło dzienne, a ogród pełen zieleni i kwiatów stał się prawdziwą dumą. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, a teraz fani mogą podziwiać efekty tej długiej podróży. Ciekawe, czy teraz wszyscy rzucą się do Hiszpanii, by stworzyć własne oazy.
2: Monika Richardson postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat byłego męża, Zbigniewa Zamachowskiego, twierdząc, że choć jest świetnym aktorem, to na ojca się nie nadaje. Zamachowski, nie chcąc wdawać się w medialne przepychanki, odpowiedział krótko i wymownie „dobranoc”, dodając ziewającą emotikonę. Czy to oznaka zmęczenia, czy może dystansu? Jedno jest pewne. Ta odpowiedź może tylko podgrzać atmosferę. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.
1: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Connora Murphy'ego, znanego influencera i trenera fitness. Podczas pobytu w Tajlandii Murphy zaskoczył wszystkich swoim dziwnym zachowaniem, które zakończyło się dramatycznym finałem w jeziorze. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności tej tajemniczej tragedii, a fani z całego świata opłakują stratę swojego internetowego idola. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskakuje. Jego rozwód z Polą Wiśniewską to prawdziwy serial, a najnowszy odcinek przynosi 700-stronicowy pozew rozwodowy. Choć postępowanie toczy się za zamkniętymi drzwiami, Wiśniewski zdradził, że to najtrudniejsze rozstanie w jego życiu. Na szczęście w tej telenoweli nie brakuje wsparcia od byłych żon, które, jak się okazuje, są teraz jego najlepszymi przyjaciółkami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Justyna Steczkowska, nasza niekwestionowana diwa, podniosła swoje stawki koncertowe do 75 tysięcy złotych, dorównując tym samym Skolimowi. Wygląda na to, że inspiracja młodszym kolegom przynosi efekty, a wspólny singiel Mama Cita tylko podgrzewa atmosferę. W te wakacje Justyna zagra 20 koncertów, co zapewni jej przynajmniej 1,5 miliona złotych. Cóż, Mama Cita na żywo to luksus, na który stać tylko najbogatsze miasta.
1: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiego metalu, znowu zaskakuje. Po latach współpracy z Turbo i Ceti, muzyk wchodzi w nowy etap kariery, łącząc siły z wytwórnią Mystic Production. Już 9 października światło dzienne ujrzy jego solowy album Aperitif, który ma być pełen zaskakujących, mocnych wokali i melodyjnych przebojów. Pierwszy singiel, Party Doll, to tylko przedsmak tego, co nas czeka. Lekki, przyjemny, ale nie oddający pełni rock'n'rollowego ducha płyty. Jesienią można spodziewać się koncertów, które na pewno rozgrzeją fanów do czerwoności.
2: Muzyczne szaleństwo przenosi się ze Śląska do Wielkopolski. Po gorącym starcie w Żywcu Męskie Granie 2026 zawita do Poznania, gdzie już w ten piątek czeka nas prawdziwy maraton koncertowy. Na scenie głównej wystąpią między innymi Zakopower, Seastars i Kult, a na scenie Żyd pojawią się Fish i M8 oraz Radio Maria. Czyżby Poznań miał stać się nową stolicą muzyki?

0: Dochód z koncertu wesprze badania nad rakiem, a wieczór poprowadzi sam John Travolta, który zaserwuje widzom pokaz horroru Carrie oraz swój reżyserski debiut. Cóż, punk rock i kino grozy. Idealne połączenie na letni wieczór.
1: Zespół Mastodon postanowił uczcić pamięć Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym w sposób daleki od standardowej laurki. W sieci pojawił się krótkometrażowy film The Mastodon in the Room, który pokazuje Hintza bez upiększeń, w pełnej autentyczności. Muzycy nie tylko oddają hołd swojemu koledze, ale też zapowiadają nowy album, którego premiera wciąż pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać i liczyć, że Mastodon nie każe nam zbyt długo czekać na kolejną dawkę emocji. Wielki powrót Bon Jovi po 4 latach przerwy i od razu niespodzianka. John Bon Jovi po problemach z głosem i operacji znów na scenie, choć nie do końca sam. W nowojorskim Madison Square Garden pojawił się hologram wokalisty. Fani mogli robić sobie z nim zdjęcia, a nawet dostać selfie od samego hologramu. Cóż, technologia idzie naprzód, a John Bon Jovi pokazuje, że nawet wirtualnie można być blisko fanów.
0: AC/DC z Brianem Johnsonem na czele wciąż rządzi na scenie rockowej, ale to Bon Scott wprowadził ich na muzyczne szczyty. Zmarł w wieku zaledwie 33 lat, ale jego duch wciąż unosi się nad zespołem. Angus Young wspomina go jako duszę towarzystwa, która żyła na pełnych obrotach, choć czasem dosłownie wbiegała na scenę na ostatnią chwilę. Scott, mimo imprezowego stylu życia, nigdy nie zawodził fanów, a jego głos w Highway to Hell pozostaje nieśmiertelny.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnego wypadku autobusu miejskiego. 58-letni kierowca, mimo utraty kontroli nad pojazdem, wykazał się niezwykłym opanowaniem, co prawdopodobnie zapobiegło tragedii. Autobus zderzył się z tramwajem, a następnie uderzył w kilka aut, kończąc jazdę w przejściu podziemnym. W wyniku zdarzenia ucierpiało 6 osób, w tym dziecko. Śledczy wciąż badają przyczyny wypadku.
2: Oficjalne wyniki matur 2026 są już znane. Warszawskie licea dominują w rankingu szkół z najwyższymi średnimi wynikami, zajmując 8 z 10 czołowych miejsc. Wszystkie te placówki mogą pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów. W tym roku maturę zdało ponad 81% z ponad 321 tysięcy absolwentów. W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i Straż Miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątek o godzinie 13 w Wadowicach odbędzie się pogrzeb trzech ofiar tragicznego mordu w Skawinie. 59-letnia Zofia, 27-letnia Gabriela i 8-dniowa Luiza zostaną pochowane we wspólnym grobie. Bliscy zdecydowali się odciąć od sprawcy Mateusza G., który spocznie osobno. Prokuratura wciąż bada motywy zbrodni. W Lelowicach pod Proszowicami doszło do tragicznego pożaru stodoły, w którym zginął 22-letni syn gospodarzy. Ogień pojawił się w nocy z piątku na sobotę, a strażacy znaleźli zwłoki młodego mężczyzny w pogorzelisku. Mieszkańcy są wstrząśnięci, a prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. 22-latek zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrocimowicach.
2: Gliwice, serce Górnego Śląska, to miasto o fascynującej historii i dynamicznym rozwoju. Od średniowiecznej warowni, przez rewolucję przemysłową, po nowoczesny ośrodek akademicki i gospodarczy. Warto odwiedzić Stare Miasto z ratuszem i fontanną Neptuna, a także Zamek Piastowski i unikatową radiostację gliwicką. Gliwice to także siedziba Politechniki Śląskiej i ważny punkt na mapie przemysłowej Polski.
1: W najbliższą niedzielę, 12 lipca, widzowie programu Rolnicy Podlasie zobaczą wyjątkowy odcinek. Gwiazdy serialu zmierzą się na piłkarskim boisku w wielkim meczu. Na murawie spotkają się drużyny KS Podlasie i PKS Plutycze. Emocje gwarantowane. A kto zgarnie puchar, dowiemy się wieczorem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W środowe popołudnie na wrocławskim Nowym Dworze wybuchł pożar mieszkania przy ulicy Budziszyńskiej. Do akcji skierowano 10 zastępów straży pożarnej, które ewakuowały 15 mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zatrucia dymem. Strażacy mieli trudności z dojazdem z powodu źle zaparkowanych samochodów. Przyczyny pożaru są w trakcie ustalania.
2: Astrolodzy wskazują, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, panna, skorpion i koziorożec, przejawiają cechy introwertyczne. Osoby spod tych znaków cenią spokój, ciszę i głębokie relacje. Introwertyzm to nie to samo co nieśmiałość, ale sposób funkcjonowania, który pozwala na regenerację sił i przemyślane podejmowanie decyzji.
1: Mole ubraniowe to prawdziwa plaga, która niszczy nasze ubrania. Ich larwy żywią się naturalnymi materiałami, takimi jak wełna czy bawełna. Aby się ich pozbyć, warto użyć naturalnych metod. Suszona lawenda w lnianym woreczku skutecznie odstrasza te szkodniki i nadaje ubraniom przyjemny zapach.
2: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może czasem przestać wypuszczać nowe liście. Aby pobudzić jej wzrost, warto zastosować domowy nawóz z żelatyny. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w litrze gorącej wody i podlewać roślinę raz na 2 tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas znów zachwyci bujnymi, zielonymi liśćmi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 41-letni lekarz Johannes M. został skazany na dożywocie za zamordowanie 15 pacjentów w Berlinie. Podczas wizyt domowych podawał im śmiertelne mieszanki leków, a następnie próbował zatrzeć ślady, podpalając miejsca zbrodni. Śledczy badają teraz dziesiątki innych przypadków, co może ujawnić jednego z największych seryjnych morderców w historii Niemiec.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że decyzja o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy zależy od negocjacji dotyczących Grenlandii oraz sytuacji z Iranem. Trump podkreślił, że wiele będzie zależało od tego, czy uda się zawrzeć korzystną umowę w sprawie Grenlandii. Pomysł przejęcia tej wyspy przez Stany Zjednoczone spotkał się jednak z jednoznacznym sprzeciwem Danii i Grenlandii. Władze obu krajów podkreślają, że Grenlandia nie jest na sprzedaż i pozostanie częścią Królestwa Danii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2030 roku z polskich sklepów znikną plastikowe zgrzewki na napoje. Zastąpią je ekologiczne uchwyty kartonowe lub papierowe pudełka. Nowe unijne przepisy ograniczą też użycie plastikowych siatek i pojemników na owoce oraz warzywa. Zakazane będzie foliowanie walizek na lotniskach i darmowe reklamówki foliowe. Hotele i restauracje będą musiały zrezygnować z miniaturowych plastikowych opakowań na szampony czy dżemy. Te zmiany mają na celu ograniczenie jednorazowego plastiku w codziennym życiu. Polacy coraz częściej unikają długoterminowego zamrażania oszczędności. Z badania platformy Raisin wynika, że ponad połowa oszczędzających wybiera lokaty na nie dłużej niż pół roku. Głównym powodem jest chęć zachowania elastyczności finansowej w obliczu rosnącej inflacji. W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o ponad 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Dla wielu kluczowy jest szybki dostęp do gotówki, a nie tylko wysokość oprocentowania. Tylko niecałe 14% badanych jest gotowych ulokować środki na ponad rok. Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje Rady. Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy, idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są trzy z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej.
2: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüß, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejską europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraina planuje podpisać umowy dronowe z co najmniej 7 państwami NATO do końca 2026 roku. Kijów nie tylko chce być odbiorcą pomocy, ale także dostawcą wojskowego know-how. Polska od miesięcy starała się o ukraińskie technologie dronowe w zamian za MiG-29. Jednak porozumienie nie zostało osiągnięte. Minister Obrony Rzeczypospolitej Polskiej zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń. Drony to nie tylko sprzęt, ale cały system obejmujący rozpoznanie, kontrolę i szkolenie. Polska powinna aktywnie współpracować z Ukrainą, by rozwijać swoje zdolności w tej dziedzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską małe zachmurzenie wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1013. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa zapowiada emocjonujący 430 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca. Petra, pełna zazdrości, planuje bezlitosną zemstę na swoim ukochanym, to wstrząśnie całą rezydencją. Tymczasem Cruz z determinacją próbuje wydobyć prawdę od Manuela. W pałacu pojawia się nowy, tajemniczy lokaj, co dodaje jeszcze więcej napięcia. W kuchni atmosfera jest gorąca, gdy Virtudes ostro zakazuje Candeli wtrącania się w jej sprawy rodzinne. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także w serwisie TVP VOD. Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu. Rancho powraca z nowym sezonem, a wraz z nim Monika Korczap, w którą ponownie wciela się Emilia Komarnicka. Aktorka już przygotowuje się do roli, a jej przemiana w agentkę sztuki wzbudza emocje. Monika, znana z pewności siebie i elegancji, znów pojawi się w Wilkowyjach, by namieszać w życiu mieszkańców. Choć jej rola będzie symboliczna i ograniczona do kilku scen, jej powrót budzi wiele pytań. Czy ponownie wpłynie na życie Kusego i Lucy? Twórcy serialu trzymają szczegóły w tajemnicy, ale jedno jest pewne. Monika nie straciła swojego charakterystycznego pazura. Fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki, by zobaczyć, jak potoczą się losy tej niezapomnianej bohaterki. Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, a w nim Czerepach, grany przez Artura Barcisia, przechodzi zaskakującą metamorfozę. Już tej jesieni widzowie zobaczą go bez charakterystycznego tupecika, co może być efektem przeszczepu włosów. Mimo zmiany wyglądu, jego podły charakter pozostaje niezmieniony. Czerepach nadal będzie mistrzem intryg i manipulacji, co wywoła zamieszanie zarówno w polityce, jak i w Wilkowyjach. Akcja nowego sezonu skupi się na ostatnim miesiącu prezydentury Kozioła, który wraz z Czerepachem wraca do Wilkowej. Na planie pojawi się również ksiądz Robert, a biskup Piotr Kozioł będzie zaskoczony przemianą swojego brata. Przygotujcie się na emocjonujące zwroty akcji i polityczne intrygi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo wraca z emocjonującym odcinkiem 981, który zostanie wyemitowany 17 lipca o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur i Sinan przygotowują się do zainscenizowania zaręczyn, by uspokoić matkę prokuratora przed jej podróżą do Ameryki. Jednak Sinan, inspirowany ulubioną książką Ainur, postanawia oświadczyć się w wyjątkowo romantyczny sposób, co budzi niepokój u Adalet. Tymczasem Nana zmaga się z zazdrością o nową klientkę Poiraza, która idealnie wpisuje się w jego gust. Z kolei Ibrahim staje przed nowym wyzwaniem, jakim są groźby telefoniczne. Serial Dziedzictwo to turecki hit, który przyciąga widzów opowieściami o miłości i rodzinnych waśniach. Warto śledzić losy bohaterów, by nie przegapić żadnych emocjonujących zwrotów akcji.
1: I Halina Sosna, znana z roli Kamy w M jak Miłość, otworzyła drzwi swojego warszawskiego mieszkania dla kamer. Wnętrza, które dzieli z 5-letnią córką Rozalią, pełne są śląskich pamiątek i rodzinnych historii. W pokoju córki można znaleźć religijne obrazy, a nad łóżkiem wisi metalowy bocian wykonany przez ojca aktorki. W salonie uwagę przyciąga przeszklona ściana, imitująca akwarium, również dzieło jej taty. Każdy detal mieszkania ma swoje znaczenie, jak klamka z 75-letnią historią pochodząca z domu babci Urszuli. W sypialni Haliny znajduje się gitara elektryczna, która miała być użyta w serialowej scenie, ale ostatecznie nie trafiła na ekran. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica wspomnień i rodzinnych pamiątek. Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 30 września o 20:55 na TVP2. Widzowie będą świadkami dramatycznego kryzysu w związku Blanki i Mario. Wszystko zaczyna się od przedłużającego się śledztwa w sprawie porwania ich córki, Niny. Blanka, zrozpaczona brakiem postępów, postanawia działać na własną rękę, co prowadzi do napięć z Mario. Młoda lekarka zamienia swoje mieszkanie w centrum operacyjne, produkując plakaty z wizerunkiem Niny. Mario obawia się, że takie działania mogą zaszkodzić śledztwu. Konflikt między małżonkami narasta, ale ostatecznie Mario decyduje się wesprzeć żonę. Czy ich wspólne działania przyniosą oczekiwane rezultaty? Odpowiedź już wkrótce. W 143 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda Hanser wciąż ukrywa swoją ciążę. Mimo że jest już w trzecim miesiącu, nie zdradza tej tajemnicy ani rodzinie, ani Cichanowi. Zawistna bratowa Derya wyciąga od niej pieniądze, co zmusza Hanser do ukrywania części wypłaty w kanapie. Walczy o każdy grosz, by zapewnić przyszłość swojemu dziecku. Cichan niespodziewanie pojawia się przed domem brata Hanser, nieświadomy, że zostanie ojcem. Hanser zmaga się z trudnościami finansowymi, planując wydatki na wyprawkę dla dziecka. Serial Panna Młoda można oglądać w poniedziałek, 13 lipca o 17:20 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prezydent Czech, Petr Pavel, podczas wizyty w Ankarze stwierdził, że napięcia między Polską a Ukrainą są mniej poważne, niż sugerują media. Po rozmowach z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, Pavel podkreślił, że obaj przywódcy dążą do deeskalacji konfliktu. Bezpośrednią przyczyną napięć była decyzja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy honorującej UPA, co spotkało się z krytyką ze strony Polski. 41-letni lekarz Johannes M. został skazany na dożywocie za zamordowanie 15 pacjentów w Berlinie. Podczas wizyt domowych podawał im śmiertelne mieszanki leków, a następnie próbował zatrzeć ślady, podpalając miejsca zbrodni. Śledczy badają teraz dziesiątki innych przypadków, co może ujawnić jednego z największych seryjnych morderców w historii Niemiec.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że decyzja o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy zależy od negocjacji dotyczących Grenlandii oraz sytuacji z Iranem. Trump podkreślił, że wiele będzie zależało od tego, czy uda się zawrzeć korzystną umowę w sprawie Grenlandii. Pomysł przejęcia tej wyspy przez Stany Zjednoczone spotkał się jednak z jednoznacznym sprzeciwem Danii i Grenlandii. Władze obu krajów podkreślają, że Grenlandia nie jest na sprzedaż i pozostanie częścią Królestwa Danii.
1: Domowy sposób na czyste blaty kuchenne zyskuje na popularności. Wystarczy połączyć wodę z białym octem i dodać odrobinę płynu do płukania tkanin, aby stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór nie tylko dezynfekuje, ale także zapobiega osadzaniu się kurzu. Dzięki temu kuchnia pozostaje czysta na dłużej, bez potrzeby codziennego sprzątania.
0: W Bartnikach policja zatrzymała 15-latka jadącego hulajnogą elektryczną z prędkością 61 km na godzinę. Okazało się, że pojazd został zmodyfikowany, by osiągać większe prędkości. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, jak młodzież korzysta z takich pojazdów.
1: Astrolodzy wskazują, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, panna, skorpion i koziorożec, przejawiają cechy introwertyczne. Osoby spod tych znaków cenią spokój, ciszę i głębokie relacje. Introwertyzm to nie to samo co nieśmiałość, ale sposób funkcjonowania, który pozwala na regenerację sił i przemyślane podejmowanie decyzji.
0: W Makowie Mazowieckim doszło do incydentu na szpitalnym oddziale ratunkowym. Nietrzeźwy 22-latek zakłócał pracę personelu, uderzył ratownika i znieważył policjantów. Mężczyzna został zatrzymany, a sąd w Przasnyszu nałożył na niego karę grzywny. Dodatkowo usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
1: Pająki w domu nie muszą być powodem do paniki. Eksperci uspokajają, że większość z nich nie jest groźna, a ich obecność pomaga kontrolować populację owadów. Jeśli jednak chcesz się ich pozbyć, wystarczy domowa mikstura z wody, octu i olejku cynamonowego. Spryskaj nią zakamarki, a pająki szybko opuszczą mieszkanie.
0: Mole ubraniowe to prawdziwa plaga, która niszczy nasze ubrania. Ich larwy żywią się naturalnymi materiałami, takimi jak wełna czy bawełna. Aby się ich pozbyć, warto użyć naturalnych metod. Suszona lawenda w lnianym woreczku skutecznie odstrasza te szkodniki i nadaje ubraniom przyjemny zapach.
1: Zakończyła się międzynarodowa operacja TORCH, wymierzona w przestępczość pedofilską. W działaniach wzięły udział służby z 7 krajów, w tym Polski, co doprowadziło do zatrzymania 28 osób. W Polsce aresztowano 4 osoby, zabezpieczono dowody i zapewniono bezpieczeństwo 3 dzieciom. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania są planowane.
0: Gołębie na balkonach to problem wielu mieszkańców miast. Okazuje się, że prosty, kolorowy wiatraczek ogrodowy może skutecznie odstraszyć te ptaki. Wiatraczek, dostępny w sklepach za kilka złotych, obraca się na wietrze, co zniechęca gołębie do przesiadywania. To tani i łatwy sposób na utrzymanie balkonów czystości i spokoju. Pysznogłówka, popularna roślina ogrodowa, nie tylko zachwyca pięknymi kwiatami, ale także odstrasza kleszcze. Jej intensywny aromat, przypominający mieszankę mięty, cytrusów i bergamotki, jest nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Dodatkowo pysznogłówka przyciąga pszczoły i motyle, wspierając bioróżnorodność w ogrodzie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcą cieszyć się pięknym i bezpiecznym miejscem do wypoczynku. Psycholodzy podkreślają, że sposób, w jaki zaczynamy dzień, ma duży wpływ na nasze samopoczucie i poziom stresu. Unikanie telefonu zaraz po przebudzeniu może pomóc w spokojnym rozpoczęciu poranka. Warto poświęcić kilka minut na proste czynności, takie jak przeciąganie się czy wypicie szklanki wody. Takie nawyki mogą poprawić nastrój i zwiększyć produktywność przez resztę dnia.
1: Mszyce to częsty problem w ogrodach, szczególnie na różach. Na szczęście istnieją domowe metody, które mogą pomóc w walce z tymi szkodnikami. Jednym z popularnych sposobów jest oprysk z szarego mydła, który tworzy warstwę utrudniającą oddychanie mszycom. Warto też wspierać naturalnych wrogów mszyc, takich jak biedronki, aby utrzymać róże w dobrej kondycji. Zamiopulkas, popularna roślina doniczkowa, może czasem przestać wypuszczać nowe liście. Aby pobudzić jej wzrost, warto zastosować domowy nawóz z żelatyny. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w litrze gorącej wody i podlewać roślinę raz na 2 tygodnie. Dzięki temu zamiopulkas znów zachwyci bujnymi, zielonymi liśćmi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 17 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, będąca w zaawansowanej ciąży, postanowiła zaszaleć na babskim wypadzie do Turcji. Wszystko szło jak z bajki, aż do momentu, gdy ich taksówkę staranowała laweta. Na szczęście, mimo dramatycznego zakończenia, Serowska i jej przyjaciółka wyszły z tego bez szwanku. Teraz, już bezpiecznie w domu, Dominika może wspominać tureckie przygody i smak baklawy, którą tak uwielbia. Jerzy Kamaz, aktor, który bał się własnego sukcesu. W 1977 roku stanął przed wyzwaniem życia. Propozycja zagrania Stanisława Wokulskiego w serialowej adaptacji Lalki zamiast radości przyniosła mu lęk przed byciem zaszufladkowanym jako prostak z czerwonymi łapami. Jednak dzięki rozmowom z twórcami serialu, Kamaz odczarował postać, tworząc bohatera pełnego charyzmy i elegancji. Jego kreacja przeszła do historii, a strach przed porażką zamienił się w triumf, który na zawsze połączył jego nazwisko z postacią Prusa.
2: Polska kultura straciła prawdziwego giganta. Tadeusz Baranowski, mistrz komiksu i twórca niezapomnianych bohaterów, odszedł w wieku 81 lat. Jego prace, pełne humoru i wyobraźni, wychowały całe pokolenia, a smoki i inne postacie z jego komiksów będą żyć wiecznie. Nawet w ostatnich latach zaskakiwał swoją obecnością na festiwalach, choć narzekał na zmęczenie. Teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezwykły talent i dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach fanów.
1: Ewa Krasnodębska, najstarsza żyjąca aktorka w Polsce, świętuje dziś swoje 101 urodziny. Ta niezłomna dama, która przetrwała wojnę, uderzenie pioruna i wypadek z motocyklem, wciąż z humorem opowiada o miłości do życia. Jak sama mówi, miłość do życia bywa kapryśna, ale różnorodność jest tym, co ją napędza. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim bagażem doświadczeń i wciąż mieć ochotę na więcej.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat muzyki stracił dziś jedną z ikon. Bonnie Tyler, znana z hitów takich jak Total Eclipse of the Heart, zmarła w wieku 75 lat po komplikacjach po operacji jelit w Portugalii. Mimo optymistycznych wieści, jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, a artystka spędziła ostatnie tygodnie w szpitalu. Fani na całym świecie są wstrząśnięci, a jej charakterystyczna chrypka już nigdy nie zabrzmi na żywo. W Polsce trwa burza wokół zarobków lekarzy, a w centrum uwagi znalazła się cena 1000 zł za wizytę u ginekologa. Lekarka i influencerka Katarzyna Mensah tłumaczy, że to nie tylko opłata za czas wizyty, ale za lata nauki i doświadczenia. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w systemie, by zwiększyć przejrzystość wynagrodzeń. Ciekawe, czy cyfryzacja i jawność zarobków sprawią, że dyskusje o milionowych dochodach lekarzy ucichną. Tom Hanks, hollywoodzki gigant, świętuje dziś swoje 70. urodziny. Choć znany z 2 Oscarów i kultowych ról, jego życie prywatne to prawdziwy hit. Kto by pomyślał, że ten gwiazdor zmienił wyznanie dla miłości i ma rodzinne powiązania z Abrahamem Lincolnem? A to wszystko przy akompaniamencie rockowych brzmień i kolekcji starych maszyn do pisania. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, po raz 5 przechodzi przez rozwód. Tym razem z Polą Wiśniewską, która na salę sądową przyniosła 700 stron dokumentacji. Choć Michał nazwał ten rozwód najtrudniejszym w swoim życiu, Pola podkreśla, że najważniejsze jest dobro ich synów, Falko Amadeusa i Noela Chloe. Ciekawe, czy tym razem uda się osiągnąć zgodę. Czy może czeka nas kolejny odcinek tego rodzinnego serialu?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Bill Ward, legendarny perkusista Black Sabbath, zaskoczył fanów zdjęciem na wózku inwalidzkim. Nie, nie przechodzi na emeryturę, ani nie choruje. Po prostu nogi nie nadążają za jego rockowym tempem. Ward uspokaja, że wciąż potrafi grać na perkusji i nie zamierza przestać. A jeśli zobaczycie go na lotnisku, nie bójcie się podejść. To tylko nowy sposób na pokonywanie dłuższych dystansów. Rock and roll na zawsze. Bono, rockowy prorok, czy może diabeł w aureoli? Lider U2, który na scenie prowadził tłumy przez rockowe msze, w rzeczywistości zmagał się z własnymi demonami. Jego życie to nieustanny taniec między Zbawicielem a Hochstaplerem, gdzie katolickie poczucie winy stało się paliwem dla globalnej machy. Taniec między Zbawicielem a Hochstaplerem.

0: Geoffem Downsem na czele obiecuje prawdziwą muzyczną ucztę z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Steve Howe i Mike Portnoy.
1: Sonny Sandoval, lider zespołu POD, nie przebiera w słowach, krytykując współczesną scenę metalową. Podczas Summer Punch Festival w Warszawie Sandoval wyraził swoje niezadowolenie z dominacji mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji w muzyce. Z nostalgią wspomina czasy, gdy muzyka była autentyczna i pełna emocji, a nie tylko biznesem napędzanym przez liczby obserwujących. POD pozostaje wierny swoim korzeniom, mimo że ich koncerty odbywają się o wczesnych godzinach, a nie na szczycie festiwalowych line-upów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Baby, I see what's on your mind. I see.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do dramatycznego wypadku autobusu linii 186. Kierowca, mimo trudnej sytuacji, wykazał się niezwykłą zimną krwią, co pozwoliło uniknąć większej tragedii. Autobus zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku wciąż trwa, a eksperci badają różne scenariusze.
2: Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze Południe. W nocy w Alei Stanów Zjednoczonych 31-letnia obywatelka Niemiec została śmiertelnie potrącona przez samochód. Policja informuje, że kobieta weszła na jezdnię w miejscu niedozwolonym. 22-letni kierowca Audi był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
1: Teatr Kamienica w Warszawie apeluje do prezydenta Rafała Trzaskowskiego o pilną interwencję w sprawie zabytkowej kamienicy przy Alei Solidarności 93. Dyrekcja teatru podkreśla, że od lat boryka się z problemami prawnymi i lokalowymi, które mogą zagrozić przyszłości tego miejsca. W liście otwartym przypominają o inwestycjach w budynek i apelują o osobiste spotkanie z prezydentem. Teatr Kamienica to ważny punkt na kulturalnej mapie stolicy, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym 8-dniowe niemowlę. Policja podejrzewa, że 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Psycholog profesor Zbigniew Nęcki podkreśla, że takie tragedie mogą być wynikiem głębszych problemów, które nie są widoczne na zewnątrz. Ekspert zwraca uwagę na presję społeczną i wewnętrzne napięcia, które mogą prowadzić do dramatycznych decyzji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie, przy ulicy Agatowej, znaleziono ciało starszego mężczyzny w stanie znacznego rozkładu. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Po interwencji zanieczyszczone materace i inne przedmioty trafiły na ogólnodostępny śmietnik, co wywołało obawy mieszkańców. Sprawą zajęły się już sanepid i Straż Miejska, a odpady zostały usunięte i miejsce zdezynfekowane.
1: Na Śląsku zakończyły się tegoroczne matury, a wyniki przyniosły wiele powodów do radości. Ponad 81% absolwentów zdało egzamin dojrzałości, a aż 27 szkół może pochwalić się 100% zdawalnością. Najlepiej wypadły licea ogólnokształcące z wynikiem ponad 86%. Niestety, niemal 19% zdających nie przekroczyło maturalnego progu, ale będą mieli szansę na poprawki.
2: Sosnowiec, największe miasto Zagłębia Dąbrowskiego, to miejsce o bogatej historii i licznych zabytkach. Choć kojarzony z przemysłem, może pochwalić się wspaniałymi pałacami i zamkami, jak Zamek Sielecki czy Pałac Dietla. Warto również zobaczyć różnorodne świątynie, które świadczą o wielokulturowości miasta. Sosnowiec to także historyczne dworce kolejowe i wyjątkowy trójkąt trzech cesarzy, przypominający o przygranicznym położeniu miasta. Na ulicy Gliwickiej w Świętoszowicach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli dwaj kuzyni w wieku 19 i 22 lat. Podczas manewru wyprzedzania prowadzony przez starszego z mężczyzn, Mercedes wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Prokuratura Starnowskich Gór bada przyczyny zdarzenia, w tym prędkość pojazdu i stan techniczny auta. Zmarły Mateusz N. był związany z lokalnym środowiskiem piłkarskim, a kluby Górnik Zabrze i Polonia Bytom pożegnały go w mediach społecznościowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 12 lipca do 17 sierpnia zamknięty będzie fragment autostrady D3 przy przejściu granicznym z Wardoń Skalite. To oznacza utrudnienia dla podróżujących do Słowacji, w tym konieczność korzystania z objazdów. Dodatkowo na drodze krajowej 112 wprowadzono zakaz tranzytu dla ciężarówek. Kierowcy powinni przygotować się na opóźnienia, zwłaszcza w weekendy i podczas szczytu sezonu turystycznego.
2: Sąd okręgowy w Gliwicach skazał Violettę M. na 10 lat więzienia za zabójstwo męża podczas domowej awantury w Knurowie. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i domaga się surowszej kary, twierdząc, że kobieta działała z zamiarem bezpośrednim. Sprawa trafi teraz do sądu drugiej instancji, który zdecyduje o ewentualnej zmianie wyroku. Violetta M. pozostaje skazana nieprawomocnie.
1: W najbliższą niedzielę, 12 lipca, o godzinie 20 w Focus TV, fani programu Rolnicy Podlasie będą mogli obejrzeć wyjątkowy odcinek, w którym bohaterowie zmierzą się w meczu piłki nożnej. Po raz pierwszy niemal wszyscy uczestnicy spotkają się na boisku, by rozegrać emocjonujące starcie między drużynami KS Podlasie i PKS Plutycze. Wydarzenie odbędzie się w Lubiejkach, a jego przebieg będą komentować Agnieszka Zbronowa, Ewelina Zmieczy oraz Sławek Jastrząb.
2: W powiecie jaworskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który pobił swoją matkę i groził rodzicom śmiercią. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za te czyny grozi mu kara do 3 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przed nami weekend we Wrocławiu z kapryśną pogodą, ale bez deszczu. Piątek zapowiada się ciepło, z temperaturą do 26 stopni, choć z dużym zachmurzeniem. Sobota przyniesie ochłodzenie do 24 stopni, a niedziela znów ociepli się do 28 stopni, choć niebo pozostanie pochmurne. Warto przygotować się na zmienne warunki, planując aktywności na świeżym powietrzu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 16 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1014. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Dziś w Foxborough pod Bostonem rozpoczynają się ćwierćfinały Mistrzostw Świata 2026. Na boisku zmierzą się Francja i Maroko. Francuzi pod wodzą Didiera Deschampsa są faworytami, ale Maroko, mimo braku swojego najlepszego strzelca Ismaela Saibariego, nie zamierza się poddawać. Trener Maroka, Mohamed Ouahbi, liczy na ofensywną grę swojego zespołu.
2: Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4. miejsce w rankingu faworytów.
1: Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są m.in. podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018. Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7,500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach.
2: Iga Świątek i Maja Chwalińska zakończyły udział w tegorocznym Wimbledonie wcześniej niż oczekiwano. Świątek odpadła w 3. rundzie, co spowoduje jej spadek w rankingu WTA. Chwalińska, zmagająca się z kontuzją, przegrała już w 1. rundzie. Obie tenisistki planują powrót na korty w sierpniu podczas turniejów w Ameryce Północnej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a do ćwierćfinałów awansowało 8 drużyn. Argentyna pokonała Egipt 3-2, ale Jan Tomaszewski skrytykował błąd bramkarza Emiliano Martineza. Tomaszewski nie szczędził też słów krytyki wobec Brazylii, obwiniając Carlo Ancelottiego i Neymara za porażkę z Norwegią. W ćwierćfinałach Tomaszewski stawia na zwycięstwa Francji, Belgii, Norwegii i Argentyny.
2: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Anną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Francuski piłkarz Michael Olis, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olis, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów. Dziś polskie media obiegła smutna wiadomość o śmierci Karola Stopy, znanego komentatora tenisa i eksperta Eurosportu. Przez ponad 25 lat jego głos towarzyszył kibicom podczas najważniejszych meczów. Karol Stopa był nie tylko wybitnym dziennikarzem, ale także ciepłą osobą, cenioną zarówno przez kolegów z branży, jak i sportowców. Informacje o jego odejściu przekazał przyjaciel, Lech Sidor.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranak, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów. Wczoraj w Dzianiszu odbył się pogrzeb Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego. W uroczystości uczestniczyły tłumy, w tym znane postacie polskich sportów zimowych, takie jak Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner. Ceremonia była pełna emocji i wspomnień, a Apoloniusz Tajner określił ją jako piękne pożegnanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę też wynoszącą 18 stopni i wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia szykują dla widzów prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. W nadchodzącym sezonie, który powróci na antenę TVP na początku września 2026, Celina zostanie porwana i uwięziona w przerażających warunkach. Jej ukochany Łukasz oraz policjant Majak ruszą na ratunek, co zapowiada pełne napięcia chwile. Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale wiadomo, że Celina będzie walczyć o życie w chlewie. Czy to Agnieszka, była kochanka Łukasza, stoi za tym dramatycznym zwrotem akcji? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero na początku 2027 roku, kiedy te mrożące krew w żyłach odcinki trafią na ekrany. Przygotujcie się na emocje, które długo pozostaną w pamięci. Dziedzictwo, turecki hit, wkracza w dramatyczny moment. W 974 odcinku, który zadebiutuje w piątek, 10 lipca, o godzinie 16:05 na TVP1, sytuacja Aynur stanie się dramatyczna. Adalet odkryje w jej rzeczach kosztowny przedmiot, co doprowadzi do publicznego skandalu. Starsza kobieta oskarży Aynur o wyrachowany romans z Sinanem dla korzyści majątkowych. Dla dumnej Aynur to cios w jej dobre imię. Czy Sinan zdoła ją obronić przed publicznym linczem? Serial można oglądać codziennie, a przegapione odcinki są dostępne na TVP VOD.
0: M jak miłość wciąż zaskakuje fanów. Michalina Sosna, znana jako Kama, otworzyła drzwi swojego mieszkania na warszawskiej Woli. Dla kamer pytania na śniadanie. Wnętrza pełne są rodzinnych pamiątek, a szczególnie wyróżnia się pokój jej 5-letniej córki Rozali. Na ścianach wiszą święte obrazki, a nad łóżkiem fruwa metalowy bocian, dzieło ojca aktorki. Mieszkanie Sosny to prawdziwa skarbnica śląskich wspomnień. W sypialni można znaleźć gitarę elektryczną, która miała pojawić się w serialu, ale ostatecznie scena została wycięta. Michalina Sosna, mimo popularności, wciąż chroni swoje życie prywatne, co tylko podsyca ciekawość fanów.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w nowy, emocjonujący etap. W nadchodzącym 4257 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia, Julia zmierzy się z mrocznymi konsekwencjami swoich działań. Dziewczyna, zmagająca się z uzależnieniem, wejdzie w niebezpieczne relacje z tajemniczym mężczyzną. Spotkanie w ustronnym miejscu może zakończyć się dla niej tragicznie. Wcześniejsze odcinki pokazały, jak Julia okrada bliskich i manipuluje nimi, by zdobyć pieniądze na nałóg. Teraz, przyparta do muru, podejmuje ryzykowne decyzje. Fani serialu mogą spodziewać się mocnych wrażeń i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja odcinków od poniedziałku do czwartku o 20:15 na TVN. Na Wspólnej wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 4247 odcinku, który zobaczymy już 16 lipca o 20:15 na TVN, Kajtek martwi się o zniknięcie Fiony ze szkoły i postanawia ją odwiedzić. Towarzyszy mu Monika, która pomaga przekonać dziewczynę do zmiany planów. W międzyczasie Franek Berg odkrywa, że Kowalska stoi za nienawistnymi komentarzami skierowanymi przeciwko rodzinie Cieślików. Agierowa i Juliusz przeżywają zaskoczenie, gdy ich randkowe plany okazują się nieporozumieniem. Greg próbuje naprawić swój wizerunek, zapraszając Lwa i Weronikę na kolację, ale Rostocka nie jest przekonana do jego intencji. Serial Na Wspólnej nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów przed ekrany. W serialu La Promesa – Pałac Tajemnic zbliża się prawdziwe trzęsienie ziemi. W piątek, 10 lipca, w 430 odcinku Petra, pełna zazdrości i gniewu, poprzysięga zemstę hrabiemu Ayali za jego uczucia do innej kobiety. W międzyczasie Don Romulo wprowadza nowego, tajemniczego lokaja, co wzbudza ciekawość wśród służby. Prus nie ustaje w próbach odkrycia tożsamości wybranki Manuela, a Catalina wyznaje Pelayo, że wciąż ma uczucia, ale potrzebuje czasu na decyzję. Atmosfera w kuchni staje się napięta, gdy Virtudes surowo zakazuje Candeli wtrącania się w jej życie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 435 odcinka. Mieszkańcy posiadłości Luhan starają się powstrzymać Kurra przed wyjazdem na front, co budzi ogromne emocje i niepokój. W tym samym czasie w pałacu dochodzi do ważnych decyzji dotyczących interesów i skomplikowanych relacji miłosnych. Ricardo przynosi dobre wieści dla Pii, której syn będzie mógł przebywać w posiadłości. Cruz nie ustaje w intrygach, wywierając presję na Alonsie, by odsunąć Katalinę od rodzinnego biznesu. Manuel podejmuje kluczowe decyzje dotyczące swojej relacji z Janą, a Catalina określa swoje przyszłe życie z Pelajem. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 17 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
1: W najnowszym, 147 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Cichan i Hunter zostają zatrzymani przez policję i trafiają do tego samego aresztu, co stawia ich w trudnej sytuacji. Wzajemne oskarżenia zmuszają ich do przebywania w bliskim sąsiedztwie, mimo trwającego konfliktu. Po odzyskaniu wolności, Hunter postanawia szukać schronienia u swojego brata, co może przynieść kolejne niespodzianki. Tymczasem Sinem zdobywa się na odwagę i wyznaje Hunter swoje skrywane uczucia, co spotyka się z ostrym sprzeciwem Cichana. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 17 lipca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda przyciąga przed ekrany liczne grono widzów, oferując wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 19 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Aleksander Kwaśniewski cieszy się największym zaufaniem wśród prezydentów III Rzeczypospolitej, zdobywając 42,5% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem niecałe 15%, a tuż za nim Karol Nawrocki z ponad 14%. Andrzej Duda uzyskał zaledwie 2,4% wskazań, co plasuje go na jednym z ostatnich miejsc. Sondaż przeprowadziła firma United Surveys dla Wirtualnej Polski. Europoseł PiS stanowczo wyklucza możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej, podkreślając, że Grzegorz Braun nie znajdzie się w rządzie. Tymczasem w Ankarze odbywa się ważny szczyt, który może wpłynąć na relacje międzynarodowe, zwłaszcza w kontekście napięć między Izraelem a Turcją. W kraju, mimo afery w Szpitalu Południowym, Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje trend wzrostowy w sondażach, podczas gdy Koalicja Obywatelska może tracić poparcie.
0: Na południu Chin w wyniku powodzi z hodowli uciekło około 900 jadowitych węży, co stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców. Kataklizm spowodowany przez intensywne opady deszczu zmusił władze do wprowadzenia najwyższego alertu powodziowego. Służby ratunkowe intensywnie poszukują zbiegłych gadów, a mieszkańcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Prezydent Xi Jinping nakazał pełną mobilizację sił ratunkowych i przegląd infrastruktury.
1: Miesiąc po śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze, jej ciało wciąż pozostaje w kostnicy. Organizacje reprezentujące rodzinę rozważają przeprowadzenie drugiej autopsji, czekając na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Pierwsza sekcja zwłok wykazała, że kobieta została zamordowana, co podważyło wcześniejsze sugestie o samobójstwie. Śledztwo prowadzone jest zarówno przez ekwadorską prokuraturę, jak i polskich śledczych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące formowania drugiej brygady rakiet, która powstaje w Gostyninie i Łowiczu. Proces tworzenia jednostki, kluczowej dla polskiej artylerii, napotkał opóźnienia z powodu sporów sądowych i ograniczeń infrastrukturalnych. W Gostyninie stacjonować będzie około 800 żołnierzy, a brygada zostanie wyposażona w wyrzutnie rakietowe Czunmo. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo północnego Mazowsza i wesprzeć polski przemysł zbrojeniowy.
0: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu ukraińskiego Panteonu Narodowego. Kompleks powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławra, Kijowsko-Peczerska. Lista osób godnych pochówku zostanie zatwierdzona po eksperckiej weryfikacji. Projekt budzi kontrowersje, szczególnie w Polsce, ze względu na możliwe uhonorowanie postaci o wątpliwej reputacji. Monstera, popularna roślina doniczkowa, czasem przestaje wypuszczać nowe liście, co może niepokoić właścicieli. Przyczyną mogą być nieodpowiednie warunki, takie jak zbyt mało światła, niewłaściwe podlewanie czy brak składników odżywczych. Warto sprawdzić, czy roślina ma wystarczająco dużo miejsca w doniczce i czy temperatura oraz wilgotność są odpowiednie. Często drobne zmiany w pielęgnacji wystarczą, by monstera znów zaczęła intensywnie rosnąć. Na początku lipca 13-letni chłopiec z powiatu wołomińskiego przeżywał poważny kryzys emocjonalny. Dzięki zgłoszeniu mieszkanki gminy Zawadzkie i szybkiej reakcji policji z kilku województw udało się go odnaleźć i zapewnić mu pomoc w niespełna godzinę. Nastolatek został przekazany pod opiekę specjalistów, co zapobiegło tragedii. Służby przypominają o konieczności zgłaszania sytuacji zagrożenia życia pod numerem 112.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Juka ogrodowa może przestać kwitnąć, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć skorupek po jajkach jako naturalnego nawozu. Zawarty w nich węglan wapnia poprawia kondycję rośliny i wspiera jej kwitnienie. To ekologiczne rozwiązanie wzmacnia system korzeniowy i chroni przed chorobami.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami. W trakcie akcji zabezpieczono różne substancje odurzające oraz zlikwidowano plantację konopi. Zatrzymani mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara od 3 do 20 lat więzienia. W łazienkach często pojawia się pleśń, szczególnie na fugach między płytkami. Wysoka wilgotność i ciepło sprzyjają jej rozwojowi. Zamiast drogich środków można użyć taniej wody utlenionej, aby skutecznie usunąć ciemne naloty. Ważne jest także regularne wietrzenie i czyszczenie, aby zapobiegać powstawaniu pleśni. Imię Gerard, choć kiedyś popularne, obecnie rzadko jest wybierane dla noworodków w Polsce. W ubiegłym roku tylko 10 chłopców otrzymało to imię. Mimo że klasyczne imiona wracają do łask, Gerard nie cieszy się już takim uznaniem jak kiedyś. W Polsce żyje obecnie ponad 9 tysięcy mężczyzn noszących to imię, ale jego popularność znacznie spadła.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka podczas wizyty na szczycie NATO w Turcji zaprezentowała nowy, spójny styl. Jej modowe wybory, ocenione przez stylistkę Dorotę Goldpoint, odznaczały się klasyczną elegancją i zgodnością z protokołem dyplomatycznym. Szczególne uznanie zdobyła ciemna sukienka z kolacji u prezydenta Turcji oraz lawendowa kreacja, w której wysiadła z samolotu. Ekspertka podkreśla, że obecny wizerunek pierwszej damy jest przemyślany i konsekwentny, co wzmacnia jej autorytet.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju, w Szczecinie, na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Młynarska, znana dziennikarka, postanowiła podzielić się swoim małym rajem na ziemi. Po latach ciężkiej pracy jej hiszpańska willa w końcu ujrzała światło dzienne, a ogród pełen zieleni i kwiatów stał się prawdziwą dumą. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, a teraz fani mogą podziwiać efekty tej długiej podróży. Ciekawe, czy teraz wszyscy rzucą się do Hiszpanii, by stworzyć własne oazy. Świat muzyki stracił dziś prawdziwą legendę. Bonnie Tyler, ikona lat 70. i 80., zmarła w wieku 75 lat po długiej walce z chorobą. Jej głos, który rozbrzmiewał na całym świecie, zamilkł, ale pozostawił po sobie niezliczone hity i wspomnienia. Walia, jej rodzinna kraina, pogrążona jest w żalu, a fani z całego globu wspominają jej niezapomniane występy, w tym ten na Eurowizji. Bill Ward, legendarny perkusista Black Sabbath, zaskoczył fanów, udostępniając zdjęcie na wózku inwalidzkim. Jak sam przyznaje, to tylko nowy sposób na pokonywanie dłuższych dystansów, a nie znak, że przechodzi na muzyczną emeryturę. Ward zapewnia, że nadal czuje się dobrze i nie zamierza rezygnować z gry na perkusji. Po śmierci Ozziego Osborna, który również zmagał się z problemami zdrowotnymi, Ward postanowił być transparentny i otwarty wobec swoich fanów. Rockować zamierza aż do końca. Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Connora Murphy'ego, znanego influencera i trenera fitness. Podczas pobytu w Tajlandii Murphy zaskoczył wszystkich swoim dziwnym zachowaniem, które zakończyło się dramatycznym finałem w jeziorze. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności tej tajemniczej tragedii, a fani z całego świata opłakują stratę swojego internetowego idola.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Skolim, gwiazda polskiej sceny muzycznej, lata na koncerty helikopterem, ale nie dla luksusu, a z powodu napiętego grafiku. W ciągu jednego dnia potrafi zagrać nawet 5 koncertów, a w wakacje ogranicza się do 4. Wynajem helikoptera, oklejonego na różowo z jego logo, to nie kaprys, a konieczność, by nie zawieść fanów. Koszty sięgają nawet 80 tysięcy złotych tygodniowo. Ale przecież kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi zadowolenie tysięcy wielbicieli? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskakuje. Jego rozwód z Polą Wiśniewską to prawdziwy serial, a najnowszy odcinek przynosi 700-stronicowy pozew rozwodowy. Choć postępowanie toczy się za zamkniętymi drzwiami, Wiśniewski zdradził, że to najtrudniejsze rozstanie w jego życiu. Na szczęście w tej telenoweli nie brakuje wsparcia od byłych żon, które, jak się okazuje, są teraz jego najlepszymi przyjaciółkami. Moda na rockowe biografie w Hollywood nie zwalnia tempa. Brian Molko z Placebo marzy o filmie o swoim zespole, a w roli samego siebie widzi Youngblooda. Ciekawe, czy młody wokalista poradzi sobie z akcentem Molko. Placebo szykuje się na trasę koncertową z okazji 30-lecia debiutu, a w listopadzie zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Fani mogą spodziewać się klasyków z pierwszych płyt, a może i kilku niespodzianek. Christine McVie, prawdziwa dusza Fleetwood Mac, która zrewolucjonizowała zespół w 1968 roku, pozostaje niezapomniana. Choć zaczynała od rzeźby, to muzyka rockowa skradła jej serce, a jej kompozycje, jak Don't Stop czy Songbird, stały się nieśmiertelne. Mimo że jej solowe projekty nie dorównały popularności Stevie Nicks, to właśnie Christine była klejem, który trzymał zespół razem. Zmarła w 2022 roku, ale jej muzyka wciąż żyje, przypominając, że bez niej Fleetwood Mac nie byłby tym samym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiego metalu, znowu zaskakuje. Po latach współpracy z Turbo i Ceti, muzyk wchodzi w nowy etap kariery, łącząc siły z wytwórnią Mystic Production. Już 9 października światło dzienne ujrzy jego solowy album Aperitif, który ma być pełen zaskakujących, mocnych wokali i melodyjnych przebojów. Pierwszy singiel, Party Doll, to tylko przedsmak tego, co nas czeka. Lekki, przyjemny, ale nie oddający pełni rock'n'rollowego ducha płyty. Jesienią można spodziewać się koncertów, które na pewno rozgrzeją fanów do czerwoności.
2: Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki. System of a Down znowu na scenie i to w towarzystwie nie byle kogo. Acid Bath i Queens of the Stone Age z Joshem Home na czele rozgrzewają europejskie tłumy. Po operacji Homa Queens of the Stone Age wracają do gry, a już za chwilę zagrają 2 koncerty w Warszawie. Setlista? Klasyki z Songs for the Deaf i Era Vulgaris. Prawdziwa uczta dla fanów. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal będą nas zaskakiwać?
1: Pracownicy sklepów muzycznych mają nowego wroga. Metalowy klasyk z lat 80. Master of Puppets Metaliki zdetronizował

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rada Miasta Stołecznego Warszawy rozszerzyła listę osób uprawnionych do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Od teraz bez biletu mogą podróżować dawcy narządów oraz wszyscy weterani. Nowe przepisy już obowiązują, a do bezpłatnych przejazdów wystarczy odpowiednia legitymacja i dowód tożsamości.
2: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze Południe. W nocy ze środy na czwartek w Alei Stanów Zjednoczonych 31-letnia obywatelka Niemiec została śmiertelnie potrącona przez samochód. Według wstępnych ustaleń kobieta weszła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Kierowca Audi, 22-latek, był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnego wypadku autobusu miejskiego. 58-letni kierowca, mimo utraty kontroli nad pojazdem, wykazał się niezwykłym opanowaniem, co prawdopodobnie zapobiegło tragedii. Autobus zderzył się z tramwajem, a następnie uderzył w kilka aut, kończąc jazdę w przejściu podziemnym. W wyniku zdarzenia ucierpiało 6 osób, w tym dziecko. Śledczy wciąż badają przyczyny wypadku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd apelacyjny w Warszawie zakończył jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących agencji towarzyskich w stolicy. Karolina P., znana jako Czekolinda, usłyszała ostateczny wyrok, który złagodził jej karę do 3 lat więzienia. Agencja Rasputin, którą prowadziła, działała w Warszawie od 2014 do 2016 roku, przynosząc zyski szacowane na co najmniej 4,5 miliona złotych. Sprawa jest już definitywnie zamknięta.
1: Oficjalne wyniki matur 2026 są już znane. Warszawskie licea dominują w rankingu szkół z najwyższymi średnimi wynikami, zajmując 8 z 10 czołowych miejsc. Wszystkie te placówki mogą pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów. W tym roku maturę zdało ponad 81% z ponad 321 tysięcy absolwentów. W nadchodzący weekend w Warszawie spodziewajmy się deszczu, który będzie towarzyszył nam od piątku do niedzieli. Choć opady będą stałe, temperatura stopniowo wzrośnie, osiągając w niedzielę 23 stopnie. Piątek będzie najchłodniejszy z maksymalnie 19 stopniami, a niedziela najcieplejsza, choć nadal mokra. Planując weekend, warto pamiętać o parasolu i nieprzemakalnej odzieży. W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i straż miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością. W ubiegły piątek w jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, w tym noworodka. Śledczy podejrzewają, że sprawcą był ojciec dziecka, który po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Motyw działania 35-latka wciąż pozostaje nieznany. W Lelowicach pod Proszowicami doszło do tragicznego pożaru stodoły, w którym zginął 22-letni syn gospodarzy. Ogień pojawił się w nocy z piątku na sobotę, a strażacy znaleźli zwłoki młodego mężczyzny w pogorzelisku. Mieszkańcy są wstrząśnięci, a prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. 22-latek zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrocimowicach. Niemiecki turysta, znany jako Freiformation, opublikował film na YouTube, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej w Polsce niż w swoim kraju. Podczas nocnego spaceru przez polski park zauważył spokój i brak agresywnych zachowań, co kontrastuje z sytuacją w wielu niemieckich miastach. Wideo wywołało falę nostalgicznych komentarzy, przypominających dawne, spokojne czasy w Niemczech. Turysta podkreśla, że Polska może być wzorem dla zachodnich metropolii.
1: 16-letni Marcel z Bydgoszczy, który walczył o życie po porażeniu prądem na dachu pociągu, zmarł. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w marcu tego roku na bocznicy kolejowej. Pomimo intensywnej opieki medycznej i wsparcia darczyńców, nie udało się go uratować. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu parafialnym w Bydgoszczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W środowe popołudnie na wrocławskim Nowym Dworze wybuchł pożar mieszkania przy ulicy Budziszyńskiej. Do akcji skierowano 10 zastępów Straży Pożarnej, które ewakuowały 15 mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zatrucia dymem. Strażacy mieli trudności z dojazdem z powodu źle zaparkowanych samochodów. Przyczyny pożaru są w trakcie ustalania. powiecie jaworskim doszło do dramatycznych wydarzeń. 35-letni mężczyzna został aresztowany po brutalnym pobiciu swojej matki i grożeniu rodzicom śmiercią. Policja zatrzymała go po zgłoszeniu o awanturze domowej. Mężczyzna usłyszał zarzuty i najbliższe miesiące spędzi w areszcie, czekając na proces. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Białymstoku, z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 18 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Aj.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego. Na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano dziś znaczące podwyżki cen. Aramco podniosło ceny oleju napędowego o 132 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB 95 o 109 zł. Orlen i BP Europa również zwiększyły ceny, choć nieco mniej drastycznie. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferują Orlen i BP Europa. Wzrosty cen w hurcie mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki w najbliższych dniach.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowe mikroczipowanie i rejestrację psów i kotów w Polsce. Nowe przepisy wejdą w życie za 2 lata, a ich celem jest stworzenie centralnego systemu rejestracji zwierząt. Właściciele będą musieli oznakować swoje zwierzęta i wpisać je do Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów, co może kosztować do 100 zł. Za niedopełnienie obowiązków grożą kary do 5000 zł. System ma pomóc w odnajdywaniu zagubionych zwierząt i uporządkować obecne rozproszone bazy danych. Narodowy Bank Polski prognozuje, że waloryzacja emerytur i rent w marcu przyszłego roku wyniesie około 4,5%. To więcej niż zakładał rząd Donalda Tuska, który przewidywał wzrost o około 3,5%. Dzięki temu minimalna emerytura może wzrosnąć o około 88 zł, a świadczenie w wysokości 5 tysięcy zł brutto o ponad 220 zł. Wyższa waloryzacja wynika z aktualnych szacunków dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Mimo to podwyżki będą niższe niż w 2020. W 2026 roku, kiedy to świadczenia wzrosły o ponad 5%. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 marca przyszłego roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Polacy coraz częściej unikają długoterminowego zamrażania oszczędności. Z badania platformy Raisin wynika, że ponad połowa oszczędzających wybiera lokaty na nie dłużej niż pół roku. Głównym powodem jest chęć zachowania elastyczności finansowej w obliczu rosnącej inflacji. W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o ponad 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Dla wielu kluczowy jest szybki dostęp do gotówki, a nie tylko wysokość oprocentowania. Tylko niecałe 14% badanych jest gotowych ulokować środki na ponad rok. Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań.
2: W zakładzie MAN w Niepołomicach narasta napięcie z powodu różnic w wysokości premii. Pracownicy w Polsce mają otrzymać 1500 zł brutto, podczas gdy ich niemieccy koledzy dostaną prawie 7000 zł. Związkowcy przygotowują się do sporu zbiorowego, co może prowadzić do strajku. Pracownicy podkreślają, że produkują więcej niż w Niemczech, ale dostają mniej. Firma tłumaczy różnice lokalnymi warunkami płacowymi. Konflikt wybuchł w momencie, gdy MAN planuje duże inwestycje w Polsce.
1: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W lipcu około 1 000 000 seniorów otrzyma 2 przelewy z ZUS. Zmiany w terminach wypłat wynikają z układu dni wolnych, co oznacza, że niektórzy emeryci otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Dotyczy to osób, które standardowo dostają pieniądze 5, 25 lipca oraz 1 sierpnia. Wypłaty zostaną zrealizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Podobne zasady obowiązują w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto pamiętać, że wcześniejsze wypłaty nie wpływają na wysokość świadczeń.
1: Gumki do włosów marki Knekki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 16 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa zapowiada emocjonujący 430 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca. Petra, pełna zazdrości, planuje bezlitosną zemstę na swoim ukochanym, co wstrząśnie całą rezydencją. Tymczasem Cruz z determinacją próbuje wydobyć prawdę od Manuela. W pałacu pojawia się nowy, tajemniczy lokaj, co dodaje jeszcze więcej napięcia. W kuchni atmosfera jest gorąca, gdy Virtudes ostro zakazuje Candeli wtrącania się w jej sprawy rodzinne. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także w serwisie TVP VOD. W nowym sezonie M jak Miłość Marcin Chodakowski może powrócić do pracy detektywa. Po wakacjach spotka się z Jakubem Karskim w biurze, które kiedyś prowadzili razem. Ich przyjaźń i wspólne doświadczenia w rozwiązywaniu trudnych spraw mogą znów połączyć siły. Marcin, choć porzucił niebezpieczny zawód dla Kamy, nadal czuje pasję do detektywistycznych wyzwań. W poprzednich odcinkach zaginął po porwaniu przez gangstera, co wywołało u niego amnezję. Teraz tajemnicza sprawa Elżbiety Domańskiej może być kluczem do jego powrotu. Nie wiadomo jednak, jak na to zareaguje Kama, która obawia się o bezpieczeństwo męża. Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu.
0: W 4246 odcinku serialu Na Wspólnej małżeństwo Basi i Krzysztofa przeżywa prawdziwy kryzys. Wszystko zaczyna się od przypadkowego znaleziska w walizce Krzysztofa, które wywołuje lawinę podejrzeń o romans. Napięcie rośnie, gdy Krzysztof nie potrafi wyznać żonie prawdy o jej byłym mężu. Tymczasem Marcelina i jej mąż również zmagają się z oskarżeniami o niewierność. W tle tych dramatów Monika i Damian odkrywają skomplikowaną sytuację rodzinną Fiony, co prowadzi do kolejnych emocjonalnych wyzwań. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy dochodzi do nieprzyjemnego spotkania Agierowej z Juliuszem. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca o godzinie 20:15 na kanale TVN.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 powraca z emocjonującym odcinkiem 914, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, o godzinie 18:25 na kanale TVP1. W tym odcinku Samuel zmierzy się z niepokojącymi faktami o pobycie swojego ojca w zagranicznym ośrodku, co wywoła u niego ogromny lęk. Na ulicy Akacjowej pojawi się nowa postać, piękna kuzynka Celi, Lucja, która może namieszać w codziennym życiu mieszkańców. Jacinto wykazuje się odwagą, broniąc Rosiny przed złodziejami, a służba odetchnie z ulgą, gdy pułkownik nie zwolni Agustiny. Jednak sam pułkownik znajdzie się w trudnej sytuacji psychicznej, próbując odebrać sobie życie. Serial przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców eleganckiej kamienicy pełne są tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. Polska widownia pokochała tę produkcję za jej wyjątkowy klimat i złożone relacje międzyludzkie. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Po wakacyjnej przerwie zobaczymy, jak sprzedaż domu przez Natalię stanie się przełomowym momentem dla Józefiny. Spotkanie u notariusza zamknie pewien rozdział, ale otworzy nowy w relacjach z synową. Józefina zdecyduje się na szczere wyznanie i przeprosi Natalię za lata uprzedzeń. To wzruszające słowa, które przyniosą Natalii ogromną satysfakcję. Obie kobiety postanowią zamknąć stary rozdział i skupić się na przyszłości. Sprzedaż nieruchomości, choć bolesna, stanie się fundamentem odbudowy ich więzi.
0: Dziedzictwo wraca z emocjonującym odcinkiem 981, który zostanie wyemitowany 17 lipca o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Ainur i Sinan przygotowują się do zainscenizowania zaręczyn, by uspokoić matkę prokuratora przed jej podróżą do Ameryki. Jednak Sinan, inspirowany ulubioną książką Ainur, postanawia oświadczyć się w wyjątkowo romantyczny sposób, co budzi niepokój u Adalet. Tymczasem Nana zmaga się z zazdrością o nową klientkę Poiraza, która idealnie wpisuje się w jego gust. Z kolei Ibrahim staje przed nowym wyzwaniem, jakim są groźby telefoniczne. Serial Dziedzictwo to turecki hit, który przyciąga widzów opowieściami o miłości i rodzinnych waśniach. Warto śledzić losy bohaterów, by nie przegapić żadnych emocjonujących zwrotów akcji.
1: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 999 odcinkiem. Zrozpaczona Blanka po porwaniu córki traci zaufanie do policji i postanawia działać na własną rękę. Zorganizuje kampanię społeczną, rozwieszając plakaty i uruchamiając media społecznościowe. Jej mąż, Mario, początkowo próbuje ją powstrzymać, ale ostatecznie wspiera jej działania. Blanka jest zdeterminowana, by odnaleźć Ninę, mimo że ryzykuje swoje życie. Odpowiedź na pytanie, czy jej działania przyniosą ratunek, poznamy już 30 września o 20:55 na antenie TVP2. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prezydent Czech, Petr Pavel, podczas wizyty w Ankarze stwierdził, że napięcia między Polską a Ukrainą są mniej poważne, niż sugerują media. Po rozmowach z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, Pavel podkreślił, że obaj przywódcy dążą do deeskalacji konfliktu. Bezpośrednią przyczyną napięć była decyzja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy honorującej UPA, co spotkało się z krytyką ze strony Polski. 41-letni lekarz Johannes M. został skazany na dożywocie za zamordowanie 15 pacjentów w Berlinie. Podczas wizyt domowych podawał im śmiertelne mieszanki leków, a następnie próbował zatrzeć ślady, podpalając miejsca zbrodni. Śledczy badają teraz dziesiątki innych przypadków, co może ujawnić jednego z największych seryjnych morderców w historii Niemiec.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że decyzja o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy zależy od negocjacji dotyczących Grenlandii oraz sytuacji z Iranem. Trump podkreślił, że wiele będzie zależało od tego, czy uda się zawrzeć korzystną umowę w sprawie Grenlandii. Pomysł przejęcia tej wyspy przez Stany Zjednoczone spotkał się jednak z jednoznacznym sprzeciwem Danii i Grenlandii. Władze obu krajów podkreślają, że Grenlandia nie jest na sprzedaż i pozostanie częścią Królestwa Danii.
1: Domowy sposób na czyste blaty kuchenne zyskuje na popularności. Wystarczy połączyć wodę z białym octem i dodać odrobinę płynu do płukania tkanin, aby stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór nie tylko dezynfekuje, ale także zapobiega osadzaniu się kurzu. Dzięki temu kuchnia pozostaje czysta na dłużej, bez potrzeby codziennego sprzątania.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bartnikach policja zatrzymała 15-latka jadącego hulajnogą elektryczną z prędkością 61 km na godzinę. Okazało się, że pojazd został zmodyfikowany, by osiągać większe prędkości. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, jak młodzież korzysta z takich pojazdów.
1: Astrolodzy wskazują, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, panna, skorpion i koziorożec, przejawiają cechy introwertyczne. Osoby spod tych znaków cenią spokój, ciszę i głębokie relacje. Introwertyzm to nie to samo co nieśmiałość, ale sposób funkcjonowania, który pozwala na regenerację sił i przemyślane podejmowanie decyzji. Pająki w domu nie muszą być powodem do paniki. Eksperci uspokajają, że większość z nich nie jest groźna, a ich obecność pomaga kontrolować populację owadów. Jeśli jednak chcesz się ich pozbyć, wystarczy domowa mikstura z wody, octu i olejku cynamonowego. Spryskaj nią zakamarki, a pająki szybko opuszczą mieszkanie.
2: Krety, choć urocze, mogą zniszczyć nasze ogrody. W Polsce są częściowo chronione, więc ich zwalczanie wymaga humanitarnych metod. Skutecznym sposobem jest użycie folii aluminiowej, której drgania odstraszają te zwierzęta. Warto też posadzić rośliny, takie jak szachownica cesarska czy bazylia, które tworzą naturalną barierę zapachową.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mole ubraniowe to prawdziwa plaga, która niszczy nasze ubrania. Ich larwy żywią się naturalnymi materiałami, takimi jak wełna czy bawełna. Aby się ich pozbyć, warto użyć naturalnych metod. Suszona lawenda w lnianym woreczku skutecznie odstrasza te szkodniki i nadaje ubraniom przyjemny zapach.
1: Policja zatrzymała 35-letnią kobietę podejrzaną o wyłudzanie towarów ze sklepów internetowych. Pracownica punktu przy ulicy Pięknej w Warszawie zamawiała paczki na fikcyjne dane, a następnie okradała przesyłki pobraniowe. W jej mieszkaniu znaleziono przedmioty pochodzące z nielegalnego procederu. Kobieta usłyszała 5 zarzutów związanych z oszustwem. W poniedziałek w Starych Drzewcach policjanci ścigali kierowcę srebrnej Skody, który nie zatrzymał się do kontroli. 30-letni mężczyzna, bez prawa jazdy, próbował uciec drogą leśną. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a test wykazał obecność narkotyków w jego organizmie. Teraz odpowie przed sądem za swoje czyny.
2: W publicznych toaletach coraz częściej spotykamy deski sedesowe z wycięciem w kształcie litery U. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet, minimalizując ryzyko kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią. Taka konstrukcja ułatwia również utrzymanie czystości, zmniejszając ryzyko zabrudzenia deski.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gołębie na balkonach to problem wielu mieszkańców miast. Okazuje się, że prosty, kolorowy wiatraczek ogrodowy może skutecznie odstraszyć te ptaki. Wiatraczek, dostępny w sklepach za kilka złotych, obraca się na wietrze, co zniechęca gołębie do przesiadywania. To tani i łatwy sposób na utrzymanie balkonów czystości i spokoju. Aby uniknąć jasnych meszków na czarnych ubraniach po praniu, wystarczy wrzucić do bębna dwie nawilżane chusteczki. To proste rozwiązanie skutecznie wyłapuje drobne zanieczyszczenia. Dodatkowo, zamiast płynu do płukania, warto użyć octu z olejkiem eterycznym, co pomoże zachować głęboki kolor tkanin. Pamiętajmy też o praniu w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza.
1: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może czasem przestać wypuszczać nowe liście. Aby pobudzić jej wzrost, warto zastosować domowy nawóz z żelatyny. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w litrze gorącej wody i podlewać roślinę raz na dwa tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas znów zachwyci bujnymi, zielonymi liśćmi.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Krakowie, z wiatrem zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 18 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, będąca w zaawansowanej ciąży, postanowiła zaszaleć na babskim wypadzie do Turcji. Wszystko szło jak z bajki, aż do momentu, gdy ich taksówkę staranowała laweta. Na szczęście, mimo dramatycznego zakończenia, Serowska i jej przyjaciółka wyszły z tego bez szwanku. Teraz, już bezpiecznie w domu, Dominika może wspominać tureckie przygody i smak baklawy, którą tak uwielbia. Polska aktorka Karolina Wydra, urodzona w Opolu, ma szansę na nagrodę Emmy za rolę w serialu Pluribus. Choć polskie produkcje nie znalazły się na liście nominacji, Wydra może przynieść nam powód do dumy. Tymczasem serial The Pitt zgarnął aż 25 nominacji, co pokazuje, że zadłużenie nie przeszkadza w zdobywaniu prestiżowych wyróżnień. Gala rozdania nagród odbędzie się 14 września, a my trzymamy kciuki za naszą rodaczkę.
2: Polska kultura straciła prawdziwego giganta. Tadeusz Baranowski, mistrz komiksu i twórca niezapomnianych bohaterów, odszedł w wieku 81 lat. Jego prace, pełne humoru i wyobraźni, wychowały całe pokolenia, a smoki i inne postacie z jego komiksów będą żyć wiecznie. Nawet w ostatnich latach zaskakiwał swoją obecnością na festiwalach, choć narzekał na zmęczenie. Teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezwykły talent i dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach fanów.
1: Świat muzyki stracił dziś jedną z legend, Bonnie Tyler. Piosenkarka, która wielokrotnie odwiedzała Polskę, pozostawiła po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i wspomnienia pełne serdeczności. Rafał Brzozowski, który miał okazję zaśpiewać z nią w programie Jaka to Melodia, wspomina ją jako osobę pełną energii i ciepła. Cóż, teraz pozostaje pytanie, kto zastąpi ten charakterystyczny głos, który rozpoznawaliśmy od pierwszych nut.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Tom Hanks, hollywoodzki gigant, świętuje dziś swoje 70. urodziny. Choć znany z dwóch Oscarów i kultowych ról, jego życie prywatne to prawdziwy hit. Kto by pomyślał, że ten gwiazdor zmienił wyznanie dla miłości i ma rodzinne powiązania z Abrahamem Lincolnem? A to wszystko przy akompaniamencie rockowych brzmień i kolekcji starych maszyn do pisania. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, po raz piąty przechodzi przez rozwód. Tym razem z Polą Wiśniewską, która na salę sądową przyniosła 700 stron dokumentacji. Choć Michał nazwał ten rozwód najtrudniejszym w swoim życiu, Pola podkreśla, że najważniejsze jest dobro ich synów, Falko Amadeusa i Noela Chloe. Ciekawe, czy tym razem uda się osiągnąć zgodę. Czy może czeka nas kolejny odcinek tego rodzinnego serialu? Katarzyna Mensah, znana influencerka, wzięła na celownik temat wysokich stawek za wizyty u lekarzy, porównując je do opłat prawników i notariuszy. Jej komentarze pojawiły się w samym środku gorącej debaty o astronomicznych zarobkach medyków, które nie schodzą z pierwszych stron gazet. Ministerstwo Zdrowia, pod presją społeczną, obiecuje reformy i większą przejrzystość w wynagrodzeniach, co ma usprawnić cały system opieki zdrowotnej. Ciekawe, czy cyfryzacja rozwiąże problem, czy tylko doda kolejny rozdział do tej niekończącej się sagi. Bill Ward, legendarny perkusista Black Sabbath, zaskoczył fanów zdjęciem na wózku inwalidzkim. Nie, nie przechodzi na emeryturę, ani nie choruje. Po prostu nogi nie nadążają za jego rockowym tempem. Ward uspokaja, że wciąż potrafi grać na perkusji i nie zamierza przestać. A jeśli zobaczycie go na lotnisku, nie bójcie się podejść. To tylko nowy sposób na pokonywanie dłuższych dystansów. Rock and roll na zawsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ach, te niezapomniane chwile z koncertów. W 1996 roku Iron Maiden zadebiutowało w Chile, a zamiast owacji dostali plucie ze sceny. Blaze Bailey, ówczesny wokalista, nie wytrzymał i wdał się w słowną potyczkę z fanami. Teraz, po latach, Bailey wraca do Polski, by na festiwalu Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze kawałki z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy tym razem publiczność będzie bardziej przyjazna. Bono, rockowy prorok czy może diabeł w aureoli? Lider U2, który na scenie prowadził tłumy przez rockowe msze, w rzeczywistości zmagał się z własnymi demonami. Jego życie to nieustanny taniec między Zbawicielem a Hochsztaplerem, gdzie katolickie poczucie winy stało się paliwem dla globalnej machiny czynienia dobra. Czy to narcyzm, czy desperacka próba nadania sensu życiu gwiazdy rocka? Bono zdaje się puszczać oko do publiczności, pozostawiając nas z pytaniem, kim naprawdę jest. Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy rockowe koncerty były po prostu głośne i pełne energii? Teraz mamy symfoniczne widowiska, gdzie Metallica spotyka się z orkiestrą, a Nothing Else Matters brzmi, jakby było pisane dla królewskiego dworu. Na scenie plejada gwiazd, od Krzysztofa Sokołowskiego po Kasię Moś. A wszystko to w otoczeniu efektów specjalnych, które mogłyby zawstydzić niejedną superprodukcję filmową. To nie jest zwykły koncert, to epickie doświadczenie, które przeniesie w

0: przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Katowicach z temperaturą 16 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 16 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do dramatycznego wypadku autobusu linii 186. Kierowca, mimo trudnej sytuacji, wykazał się niezwykłą zimną krwią, co pozwoliło uniknąć większej tragedii. Autobus zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku wciąż trwa, a eksperci badają różne scenariusze. Teatr Kamienica w Warszawie apeluje do prezydenta Rafała Trzaskowskiego o pilną interwencję w sprawie zabytkowej kamienicy przy Alei Solidarności 93. Dyrekcja teatru podkreśla, że od lat boryka się z problemami prawnymi i lokalowymi, które mogą zagrozić przyszłości tego miejsca. W liście otwartym przypominają o inwestycjach w budynek i apelują o osobiste spotkanie z prezydentem. Teatr Kamienica to ważny punkt na kulturalnej mapie stolicy, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. W piątek o godzinie 13 w Wadowicach odbędzie się pogrzeb trzech ofiar tragicznego mordu w Skawinie. 59-letnia Zofia, 27-letnia Gabriela i 8-dniowa Luiza zostaną pochowane we wspólnym grobie. Bliscy zdecydowali się odciąć od sprawcy, Mateusza G., który spocznie osobno. Prokuratura wciąż bada motywy zbrodni. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym 8-dniowe niemowlę. Policja podejrzewa, że 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Psycholog profesor Zbigniew Nęcki podkreśla, że takie tragedie mogą być wynikiem głębszych problemów, które nie są widoczne na zewnątrz. Ekspert zwraca uwagę na presję społeczną i wewnętrzne napięcia, które mogą prowadzić do dramatycznych decyzji.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Krakowie, przy ulicy Agatowej, znaleziono ciało starszego mężczyzny w stanie znacznego rozkładu. Policja wykluczyła udział osób trzecich. Po interwencji zanieczyszczone materace i inne przedmioty trafiły na ogólnodostępny śmietnik, co wywołało obawy mieszkańców. Sprawą zajęły się już sanepid i Straż Miejska, a odpady zostały usunięte i miejsce zdezynfekowane.
1: Na Śląsku zakończyły się tegoroczne matury, a wyniki przyniosły wiele powodów do radości. Ponad 81% absolwentów zdało egzamin dojrzałości, a aż 27 szkół może pochwalić się 100% zdawalnością. Najlepiej wypadły licea ogólnokształcące z wynikiem ponad 86%. Niestety, niemal 19% zdających nie przekroczyło maturalnego progu, ale będą mieli szansę na poprawki.
0: Sosnowiec, największe miasto Zagłębia Dąbrowskiego, to miejsce o bogatej historii i licznych zabytkach. Choć kojarzony z przemysłem, może pochwalić się wspaniałymi pałacami i zamkami, jak Zamek Sielecki czy Pałac Dietla. Warto również zobaczyć różnorodne świątynie, które świadczą o wielokulturowości miasta. Sosnowiec to także historyczne dworce kolejowe i wyjątkowy trójkąt trzech cesarzy, przypominający o przygranicznym położeniu miasta. Na ulicy Gliwickiej w Świętoszowicach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli dwaj kuzyni w wieku 19 i 22 lat. Podczas manewru wyprzedzania prowadzony przez starszego z mężczyzn, Mercedes wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Prokuratura Starnowskich Gór bada przyczyny zdarzenia, w tym prędkość pojazdu i stan techniczny auta. Zmarły Mateusz N. był związany z lokalnym środowiskiem piłkarskim, a kluby Górnik Zabrze i Polonia Bytom pożegnały go w mediach społecznościowych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Od 12 lipca do 17 sierpnia zamknięty będzie fragment autostrady D3 przy przejściu granicznym Zwardoń-Skalite. To oznacza utrudnienia dla podróżujących do Słowacji, w tym konieczność korzystania z objazdu. Dodatkowo na drodze krajowej 112 wprowadzono zakaz tranzytu dla ciężarówek. Kierowcy powinni przygotować się na opóźnienia, zwłaszcza w weekendy i podczas szczytu sezonu turystycznego. W centrum Bydgoszczy, na ulicy Sienkiewicza, doszło do osunięcia się części ściany kamienicy podczas prac remontowych. Straż pożarna ewakuowała 9 osób i zabezpieczyła teren. Na miejscu działają jednostki straży pożarnej oraz inspektorzy nadzoru budowlanego. Komunikacja w okolicy jest zablokowana do czasu wydania opinii technicznej. W najbliższą niedzielę, 12 lipca, widzowie programu Rolnicy Podlasie zobaczą wyjątkowy odcinek. Gwiazdy serialu zmierzą się na piłkarskim boisku w wielkim meczu. Na murawie spotkają się drużyny KS Podlasie i PKS Plutycze. Emocje gwarantowane. A kto zgarnie puchar, dowiemy się wieczorem.
0: W Czarnej Białostockiej doszło do niebezpiecznego incydentu. 28-letni mężczyzna zaatakował nożem sprzedawcę truskawek, a następnie zdewastował dwa samochody. Policja szybko zatrzymała agresora, który trafił do aresztu. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W powiecie jaworskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który pobił swoją matkę i groził rodzicom śmiercią. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za te czyny grozi mu kara do 3 lat więzienia.
1: We wrocławskim areszcie śledczym zmarł mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad swoją 2-letnią córką. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu bada okoliczności jego śmierci, a wstępne wyniki sekcji zwłok sugerują samobójstwo. Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci dziewczynki nadal trwa, a prokuratorzy starają się ustalić odpowiedzialność rodziców.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Białymstoku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 18 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Dziś w Foxborough pod Bostonem rozpoczynają się ćwierćfinały Mistrzostw Świata 2026. Na boisku zmierzą się Francja i Maroko. Francuzi pod wodzą Didiera Deschampsa są faworytami, ale Maroko, mimo braku swojego najlepszego strzelca Ismaela Saibariego, nie zamierza się poddawać. Trener Maroka, Mohamed Ouahbi, liczy na ofensywną grę swojego zespołu.
2: Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4. miejsce w rankingu faworytów.
1: Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7,500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Iga Świątek po rozczarowującym występie na Wimbledonie zdecydowała się na przerwę od tenisa. Polka zakończyła udział w turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Aleksandrą Ealą. Teraz odpoczywa na wakacjach, gdzie towarzyszy jej przyjaciółka. Do gry planuje wrócić na początku sierpnia podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a do ćwierćfinałów awansowało 8 drużyn. Argentyna pokonała Egipt 3-2, ale Jan Tomaszewski skrytykował błąd bramkarza Emiliano Martineza. Tomaszewski nie szczędził też słów krytyki wobec Brazylii, obwiniając Carlo Ancelottiego i Neymara za porażkę z Norwegią. W ćwierćfinałach Tomaszewski stawia na zwycięstwa Francji, Belgii, Norwegii i Argentyny.
0: Słuchacie Radia Super Express. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Marta Kostiuk z Ukrainy walczy dziś o finał Wimbledonu, prezentując znakomitą formę. 21-letnia tenisistka z Kijowa, która już w wieku 14 lat wygrała juniorski Australian Open, zadebiutuje wkrótce w 1/10 światowego rankingu. Jej trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota. Kostiuk spędza sporo czasu w Polsce, a jej agresywny styl gry przynosi sukcesy na światowych kortach. Dziś polskie media obiegła smutna wiadomość o śmierci Karola Stopy, znanego komentatora tenisa i eksperta Eurosportu. Przez ponad 25 lat jego głos towarzyszył kibicom podczas najważniejszych meczów. Karol Stopa był nie tylko wybitnym dziennikarzem, ale także ciepłą osobą, cenioną zarówno przez kolegów z branży, jak i sportowców. Informacje o jego odejściu przekazał przyjaciel, Lech Sidor. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu pól elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranac, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów. Wczoraj w Dzianiszu odbył się pogrzeb Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego. W uroczystości uczestniczyły tłumy, w tym znane postacie polskich sportów zimowych, takie jak Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner. Ceremonia była pełna emocji i wspomnień, a Apoloniusz Tajner określił ją jako piękne pożegnanie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 16 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia szykują dla widzów prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. W nadchodzącym sezonie, który powróci na antenę TVP na początku września 2026, Celina zostanie porwana i uwięziona w przerażających warunkach. Jej ukochany Łukasz oraz policjant Majak ruszą na ratunek, co zapowiada pełne napięcia chwile. Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale wiadomo, że Celina będzie walczyć o życie w chlewie. Czy to Agnieszka, była kochanka Łukasza, stoi za tym dramatycznym zwrotem akcji? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero na początku 2027 roku, kiedy te mrożące krew w żyłach odcinki trafią na ekrany. Przygotujcie się na emocje, które długo pozostaną w pamięci. Dziedzictwo, turecki hit, wkracza w dramatyczny moment. W 974 odcinku, który zadebiutuje w piątek, 10 lipca, o godzinie 16:05 na TVP1, sytuacja Aynur stanie się dramatyczna. Adalet odkryje w jej rzeczach kosztowny przedmiot, co doprowadzi do publicznego skandalu. Starsza kobieta oskarży Aynur o wyrachowany romans z Sinanem dla korzyści majątkowych. Dla dumnej Aynur to cios w jej dobre imię. Czy Sinan zdoła ją obronić przed publicznym linczem? Serial można oglądać codziennie, a przegapione odcinki są dostępne na TVP. VOD.
2: W nowym sezonie, na dobre i na złe, Blanka przeżyje prawdziwy koszmar. Już na początku sezonu widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy jej córka Nina zniknie podczas spaceru. Choć akcja poszukiwawcza zakończy się sukcesem, to odnalezienie dziewczynki nie przyniesie ulgi. Mała Nina będzie wymagała hospitalizacji, a Blanka stanie przed kolejnym wyzwaniem. Na szczęście w trudnych chwilach wesprze ją powracająca do serialu Victoria Consalida. Zdjęcia z planu pokazują, jak Victoria trzyma małą Ninę, co zapowiada emocjonujące odcinki. Relacja Blanki i Niny będzie jednym z najbardziej wzruszających elementów tej serii. Jesienią widzowie mogą spodziewać się wielkich emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Rancho powraca na ekrany telewizorów z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Nowe odcinki będzie można oglądać już tej jesieni na antenie TVP1. Produkcja obiecuje emocjonujące zakończenie losów ulubionych bohaterów, a klimat Wilkowej pozostaje niezmiennie urokliwy. Na planie ponownie zobaczymy znane twarze, takie jak wójt Paweł Kozioł, jego brat ksiądz Piotr Kozioł oraz przebiegła wójtowa Halina Kozioł. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w postać księdza Roberta, z radością wraca do tej roli, podkreślając wyjątkową atmosferę pracy na planie. Choć szczegóły fabuły są owiane tajemnicą, twórcy zapewniają, że fani nie będą zawiedzeni. To niepowtarzalna okazja, by po dekadzie ponownie zanurzyć się w świat pełen humoru i życiowych mądrości. W serialu La Promesa Pałac Tajemnic zbliża się prawdziwe trzęsienie ziemi. W piątek, 10 lipca, w 430 odcinku Petra, pełna zazdrości i gniewu, poprzysięga zemstę hrabiemu Ayali za jego uczucia do innej kobiety. W międzyczasie Don Romulo wprowadza nowego, tajemniczego lokaja, co wzbudza ciekawość wśród służby. Cruz nie ustaje w próbach odkrycia tożsamości wybranki Manuela, a Catalina wyznaje Pelayo, że wciąż ma uczucia, ale potrzebuje czasu na decyzję. Atmosfera w kuchni staje się napięta, gdy Virtudes surowo zakazuje Candeli wtrącania się w jej życie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w mroczne zakamarki życia Julii. W 4257 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, młoda bohaterka wplątuje się w niebezpieczną relację z tajemniczym mężczyzną. Julia, zmagająca się z uzależnieniem, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć pieniądze na nauk. Jej desperacja prowadzi do kradzieży i manipulacji, co wywołuje napięcia w rodzinie. Ojciec i macocha postanawiają działać, by powstrzymać dziewczynę przed dalszymi kłamstwami. Tymczasem Julia, pozbawiona wsparcia, podejmuje radykalne kroki, które mogą mieć tragiczne konsekwencje. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji. Serial można oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:15 na antenie TVN.
1: Serial Pierwsza Miłość z Polsatu przez lata przyciągał widzów, a jedną z jego gwiazd była Łucja Kawczak. Przez dekadę wcielała się w postać Julki, córki głównych bohaterów. W 2021 roku niespodziewanie opuściła serial, a jej miejsce zajęła Dąbrówka Kruk. Od tego czasu Łucja zniknęła z mediów, skupiając się na życiu prywatnym. Niedawno na jej Facebooku pojawiło się nowe zdjęcie, które pokazuje, jak bardzo się zmieniła. Dawna dziecięca gwiazda wyrosła na piękną, młodą kobietę. Jej życie po zakończeniu kariery aktorskiej zostaje tajemnicą, ale wiadomo, że kontynuuje naukę w szkole ponadpodstawowej.
2: 332 odcinku serialu Złoty Chłopak nad rezydencją Korhanów znowu zawisną czarne chmury. Ferit będzie zmuszony nagle opuścić kraj, gdy jego dziadek Halis trafi w krytycznym stanie na stół operacyjny. W tym czasie Esko postanowi nagrać film dokumentalny o rodzinie, co odkryje wiele skrywanych sekretów. Atmosfera w domu stanie się napięta, ale jednocześnie pełna emocji i szczerości. Widzowie będą mogli śledzić te wydarzenia już w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 14 na antenie TVP1. Serial Złoty Chłopak to codzienna dawka emocji i rodzinnych intryg. W obsadzie zobaczymy m.in. Afre Saracholu jako Seyran i Merta Ramazana Demira jako Ferita.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Aleksander Kwaśniewski cieszy się największym zaufaniem wśród prezydentów III Rzeczypospolitej, zdobywając 42,5% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem niecałe 15%, a tuż za nim Karol Nawrocki z ponad 14%. Andrzej Duda uzyskał zaledwie 2,4% wskazań, co plasuje go na jednym z ostatnich miejsc. Sondaż przeprowadziła firma United Surveys dla Wirtualnej Polski. Europoseł PiS stanowczo wyklucza możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej, podkreślając, że Grzegorz Braun nie znajdzie się w rządzie. Tymczasem w Ankarze odbywa się ważny szczyt, który może wpłynąć na relacje międzynarodowe, zwłaszcza w kontekście napięć między Izraelem a Turcją. W kraju, mimo afery w Szpitalu Południowym, Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje trend wzrostowy w sondażach, podczas gdy Koalicja Obywatelska może tracić poparcie.
2: Na południu Chin w wyniku powodzi z hodowli uciekło około 900 jadowitych węży, co stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców. Kataklizm spowodowany przez intensywne opady deszczu zmusił władze do wprowadzenia najwyższego alertu powodziowego. Służby ratunkowe intensywnie poszukują zbiegłych gadów, a mieszkańcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Prezydent Xi Jinping nakazał pełną mobilizację sił ratunkowych i przegląd infrastruktury. 27-letnia Kanadyjka Carolina Moreno urodziła swoje trzecie dziecko, będąc nieprzytomna. Po podaniu znieczulenia zasnęła, a alarmy monitorujące tętno dziecka były ignorowane przez personel medyczny. Dopiero po przebudzeniu odkryto, że noworodek leży pod kocem, ale na szczęście jego życiu nic nie zagraża. Historia stała się wiralem, ujawniając szokujące zaniedbania w szpitalu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Miesiąc po śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze, jej ciało wciąż pozostaje w kostnicy. Organizacje reprezentujące rodzinę rozważają przeprowadzenie drugiej autopsji, czekając na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Pierwsza sekcja zwłok wykazała, że kobieta została zamordowana, co podważyło wcześniejsze sugestie o samobójstwie. Śledztwo prowadzone jest zarówno przez ekwadorską prokuraturę, jak i polskich śledczych.
2: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności z budżetem około 23 miliardów złotych ruszył jako jeden z największych programów wspierających odporność państwa. Środki mają być przeznaczone na inwestycje w schrony, cyberbezpieczeństwo, infrastrukturę dual use oraz rozwój przemysłu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że fundusz ma wspierać nie tylko administrację, ale także gospodarkę i przemysł. To krok w stronę budowy bezpiecznej Polski, która stawia na kompleksowe podejście do obronności.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące formowania drugiej brygady rakiet, która powstaje w Gostyninie i Łowiczu. Proces tworzenia jednostki, kluczowej dla polskiej artylerii, napotkał opóźnienia z powodu sporów sądowych i ograniczeń infrastrukturalnych. W Gostyninie stacjonować będzie około 800 żołnierzy, a brygada zostanie wyposażona w wyrzutnie rakietowe Czunmo. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo północnego Mazowsza i wesprzeć polski przemysł zbrojeniowy.
2: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu ukraińskiego Panteonu Narodowego. Kompleks powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławra, Kijowsko-Peczerska. Lista osób godnych pochówku zostanie zatwierdzona po eksperckiej weryfikacji. Projekt budzi kontrowersje, szczególnie w Polsce, ze względu na możliwe uhonorowanie postaci o wątpliwej reputacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Chicago 15 lipca zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca Krzysztofa Arsenowicza, znanego aktora i dziennikarza. Aleja przy 4300 N Narragansett Avenue otrzyma nazwę Krzysztof Arsenowicz Honorary Way. W uroczystości wezmą udział lokalne władze oraz osoby, które współpracowały z Arsenowiczem. To wyraz wdzięczności za jego wkład w życie polonijnej społeczności.
1: Juka ogrodowa może przestać kwitnąć, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć skorupek po jajkach jako naturalnego nawozu. Zawarty w nich węglan wapnia poprawia kondycję rośliny i wspiera jej kwitnienie. To ekologiczne rozwiązanie wzmacnia system korzeniowy i chroni przed chorobami.
2: W łazienkach często pojawia się pleśń, szczególnie na fugach między płytkami. Wysoka wilgotność i ciepło sprzyjają jej rozwojowi. Zamiast drogich środków można użyć taniej wody utlenionej, aby skutecznie usunąć ciemne naloty. Ważne jest także regularne wietrzenie i czyszczenie, aby zapobiegać powstawaniu pleśni. Imię Gertruda, kiedyś popularne w Polsce, dziś niemal całkowicie zniknęło z metryk. Od 2017 roku nie zostało nadane żadnej nowo narodzonej dziewczynce. Rodzice częściej wybierają krótsze i nowoczesne imiona, takie jak Zofia czy Lena. Mimo to miłośnicy tradycji doceniają Gertrudę za jej oryginalność i historyczne znaczenie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka podczas wizyty na szczycie NATO w Turcji zaprezentowała nowy, spójny styl. Jej modowe wybory, ocenione przez stylistkę Dorotę Goldpoint, odznaczały się klasyczną elegancją i zgodnością z protokołem dyplomatycznym. Szczególne uznanie zdobyła ciemna sukienka z kolacji u prezydenta Turcji oraz lawendowa kreacja, w której wysiadła z samolotu. Ekspertka podkreśla, że obecny wizerunek pierwszej damy jest przemyślany i konsekwentny, co wzmacnia jej autorytet.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Krakowie trwa prawdziwy maraton piękna. 24 najpiękniejsze Polki walczą o koronę Miss Polski 2026. A ich przygotowania to nie lada wyzwanie. Po egzotycznym zgrupowaniu na Sri Lance, teraz w krakowskim hotelu Swing, finalistki uczą się, jak olśnić jury i publiczność. Codzienne szkolenia z makijażu, stylizacji włosów i pozowania przed obiektywem to tylko część ich intensywnego grafiku. A wszystko po to, by podczas festiwalu Piękna 2026 zachwycić całą Polskę.
2: Agata Młynarska, znana dziennikarka, postanowiła podzielić się swoim małym rajem na ziemi. Po latach ciężkiej pracy jej hiszpańska willa w końcu ujrzała światło dzienne, a ogród pełen zieleni i kwiatów stał się prawdziwą dumą. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, a teraz fani mogą podziwiać efekty tej długiej podróży. Ciekawe, czy teraz wszyscy rzucą się do Hiszpanii, by stworzyć własne oazy. Artur Barciś, znany z niezapomnianych ról w Miodowych latach i Ranchu, okazuje się być nie tylko aktorskim geniuszem, ale i zagorzałym kibicem. Jego żona woli unikać wspólnego oglądania meczów, ponieważ emocje Barcisia sięgają zenitu, gdy krzyczy i przeklina przed telewizorem. A co sądzi o transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire? Dla Barcisia to idealna sportowa emerytura, dla naszego piłkarskiego asa, która przyciągnie tłumy na trybuny. Cóż, wygląda na to, że nawet w chłodnym Chicago Lewy będzie gorącym tematem.
1: Joanna Opozda i Antoni Królikowski oficjalnie zakończyli swoją burzliwą sagę rozwodową. Po 4 latach medialnych przepychanek i sądowych batalii, sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy Królikowskiego. Co ciekawe, mimo że Antoni stracił władzę rodzicielską, nadal może widywać syna, ale tylko pod czujnym okiem psychologa. Joanna Opozda podkreśla, że teraz chce skupić się na spokoju i dobru swojego dziecka, a nie na przeszłości pełnej dramatów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Connora Murphy'ego, znanego influencera i trenera fitness. Podczas pobytu w Tajlandii Murphy zaskoczył wszystkich swoim dziwnym zachowaniem, które zakończyło się dramatycznym finałem w jeziorze. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności tej tajemniczej tragedii, a fani z całego świata opłakują stratę swojego internetowego idola. Marta Nawrocka, nasza pierwsza dama, znów na językach. Tym razem jej lawendowy strój na szczycie NATO w Ankarze wzbudził niemałe emocje. Eksperci twierdzą, że to nie przypadek, a dyplomatyczny gest, symbol godności i opanowania. Choć niektórzy uważają, że stroi się jak przeciętna prezydentowa. Jej modowe wybory wciąż będą pod lupą. Ale czy naprawdę to, co nosi, jest najważniejsze w dyplomacji? Moda na rockowe biografie w Hollywood nie zwalnia tempa. Brian Molko z Placebo marzy o filmie o swoim zespole, a w roli samego siebie widzi Youngblooda. Ciekawe, czy młody wokalista poradzi sobie z akcentem Molko. Placebo szykuje się na trasę koncertową z okazji 30-lecia debiutu, a w listopadzie zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Fani mogą spodziewać się klasyków z pierwszych płyt, a może i kilku niespodzianek. Ach, te lata 80. Kiedy Guns N' Roses byli jeszcze młodzi i gniewni, ruszyli w trasę z The Cult, a świat jeszcze nie wiedział, co go czeka. Gitarzysta The Cult, Billy Duffy, wspomina te czasy jako pełne szalonych akcji i wygłupów. A teraz, po 4 dekadach na scenie, The Cult postanowiło zawiesić koncerty, by naładować duchowe baterie. Ciekawe, czy w przerwie znajdą czas na kolejne szalone pomysły.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. Już jutro światło dzienne ujrzy ich 25. studyjny album, a fani mieli okazję usłyszeć go przedpremierowo. W Londynie, na jednym z takich wydarzeń, Mick Jagger i Ronnie Wood zaskoczyli wszystkich, pojawiając się na scenie i wykonując nowy utwór na żywo. Czyżby panowie planowali jeszcze jedno turnę, tym razem po lokalnych pubach? Cóż, w wieku niemal 83 lat Mick Jagger wciąż potrafi zadziwić świat. Muzycy z Green Day, Blink 182 i Rancid postanowili połączyć siły, tworząc supergrupę Cretin Family. Ich debiut odbędzie się 30 sierpnia na cmentarzu Hollywood Forever w Los Angeles, gdzie zagrają kultowe kawałki Ramones. Dochód z koncertu wesprze badania nad rakiem, a wieczór poprowadzi sam John Travolta, który zaserwuje widzom pokaz horroru Carrie oraz swój reżyserski debiut. Cóż, punk rock i kino grozy. Idealne połączenie na letni wieczór.
1: Zespół Mastodon postanowił uczcić pamięć Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym w sposób daleki od standardowej laurki. W sieci pojawił się krótkometrażowy film The Mastodon in the Room, który pokazuje Hintza bez upiększeń, w pełnej autentyczności. Muzycy nie tylko oddają hołd swojemu koledze, ale też zapowiadają nowy album, którego premiera wciąż pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać i liczyć, że Mastodon nie każe nam zbyt długo czekać na kolejną dawkę emocji.
2: Pracownicy sklepów muzycznych mają nowego wroga. Metalowy klasyk z lat 80. Master of Puppets Metallica zdetronizował Stairway to Heaven Led Zeppelin jako najbardziej znienawidzony utwór w salonach gitarowych. Choć utwór ma już 40 lat, jego popularność odżyła dzięki serialowi Stranger Things. Cóż, wygląda na to, że gitarzyści nie mogą się oprzeć pokusie zagrania tego riffu ku rozpaczy obsługi sklepów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura też 16 stopni. I wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Instytut Sobieskiego zaproponował podział województwa mazowieckiego na 3 nowe jednostki administracyjne. Reforma miałaby pomóc w walce z depopulacją i usprawnić zarządzanie regionem. Nowe województwa to warszawskie, płocko-siedleckie oraz staropolskie. Autorzy raportu podkreślają, że obecne Mazowsze jest największym regionem stołecznym w Europie, co utrudnia efektywne zarządzanie. W miejscowości Bielicha koło Radomia doszło do poważnego wypadku z udziałem policyjnego Forda Mustanga GT. Ten sportowy samochód, skonfiskowany wcześniej pijanemu kierowcy, stał się pierwszym w Polsce radiowozem pochodzącym z takiej konfiskaty. Mustang trafił do służby w grudniu ubiegłego roku, a jego debiut odbył się w marcu. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze Południe. W nocy ze środy na czwartek w Alei Stanów Zjednoczonych 31-letnia obywatelka Niemiec została śmiertelnie potrącona przez samochód. Według wstępnych ustaleń kobieta weszła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Kierowca Audi, 22-latek, był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnego wypadku autobusu miejskiego. 58-letni kierowca, mimo utraty kontroli nad pojazdem, wykazał się niezwykłym opanowaniem, co prawdopodobnie zapobiegło tragedii. Autobus zderzył się z tramwajem, a następnie uderzył w kilka aut, kończąc jazdę w przejściu podziemnym. W wyniku zdarzenia ucierpiało 6 osób, w tym dziecko. Śledczy wciąż badają przyczyny wypadku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Oficjalne wyniki matur 2026 są już znane. Warszawskie licea dominują w rankingu szkół z najwyższymi średnimi wynikami, zajmując 8 z 10 czołowych miejsc. Wszystkie te placówki mogą pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów. W tym roku maturę zdało ponad 81% z ponad 321 tysięcy absolwentów.
1: W Kawinie doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością. W ubiegły piątek w jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, w tym noworodka. Śledczy podejrzewają, że sprawcą był ojciec dziecka, który po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Motyw działania 35-latka wciąż pozostaje nieznany. Mirella, która przez niemal 30 lat żyła w izolacji, zaczyna nowe życie. Dzięki wsparciu specjalistów i zebranym funduszom po raz pierwszy sama wybiera ubrania. Chodzi do fryzjera i spotyka się z ludźmi. Choć nadal mieszka z rodzicami, jej sytuacja powoli się poprawia. Każdy krok w stronę samodzielności to dla niej ogromna zmiana.
2: Sąd okręgowy w Gliwicach skazał Violettę M. na 10 lat więzienia za zabójstwo męża podczas domowej awantury w Knurowie. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i domaga się surowszej kary, twierdząc, że kobieta działała z zamiarem bezpośrednim. Sprawa trafi teraz do sądu drugiej instancji, który zdecyduje o ewentualnej zmianie wyroku. Violetta M. pozostaje skazana nieprawomocnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecki turysta, znany jako Freiformation, opublikował film na YouTube, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej w Polsce niż w swoim kraju. Podczas nocnego spaceru przez polski park zauważył spokój i brak agresywnych zachowań, co kontrastuje z sytuacją w wielu niemieckich miastach. Wideo wywołało falę nostalgicznych komentarzy, przypominających dawne, spokojne czasy w Niemczech. Turysta podkreśla, że Polska może być wzorem dla zachodnich metropolii. W centrum Bydgoszczy, przy ulicy Sienkiewicza, doszło do osunięcia się fragmentu ściany kamienicy podczas prac remontowych. Strażacy ewakuowali 9 osób, a teren został zabezpieczony. Na miejscu pracują służby ratunkowe i nadzór budowlany, który oceni stan budynku. Ulica jest nieprzejezdna do czasu zakończenia działań.
2: 16-letni Marcel z Bydgoszczy, który walczył o życie po porażeniu prądem na dachu pociągu, zmarł. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w marcu tego roku na bocznicy kolejowej. Pomimo intensywnej opieki medycznej i wsparcia darczyńców, nie udało się go uratować. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu parafialnym w Bydgoszczy.
1: Do sądu w Augustowie trafił akt oskarżenia przeciwko 39-letniej kobiecie, która miała znieważyć personel szpitalnego oddziału ratunkowego. Kobieta groziła lekarzowi, pielęgniarce i ratownikowi medycznemu oraz próbowała zmusić ich do przerwania pracy. Za te czyny grozi jej do 3 lat więzienia. Oskarżona była już wcześniej karana i obecnie odbywa karę w zakładzie karnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W środowe popołudnie na wrocławskim Nowym Dworze wybuchł pożar mieszkania przy ulicy Budziszyńskiej. Do akcji skierowano 10 zastępów straży pożarnej, które ewakuowały 15 mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zatrucia dymem. Strażacy mieli trudności z dojazdem z powodu źle zaparkowanych samochodów. Przyczyny pożaru są w trakcie ustalania. W Lutyni trwa śledztwo w sprawie tragicznego pożaru, w którym zginęła 20-letnia kobieta, a jej matka została ciężko ranna. 22-letni podejrzany przyznał się do podpalenia oraz zadania obu kobietom ciosów nożem. Prokuratura planuje powołanie biegłych z zakresu pożarnictwa i psychiatrii, by ocenić poczytalność mężczyzny. Mieszkańcy Lutyni spotkają się dziś na wspólnej modlitwie w intencji ofiar.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego. Na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano dziś znaczące podwyżki cen. Aramco podniosło ceny oleju napędowego o 132 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB 95 o 109 zł. Orlen i BP Europa również zwiększyły ceny, choć nieco mniej drastycznie. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferują Orlen i BP Europa. Wzrosty cen w hurcie mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki w najbliższych dniach. Od 2030 roku z polskich sklepów znikną plastikowe zgrzewki na napoje. Zastąpią je ekologiczne uchwyty kartonowe lub papierowe pudełka. Nowe unijne przepisy ograniczą też użycie plastikowych siatek i pojemników na owoce oraz warzywa. Zakazane będzie foliowanie walizek na lotniskach i darmowe reklamówki foliowe. Hotele i restauracje będą musiały zrezygnować z miniaturowych plastikowych opakowań na szampony czy dżemy. Te zmiany mają na celu ograniczenie jednorazowego plastiku w codziennym życiu. Polacy coraz częściej unikają długoterminowego zamrażania oszczędności. Z badania platformy Raisin wynika, że ponad połowa oszczędzających wybiera lokaty na nie dłużej niż pół roku. Głównym powodem jest chęć zachowania elastyczności finansowej w obliczu rosnącej inflacji. W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o ponad 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Dla wielu kluczowy jest szybki dostęp do gotówki, a nie tylko wysokość oprocentowania. Tylko niecałe 14% badanych jest gotowych ulokować środki na ponad rok.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje Rady.
2: W Raciborzu ruszyła rekrutacja do nowego zakładu produkcyjnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Fabryka, która powstaje na terenie dawnego Rafako, ma zatrudnić ponad 500 osób. Poszukiwani są specjaliści, mechanicy, monterzy i informatycy. Zakład będzie produkował sprzęt dla Wojska Polskiego, w tym komponenty do systemów rakietowych i radarowych. To część większego projektu, który ma ożywić lokalny rynek pracy i zwiększyć możliwości produkcyjne przemysłu obronnego. W kolejnych tygodniach pojawią się nowe oferty pracy. W lipcu około 1 000 000 seniorów otrzyma dwa przelewy z ZUS. Zmiany w terminach wypłat wynikają z układu dni wolnych, co oznacza, że niektórzy emeryci otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Dotyczy to osób, które standardowo dostają pieniądze 5, 25 lipca oraz 1 sierpnia. Wypłaty zostaną zrealizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Podobne zasady obowiązują w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto pamiętać, że wcześniejsze wypłaty nie wpływają na wysokość świadczeń.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüß, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
1: Gumki do włosów marki Knecki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie także 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda zdobył serca polskich widzów, a już 22 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 149 odcinek. W tym epizodzie Hancer, główna bohaterka, wda się w ostrą wymianę zdań z Bejzą podczas porządków w rezydencji. Cichan natomiast otrzyma bolesną lekcję życia od Ertugrula. Melih postanowi oświadczyć się Sinem, lecz ojciec dziewczyny postawi twardy warunek. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już teraz cieszy się ogromną popularnością. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji emitowanych w naszym kraju, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. Widzowie mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil z Hancer i Cichanem przez najbliższe lata.
2: W 143 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer, będąca w trzecim miesiącu ciąży, nadal ukrywa swój stan przed mężem Cichanem i rodziną. Tajemnica ta staje się coraz trudniejsza do utrzymania, zwłaszcza gdy bratowa Deria zaczyna domagać się pieniędzy. Hancer, pracując jako sprzątaczka, stara się zaoszczędzić na wyprawkę dla dziecka, ale jej oszczędności są niewystarczające. Sytuację komplikuje niespodziewane pojawienie się Cichana pod domem. Mężczyzna, nieświadomy ciąży, obserwuje swoją ukochaną z ukrycia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 17:20 na antenie TVP 2.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 331 odcinkiem, który zostanie wyemitowany już jutro, 10 lipca, o godzinie 14 na TVP 1. W najnowszym odcinku rodzina Korchanów odnajduje małą Duru, jednak radość szybko zamienia się w koszmar, gdy Ferit znika bez śladu. Zeyran, zdeterminowana i pełna odwagi, wyrusza na poszukiwania męża, ukrywając prawdę przed córką. Dzięki pomocy lojalnego Abidina, Zeyran odkrywa miejsce, gdzie Tarik przetrzymuje Ferita. W dramatycznym wyścigu z czasem udaje jej się uratować męża z lodowej pułapki. Czy to koniec tyranii Tarika i początek spokoju dla rodziny Korchanów? Serial nieustannie zaskakuje widzów niespodziewanymi zwrotami akcji i emocjonującymi momentami.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w nowy, emocjonujący etap. W nadchodzącym 4257 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia, Julia zmierzy się z mrocznymi konsekwencjami swoich działań. Dziewczyna, zmagająca się z uzależnieniem, wejdzie w niebezpieczne relacje z tajemniczym mężczyzną. Spotkanie w ustronnym miejscu może zakończyć się dla niej tragicznie. Wcześniejsze odcinki pokazały, jak Julia okrada bliskich i manipuluje nimi, by zdobyć pieniądze na nauk. Teraz, przyparta do muru, podejmuje ryzykowne decyzje. Fani serialu mogą spodziewać się mocnych wrażeń i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja odcinków od poniedziałku do czwartku o 20:15 na TVN. Na Wspólnej wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 4247 odcinku, który zobaczymy już 16 lipca o 20:15 na TVN, Kajtek martwi się o zniknięcie Fiony ze szkoły i postanawia ją odwiedzić. Towarzyszy mu Monika, która pomaga przekonać dziewczynę do zmiany planów. W międzyczasie Franek Berg odkrywa, że Kowalska stoi za nienawistnymi komentarzami skierowanymi przeciwko rodzinie Cieślików. Agierowa i Juliusz przeżywają zaskoczenie, gdy ich randkowe plany okazują się nieporozumieniem. Greg próbuje naprawić swój wizerunek, zapraszając Lwa i Weronikę na kolację, ale Rostocka nie jest przekonana do jego intencji. Serial Na Wspólnej nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów przed ekrany. Kultowa telenowela Polsatu, która przez lata przyciągała widzów, przypomina o swojej dawnej gwieździe, Łucji Kawczak. Łucja przez dekadę wcielała się w postać Julki, ukochanej córki Marysi i Pawła. W 2021 roku niespodziewanie opuściła serial, a jej miejsce zajęła inna aktorka. Od tamtej pory Łucja całkowicie zniknęła z show biznesu, skupiając się na życiu prywatnym. Jej najnowsze zdjęcie na Facebooku ujawnia, że obecnie koncentruje się na edukacji. Z małej dziewczynki wyrosła na piękną, dorosłą kobietę. Pani z pewnością zastanawiają się, jak potoczy się jej dalsza droga.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem, zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do 11 serii trwają od miesiąca, a zakończą się 20 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane jesienią 2026 roku na antenie TVP1. W Wilkowyjach pojawią się nowe postacie, w tym funkcjonariusze SOP związani z prezydentem Pawłem Koziołem oraz kuzyn zmarłego Stacha Japycza, Ignacy. W nowym sezonie nie zabraknie czarów, magii i wątków sensacyjnych. Niestety, nie wszystkie postacie z poprzednich sezonów powrócą, w tym niektóre dzieci z rodziny Solejuków. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada również refleksję na temat współczesnej Polski. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 435 odcinka. Mieszkańcy posiadłości Luhan starają się powstrzymać Kurra przed wyjazdem na front, co budzi ogromne emocje i niepokój. W tym samym czasie w pałacu dochodzi do ważnych decyzji dotyczących interesów i skomplikowanych relacji miłosnych. Ricardo przynosi dobre wieści dla Pii, której syn będzie mógł przebywać w posiadłości. Cruz nie ustaje w intrygach, wywierając presję na Alonsie, by odsunąć Katalinę od rodzinnego biznesu. Manuel podejmuje kluczowe decyzje dotyczące swojej relacji z Janą, a Katalina określa swoje przyszłe życie z Pelajem. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 17 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Inowrocławiu doszło do incydentu z udziałem europosła PiS Daniela Obajtka, który przyłączył się do strajku głodowego górników kopalni soli Solino. Po konferencji prasowej Obajtek próbował wejść do siedziby spółki, co doprowadziło do przepychanki z prezesem Wojciechem Kotlakiem. Na miejsce wezwano policję, a Obajtek oskarżył prezesa o użycie przemocy. Górnicy protestują przeciwko planowanej sprzedaży aktywów firmy Chemetika Niemieckiej, spółce K plus S, domagając się ich przejęcia przez państwo.
0: Paweł Kukiz doznał poważnych obrażeń po upadku z drabiny podczas zbierania wiśni. Mimo złamań ręki, żeber i kręgosłupa, aktywnie informuje o jutrzejszym pierwszym posiedzeniu Rady Nowej Konstytucji. Spotkanie odbędzie się 10 lipca w Belwederze, a jego celem jest opracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Rada została powołana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Prezydent Czech, Petr Pavel, podczas wizyty w Ankarze stwierdził, że napięcia między Polską a Ukrainą są mniej poważne, niż sugerują media. Po rozmowach z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, Pavel podkreślił, że obaj przywódcy dążą do deeskalacji konfliktu. Bezpośrednią przyczyną napięć była decyzja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy honorującej UPA, co spotkało się z krytyką ze strony Polski. 41-letni lekarz Johannes M. został skazany na dożywocie za zamordowanie 15 pacjentów w Berlinie. Podczas wizyt domowych podawał im śmiertelne mieszanki leków, a następnie próbował zatrzeć ślady, podpalając miejsca zbrodni. Śledczy badają teraz dziesiątki innych przypadków, co może ujawnić jednego z największych seryjnych morderców w historii Niemiec.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że decyzja o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy zależy od negocjacji dotyczących Grenlandii oraz sytuacji z Iranem. Trump podkreślił, że wiele będzie zależało od tego, czy uda się zawrzeć korzystną umowę w sprawie Grenlandii. Pomysł przejęcia tej wyspy przez Stany Zjednoczone spotkał się jednak z jednoznacznym sprzeciwem Danii i Grenlandii. Władze obu krajów podkreślają, że Grenlandia nie jest na sprzedaż i pozostanie częścią Królestwa Danii.
2: Astrolodzy wskazują, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, panna, skorpion i koziorożec, przejawiają cechy introwertyczne. Osoby spod tych znaków cenią spokój, ciszę i głębokie relacje. Introwertyzm to nie to samo, co nieśmiałość, ale sposób funkcjonowania, który pozwala na regenerację sił i przemyślane podejmowanie decyzji.
0: Na początku lipca 13-letni chłopiec z powiatu wołomińskiego przeżywał poważny kryzys emocjonalny. Dzięki zgłoszeniu mieszkanki gminy Zawadzkie i szybkiej reakcji policji z kilku województw udało się go odnaleźć i zapewnić mu pomoc w niespełna godzinę. Nastolatek został przekazany pod opiekę specjalistów, co zapobiegło tragedii. Służby przypominają o konieczności zgłaszania sytuacji zagrożenia życia pod numerem 112. W Oławie policjanci i strażacy uratowali 92-letnią kobietę, której życie było zagrożone. Dzięki czujności sąsiadów służby weszły siłowo do mieszkania przy ulicy 1 Maja. Seniorka była w stanie skrajnego wyczerpania i trafiła do szpitala. Policja apeluje o sąsiedzką czujność i reagowanie na brak kontaktu z osobami starszymi. Krety, choć urocze, mogą zniszczyć nasze ogrody. W Polsce są częściowo chronione, więc ich zwalczanie wymaga humanitarnych metod. Skutecznym sposobem jest użycie folii aluminiowej, której drgania odstraszają te zwierzęta. Warto też posadzić rośliny, takie jak szachownica cesarska czy bazylia, które tworzą naturalną barierę zapachową. Zgodnie z dawnymi przesądami, dawanie noży jako prezentu ślubnego może przynieść młodej parze pecha. Ostrza symbolicznie przecinają więź małżeńską, co może prowadzić do rozwodu. Warto więc unikać tego podarunku, aby nie zapeszyć szczęścia nowożeńców. Inne przesądy ślubne mówią o upadku obrączki czy potknięciu się panny młodej, które również zwiastują problemy. Imię Gerard, choć kiedyś popularne, obecnie rzadko jest wybierane dla noworodków w Polsce. W ubiegłym roku tylko 10 chłopców otrzymało to imię. Mimo że klasyczne imiona wracają do łask, Gerard nie cieszy się już takim uznaniem jak kiedyś. W Polsce żyje obecnie ponad 9 tysięcy mężczyzn noszących to imię, ale jego popularność znacznie spadła.
2: Action pojawiło się nowe urządzenie do kawy mrożonej marki Petra, które kosztuje niespełna 100 zł. Ten kompaktowy ekspres pozwala przygotować zarówno gorącą, jak i mrożoną kawę, a w zestawie znajdziemy m.in. kubek termiczny i foremki do lodu. To idealne rozwiązanie dla miłośników kawy, którzy chcą cieszyć się ulubionym napojem w domu lub w drodze. Dzięki temu urządzeniu można zaoszczędzić na kawie z kawiarni, tworząc własne wersje popularnych napojów. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może czasem przestać wypuszczać nowe liście. Aby pobudzić jej wzrost, warto zastosować domowy nawóz z żelatyny. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w litrze gorącej wody i podlewać roślinę raz na 2 tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas znów zachwyci bujnymi, zielonymi liśćmi. Latem muchy często dostają się do naszych domów przez otwarte okna i drzwi, stając się uciążliwym problemem. Istnieje prosty sposób, by je odstraszyć. Wystarczy zwilżona kartka papieru na parapecie. Dodatkowo można użyć olejków eterycznych, które skutecznie zniechęcają owady do wlatywania do środka. Warto też zainstalować moskitiery, aby skutecznie zabezpieczyć mieszkanie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Lake and Pinnock, znana z Little Mix, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o trzecim dziecku. Wygląda na to, że jej solowa kariera musi chwilowo zejść na drugi plan. A wszystko to w momencie, gdy jej pierwszy solowy album My Ego Told Me To podbijał brytyjskie listy. Cóż, życie rodzinne potrafi być równie emocjonujące jak muzyczna scena. Dominika Serowska, będąca w zaawansowanej ciąży, postanowiła zaszaleć na babskim wypadzie do Turcji. Wszystko szło jak z bajki, aż do momentu, gdy ich taksówkę staranowała laweta. Na szczęście, mimo dramatycznego zakończenia, Serowska i jej przyjaciółka wyszły z tego bez szwanku. Teraz, już bezpiecznie w domu, Dominika może wspominać tureckie przygody i smak baklawy, którą tak uwielbia. Polska aktorka Karolina Wydra, urodzona w Opolu, ma szansę na nagrodę Emmy za rolę w serialu Pluribus. Choć polskie produkcje nie znalazły się na liście nominacji, Wydra może przynieść nam powód do dumy. Tymczasem serial The Pitt zgarnął aż 25 nominacji, co pokazuje, że zadłużenie nie przeszkadza w zdobywaniu prestiżowych wyróżnień. Gala rozdania nagród odbędzie się 14 września, a my trzymamy kciuki za naszą rodaczkę. Świat muzyki stracił dziś jedną z legend, Bonnie Tyler. Piosenkarka, która wielokrotnie odwiedzała Polskę, pozostawiła po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i wspomnienia pełne serdeczności. Rafał Brzozowski, który miał okazję zaśpiewać z nią w programie Jaka to Melodia, wspomina ją jako osobę pełną energii i ciepła. Cóż, teraz pozostaje pytanie, kto zastąpi ten charakterystyczny głos, który rozpoznawaliśmy od pierwszych nut.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Tom Hanks, hollywoodzki gigant, świętuje dziś swoje 70. urodziny. Choć znany z dwóch Oscarów i kultowych ról, jego życie prywatne to prawdziwy hit. Kto by pomyślał, że ten gwiazdor zmienił wyznanie dla miłości i ma rodzinne powiązania z Abrahamem Lincolnem? A to wszystko przy akompaniamencie rockowych brzmień i kolekcji starych maszyn do pisania. Katarzyna Mensah, znana influencerka, wzięła na celownik temat wysokich stawek za wizyty u lekarzy, porównując je do opłat prawników i notariuszy. Jej komentarze pojawiły się w samym środku gorącej debaty o astronomicznych zarobkach medyków, które nie schodzą z pierwszych stron gazet. Ministerstwo Zdrowia, pod presją społeczną, obiecuje reformy i większą przejrzystość w wynagrodzeniach, co ma usprawnić cały system opieki zdrowotnej. Ciekawe, czy cyfryzacja rozwiąże problem, czy tylko doda kolejny rozdział do tej niekończącej się sagi. Bill Ward, legendarny perkusista Black Sabbath, zaskoczył fanów zdjęciem na wózku inwalidzkim. Nie, nie przechodzi na emeryturę, ani nie choruje. Po prostu nogi nie nadążają za jego rockowym tempem. Ward uspokaja, że wciąż potrafi grać na perkusji i nie zamierza przestać. A jeśli zobaczycie go na lotnisku, nie bójcie się podejść. To tylko nowy sposób na pokonywanie dłuższych dystansów. Rock and roll na zawsze. Ach, te niezapomniane chwile z koncertów. W 1996 roku Iron Maiden zadebiutowało w Chile, a zamiast owacji dostali plucie ze sceny. Blaze Bailey, ówczesny wokalista, nie wytrzymał i wdał się w słowną potyczkę z fanami. Teraz, po latach, Bailey wraca do Polski, by na festiwalu Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze kawałki z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy tym razem publiczność będzie bardziej przyjazna.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bono, rockowy prorok, czy może Diabeł w aureoli? Lider U2, który na scenie prowadził tłumy przez rockowe msze, w rzeczywistości zmagał się z własnymi demonami. Jego życie to nieustanny taniec między Zbawicielem a Hochsztaplerem, gdzie katolickie poczucie winy stało się paliwem dla globalnej machiny czynienia dobra. Czy to narcyzm, czy desperacka próba nadania sensu życiu gwiazdy rocka? Bono zdaje się puszczać oko do publiczności, pozostawiając nas z pytaniem, kim naprawdę jest. Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy rockowe koncerty były po prostu głośne i pełne energii? Teraz mamy symfoniczne widowiska, gdzie Metallica spotyka się z orkiestrą, a Nothing Else Matters brzmi, jakby było pisane dla królewskiego dworu. Na scenie plejada gwiazd, od Krzysztofa Sokołowskiego po Kasię Moś. A wszystko to w otoczeniu efektów specjalnych, które mogłyby zawstydzić niejedną superprodukcję filmową. To nie jest zwykły koncert, to epickie doświadczenie, które przeniesie w inny wymiar. I to wszystko za jedyne 250 zł. Grzegorz Kupczyk, legenda polskiego metalu, znowu zaskakuje. Po latach współpracy z Turbo i Ceti, muzyk wchodzi w nowy etap kariery, łącząc siły z wytwórnią Mystic Production. Już 9 października światło dzienne ujrzy jego solowy album Aperitif, który ma być pełen zaskakujących, mocnych wokali i melodyjnych przebojów. Pierwszy singiel, Party Doll, to tylko przedsmak tego, co nas czeka. Lekki, przyjemny, ale nie oddający pełni rock'n'rollowego ducha płyty. Jesienią można spodziewać się koncertów, które na pewno rozgrzeją fanów do czerwoności.
3: System of a Down znowu na scenie. I to w towarzystwie nie byle kogo. Acid Bath i Queens of the Stone Age z Joshem Home na czele rozgrzewają europejskie tłumy. Po operacji Homa Queens of the Stone Age wracają do gry, a już za chwilę zagrają dwa koncerty w Warszawie. Setlista, klasyki z Songs for the Deaf i Era Vulgaris. Prawdziwa uczta dla fanów. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal będą nas zaskakiwać.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do dramatycznego wypadku autobusu linii 186. Kierowca, mimo trudnej sytuacji, wykazał się niezwykłą zimną krwią, co pozwoliło uniknąć większej tragedii. Autobus zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku wciąż trwa, a eksperci badają różne scenariusze.
0: Rada Miasta Stołecznego Warszawy rozszerzyła listę osób uprawnionych do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Od teraz bez biletu mogą podróżować dawcy narządów oraz wszyscy weterani. Nowe przepisy już obowiązują, a do bezpłatnych przejazdów wystarczy odpowiednia legitymacja i dowód tożsamości. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze Południe. W nocy w Alei Stanów Zjednoczonych 31-letnia obywatelka Niemiec została śmiertelnie potrącona przez samochód. Policja informuje, że kobieta weszła na jezdnię w miejscu niedozwolonym. 22-letni kierowca Audi był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Na trasie 7 w Białobrzegach doszło do kolizji, która przerodziła się w poważną sprawę kryminalną. 49-letni kierowca Toyoty uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając w aucie duże ilości nielegalnych substancji. Mężczyzna został zatrzymany w Krakowie i usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na terenie powiatu garwolińskiego doszło do groźnego wypadku. Oznakowany radiowóz policyjny zderzył się z Peugeotem na skrzyżowaniu. 5 osób, w tym funkcjonariusze i kierująca Peugeotem, trafiło do szpitala. Na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja bada okoliczności zdarzenia. W miejscowości Bielicha pod Radomiem doszło do wypadku z udziałem wyjątkowego radiowozu – Forda Mustanga GT. Samochód, skonfiskowany wcześniej pijanemu kierowcy, był pierwszym tego typu radiowozem w Polsce. Mustang trafił do policji po decyzji sądu i od grudnia ubiegłego roku służył w mazowieckim garnizonie. W piątek o godzinie 13 w Wadowicach odbędzie się pogrzeb trzech ofiar tragicznego mordu w Skawinie. 59-letnia Zofia, 27-letnia Gabriela i 8-dniowa Luiza zostaną pochowane we wspólnym grobie. Bliscy zdecydowali się odciąć od sprawcy, Mateusza G., który spocznie osobno. Prokuratura wciąż bada motywy zbrodni. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym 8-dniowe niemowlę. Policja podejrzewa, że 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Psycholog profesor Zbigniew Nęcki podkreśla, że takie tragedie mogą być wynikiem głębszych problemów, które nie są widoczne na zewnątrz. Ekspert zwraca uwagę na presję społeczną i wewnętrzne napięcia, które mogą prowadzić do dramatycznych decyzji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Śląsku zakończyły się tegoroczne matury, a wyniki przyniosły wiele powodów do radości. Ponad 81% absolwentów zdało egzamin dojrzałości, a aż 27 szkół może pochwalić się 100% zdawalnością. Najlepiej wypadły licea ogólnokształcące z wynikiem ponad 86%. Niestety, niemal 19% zdających nie przekroczyło maturalnego progu, ale będą mieli szansę na poprawki.
0: Sosnowiec, największe miasto Zagłębia Dąbrowskiego, to miejsce o bogatej historii i licznych zabytkach. Choć kojarzony z przemysłem, może pochwalić się wspaniałymi pałacami i zamkami, jak Zamek Sielecki czy Pałac Dietla. Warto również zobaczyć różnorodne świątynie, które świadczą o wielokulturowości miasta. Sosnowiec to także historyczne dworce kolejowe i wyjątkowy trójkąt trzech cesarzy, przypominający o przygranicznym położeniu miasta.
1: Od 12 lipca do 17 sierpnia zamknięty będzie fragment autostrady D3 przy przejściu granicznym z Wardoń-Skalite. To oznacza utrudnienia dla podróżujących do Słowacji, w tym konieczność korzystania z objazdu. Dodatkowo na drodze krajowej 112 wprowadzono zakaz tranzytu dla ciężarówek. Kierowcy powinni przygotować się na opóźnienia, zwłaszcza w weekendy i podczas szczytu sezonu turystycznego. W centrum Bydgoszczy, na ulicy Sienkiewicza, doszło do osunięcia się części ściany kamienicy podczas prac remontowych. Straż pożarna ewakuowała 9 osób i zabezpieczyła teren. Na miejscu działają jednostki straży pożarnej oraz inspektorzy nadzoru budowlanego. Komunikacja w okolicy jest zablokowana do czasu wydania opinii technicznej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą niedzielę, 12 lipca, widzowie programu Rolnicy Podlasie zobaczą wyjątkowy odcinek. Gwiazdy serialu zmierzą się na piłkarskim boisku w wielkim meczu. Na murawie spotkają się drużyny KS Podlasie i PKS Plutycze. Emocje gwarantowane. A kto zgarnie puchar, dowiemy się wieczorem. We wrześniu 2024 roku Płocko zostało dotknięte katastrofalną powodzią, której skutki miasto odczuwa do dziś. Pomimo przekazania ponad 140 milionów złotych na odbudowę, wiele miejsc wciąż nosi ślady zniszczeń. Trwają jednak intensywne prace naprawcze, a nowe inwestycje, takie jak budowa boiska czy odnowa kortów, mają przywrócić miastu dawny blask. Płocko, znane jako Mała Wenecja, nadal przyciąga turystów swoją wyjątkową architekturą i atmosferą.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Dziś w Foxborough pod Bostonem rozpoczynają się ćwierćfinały Mistrzostw Świata 2026. Na boisku zmierzą się Francja i Maroko. Francuzi pod wodzą Didiera Deschampsa są faworytami, ale Maroko, mimo braku swojego najlepszego strzelca Ismaela Saibariego, nie zamierza się poddawać. Trener Maroka, Mohamed Ouahbi, liczy na ofensywną grę swojego zespołu.
2: Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4 miejsce w rankingu faworytów.
1: Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7,500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Iga Świątek po rozczarowującym występie na Wimbledonie zdecydowała się na przerwę od tenisa. Polka zakończyła udział w turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Aleksandrą Ealą. Teraz odpoczywa na wakacjach, gdzie towarzyszy jej przyjaciółka. Do gry planuje wrócić na początku sierpnia podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a do ćwierćfinałów awansowało 8 drużyn. Argentyna pokonała Egipt 3-2, ale Jan Tomaszewski skrytykował błąd bramkarza Emiliano Martineza. Tomaszewski nie szczędził też słów krytyki wobec Brazylii, obwiniając Carlo Ancelottiego i Neymara za porażkę z Norwegią. W ćwierćfinałach Tomaszewski stawia na zwycięstwa Francji, Belgii, Norwegii i Argentyny.
2: Słuchacie Radia Super Express. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Marta Kostiuk z Ukrainy walczy dziś o finał Wimbledonu, prezentując znakomitą formę. 21-letnia tenisistka z Kijowa, która już w wieku 14 lat wygrała juniorski Australian Open, zadebiutuje wkrótce w 1. dziesiątce światowego rankingu. Jej trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota. Kostiuk spędza sporo czasu w Polsce, a jej agresywny styl gry przynosi sukcesy na światowych kortach. Dziś polskie media obiegła smutna wiadomość o śmierci Karola Stopy, znanego komentatora tenisa i eksperta Eurosportu. Przez ponad 25 lat jego głos towarzyszył kibicom podczas najważniejszych meczów. Karol Stopa był nie tylko wybitnym dziennikarzem, ale także ciepłą osobą, cenioną zarówno przez kolegów z branży, jak i sportowców. Informacje o jego odejściu przekazał przyjaciel, Lech Sidor. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu pól elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranac, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów. Wczoraj w Dzianiszu odbył się pogrzeb Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego. W uroczystości uczestniczyły tłumy, w tym znane postacie polskich sportów zimowych, takie jak Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner. Ceremonia była pełna emocji i wspomnień, a Apoloniusz Tajner określił ją jako piękne pożegnanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia szykują dla widzów prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. W nadchodzącym sezonie, który powróci na antenę TVP na początku września 2026, Celina zostanie porwana i uwięziona w przerażających warunkach. Jej ukochany Łukasz oraz policjant Majak ruszą na ratunek, co zapowiada pełne napięcia chwile. Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale wiadomo, że Celina będzie walczyć o życie w chlewie. Czy to Agnieszka, była kochanka Łukasza, stoi za tym dramatycznym zwrotem akcji? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero na początku 2027 roku, kiedy te mrożące krew w żyłach odcinki trafią na ekrany. Przygotujcie się na emocje, które długo pozostaną w pamięci. W nowym sezonie Barw Szczęścia Ewa i Romeo zmierzą się z wyzwaniami dorosłego życia. Młodzi małżonkowie, którzy wzięli sekretny ślub, szybko odkryją, że miłość to nie wszystko. Problemy z mieszkaniem i pieniędzmi staną się ich codziennością. Romeo postanowi wziąć na siebie więcej obowiązków i zwróci się o pomoc do Wiktora Wirackiego. Choć Wiktor nie zapewni im dodatkowych zarobków, zaproponuje nietypowy prezent ślubny. Możliwość spotkań w skate shopie po godzinach. Ewa i Romeo będą musieli zaakceptować, że na razie nie zamieszkają razem, ale spróbują znaleźć w tej sytuacji pozytywy. Nowy sezon obiecuje emocje i trudne decyzje dla młodego małżeństwa. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 975. odcinkiem już w sobotę, 11 lipca. Aynur i Sinan próbują przekonać Adalet, że nie mają romansu, inscenizując głośną kłótnię. Jednak ich plan nie wypala, gdy Adalet przypadkiem słyszy ich intymną rozmowę. Tymczasem Poyraz nie ustaje w próbach zdemaskowania Cancel i jej rzekomego poronienia. Na komisariacie Ibrahim desperacko wysyła sobie śmiertelne pogróżki, licząc na współczucie Czarnej. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału małżeństwa Hanser i Cichana. W 140. odcinku, który zostanie wyemitowany dziś, 9 lipca, para oficjalnie się rozwiedzie. Mimo trwającej miłości, oboje uznają, że to jedyne wyjście, zwłaszcza w obliczu rzekomej ciąży Bejzy. Przed rozprawą Hanser szuka wsparcia u wuja Ertugrula, gdzie przypadkowo słyszy rozmowę Cichana, co doprowadza ją do łez. Matka Cichana, Mukader, błaga syna, by nie rozwodził się, ale decyzja jest już podjęta. Na sali sądowej małżonkowie zasiadają po przeciwnych stronach, a sąd orzeka koniec ich związku. W tle rozgrywa się dramat. Jasemin ginie z rąk Bejzy, a prawda o ciąży wychodzi na jaw zbyt późno.
2: W nowym sezonie, na dobre i na złe, Blanka przeżyje prawdziwy koszmar. Już na początku sezonu widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy jej córka Nina zniknie podczas spaceru. Choć akcja poszukiwawcza zakończy się sukcesem, to odnalezienie dziewczynki nie przyniesie ulgi. Mała Nina będzie wymagała hospitalizacji, a Blanka stanie przed kolejnym wyzwaniem. Na szczęście w trudnych chwilach wesprze ją powracająca do serialu Wiktoria Consalida. Zdjęcia z planu pokazują, jak Wiktoria trzyma małą Ninę, co zapowiada emocjonujące odcinki. Relacja Blanki i Niny będzie jednym z najbardziej wzruszających elementów tej serii. Jesienią widzowie mogą spodziewać się wielkich emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. W 4246 odcinku serialu Na Wspólnej małżeństwo Basi i Krzysztofa przeżywa prawdziwy kryzys. Wszystko zaczyna się od przypadkowego znaleziska w walizce Krzysztofa, które wywołuje lawinę podejrzeń o romans. Napięcie rośnie, gdy Krzysztof nie potrafi wyznać żonie prawdy o jej byłym mężu. Tymczasem Marcelina i jej mąż również zmagają się z oskarżeniami o niewierność. W tle tych dramatów Monika i Damian odkrywają skomplikowaną sytuację rodzinną Fiony, co prowadzi do kolejnych emocjonalnych wyzwań. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy dochodzi do nieprzyjemnego spotkania Agierowej z Juliuszem. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca o godzinie 20.15 na kanale TVN. Dziedzictwo wraca z emocjonującym odcinkiem 981, który zostanie wyemitowany 17 lipca o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Aynur i Sinan przygotowują się do zainscenizowania zaręczyn, by uspokoić matkę prokuratora przed jej podróżą do Ameryki. Jednak Sinan, inspirowany ulubioną książką Aynur, postanawia oświadczyć się w wyjątkowo romantyczny sposób, co budzi niepokój u Adalet. Tymczasem Nana zmaga się z zazdrością o nową klientkę Poyraza, która idealnie wpisuje się w jego gust. Z kolei Ibrahim staje przed nowym wyzwaniem, jakim są groźby telefoniczne. Serial Dziedzictwo to turecki hit, który przyciąga widzów opowieściami o miłości i rodzinnych waśniach. Warto śledzić losy bohaterów, by nie przegapić żadnych emocjonujących zwrotów akcji. W 332. odcinku serialu Złoty Chłopak nad rezydencją Korhanów znowu zawisną czarne chmury. Ferit będzie zmuszony nagle opuścić kraj, gdy jego dziadek Halis trafi w krytycznym stanie na stół operacyjny. W tym czasie Tesco postanowi nagrać film dokumentalny o rodzinie, co odkryje wiele skrywanych sekretów. Atmosfera w domu stanie się napięta, ale jednocześnie pełna emocji i szczerości. Widzowie będą mogli śledzić te wydarzenia już w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 14 na antenie TVP1. Serial Złoty Chłopak to codzienna dawka emocji i rodzinnych intryg. W obsadzie zobaczymy m.in. Afre Saracholu jako Seyran i Merta Ramazana Demira jako Ferita.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski cieszy się największym zaufaniem wśród prezydentów III Rzeczypospolitej, zdobywając 42,5% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem niecałe 15%, a tuż za nim Karol Nawrocki z ponad 14%. Andrzej Duda uzyskał zaledwie 2,4% wskazań, co plasuje go na jednym z ostatnich miejsc. Sondaż przeprowadziła firma United Surveys dla Wirtualnej Polski.
0: Na południu Chin w wyniku powodzi z hodowli uciekło około 900 jadowitych węży, co stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców. Kataklizm spowodowany przez intensywne opady deszczu zmusił władze do wprowadzenia najwyższego alertu powodziowego. Służby ratunkowe intensywnie poszukują zbiegłych gadów, a mieszkańcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Prezydent Xi Jinping nakazał pełną mobilizację sił ratunkowych i przegląd infrastruktury. 27-letnia Kanadyjka Carolina Moreno urodziła swoje trzecie dziecko, będąc nieprzytomna. Po podaniu znieczulenia zasnęła, a alarmy monitorujące tętno dziecka były ignorowane przez personel medyczny. Dopiero po przebudzeniu odkryto, że noworodek leży pod kocem, ale na szczęście jego życiu nic nie zagraża. Historia stała się wiralem, ujawniając szokujące zaniedbania w szpitalu.
2: Miesiąc po śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze, jej ciało wciąż pozostaje w kostnicy. Organizacje reprezentujące rodzinę rozważają przeprowadzenie drugiej autopsji, czekając na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Pierwsza sekcja zwłok wykazała, że kobieta została zamordowana, co podważyło wcześniejsze sugestie o samobójstwie. Śledztwo prowadzone jest zarówno przez ekwadorską prokuraturę, jak i polskich śledczych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności z budżetem około 23 miliardów złotych ruszył jako jeden z największych programów wspierających odporność państwa. Środki mają być przeznaczone na inwestycje w schrony, cyberbezpieczeństwo, infrastrukturę dual use oraz rozwój przemysłu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że fundusz ma wspierać nie tylko administrację, ale także gospodarkę i przemysł. To krok w stronę budowy bezpiecznej Polski, która stawia na kompleksowe podejście do obronności.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące formowania drugiej brygady rakiet, która powstaje w Gostyninie i Łowiczu. Proces tworzenia jednostki, kluczowej dla polskiej artylerii, napotkał opóźnienia z powodu sporów sądowych i ograniczeń infrastrukturalnych. W Gostyninie stacjonować będzie około 800 żołnierzy, a brygada zostanie wyposażona w wyrzutnie rakietowe Czunmo. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo północnego Mazowsza i wesprzeć polski przemysł zbrojeniowy.
0: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu ukraińskiego Panteonu Narodowego. Kompleks powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławra, Kijowsko-Peczerska. Lista osób godnych pochówku zostanie zatwierdzona po eksperckiej weryfikacji. Projekt budzi kontrowersje, szczególnie w Polsce, ze względu na możliwe uhonorowanie postaci o wątpliwej reputacji. W Chicago 15 lipca zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca Krzysztofa Arsenowicza, znanego aktora i dziennikarza. Aleja przy 4300 N Narragansett Avenue otrzyma nazwę Krzysztof Arsenowicz Honorary Way. W uroczystości wezmą udział lokalne władze oraz osoby, które współpracowały z Arsenowiczem. To wyraz wdzięczności za jego wkład w życie polonijnej społeczności.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Juka ogrodowa może przestać kwitnąć, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć skorupek po jajkach jako naturalnego nawozu. Zawarty w nich węglan wapnia poprawia kondycję rośliny i wspiera jej kwitnienie. To ekologiczne rozwiązanie wzmacnia system korzeniowy i chroni przed chorobami.
0: W łazienkach często pojawia się pleśń, szczególnie na fugach między płytkami. Wysoka wilgotność i ciepło sprzyjają jej rozwojowi. Zamiast drogich środków można użyć taniej wody utlenionej, aby skutecznie usunąć ciemne naloty. Ważne jest także regularne wietrzenie i czyszczenie, aby zapobiegać powstawaniu pleśni. Na wakacyjnych wyjazdach nad morze króluje nowy trend w stylizacji paznokci – sea glass nails. Ten efekt przypomina wygładzone przez morskie fale szkło i zdobywa popularność w mediach społecznościowych oraz salonach kosmetycznych. Pastelowe odcienie błękitu, mięty czy turkusu doskonale komponują się z letnimi stylizacjami i opaloną skórą. To modny i uniwersalny wybór na lato, który przyciąga spojrzenia swoją subtelnością i elegancją. Aby uniknąć jasnych meszków na czarnych ubraniach po praniu, wystarczy wrzucić do bębna dwie nawilżane chusteczki. To proste rozwiązanie skutecznie wyłapuje drobne zanieczyszczenia. Dodatkowo, zamiast płynu do płukania, warto użyć octu z olejkiem eterycznym, co pomoże zachować głęboki kolor tkani. Pamiętajmy też o praniu w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka podczas wizyty na szczycie NATO w Turcji zaprezentowała nowy, spójny styl. Jej modowe wybory ocenione wykonane przez stylistkę Dorotę Goldpoint odznaczały się klasyczną elegancją i zgodnością z protokołem dyplomatycznym. Szczególne uznanie zdobyła ciemna sukienka z kolacji u prezydenta Turcji oraz lawendowa kreacja, w której wysiadła z samolotu. Ekspertka podkreśla, że obecny wizerunek pierwszej damy jest przemyślany i konsekwentny, co wzmacnia jej autorytet.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Dlaczego programy i podcasty kryminalne w Polsce nieprzerwanie od lat cieszą się coraz większą popularnością? Na to i nie tylko na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w odcinku specjalnym naszego programu. W studiu mamy gościa. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Drodzy Państwo, to jest specjalny odcinek programu Pokój Zbrodni, a naszym gościem jest Łukasz Tusiński z kanału Kryminalnego. Cześć Łukaszu.
2: Witam serdecznie.
1: Tak na początek, Łukaszu, żeby trochę Twoją sylwetkę przybliżyć naszym widzom, jak to się stało, że postanowiłeś założyć kanał kryminalny?
2: Przez wiele lat pracowałem jako policjant Wydziału Kryminalnego, więc zbrodnia niejako obcowałem z nią na co dzień. Założenie kanału kryminalnego było takim naturalnym kontynuowaniem tego, co robiłem wcześniej, ale w nieco innej formie. No i jak się okazało, był to dla mnie strzał w dziesiątkę.
1: Do tych spraw zawodowych jeszcze przejdziemy, ale czy to, jak ten kanał dzisiaj wygląda i w jaki sposób go prowadzisz, od początku było takim założeniem, czy ta koncepcja na kanał kryminalny się zmieniała z czasem?
2: Nie, zakładając kanał kryminalny, nie sądziłem, że te treści są tak popularne. Słuchałem różnych audiobooków, również o podobnych treściach, jednak nie przypuszczałem, że skala odbioru jest tak wielka. Staram się do dzisiaj zachować ten sam profil, który sobie wybrałem na początku, podczas publikacji pierwszego odcinka. Miałem swój plan, chciałem, żeby to był taki mały, pokojowy kanał i pomimo dzisiaj, że już ponad 100 tysięcy ludzi obserwuje go na YouTubie, wciąż uważam go za taki mały, pokojowy kanał, który prowadzę według tej samej linii, jaka towarzyszyła mi przy pierwszym odcinku.
1: Wspomniałeś o tym, że jesteś byłym policjantem. Czy twoja praca miała wpływ na to, jak ten kanał wygląda, na kształtowanie tego kanału?
2: Oczywiście tak. Uważam, że to jest wartością dodatnią do tego, co robię, ponieważ opowiadając o zbrodni, niejako potrafię sobie wyobrazić to miejsce, w którym nieraz bywałem. Wiem, jak wyglądają czynności operacyjne, ponieważ pracowałem jako policjant operacyjny. Wiem, jak wygląda praca technika na miejscu zbrodni. Wiem, jak wyglądają czynności krok po kroku zgodnie z instrukcją, więc na pewno ułatwia mi to tworzenie odcinków. Mhm. I to, o czym mówię, jest to coś, czego nie znam tylko z telewizji, a znam z życia.
1: Widzowie, którzy Cię znają, bo może oglądają nas tacy, ale też ci, którzy może słyszą o Tobie po raz pierwszy, zapewne zastanawiają się, dlaczego w takim razie odszedłeś z policji?
2: Decyzja o odejściu z policji była dość trudną. Miało na to wpływ wiele czynników. Przede wszystkim sprawy finansowe. W momencie, kiedy zwalniałem się z policji, zarabiałem, uważam, zbyt mało, aby... Praca, którą wykonywałem, uważam, że była warta więcej. Dlaczego tak mówię? Tutaj nie chodzi tylko o te pieniądze, które wpływały mi na konto, ale nie było takiego momentu, w którym mogłem wtedy swoim bliskim wynagrodzić czas, który mnie nie było w domu, bo praca policjanta kryminalnego nie polega na tym, że wychodzi się z domu o 8 i wraca o 16. Niekiedy były sprawy, które prowadziło się wiele dni, a kosztowało to wiele wyrzeczeń. Zarówno mnie, jak i moich przyjaciół, moich bliskich, a zapłata za tą pracę nie pozwalała mi zrekompensować im tego czasu, który poświęcałem na pracę, a nie im. Więc między innymi to było powodem, z którego odszedłem z policji. Oczywiście dziś mogę o tym powiedzieć. W którymś momencie policja jako pracodawca przestał być dla mnie atrakcyjny, ze względu chociażby na statystykę, która była wszechobecna. Całkiem niedawno odpowiadałem na to pytanie w jednej z gazet i powiedziałem, że zatrudniałem się do policji, ale zwolniłem się z urzędu statystycznego, więc...
1: Ale ten pomysł na podcast pojawił się zanim podjąłeś tę decyzję? Czy najpierw podjąłeś decyzję i później ten pomysł gdzieś tam się narodził?
2: Nie, ten pomysł przyszedł dużo później. Na początku prowadziłem kanał sportowy na YouTube. Interesowałem się piłką nożną, do dzisiaj to jest moją pasją, więc prowadziłem sobie kanał sportowy. A później taką naturalną rzeczą, bo żeby coś robić publicznie, żeby coś publikować w internecie, trzeba się tym pasjonować. Pasjonuję się piłką nożną, ale jednak gdzieś ta zbrodnia, gdzieś te sprawy kryminalne były mi bliższe, więc stąd takim naturalnym było założenie kanału kryminalnego, co trwało u mnie bardzo długo. Bardzo długo zastanawiałem się nad tym, aby założyć taki kanał i go poprowadzić.
1: Mhm. A masz może taką wiedzę, czy wśród widzów kanału są może koledzy z dawnego fachu, że śledzą to, czym się zajmujesz w internecie?
2: Mało tego. Na pewno śledzą mnie koledzy, z którymi pracowałem. Odbiór jest bardzo dobry. Nawet czasami dostaję pochwały za wypowiadanie swojego prywatnego zdania w niektórych tych kwestiach, ale również zdarza się nierzadko, że mam kontakt z ofiarami przestępstw. Mówiąc o wydarzeniach z Polski, niejednokrotnie zgłaszały się do mnie osoby, które nawet całkiem niedawno rozmawiałem z kobietą, która przeżyła atak nożownika, została ranna, jest kaleką. Porozmawialiśmy bardzo długo przez telefon, to była bardzo konstruktywna rozmowa, która otworzyła mi oczy na wiele rzeczy, na które do tej pory nie zwracałem uwagi, chociażby na to, że opowiadając o sprawach kryminalnych, skupiamy się na ofiarach, na przestępcy, a zapominamy o tych wszystkich ludziach, którzy są dookoła, chociażby świadkowie, którzy też tą tragedię przeżywają, a o nich jednak się nie pamięta.
1: Już w zasadzie odpowiedziałeś na to pytanie. Rozumiem, że korzystasz z tej wiedzy, znajomości, kontaktów, które nabyłeś w czasie pracy do tego, żeby po prostu tworzyć lepsze treści.
2: Oczywiście, na pewno mi się to przydaje. Na pewno jest to wartością na plus w tworzeniu podcastów.
1: Kanał Kryminalny ma ponad 100 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Czy ty się spodziewałeś aż tak dużego odzewu? No mówię, że było to dla ciebie zaskoczeniem, ale no te liczby robią wrażenie.
2: Tak. Do dziś jestem zaskoczony, w jaki sposób to jest odbierane, jak dużo ludzi ogląda kanały Treści Kryminalne. A zakładając kanał kryminalny, nie zastanawiałem się nad tym, ile ludzi będzie mnie oglądać, ile ludzi będzie słuchać na moich odcinków, ale pierwszy film, który opublikowałem, pokazał mi, że potencjał w tym jest duży, więc kontynuowałem to. Najpierw raz w tygodniu, dzisiaj w każdy wtorek, czwartek, niedzielę o godzinie 20 jestem na kanale kryminalnym z nowym odcinkiem.
1: Mhm. A jaka była najbardziej intrygująca, może najtrudniejsza sprawa, o której nagrywałeś odcinek?
2: Takich spraw jest wiele. Tutaj mógłbym je rozdzielić na pewne kategorie. Na pewno ciężkie są sprawy, w których ofiarą jest dziecko i sam jestem rodzicem, więc to mnie dotyka. Bardzo intrygujące sprawy są te, w których wyroki zapadały w procesach poszlakowych, gdzie nie było ciała, nie można było bezpośrednio połączyć sprawcę z morderstwem, z ofiarą, a mimo wszystko zapadały wyroki skazujące i to są sprawy takie naprawdę intrygujące, w których nie ma miejsca na to, żeby popełnić jakikolwiek błąd.
1: A czy możemy uchylić rąbka tajemnicy widzom? Jak tworzy się jeden z popularniejszych podcastów kryminalnych w Polsce? Tak krok po kroku. Nagrywasz w domu czy w studiu? Jak wygląda zbieranie informacji?
2: Nagrywam w domu. Mam w domu specjalnie przygotowane studio do nagrywania podcastów. Zdobywanie informacji, no tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły z oczywistych względów, ale na pewno musi być w tym pasja. Musi być w tym pasja. Jeżeli ktoś chce nagrywać jakieś treści i publikować je w internecie, musi się tym pasjonować. Nie można robić czegoś na siłę, no bo widzowie to od razu wychwycą, a widzowie są wymagający. Wiem po komentarzach, które otrzymuję od widzów, że widownie angażuje się w te treści. Widownia przeżywa te historie. Nawet jeżeli je zna, to w dalszym ciągu gdzieś uczestniczy. Już po wysłuchaniu podcastu uczestniczą w komentarzach, wyrażają swoją opinię, a niekiedy nawet tak są obeznani w tej tematyce, że sugerują, jakie czynności mogłyby być wykonane, jakie czynności zostały pominięte. To jest bardzo fajne. To mi pokazuje, że odcinki kryminalne, podcasty kryminalne nie są tylko opowiedzianą historią o zbrodni, ale również mają taki kontekst edukacyjny. Edukują ludzi, jak się zachować w takich sytuacjach zagrożenia. Myślę, że to jest naprawdę coś, co powinno trwać i myślę, że im więcej takich treści, tym lepiej.
1: Wydaje mi się, że też przy okazji szukają nieścisłości albo proponują tematy, którymi można się zająć. Nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie.
2: Oczywiście. Dostaję mnóstwo wiadomości od widzów z tematami. Niektóre trafiają na kanał kryminalny, niektóre jeszcze czekają na swoją realizację. Warto korzystać z takich podpowiedzi, ponieważ z reguły są to ludzie, którzy znają te sprawy chociażby z sąsiedztwa i można uzyskać wiele bardzo ciekawych, przydatnych informacji, które można zweryfikować później w swoich źródłach.
1: Wspomnieliśmy na samym początku naszej rozmowy o tym wzroście popularności podcastów i programów kryminalnych. Jak myślisz, z czego to wynika? Czy to jest jakieś niezdrowe zainteresowanie brutalnością, czy po prostu ciekawość?
2: Nie, myślę, że ludzie lubią taki zastrzyk adrenaliny. Do całkiem niedawno treści kryminalne mogliśmy oglądać tylko w telewizji, w serialach typu Kodzak, a dzisiaj jest to rozrywka, którą mamy pod ręką. Myślę, że taki zastrzyk adrenaliny, no i strachu, no bo ludzie jednak lubią się bać i bardzo często czytam w komentarzach pod moimi filmami, że ludzie zakładają sobie słuchawki na uszy na noc, żeby poczuć ten dreszczyk adrenaliny.

0: kryminalnych równa się coraz więcej autorów, którzy po takie treści sięgają. Czy ty postrzegasz tych nowych twórców jako konkurencję, motywację?
1: Na pewno nie jako konkurencję. Ja myślę, że w 40-milionowym kraju każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy z nas ma inny styl, każdy z nas porusza inne tematy, a nawet jeżeli tematy się powielają, są opowiedziane w różny sposób. Myślę, że na pewno nie jest to konkurencja, bardziej motywacja do tego, żeby się rozwijać, żeby być coraz lepszym, żeby nie zostać w tyle. Ale nie, jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek zgłosi się do mnie, powie: słuchaj Łukasz, chciałbym z tobą nagrać, i nawet jeżeli będzie małym kanałem z kilkoma subskrybentami, ja mu nie odmówię, jeżeli w tym jest pasja, jeżeli ktoś wie, że robi to, co kocha. Więc jak najbardziej tak, na pewno nie konkurencja, a wręcz coś, co motywuje mnie do pracy.
0: Czy nagrywanie podcastów to może być zajęcie pełnoetatowe? Czy czymś się jeszcze zajmujesz poza tym?
1: Nie, od pewnego czasu nie zajmuję się niczym więcej, tylko podcastami. Wbrew pozorom, ten 20-minutowy odcinek, który publikuję 3 razy w tygodniu, wymaga wielogodzinnej pracy, więc ciężko byłoby mi to pogodzić. Kiedyś próbowałem godzić to z pracą na etat, ale jest to bardzo ciężkie zadanie.
0: Mhm. I tak na koniec, czy w 2023 roku ten boom na podcasty minął? Czy warto założyć nowy podcast? A jeśli tak, to jakie masz rady dla tych nowych twórców?
1: Zawsze warto założyć podcast, warto próbować. Nie ma recepty na to, jak osiągnąć sukces. Jeżeli ktoś będzie robił to sumiennie, jeżeli ktoś będzie angażował się w tworzenie podcastów tak naprawdę całym sobą, no to ma wielką szansę odnieść ten sukces. Też należy zadać pytanie, czym jest sukces. Dla jednego jest to 1 000 000 subskrybentów, dla innego jest to mała, ale wierna widownia, która przychodzi w każdym odcinku i słucha go do ostatniej sekundy. Myślę, że warto, jeżeli ktoś dzisiaj zastanawia się nad tym, czy otworzyć jakikolwiek kanał, nie mówimy tu tylko o kryminalnym, no to tak, jak najbardziej tak.
0: To trzymamy kciuki w takim razie za tych nowych twórców i zachęcamy do tego, żeby przejść również na kanał Łukasza, czyli kanał kryminalny. Dziękuję ci bardzo, Łukaszu, za twoją obecność. Naszym gościem był Łukasz Tusiński, twórca kanału kryminalnego. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to był Pokój Zbrodni.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Krakowie trwa prawdziwy maraton piękna. 24 najpiękniejsze Polki walczą o koronę Miss Polski 2026, a ich przygotowania to nie lada wyzwanie. Po egzotycznym zgrupowaniu na Sri Lance, teraz w krakowskim hotelu Swing, finalistki uczą się, jak olśnić jury i publiczność. Codzienne szkolenia z makijażu, stylizacji włosów i pozowania przed obiektywem to tylko część ich intensywnego grafiku. A wszystko po to, by podczas Festiwalu Piękna 2026 zachwycić całą Polskę. Alicja Szemplińska znów na ustach całej Polski. W finale Eurowizji 2026 jej utwór Pray zdobył serca jurorów, plasując się na 12 miejscu. Co ciekawe, jej chłopak, raper Chodak, początkowo nie był zachwycony współpracą z Alicją. Jednak po zobaczeniu jej na żywo zmienił zdanie, a zawodowa relacja przerodziła się w 4-letni związek. Cóż, miłość i muzyka potrafią zaskakiwać.
2: Artur Barciś, znany z niezapomnianych ról w Miodowych latach i Ranczu, okazuje się być nie tylko aktorskim geniuszem, ale i zagorzałym kibicem. Jego żona woli unikać wspólnego oglądania meczów, ponieważ emocje Barcisia sięgają zenitu, gdy krzyczy i przeklina przed telewizorem. A co sądzi o transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire? Dla Barcisia to idealna sportowa emerytura, dla naszego piłkarskiego asa, która przyciągnie tłumy na trybunę. Cóż, wygląda na to, że nawet w chłodnym Chicago Lewy będzie gorącym tematem.
1: Joanna Opozda i Antoni Królikowski oficjalnie zakończyli swoją burzliwą sagę rozwodową. Po 4 latach medialnych przepychanek i sądowych batalii, sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy Królikowskiego. Co ciekawe, mimo że Antoni stracił władzę rodzicielską, nadal może widywać syna, ale tylko pod czujnym okiem psychologa. Joanna Opozda podkreśla, że teraz chce skupić się na spokoju i dobru swojego dziecka, a nie na przeszłości pełnej dramatów.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W polskim show biznesie trwa prawdziwy baby boom. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani jako Fit Lovers, właśnie powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Para, która zbudowała imperium fitnessu na Instagramie, teraz może pochwalić się nowym projektem – rodzicielstwem. Ciekawe, czy ich maleństwo już planuje pierwsze kroki na siłowni? Tymczasem Malwina Butz i Tomasz Włosok z niecierpliwością czekają na swoją drugą pociechę. Marta Nawrocka, nasza pierwsza dama, znów na językach. Tym razem jej lawendowy strój na szczycie NATO w Ankarze wzbudził niemałe emocje. Eksperci twierdzą, że to nie przypadek, a dyplomatyczny gest, symbol godności i opanowania. Choć niektórzy uważają, że stroi się jak przeciętna prezydentowa, jej modowe wybory wciąż będą pod lupą. Ale czy naprawdę to, co nosi, jest najważniejsze w dyplomacji?
1: Świat dziennikarstwa sportowego pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Damiana Świderskiego. Ten 28-letni entuzjasta piłki nożnej i miłośnik radia odszedł niespodziewanie, zostawiając po sobie pustkę w sercach kolegów i fanów. Damian, znany z imponującej wiedzy o futbolu, zrelacjonował swój ostatni mecz, nie pozostawiając złudzeń co do wyniku. Odszedł jak prawdziwy Jim Morrison polskiego dziennikarstwa, pozostawiając po sobie legendę, której nie sposób zapomnieć.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, po raz piąty przechodzi przez rozwód. Tym razem z Polą Wiśniewską, która na salę sądową przyniosła 700 stron dokumentacji. Choć Michał nazwał ten rozwód najtrudniejszym w swoim życiu, Pola podkreśla, że najważniejsze jest dobro ich synów, Falko Amadeusa i Noela Chloe. Ciekawe, czy tym razem uda się osiągnąć zgodę. Czy może czeka nas kolejny odcinek tego rodzinnego serialu?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Moda na rockowe biografie w Hollywood nie zwalnia tempa. Brian Molko z Placebo marzy o filmie o swoim zespole, a w roli samego siebie widzi Youngblooda. Ciekawe, czy młody wokalista poradzi sobie z akcentem Molko. Placebo szykuje się na trasę koncertową z okazji 30-lecia debiutu, a w listopadzie zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Fani mogą spodziewać się klasyków z pierwszych płyt, a może i kilku niespodzianek. Ach, te lata 80. Kiedy Guns N' Roses byli jeszcze młodzi i gniewni, ruszyli w trasę z The Cult, a świat jeszcze nie wiedział, co go czeka. Gitarzysta The Cult, Billy Duffy, wspomina te czasy jako pełne szalonych akcji i wygłupów. A teraz, po 4 dekadach na scenie, The Cult postanowiło zawiesić koncerty, by naładować duchowe baterie. Ciekawe, czy w przerwie znajdą czas na kolejne szalone pomysły.
1: Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka, by rozstrzygnąć odwieczny spór o najlepszy album lat 70. Googlowskie narzędzie Gemini, po przeanalizowaniu wszystkiego, co się dało, stworzyło ranking, który ma być ostatecznym werdyktem. Wśród miejsc od 11 do 20 znalazły się takie perełki jak Goodbye Yellow Brick Road, Eltona Johna czy Hotel California The Eagles. Czyżby sztuczna inteligencja miała teraz decydować, co jest esencją rocka? Cóż, pozostaje nam tylko czekać na reakcję fanów.
2: Pracownicy sklepów muzycznych mają nowego wroga. Metalowy klasyk z lat 80. Master of Puppets Metallica zdetronizował Stairway to Heaven Led Zeppelin jako najbardziej znienawidzony utwór w salonach gitarowych. Choć utwór ma już 40 lat, jego popularność odżyła dzięki serialowi Stranger Things. Cóż, wygląda na to, że gitarzyści nie mogą się oprzeć pokusie zagrania tego riffu ku rozpaczy obsługi sklepów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Instytut Sobieskiego zaproponował podział województwa mazowieckiego na 3 nowe jednostki administracyjne. Reforma miałaby pomóc w walce z depopulacją i usprawnić zarządzanie regionem. Nowe województwa to warszawskie, płocko-siedleckie oraz staropolskie. Autorzy raportu podkreślają, że obecne Mazowsze jest największym regionem stołecznym w Europie, co utrudnia efektywne zarządzanie. W miejscowości Bielicha koło Radomia doszło do poważnego wypadku z udziałem policyjnego Forda Mustanga GT. Ten sportowy samochód, skonfiskowany wcześniej pijanemu kierowcy, stał się pierwszym w Polsce radiowozem pochodzącym z takiej konfiskaty. Mustang trafił do służby w grudniu ubiegłego roku, a jego debiut odbył się w marcu. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze Południe. W nocy ze środy na czwartek w Alei Stanów Zjednoczonych 31-letnia obywatelka Niemiec została śmiertelnie potrącona przez samochód. Według wstępnych ustaleń kobieta weszła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Kierowca Audi, 22-latek, był trzeźwy i posiadał prawo jazdy.
2: Oficjalne wyniki matur 2026 są już znane. Warszawskie licea dominują w rankingu szkół z najwyższymi średnimi wynikami, zajmując 8 z 10 czołowych miejsc. Wszystkie te placówki mogą pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów. W tym roku maturę zdało ponad 81% z ponad 321 tysięcy absolwentów.
1: Na pierwszej linii warszawskiego metra występują poważne utrudnienia. Po incydencie z pasażerem na stacji metro Wilanowska pociągi linii 1 kursują jedynie na odcinkach Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił autobusy i tramwaje zastępcze, które łączą kluczowe punkty na trasie. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia.
2: W powiecie garwolińskim doszło do groźnego wypadku. Oznakowany radiowóz zderzył się z osobowym Peugeotem, a 5 osób trafiło do szpitala. Wśród rannych są policjanci oraz pasażerowie radiowozu. Na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na trasie 7 w Białobrzegach doszło do wypadku, który przerodził się w sprawę kryminalną. 49-letni kierowca Toyoty po uderzeniu w BMW porzucił auto i uciekł. W jego samochodzie policja znalazła znaczne ilości narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany w Krakowie i grozi mu do 10 lat więzienia.
1: W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością. W ubiegły piątek w jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, w tym noworodka. Śledczy podejrzewają, że sprawcą był ojciec dziecka, który po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Motyw działania 35-latka wciąż pozostaje nieznany. Mirella, która przez niemal 30 lat żyła w izolacji, zaczyna nowe życie. Dzięki wsparciu specjalistów i zebranym funduszom po raz pierwszy sama wybiera ubrania. Chodzi do fryzjera i spotyka się z ludźmi. Choć nadal mieszka z rodzicami, jej sytuacja powoli się poprawia. Każdy krok w stronę samodzielności to dla niej ogromna zmiana. W Sosnowcu zapadł wyrok w sprawie tragicznego pobicia 28-letniego Marcina, strażnika więziennego. Trzej 16-letni napastnicy zostali uznani za winnych i spędzą najbliższe 3 lata w ośrodku wychowawczym. Przypomnijmy, że do brutalnego ataku doszło podczas Dni Sosnowca w czerwcu 2024 roku. Rodzina Marcina, mimo ogromnego bólu, zgodziła się na pobranie jego organów, ratując życie innym potrzebującym.
2: 16-letni Marcel z Bydgoszczy, który walczył o życie po porażeniu prądem na dachu pociągu, zmarł. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w marcu tego roku na bocznicy kolejowej. Pomimo intensywnej opieki medycznej i wsparcia darczyńców, nie udało się go uratować. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu parafialnym w Bydgoszczy. W Czarnej Białostockiej doszło do niebezpiecznego incydentu. 28-letni mężczyzna zaatakował nożem sprzedawcę truskawek, a następnie zdewastował 2 samochody. Policja szybko zatrzymała agresora, który trafił do aresztu. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
1: W najbliższą niedzielę, 12 lipca, o godzinie 20 w Focus TV, fani programu Rolnicy Podlasie będą mogli obejrzeć wyjątkowy odcinek, w którym bohaterowie zmierzą się w meczu piłki nożnej. Po raz pierwszy niemal wszyscy uczestnicy spotkają się na boisku, by rozegrać emocjonujące starcie między drużynami KS Podlasie i PKS Plutycze. Wydarzenie odbędzie się w Lubiejkach, a jego przebieg będą komentować Agnieszka Zbronowa, Ewelina Zmieczy oraz Sławek Jastrząb. W Lutyni trwa śledztwo w sprawie tragicznego pożaru, w którym zginęła 20-letnia kobieta, a jej matka została ciężko ranna. 22-letni podejrzany przyznał się do podpalenia oraz zadania obu kobietom ciosów nożem. Prokuratura planuje powołanie biegłych z zakresu pożarnictwa i psychiatrii, by ocenić poczytalność mężczyzny. Mieszkańcy Lutyni spotkają się dziś na wspólnej modlitwie w intencji ofiar.
2: W pociągu kolei dolnośląskich relacji Wrocław, Szklarska Poręba doszło do niebezpiecznego incydentu. Młoda pasażerka straciła przytomność, a na przyjazd karetki w Jaworzynie Śląskiej czekano ponad godzinę. Koleje dolnośląskie zorganizowały zastępczy transport dla pasażerów, a pogotowie tłumaczyło opóźnienie kumulacją zgłoszeń i awarią ambulansu. Na szczęście finał zdarzenia był pomyślny dla poszkodowanej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku prognozowana temperatura to 15 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego. Na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano dziś znaczące podwyżki cen. Aramco podniosło ceny oleju napędowego o 132 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB 95 o 109 zł. Orlen i BP Europa również zwiększyły ceny, choć nieco mniej drastycznie. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferują Orlen i BP Europa. Wzrosty cen w hurcie mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki w najbliższych dniach. Od 2030 roku z polskich sklepów znikną plastikowe zgrzewki na napoje. Zastąpią je ekologiczne uchwyty kartonowe lub papierowe pudełka. Nowe unijne przepisy ograniczą też użycie plastikowych siatek i pojemników na owoce oraz warzywa. Zakazane będzie foliowanie walizek na lotniskach i darmowe reklamówki foliowe. Hotele i restauracje będą musiały zrezygnować z miniaturowych plastikowych opakowań na szampony czy dżemy. Te zmiany mają na celu ograniczenie jednorazowego plastiku w codziennym życiu. Polacy coraz częściej unikają długoterminowego zamrażania oszczędności. Z badania platformy Raisin wynika, że ponad połowa oszczędzających wybiera lokaty na nie dłużej niż pół roku. Głównym powodem jest chęć zachowania elastyczności finansowej w obliczu rosnącej inflacji. W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o ponad 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Dla wielu kluczowy jest szybki dostęp do gotówki, a nie tylko wysokość oprocentowania. Tylko niecałe 14% badanych jest gotowych ulokować środki na ponad rok.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje rady.
2: W Raciborzu ruszyła rekrutacja do nowego zakładu produkcyjnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Fabryka, która powstaje na terenie dawnego Rafako, ma zatrudnić ponad 500 osób. Poszukiwani są specjaliści, mechanicy, monterzy i informatycy. Zakład będzie produkował sprzęt dla Wojska Polskiego, w tym komponenty do systemów rakietowych i radarowych. To część większego projektu, który ma ożywić lokalny rynek pracy i zwiększyć możliwości produkcyjne przemysłu obronnego. W kolejnych tygodniach pojawią się nowe oferty pracy. W lipcu około milion seniorów otrzyma dwa przelewy z ZUS. Zmiany w terminach wypłat wynikają z układu dni wolnych, co oznacza, że niektórzy emeryci otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Dotyczy to osób, które standardowo dostają pieniądze 5, 25 lipca oraz 1 sierpnia. Wypłaty zostaną zrealizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Podobne zasady obowiązują w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto pamiętać, że wcześniejsze wypłaty nie wpływają na wysokość świadczeń.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüß, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
1: Gumki do włosów marki Knekki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Inowrocławiu doszło do incydentu z udziałem europosła PiS Daniela Obajtka, który przyłączył się do strajku głodowego górników kopalni soli Solino. Po konferencji prasowej Obajtek próbował wejść do siedziby spółki, co doprowadziło do przepychanki z prezesem Wojciechem Kotlarkiem. Na miejsce wezwano policję, a Obajtek oskarżył prezesa o użycie przemocy. Górnicy protestują przeciwko planowanej sprzedaży aktywów firmy Chemetika Niemieckiej, spółce K plus S, domagając się ich przejęcia przez państwo.
2: Paweł Kukiz doznał poważnych obrażeń po upadku z drabiny podczas zbierania wiśni. Mimo złamań ręki, żeber i kręgosłupa, aktywnie informuje o jutrzejszym pierwszym posiedzeniu Rady Nowej Konstytucji. Spotkanie odbędzie się 10 lipca w Belwederze, a jego celem jest opracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Rada została powołana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Prezydent Czech, Petr Pavel, podczas wizyty w Ankarze stwierdził, że napięcia między Polską a Ukrainą są mniej poważne, niż sugerują media. Po rozmowach z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, Pavel podkreślił, że obaj przywódcy dążą do deeskalacji konfliktu. Bezpośrednią przyczyną napięć była decyzja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy honorującej UPA, co spotkało się z krytyką ze strony Polski. 41-letni lekarz Johannes M. został skazany na dożywocie za zamordowanie 15 pacjentów w Berlinie. Podczas wizyt domowych podawał im śmiertelne mieszanki leków, a następnie próbował zatrzeć ślady, podpalając miejsca zbrodni. Śledczy badają teraz dziesiątki innych przypadków, co może ujawnić jednego z największych seryjnych morderców w historii Niemiec.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W czwartek po południu wojskowy myśliwiec F-16 NATO musiał awaryjnie lądować na greckiej wyspie Zakynthos z powodu pożaru na pokładzie. Incydent sparaliżował lotnisko, odwołano wiele lotów, a tysiące turystów, w tym Polacy, utknęło na wyspie. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę, a służby ratownicze szybko opanowały sytuację. Greckie siły powietrzne badają przyczyny pożaru.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że decyzja o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy zależy od negocjacji dotyczących Grenlandii oraz sytuacji z Iranem. Trump podkreślił, że wiele będzie zależało od tego, czy uda się zawrzeć korzystną umowę w sprawie Grenlandii. Pomysł przejęcia tej wyspy przez Stany Zjednoczone spotkał się jednak z jednoznacznym sprzeciwem Danii i Grenlandii. Władze obu krajów podkreślają, że Grenlandia nie jest na sprzedaż i pozostanie częścią Królestwa Danii.
1: Astrolodzy wskazują, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, panna, skorpion i koziorożec, przejawiają cechy introwertyczne. Osoby spod tych znaków cenią spokój, ciszę i głębokie relacje. Introwertyzm to nie to samo co nieśmiałość, ale sposób funkcjonowania, który pozwala na regenerację sił i przemyślane podejmowanie decyzji.
2: Na początku lipca 13-letni chłopiec z powiatu wołomińskiego przeżywał poważny kryzys emocjonalny. Dzięki zgłoszeniu mieszkanki gminy Zawadzkie i szybkiej reakcji policji z kilku województw udało się go odnaleźć i zapewnić mu pomoc w niespełna godzinę. Nastolatek został przekazany pod opiekę specjalistów, co zapobiegło tragedii. Służby przypominają o konieczności zgłaszania sytuacji zagrożenia życia pod numerem 112.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Oławie policjanci i strażacy uratowali 92-letnią kobietę, której życie było zagrożone. Dzięki czujności sąsiadów, służby weszły siłowo do mieszkania przy ulicy 1 Maja. Seniorka była w stanie skrajnego wyczerpania i trafiła do szpitala. Policja apeluje o sąsiedzką czujność i reagowanie na brak kontaktu z osobami starszymi. Krety, choć urocze, mogą zniszczyć nasze ogrody. W Polsce są częściowo chronione, więc ich zwalczanie wymaga humanitarnych metod. Skutecznym sposobem jest użycie folii aluminiowej, której drgania odstraszają te zwierzęta. Warto też posadzić rośliny, takie jak szachownica cesarska czy bazylia, które tworzą naturalną barierę zapachową. Zgodnie z dawnymi przesądami, dawanie noży jako prezentu ślubnego może przynieść młodej parze pecha. Ostrza symbolicznie przecinają więź małżeńską, co może prowadzić do rozwodu. Warto więc unikać tego podarunku, aby nie zapeszyć szczęścia nowożeńców. Inne przesądy ślubne mówią o upadku obrączki czy potknięciu się panny młodej, które również zwiastują problemy. Imię Gertruda, kiedyś popularne w Polsce, dziś niemal całkowicie zniknęło z metryk. Od 2017 roku nie zostało nadane żadnej nowo narodzonej dziewczynce. Rodzice częściej wybierają krótsze i nowoczesne imiona, takie jak Zofia czy Lena. Mimo to miłośnicy tradycji doceniają Gertrudę za jej oryginalność i historyczne znaczenie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może czasem przestać wypuszczać nowe liście. Aby pobudzić jej wzrost, warto zastosować domowy nawóz z żelatyny. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w litrze gorącej wody i podlewać roślinę raz na 2 tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas znów zachwyci bujnymi, zielonymi liśćmi. Latem muchy często dostają się do naszych domów przez otwarte okna i drzwi, stając się uciążliwym problemem. Istnieje prosty sposób, by je odstraszyć. Wystarczy zwilżona kartka papieru na parapecie. Dodatkowo można użyć olejków eterycznych, które skutecznie zniechęcają owady do wlatywania do środka. Warto też zainstalować moskitiery, aby skutecznie zabezpieczyć mieszkanie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska aktorka Karolina Wydra, urodzona w Opolu, ma szansę na nagrodę Emmy za rolę w serialu Pluribus. Choć polskie produkcje nie znalazły się na liście nominacji, Wydra może przynieść nam powód do dumy. Tymczasem serial The Pitt zgarnął aż 25 nominacji, co pokazuje, że zadłużenie nie przeszkadza w zdobywaniu prestiżowych wyróżnień. Gala rozdania nagród odbędzie się 14 września, a my trzymamy kciuki za naszą rodaczkę.
2: Polska kultura straciła prawdziwego giganta. Tadeusz Baranowski, mistrz komiksu i twórca niezapomnianych bohaterów, odszedł w wieku 81 lat. Jego prace, pełne humoru i wyobraźni, wychowały całe pokolenia, a smoki i inne postacie z jego komiksów będą żyć wiecznie. Nawet w ostatnich latach zaskakiwał swoją obecnością na festiwalach, choć narzekał na zmęczenie. Teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezwykły talent i dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach fanów.
1: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Connora Murphy'ego, znanego influencera i trenera fitness. Podczas pobytu w Tajlandii Murphy zaskoczył wszystkich swoim dziwnym zachowaniem, które zakończyło się dramatycznym finałem w jeziorze. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności tej tajemniczej tragedii, a fani z całego świata opłakują stratę swojego internetowego idola. Roxana Węgiel i Kevin Mgley, para, która postanowiła zrobić speedrun przez życie, zdradzili swoje sekrety na udany związek w magazynie SK Story. Ich recepta? Dużo rozmów i wzajemne zrozumienie, choć nie zawsze jest różowo. Nawet klimatyzacja potrafi być tematem gorącej dyskusji. W trudnych chwilach miłość i zaangażowanie są testowane, ale to właśnie wtedy poznaje się prawdziwe intencje partnera.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskakuje. Jego rozwód z Polą Wiśniewską to prawdziwy serial, a najnowszy odcinek przynosi 700-stronicowy pozew rozwodowy. Choć postępowanie toczy się za zamkniętymi drzwiami, Wiśniewski zdradził, że to najtrudniejsze rozstanie w jego życiu. Na szczęście w tej telenoweli nie brakuje wsparcia od byłych żon, które, jak się okazuje, są teraz jego najlepszymi przyjaciółkami. Tom Hanks, hollywoodzki gigant, świętuje dziś swoje 70. urodziny. Choć znany z dwóch Oscarów i kultowych ról, jego życie prywatne to prawdziwy hit. Kto by pomyślał, że ten gwiazdor zmienił wyznanie dla miłości i ma rodzinne powiązania z Abrahamem Lincolnem? A to wszystko przy akompaniamencie rockowych brzmień i kolekcji starych maszyn do pisania. Bill Ward, legendarny perkusista Black Sabbath, zaskoczył fanów zdjęciem na wózku inwalidzkim. Nie, nie przechodzi na emeryturę, ani nie choruje. Po prostu nogi nie nadążają za jego rockowym tempem. Ward uspokaja, że wciąż potrafi grać na perkusji i nie zamierza przestać. A jeśli zobaczycie go na lotnisku, nie bójcie się podejść. To tylko nowy sposób na pokonywanie dłuższych dystansów. Rock and roll na zawsze. Ach, te niezapomniane chwile z koncertów. W 1996 roku Iron Maiden zadebiutowało w Chile, a zamiast owacji dostali plucie ze sceny. Blaze Bailey, ówczesny wokalista, nie wytrzymał i wdał się w słowną potyczkę z fanami. Teraz, po latach, Bailey wraca do Polski, by na festiwalu Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze kawałki z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy tym razem publiczność będzie bardziej przyjazna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bono, rockowy prorok czy może diabeł w aureoli? Lider U2, który na scenie prowadził tłumy przez rockowe msze, w rzeczywistości zmagał się z własnymi demonami. Jego życie to nieustanny taniec między Zbawicielem a Hochsztaplerem, gdzie katolickie poczucie winy stało się paliwem dla globalnej machiny czynienia dobra. Czy to narcyzm, czy desperacka próba nadania sensu życiu gwiazdy rocka? Bono zdaje się puszczać oko do publiczności, pozostawiając nas z pytaniem, kim naprawdę jest. Grzegorz Kupczyk, legenda polskiego metalu, znowu zaskakuje. Po latach współpracy z Turbo i Ceti, muzyk wchodzi w nowy etap kariery, łącząc siły z wytwórnią Mystic Production. Już 9 października światło dzienne ujrzy jego solowy album Aperitif, który ma być pełen zaskakujących, mocnych wokali i melodyjnych przebojów. Pierwszy singiel, Party Doll, to tylko przedsmak tego, co nas czeka. Lekki, przyjemny, ale nie oddający pełni rock'n'rollowego ducha płyty. Jesienią można spodziewać się koncertów, które na pewno rozgrzeją fanów do czerwoności.
2: System of a Down znowu na scenie i to w towarzystwie nie byle kogo. Acid Bath i Queens of the Stone Age z Joshem Home na czele rozgrzewają europejskie tłumy. Po operacji Homa Queens of the Stone Age wracają do gry, a już za chwilę zagrają dwa koncerty w Warszawie. Setlista? Klasyki z Songs for the Deaf i Era Vulgaris. Prawdziwa uczta dla fanów. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal będą nas zaskakiwać.
1: Sony Sandoval, lider zespołu POD, nie przebiera w słowach, krytykując współczesną scenę metalową. Podczas Summer Punch Festival w Warszawie Sandoval wyraził swoje niezadowolenie z dominacji mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji w muzyce. Z nostalgią wspomina czasy, gdy muzyka była autentyczna i pełna emocji, a nie tylko biznesem napędzanym przez liczby obserwujących. POD pozostaje wierny swoim korzeniom, mimo że ich koncerty odbywają się o wczesnych godzinach, a nie na szczycie festiwalowych line-upów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie metro pierwszej linii ma dziś poważne utrudnienia. Po zdarzeniu z pasażerem na stacji Wilanowska pociągi kursują tylko na odcinkach Kabaty Stokłosy i Politechnika Młociny. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępcze autobusy i tramwaje, które łączą wyłączone stacje. Na razie nie wiadomo, kiedy metro wróci do normalnego kursowania.
0: Rada Miasta Stołecznego Warszawy rozszerzyła listę osób uprawnionych do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Od teraz bez biletu mogą podróżować dawcy narządów oraz wszyscy weterani. Nowe przepisy już obowiązują, a do bezpłatnych przejazdów wystarczy odpowiednia legitymacja i dowód tożsamości. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze Południe. W nocy w Alei Stanów Zjednoczonych 31-letnia obywatelka Niemiec została śmiertelnie potrącona przez samochód. Policja informuje, że kobieta weszła na jezdnię w miejscu niedozwolonym. 22-letni kierowca Audi był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Na trasie 7 w Białobrzegach doszło do kolizji, która przerodziła się w poważną sprawę kryminalną. 49-letni kierowca Toyoty uciekł

0: z miejsca zdarzenia, pozostawiając w aucie duże ilości nielegalnych substancji. Mężczyzna został zatrzymany w Krakowie i usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na terenie powiatu garwolińskiego doszło do groźnego wypadku. Oznakowany radiowóz policyjny zderzył się z Peugeotem na skrzyżowaniu. 5 osób, w tym funkcjonariusze i kierująca Peugeotem, trafiło do szpitala. Na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja bada okoliczności zdarzenia. W miejscowości Bielicha pod Radomiem doszło do wypadku z udziałem wyjątkowego radiowozu Forda Mustanga GT. Samochód, skonfiskowany wcześniej pijanemu kierowcy, był pierwszym tego typu radiowozem w Polsce. Mustang trafił do policji po decyzji sądu i od grudnia ubiegłego roku służył w mazowieckim garnizonie. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym 8-dniowe niemowlę. Policja podejrzewa, że 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Psycholog profesor Zbigniew Nęcki podkreśla, że takie tragedie mogą być wynikiem głębszych problemów, które nie są widoczne na zewnątrz. Ekspert zwraca uwagę na presję społeczną i wewnętrzne napięcia, które mogą prowadzić do dramatycznych decyzji. Na Śląsku zakończyły się tegoroczne matury, a wyniki przyniosły wiele powodów do radości. Ponad 81% absolwentów zdało egzamin dojrzałości, a aż 27 szkół może pochwalić się 100% zdawalnością. Najlepiej wypadły licea ogólnokształcące z wynikiem ponad 86%. Niestety, niemal 19% zdających nie przekroczyło maturalnego progu, ale będą mieli szansę na poprawki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sosnowiec, największe miasto Zagłębia Dąbrowskiego, to miejsce o bogatej historii i licznych zabytkach. Choć kojarzony z przemysłem, może pochwalić się wspaniałymi pałacami i zamkami, jak Zamek Sielecki czy Pałac Ditla. Warto również zobaczyć różnorodne świątynie, które świadczą o wielokulturowości miasta. Sosnowiec to także historyczne dworce kolejowe i wyjątkowy trójkąt trzech cesarzy, przypominający o przygranicznym położeniu miasta.
2: Od 12 lipca do 17 sierpnia zamknięty będzie fragment autostrady D3 przy przejściu granicznym z Wardoń z Kalite. To oznacza utrudnienia dla podróżujących do Słowacji, w tym konieczność korzystania z objazdów. Dodatkowo na drodze krajowej 112 wprowadzono zakaz tranzytu dla ciężarówek. Kierowcy powinni przygotować się na opóźnienia, zwłaszcza w weekendy i podczas szczytu sezonu turystycznego. W centrum Bydgoszczy, na ulicy Sienkiewicza, doszło do osunięcia się części ściany kamienicy podczas prac remontowych. Straż pożarna ewakuowała 9 osób i zabezpieczyła teren. Na miejscu działają jednostki straży pożarnej oraz inspektorzy nadzoru budowlanego. Komunikacja w okolicy jest zablokowana do czasu wydania opinii technicznej. W najbliższą niedzielę, 12 lipca, widzowie programu Rolnicy Podlasie zobaczą wyjątkowy odcinek. Gwiazdy serialu zmierzą się na piłkarskim boisku w wielkim meczu. Na murawie spotkają się drużyny KS Podlasie i PKS Plutycze. Emocje gwarantowane. A kto zgarnie puchar, dowiemy się wieczorem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dramatyczne chwile w pociągu kolei dolnośląskich na trasie Wrocław – Szklarska Poręba. Jedna z pasażerek straciła przytomność, a na przyjazd karetki czekano ponad godzinę. Świadkowie relacjonują, że brakowało wolnych zespołów ratownictwa medycznego. Koleje dolnośląskie zorganizowały transport zastępczy dla pasażerów, a wojewoda tłumaczy opóźnienie kumulacją niekorzystnych okoliczności. Na szczęście sytuacja zakończyła się pomyślnie. We wrześniu 2024 roku Płocko zostało dotknięte katastrofalną powodzią, której skutki miasto odczuwa do dziś. Pomimo przekazania ponad 140 milionów złotych na odbudowę, wiele miejsc wciąż nosi ślady zniszczeń. Trwają jednak intensywne prace naprawcze, a nowe inwestycje, takie jak budowa boiska czy odnowa kortów, mają przywrócić miastu dawny blask. Płocko, znane jako Mała Wenecja, nadal przyciąga turystów swoją wyjątkową architekturą i atmosferą.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
6: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Dziś w Foxborough pod Bostonem rozpoczynają się ćwierćfinały Mistrzostw Świata 2026. Na boisku zmierzą się Francja i Maroko. Francuzi pod wodzą Didiera Deschampsa są faworytami, ale Maroko, mimo braku swojego najlepszego strzelca Ismaela Saibariego, nie zamierza się poddawać. Trener Maroka, Mohamed Ouahbi, liczy na ofensywną grę swojego zespołu.
2: Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4 miejsce w rankingu faworytów.
1: Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7,500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Iga Świątek po rozczarowującym występie na Wimbledonie zdecydowała się na przerwę od tenisa. Polka zakończyła udział w turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Aleksandrą Ealą. Teraz odpoczywa na wakacjach, gdzie towarzyszy jej przyjaciółka. Do gry planuje wrócić na początku sierpnia podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a do ćwierćfinałów awansowało 8 drużyn. Argentyna pokonała Egipt 3-2, ale Jan Tomaszewski skrytykował błąd bramkarza Emiliano Martineza. Tomaszewski nie szczędził też słów krytyki wobec Brazylii, obwiniając Carlo Ancelottiego i Neymara za porażkę z Norwegią. W ćwierćfinałach Tomaszewski stawia na zwycięstwa Francji, Belgii, Norwegii i Argentyny.
2: Słuchacie Radia Super Express. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Marta Kostiuk z Ukrainy walczy dziś o finał Wimbledonu, prezentując znakomitą formę. 21-letnia tenisistka z Kijowa, która już w wieku 14 lat wygrała juniorski Australian Open, zadebiutuje wkrótce w 1/10 światowego rankingu. Jej trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota. Kostiuk spędza sporo czasu w Polsce, a jej agresywny styl gry przynosi sukcesy na światowych kortach. Dziś polskie media obiegła smutna wiadomość o śmierci Karola Stopy, znanego komentatora tenisa i eksperta Eurosportu. Przez ponad 25 lat jego głos towarzyszył kibicom podczas najważniejszych meczów. Karol Stopa był nie tylko wybitnym dziennikarzem, ale także ciepłą osobą, cenioną zarówno przez kolegów z branży, jak i sportowców. Informacje o jego odejściu przekazał przyjaciel, Lech Sidor. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu pól elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranak, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów. Wczoraj w Dzianiszu odbył się pogrzeb Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego. W uroczystości uczestniczyły tłumy, w tym znane postacie polskich sportów zimowych, takie jak Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner. Ceremonia była pełna emocji i wspomnień, a Apoloniusz Tajner określił ją jako piękne pożegnanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia szykują dla widzów prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. W nadchodzącym sezonie, który powróci na antenę TVP na początku września 2026, Celina zostanie porwana i uwięziona w przerażających warunkach. Jej ukochany Łukasz oraz policjant Majak ruszą na ratunek, co zapowiada pełne napięcia chwile. Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale wiadomo, że Celina będzie walczyć o życie w chlewie. Czy to Agnieszka, była kochanka Łukasza, stoi za tym dramatycznym zwrotem akcji? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero na początku 2027 roku, kiedy te mrożące krew w żyłach odcinki trafią na ekrany. Przygotujcie się na emocje, które długo pozostaną w pamięci. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 975 odcinkiem już w sobotę, 11 lipca. Aynur i Sinan próbują przekonać Adalet, że nie mają romansu, inscenizując głośną kłótnię. Jednak ich plan nie wypala, gdy Adalet przypadkiem słyszy ich intymną rozmowę. Tymczasem Poyraz nie ustaje w próbach zdemaskowania Kansel i jej rzekomego poronienia. Na komisariacie Ibrahim desperacko wysyła sobie śmiertelne pogróżki, licząc na współczucie Czarnej. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
0: Turecki serial Panna Młoda zdobył serca polskich widzów, a już 22 lipca na antenie TVP2 zadebiutuje 149 odcinek. W tym epizodzie Hancer, główna bohaterka, wda się w ostrą wymianę zdań z Bejzą podczas porządków w rezydencji. Cichan natomiast otrzyma bolesną lekcję życia od Ertugrula. Melih postanowi oświadczyć się Sinem, lecz ojciec dziewczyny postawi twardy warunek. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już teraz cieszy się ogromną popularnością. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji emitowanych w naszym kraju, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. Widzowie mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil z Hancer i Cichanem przez najbliższe lata.
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału małżeństwa Hancer i Cichana. W 140 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś, 9 lipca, para oficjalnie się rozwiedzie. Mimo trwającej miłości, oboje uznają, że to jedyne wyjście, zwłaszcza w obliczu rzekomej ciąży Bejzy. Przed rozprawą Hancer szuka wsparcia u wuja Ertugrula, gdzie przypadkowo słyszy rozmowę Cichana, co doprowadza ją do łez. Matka Cichana, Mukader, błaga syna, by nie rozwodził się, ale decyzja jest już podjęta. Na sali sądowej małżonkowie zasiadają po przeciwnych stronach, a sąd orzeka koniec ich związku. W tle rozgrywa się dramat. Jasemin ginie z rąk Bejzy, a prawda o ciąży wychodzi na jaw zbyt późno.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W nowym sezonie, na dobre i na złe, Blanka przeżyje prawdziwy koszmar. Już na początku sezonu widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy jej córka Nina zniknie podczas spaceru. Choć akcja poszukiwawcza zakończy się sukcesem, to odnalezienie dziewczynki nie przyniesie ulgi. Mała Nina będzie wymagała hospitalizacji, a Blanka stanie przed kolejnym wyzwaniem. Na szczęście, w trudnych chwilach wesprze ją powracająca do serialu Wiktoria Consalida. Zdjęcia z planu pokazują, jak Wiktoria trzyma małą Ninę, co zapowiada emocjonujące odcinki. Relacja Blanki i Niny będzie jednym z najbardziej wzruszających elementów tej serii. Jesienią widzowie mogą spodziewać się wielkich emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w nowy, emocjonujący etap. W nadchodzącym 4257 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia, Julia zmierzy się z mrocznymi konsekwencjami swoich działań. Dziewczyna, zmagająca się z uzależnieniem, wejdzie w niebezpieczne relacje z tajemniczym mężczyzną. Spotkanie w ustronnym miejscu może zakończyć się dla niej tragicznie. Wcześniejsze odcinki pokazały, jak Julia okrada bliskich i manipuluje nimi, by zdobyć pieniądze na nałóg. Teraz, przyparta do muru, podejmuje ryzykowne decyzje. Fani serialu mogą spodziewać się mocnych wrażeń i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja odcinków od poniedziałku do czwartku o 20:15 na TVN. W serialu La Promesa – Pałac Tajemnic zbliża się prawdziwe trzęsienie ziemi. W piątek, 10 lipca, w 430 odcinku Petra, pełna zazdrości i gniewu, poprzysięga zemstę hrabiemu Ayali za jego uczucia do innej kobiety. W międzyczasie Don Romulo wprowadza nowego, tajemniczego lokaja, co wzbudza ciekawość wśród służby. Cruz nie ustaje w próbach odkrycia tożsamości wybranki Manuela, a Catalina wyznaje Pelayo, że wciąż ma uczucia, ale potrzebuje czasu na decyzję. Atmosfera w kuchni staje się napięta, gdy Virtudes surowo zakazuje Candeli wtrącania się w jej życie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 435 odcinka. Mieszkańcy posiadłości Luhan starają się powstrzymać Kurra przed wyjazdem na front, co budzi ogromne emocje i niepokój. W tym samym czasie w pałacu dochodzi do ważnych decyzji dotyczących interesów i skomplikowanych relacji miłosnych. Ricardo przynosi dobre wieści dla Pii, której syn będzie mógł przebywać w posiadłości. Cruz nie ustaje w intrygach, wywierając presję na Alonsie, by odsunąć Katalinę od rodzinnego biznesu. Manuel podejmuje kluczowe decyzje dotyczące swojej relacji z Janą, a Katalina określa swoje przyszłe życie z Pelajem. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 17 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Poznaniu prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski cieszy się największym zaufaniem wśród prezydentów III Rzeczypospolitej, zdobywając 42,5% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem niecałe 15%, a tuż za nim Karol Nawrocki z ponad 14%. Andrzej Duda uzyskał zaledwie 2,4% wskazań, co plasuje go na jednym z ostatnich miejsc. Sondaż przeprowadziła firma United Surveys dla Wirtualnej Polski.
3: Na południu Chin w wyniku powodzi z hodowli uciekło około 900 jadowitych węży, co stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców. Kataklizm spowodowany przez intensywne opady deszczu zmusił władze do wprowadzenia najwyższego alertu powodziowego. Służby ratunkowe intensywnie poszukują zbiegłych gadów, a mieszkańcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Prezydent Xi Jinping nakazał pełną mobilizację sił ratunkowych i przegląd infrastruktury. 27-letnia Kanadyjka Carolina Moreno urodziła swoje trzecie dziecko, będąc nieprzytomna. Po podaniu znieczulenia zasnęła, a alarmy monitorujące tętno dziecka były ignorowane przez personel medyczny. Dopiero po przebudzeniu odkryto, że noworodek leży pod kocem, ale na szczęście jego życiu nic nie zagraża. Historia stała się wiralem, ujawniając szokujące zaniedbania w szpitalu.
2: Miesiąc po śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze, jej ciało wciąż pozostaje w kostnicy. Organizacje reprezentujące rodzinę rozważają przeprowadzenie drugiej autopsji, czekając na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Pierwsza sekcja zwłok wykazała, że kobieta została zamordowana, co podważyło wcześniejsze sugestie o samobójstwie. Śledztwo prowadzone jest zarówno przez ekwadorską prokuraturę, jak i polskich śledczych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności z budżetem około 23 miliardów złotych ruszył jako jeden z największych programów wspierających odporność państwa. Środki mają być przeznaczone na inwestycje w schrony, cyberbezpieczeństwo, infrastrukturę dual use oraz rozwój przemysłu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że fundusz ma wspierać nie tylko administrację, ale także gospodarkę i przemysł. To krok w stronę budowy bezpiecznej Polski, która stawia na kompleksowe podejście do obronności. W Chicago 15 lipca zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca Krzysztofa Arsenowicza, znanego aktora i dziennikarza. Aleja przy 4300 N Narragansett Avenue otrzyma nazwę Krzysztof Arsenowicz Honorary Way. W uroczystości wezmą udział lokalne władze oraz osoby, które współpracowały z Arsenowiczem. To wyraz wdzięczności za jego wkład w życie polonijnej społeczności. W Kościanie doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy 75-letni kierowca zasłabł za kierownicą swojego auta. Na pomoc ruszyli policjant, świadkowie oraz ratownicy medyczni będący po służbie. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe jeszcze przed przyjazdem karetki. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, a jego samochód zabezpieczony.
2: Juka ogrodowa może przestać kwitnąć, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć skorupek po jajkach jako naturalnego nawozu. Zawarty w nich węglan wapnia poprawia kondycję rośliny i wspiera jej kwitnienie. To ekologiczne rozwiązanie wzmacnia system korzeniowy i chroni przed chorobami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W łazienkach często pojawia się pleśń, szczególnie na fugach między płytkami. Wysoka wilgotność i ciepło sprzyjają jej rozwojowi. Zamiast drogich środków można użyć taniej wody utlenionej, aby skutecznie usunąć ciemne naloty. Ważne jest także regularne wietrzenie i czyszczenie, aby zapobiegać powstawaniu pleśni. Na wakacyjnych wyjazdach nad morze króluje nowy trend w stylizacji paznokci – sea glass nails. Ten efekt przypomina wygładzone przez morskie fale szkło i zdobywa popularność w mediach społecznościowych oraz salonach kosmetycznych. Pastelowe odcienie błękitu, mięty czy turkusu doskonale komponują się z letnimi stylizacjami i opaloną skórą. To modny i uniwersalny wybór na lato, który przyciąga spojrzenia swoją subtelnością i elegancją. Imię Gerard, choć kiedyś popularne, obecnie rzadko jest wybierane dla noworodków w Polsce. W ubiegłym roku tylko 10 chłopców otrzymało to imię. Mimo że klasyczne imiona wracają do łask, Gerard nie cieszy się już takim uznaniem jak kiedyś. W Polsce żyje obecnie ponad 9 tysięcy mężczyzn noszących to imię, ale jego popularność znacznie spadła.
2: W Action pojawiło się nowe urządzenie do kawy mrożonej marki Petra, które kosztuje niespełna 100 zł. Ten kompaktowy ekspres pozwala przygotować zarówno gorącą, jak i mrożoną kawę, a w zestawie znajdziemy m.in. kubek termiczny i foremki do lodu. To idealne rozwiązanie dla miłośników kawy, którzy chcą cieszyć się ulubionym napojem w domu lub w drodze. Dzięki temu urządzeniu można zaoszczędzić na kawie z kawiarni, tworząc własne wersje popularnych napojów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Marta Nawrocka podczas wizyty na szczycie szczycie NATO w Turcji, zaprezentowała nowy, spójny styl. Jej modowe wybory, ocenione przez stylistkę Dorotę Goldpoint, odznaczały się klasyczną elegancją i zgodnością z protokołem dyplomatycznym. Szczególne uznanie zdobyła ciemna sukienka z kolacji u prezydenta Turcji oraz lawendowa kreacja, w której wysiadła z samolotu. Ekspertka podkreśla, że obecny wizerunek pierwszej damy jest przemyślany i konsekwentny, co wzmacnia jej autorytet.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska znów na ustach całej Polski. W finale Eurowizji 2026 jej utwór Pray zdobył serca jurorów, plasując się na 12 miejscu. Co ciekawe, jej chłopak, raper Chodak, początkowo nie był zachwycony współpracą z Alicją. Jednak po zobaczeniu jej na żywo zmienił zdanie, a zawodowa relacja przerodziła się w 4-letni związek. Cóż, miłość i muzyka potrafią zaskakiwać.
2: Artur Barciś, znany z niezapomnianych ról w Miodowych latach i Ranczu, okazuje się być nie tylko aktorskim geniuszem, ale i zagorzałym kibicem. Jego żona woli unikać wspólnego oglądania meczów, ponieważ emocje Barcisia sięgają zenitu, gdy krzyczy i przeklina przed telewizorem. A co sądzi o transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire? Dla Barcisia to idealna sportowa emerytura, dla naszego piłkarskiego asa, która przyciągnie tłumy na trybuny. Cóż, wygląda na to, że nawet w chłodnym Chicago Lewy będzie gorącym tematem. Lake Ann Pinnock, znana z Little Mix, znowu zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a wiadomością o trzecim dziecku. Wygląda na to, że jej solowa kariera musi chwilowo zejść na drugi plan. A wszystko to w momencie, gdy jej pierwszy solowy album My Ego Told Me To podbijał brytyjskie listy. Cóż, życie rodzinne potrafi być równie emocjonujące jak muzyczna scena.
1: Joanna Opozda i Antoni Królikowski oficjalnie zakończyli swoją burzliwą sagę rozwodową. Po 4 latach medialnych przepychanek i sądowych batalii, sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy Królikowskiego. Co ciekawe, mimo że Antoni stracił władzę rodzicielską, nadal może widywać syna, ale tylko pod czujnym okiem psychologa. Joanna Opozda podkreśla, że teraz chce skupić się na spokoju i dobru swojego dziecka, a nie na przeszłości pełnej dramatów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani jako Fit Lovers, właśnie powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Para, która zbudowała imperium fitnessu na Instagramie, teraz może pochwalić się nowym projektem – rodzicielstwem. Ciekawe, czy ich maleństwo już planuje pierwsze kroki na siłowni? Tymczasem Malwina Buz i Tomasz Włosok z niecierpliwością czekają na swoją drugą pociechę.
1: Świat dziennikarstwa sportowego pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Damiana Świderskiego. Ten 28-letni entuzjasta piłki nożnej i miłośnik radia odszedł niespodziewanie, zostawiając po sobie pustkę w sercach kolegów i fanów. Damian, znany z imponującej wiedzy o futbolu, zrelacjonował swój ostatni mecz, nie pozostawiając złudzeń co do wyniku. Odszedł jak prawdziwy Jim Morrison polskiego dziennikarstwa, pozostawiając po sobie legendę, której nie sposób zapomnieć.
2: Moda na rockowe biografie w Hollywood nie zwalnia tempa. Brian Molko z Placebo marzy o filmie o swoim zespole, a w roli samego siebie widzi Youngblooda. Ciekawe, czy młody wokalista poradzi sobie z akcentem Molko. Placebo szykuje się na trasę koncertową z okazji 30-lecia debiutu, a w listopadzie zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Fani mogą spodziewać się klasyków z pierwszych płyt, a może i kilku niespodzianek. Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy rockowe koncerty były po prostu głośne i pełne energii? Teraz mamy symfoniczne widowiska, gdzie Metallica spotyka się z orkiestrą, a Nothing Else Matters brzmi, jakby było pisane dla królewskiego dworu. Na scenie plejada gwiazd, od Krzysztofa Sokołowskiego po Kasię Moś. A wszystko to w otoczeniu efektów specjalnych, które mogłyby zawstydzić niejedną superprodukcję filmową. To nie jest zwykły koncert, to epickie doświadczenie, które przeniesie w inny wymiar. I to wszystko za jedyne 250 zł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ach, te lata 80. Kiedy Guns N' Roses byli jeszcze młodzi i gniewni, ruszyli w trasę z The Cult, a świat jeszcze nie wiedział, co go czeka. Gitarzysta The Cult, Billy Duffy, wspomina te czasy jako pełne szalonych akcji i wygłupów. A teraz, po 4 dekadach na scenie, The Cult postanowiło zawiesić koncerty, by naładować duchowe baterie. Ciekawe, czy w przerwie znajdą czas na kolejne szalone pomysły.
1: W polskim świecie muzyki rockowej mamy nie jednego, a dwóch Krzysztofów Grabowskich. Krzysztof Grabasz Grabowski, lider Piżamy Porno i Strachów na Lachy, zasiadł ostatnio na kanapie u Marcina Mellera, gdzie opowiadał o częstym myleniu go z perkusistą Dezertera, również Krzysztofem Grabowskim. Okazuje się, że nawet na gali Fryderyków doszło do takiej pomyłki. Grabasz podchodzi do tego z humorem, podkreślając, że z drugim Grabowskim łączy go nie tylko nazwisko, ale i szczera przyjaźń. Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka, by rozstrzygnąć odwieczny spór o najlepszy album lat 70. Googlowskie narzędzie Gemini, po przeanalizowaniu wszystkiego, co się dało, stworzyło ranking, który ma być ostatecznym werdyktem. Wśród miejsc od 11 do 20 znalazły się takie perełki jak Goodbye Yellow Brick Road, Eltona Johna czy Hotel California The Eagles. Czyżby sztuczna inteligencja miała teraz decydować, co jest esencją rocka? Cóż, pozostaje nam tylko czekać na reakcję fanów. Sabaton znowu w Polsce, ale tym razem z symfonicznym twistem. Szwedzka grupa, znana z opowieści o historycznych bitwach, wystąpi w Łodzi 5 maja przyszłego roku, a towarzyszyć im będzie The Legendary Orchestra. Atlas Arena zamieni się w pole bitwy dźwięków, gdzie power metal spotka się z symfonicznymi aranżacjami. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny mogą przyprawić o zawrót głowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Instytut Sobieskiego zaproponował podział województwa mazowieckiego na 3 nowe jednostki administracyjne. Reforma miałaby pomóc w walce z depopulacją i usprawnić zarządzanie regionem. Nowe województwa to warszawskie, płocko-siedleckie oraz staropolskie. Autorzy raportu podkreślają, że obecne Mazowsze jest największym regionem stołecznym w Europie, co utrudnia efektywne zarządzanie. W miejscowości Bielicha koło Radomia doszło do poważnego wypadku z udziałem policyjnego Forda Mustanga GT. Ten sportowy samochód, skonfiskowany wcześniej pijanemu kierowcy, stał się pierwszym w Polsce radiowozem pochodzącym z takiej konfiskaty. Mustang trafił do służby w grudniu ubiegłego roku, a jego debiut odbył się w marcu. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze Południe. W nocy ze środy

0: Na czwartek w Alei Stanów Zjednoczonych 31-letnia obywatelka Niemiec została śmiertelnie potrącona przez samochód. Według wstępnych ustaleń kobieta weszła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Kierowca Audi, 22-latek, był trzeźwy i posiadał prawo jazdy.
1: Oficjalne wyniki matur 2026 są już znane. Warszawskie licea dominują w rankingu szkół z najwyższymi średnimi wynikami, zajmując 8 z 10 czołowych miejsc. Wszystkie te placówki mogą pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów. W tym roku maturę zdało ponad 81% z ponad 321 tysięcy absolwentów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Poczobut po 5 latach w białoruskim łagrze zdecydował się wrócić do rodzinnego Grodna. Mimo trudnych doświadczeń w więzieniu, dziennikarz podkreśla, że jego wyjazd do Polski był tymczasowy. Poczobut planuje uczestniczyć we wrześniowym zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Jego decyzja budzi niepokój bliskich, ale sam dziennikarz mówi o głębokim przywiązaniu do rodzinnych stron.
0: Na pierwszej linii warszawskiego metra występują poważne utrudnienia. Po incydencie z pasażerem na stacji metro Wilanowska pociągi linii 1 kursują jedynie na odcinkach Kabaty Stokłosy oraz Politechnika Młociny. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił autobusy i tramwaje zastępcze, które łączą kluczowe punkty na trasie. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia.
1: Na trasie 7 w Białobrzegach doszło do wypadku, który przerodził się w sprawę kryminalną. 49-letni kierowca Toyoty po uderzeniu w BMW porzucił auto i uciekł. W jego samochodzie policja znalazła znaczne ilości narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany w Krakowie i grozi mu do 10 lat więzienia.
0: W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością. W ubiegły piątek w jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, w tym noworodka. Śledczy podejrzewają, że sprawcą był ojciec dziecka, który po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Motyw działania 35-latka wciąż pozostaje nieznany.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mirella, która przez niemal 30 lat żyła w izolacji, zaczyna nowe życie. Dzięki wsparciu specjalistów i zebranym funduszom po raz pierwszy sama wybiera ubrania. Chodzi do fryzjera i spotyka się z ludźmi. Choć nadal mieszka z rodzicami, jej sytuacja powoli się poprawia. Każdy krok w stronę samodzielności to dla niej ogromna zmiana. W Sosnowcu zapadł wyrok w sprawie tragicznego pobicia 28-letniego Marcina, strażnika więziennego. Trzej 16-letni napastnicy zostali uznani za winni i spędzą najbliższe 3 lata w ośrodku wychowawczym. Przypomnijmy, że do brutalnego ataku doszło podczas Dni Sosnowca w czerwcu 2024 roku. Rodzina Marcina, mimo ogromnego bólu, zgodziła się na pobranie jego organów, ratując życie innym potrzebującym.
1: 16-letni Marcel z Bydgoszczy, który walczył o życie po porażeniu prądem na dachu pociągu, zmarł. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w marcu tego roku na bocznicy kolejowej. Pomimo intensywnej opieki medycznej i wsparcia darczyńców, nie udało się go uratować. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu parafialnym w Bydgoszczy.
0: W najbliższą niedzielę, 12 lipca, o godzinie 20 w Focus TV, fani programu Rolnicy Podlasie będą mogli obejrzeć wyjątkowy odcinek, w którym bohaterowie zmierzą się w meczu piłki nożnej. Po raz pierwszy niemal wszyscy uczestnicy spotkają się na boisku, by rozegrać emocjonujące starcie między drużynami KS Podlasie i PKS Plutycze. Wydarzenie odbędzie się w Lubiejkach, a jego przebieg będą komentować Agnieszka Zbronowa, Ewelina Zmieczy oraz Sławek Jastrząb.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Lutyni trwa śledztwo w sprawie tragicznego pożaru, w którym zginęła 20-letnia kobieta, a jej matka została ciężko ranna. 22-letni podejrzany przyznał się do podpalenia oraz zadania obu kobietom ciosów nożem. Prokuratura planuje powołanie biegłych z zakresu pożarnictwa i psychiatrii, by ocenić poczytalność mężczyzny. Mieszkańcy Lutyni spotkają się dziś na wspólnej modlitwie w intencji ofiar.
1: W pociągu kolei dolnośląskich relacji Wrocław – Szklarska Poręba doszło do niebezpiecznego incydentu. Młoda pasażerka straciła przytomność, a na przyjazd karetki w Jaworzynie Śląskiej czekano ponad godzinę. Koleje dolnośląskie zorganizowały zastępczy transport dla pasażerów, a pogotowie tłumaczyło opóźnienie kumulacją zgłoszeń i awarią ambulansu. Na szczęście finał zdarzenia był pomyślny dla poszkodowanej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego. Na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano dziś znaczące podwyżki cen. Aramco podniosło ceny oleju napędowego o 132 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB 95 o 109 zł. Orlen i BP Europa również zwiększyły ceny, choć nieco mniej drastycznie. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferują Orlen i BP Europa. Wzrosty cen w hurcie mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki w najbliższych dniach. Od 2030 roku z polskich sklepów znikną plastikowe zgrzewki na napoje. Zastąpią je ekologiczne uchwyty kartonowe lub papierowe pudełka. Nowe unijne przepisy ograniczą też użycie plastikowych siatek i pojemników na owoce oraz warzywa. Zakazane będzie foliowanie walizek na lotniskach i darmowe reklamówki foliowe. Hotele i restauracje będą musiały zrezygnować z miniaturowych plastikowych opakowań na szampony czy dżemy. Te zmiany mają na celu ograniczenie jednorazowego plastiku w codziennym życiu. Polacy coraz częściej unikają długoterminowego zamrażania oszczędności. Z badania platformy Raisin wynika, że ponad połowa oszczędzających wybiera lokaty na nie dłużej niż pół roku. Głównym powodem jest chęć zachowania elastyczności finansowej w obliczu rosnącej inflacji. W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o ponad 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Dla wielu kluczowy jest szybki dostęp do gotówki, a nie tylko wysokość oprocentowania. Tylko niecałe 14% badanych jest gotowych ulokować środki na ponad rok.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje Rady.
2: W Raciborzu ruszyła rekrutacja do nowego zakładu produkcyjnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Fabryka, która powstaje na terenie dawnego Rafako, ma zatrudnić ponad 500 osób. Poszukiwani są specjaliści, mechanicy, monterzy i informatycy. Zakład będzie produkował sprzęt dla Wojska Polskiego, w tym komponenty do systemów rakietowych i radarowych. To część większego projektu, który ma ożywić lokalny rynek pracy i zwiększyć możliwości produkcyjne przemysłu obronnego. W kolejnych tygodniach pojawią się nowe oferty pracy. W lipcu około 1 000 000 seniorów otrzyma dwa przelewy z ZUS. Zmiany w terminach wypłat wynikają z układu dni wolnych, co oznacza, że niektórzy emeryci otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Dotyczy to osób, które standardowo dostają pieniądze 5, 25 lipca oraz 1 sierpnia. Wypłaty zostaną zrealizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Podobne zasady obowiązują w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto pamiętać, że wcześniejsze wypłaty nie wpływają na wysokość świadczeń.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüß, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
1: Gumki do włosów marki Knecki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 19 stopni i niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Ewa i Romeo zmierzą się z wyzwaniami dorosłego życia. Młodzi małżonkowie, którzy wzięli sekretny ślub, szybko odkryją, że miłość to nie wszystko. Problemy z mieszkaniem i pieniędzmi staną się ich codziennością. Romeo postanowi wziąć na siebie więcej obowiązków i zwróci się o pomoc do Wiktora Wirackiego. Choć Wiktor nie zapewni im dodatkowych zarobków, zaproponuje nietypowy prezent ślubny. Możliwość spotkań w skate shopie po godzinach. Ewa i Romeo będą musieli zaakceptować, że na razie nie zamieszkają razem, ale spróbują znaleźć w tej sytuacji pozytywy. Nowy sezon obiecuje emocje i trudne decyzje dla młodego małżeństwa. La Promesa zapowiada emocjonujący 430 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca. Petra, pełna zazdrości, planuje bezlitosną zemstę na swoim ukochanym, co wstrząśnie całą rezydencją. Tymczasem Cruz z determinacją próbuje wydobyć prawdę od Manuela. W pałacu pojawia się nowy, tajemniczy lokaj, co dodaje jeszcze więcej napięcia. W kuchni atmosfera jest gorąca, gdy Virtudes ostro zakazuje Candeli wtrącania się w jej sprawy rodzinne. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także w serwisie TVP VOD.
2: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego punktu kulminacyjnego. W 155. odcinku, który zostanie wyemitowany 27 lipca na antenie TVP2, prawda o kradzieży dziecka Joncy przez bezwzględną Bejzę wyjdzie na jaw. Mukadder, podtruwana przez synową, zdecyduje się na dramatyczne wyznanie, ujawniając Cichanowi, że wychowuje obcego chłopca. Wściekły Cichan natychmiast ruszy do Bejzy po wyjaśnienia, czy uda mu się odkryć całą prawdę. Tymczasem Bejza i Nusret zrealizują swój mroczny plan, odbierając Joncy noworodka. Jonca, wyczerpana porodem, niemal otarła się o śmierć, a jej dziecko zostało uprowadzone. Nadchodzące odcinki zapowiadają się pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 331. odcinkiem, który zostanie wyemitowany już jutro, 10 lipca, o godzinie 14 na TVP1. W najnowszym odcinku rodzina Korchanów odnajduje małą Duru, jednak radość szybko zamienia się w koszmar, gdy Ferit znika bez śladu. Zeyran, zdeterminowana i pełna odwagi, wyrusza na poszukiwania męża, ukrywając prawdę przed córką. Dzięki pomocy lojalnego Abidina, Zeyran odkrywa miejsce, gdzie Tarik przetrzymuje Ferita. W dramatycznym wyścigu z czasem udaje jej się uratować męża z lodowej pułapki. Czy to koniec tyranii Tarika i początek spokoju dla rodziny Korchanów? Serial nieustannie zaskakuje widzów niespodziewanymi zwrotami akcji i emocjonującymi momentami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 4247 odcinku, który zobaczymy już 16 lipca o 20:15 na TVN, Kajtek martwi się o zniknięcie Fiony ze szkoły i postanawia ją odwiedzić. Towarzyszy mu Monika, która pomaga przekonać dziewczynę do zmiany planów. W międzyczasie Franek Berg odkrywa, że Kowalska stoi za nienawistnymi komentarzami skierowanymi przeciwko rodzinie Cieślików. Agierowa i Juliusz przeżywają zaskoczenie, gdy ich randkowe plany okazują się nieporozumieniem. Greg próbuje naprawić swój wizerunek, zapraszając Lwa i Weronikę na kolację, ale Rostocka nie jest przekonana do jego intencji. Serial Na Wspólnej nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów przed ekrany.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem, zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do 11 serii trwają od miesiąca, a zakończą się 20 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane jesienią 2026 roku na antenie TVP1. W Wilkowyjach pojawią się nowe postacie, w tym funkcjonariusze SOP związani z prezydentem Pawłem Koziołem oraz kuzyn zmarłego Stacha Japycza, Ignacy. W nowym sezonie nie zabraknie czarów, magii i wątków sensacyjnych. Niestety, nie wszystkie postacie z poprzednich sezonów powrócą, w tym niektóre dzieci z rodziny Solejuków. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada również refleksję na temat współczesnej Polski. W 140. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda dojdzie do dramatycznego rozwodu głównych bohaterów, Hanser i Cichana. Mimo że wciąż się kochają, zdecydują się zakończyć małżeństwo, uznając, że to jedyne wyjście. Cichan wkrótce zostanie ojcem dziecka z Bejzą, co dodatkowo komplikuje sytuację. W trakcie rozprawy rozwodowej emocje sięgną zenitu, a Hanser i Cichan z trudem powstrzymają łzy. Tymczasem Bejza dopuści się zbrodni, zabijając Jasemin, co wstrząśnie widzami. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 9 lipca, w TVP2. To będzie emocjonujący i pełen napięcia moment w serialu, który na długo pozostanie w pamięci fanów.
1: W najnowszym, 147 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Cichan i Hanser zostają zatrzymani przez policję i trafiają do tego samego aresztu, co stawia ich w trudnej sytuacji. Wzajemne oskarżenia zmuszają ich do przebywania w bliskim sąsiedztwie, mimo trwającego konfliktu. Po odzyskaniu wolności, Hanser postanawia szukać schronienia u swojego brata, co może przynieść kolejne niespodzianki. Tymczasem Sinem zdobywa się na odwagę i wyznaje Hanser swoje skrywane uczucia, co spotyka się z ostrym sprzeciwem Cichana. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 17 lipca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda przyciąga przed ekrany liczne grono widzów, oferując wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Aleksander Kwaśniewski cieszy się największym zaufaniem wśród prezydentów III Rzeczypospolitej, zdobywając 42,5% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem niecałe 15%, a tuż za nim Karol Nawrocki z ponad 14%. Andrzej Duda uzyskał zaledwie 2,4% wskazań, co plasuje go na jednym z ostatnich miejsc. Sondaż przeprowadziła firma United Surveys dla Wirtualnej Polski. Europoseł PiS stanowczo wyklucza możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej, podkreślając, że Grzegorz Braun nie znajdzie się w rządzie. Tymczasem w Ankarze odbywa się ważny szczyt, który może wpłynąć na relacje międzynarodowe, zwłaszcza w kontekście napięć między Izraelem a Turcją. W kraju, mimo afery w Szpitalu Południowym, Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje trend wzrostowy w sondażach, podczas gdy Koalicja Obywatelska może tracić poparcie.
0: Na południu Chin w wyniku powodzi z hodowli uciekło około 900 jadowitych węży, co stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców. Kataklizm spowodowany przez intensywne opady deszczu zmusił władze do wprowadzenia najwyższego alertu powodziowego. Służby ratunkowe intensywnie poszukują zbiegłych gadów, a mieszkańcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Prezydent Xi Jinping nakazał pełną mobilizację sił ratunkowych i przegląd infrastruktury.
1: Miesiąc po śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze, jej ciało wciąż pozostaje w kostnicy. Organizacje reprezentujące rodzinę rozważają przeprowadzenie drugiej autopsji, czekając na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Pierwsza sekcja zwłok wykazała, że kobieta została zamordowana, co podważyło wcześniejsze sugestie o samobójstwie. Śledztwo prowadzone jest zarówno przez ekwadorską prokuraturę, jak i polskich śledczych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące formowania drugiej brygady rakiet, która powstaje w Gostyninie i Łowiczu. Proces tworzenia jednostki, kluczowej dla polskiej artylerii, napotkał opóźnienia z powodu sporów sądowych i ograniczeń infrastrukturalnych. W Gostyninie stacjonować będzie około 800 żołnierzy, a brygada zostanie wyposażona w wyrzutnie rakietowe Czunmo. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo północnego Mazowsza i wesprzeć polski przemysł zbrojeniowy.
0: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu ukraińskiego Panteonu Narodowego. Kompleks powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławra, Kijowsko-Peczerska. Lista osób godnych pochówku zostanie zatwierdzona po eksperckiej weryfikacji. Projekt budzi kontrowersje, szczególnie w Polsce, ze względu na możliwe uhonorowanie postaci o wątpliwej reputacji. Monstera, popularna roślina doniczkowa, czasem przestaje wypuszczać nowe liście, co może niepokoić właścicieli. Przyczyną mogą być nieodpowiednie warunki, takie jak zbyt mało światła, niewłaściwe podlewanie czy brak składników odżywczych. Warto sprawdzić, czy roślina ma wystarczająco dużo miejsca w doniczce i czy temperatura oraz wilgotność są odpowiednie. Często drobne zmiany w pielęgnacji wystarczą, by monstera znów zaczęła intensywnie rosnąć. Na początku lipca 13-letni chłopiec z powiatu wołomińskiego przeżywał poważny kryzys emocjonalny. Dzięki zgłoszeniu mieszkanki gminy Zawadzkie i szybkiej reakcji policji z kilku województw udało się go odnaleźć i zapewnić mu pomoc w niespełna godzinę. Nastolatek został przekazany pod opiekę specjalistów, co zapobiegło tragedii. Służby przypominają o konieczności zgłaszania sytuacji zagrożenia życia pod numerem 112.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Juka ogrodowa może przestać kwitnąć, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć skorupek po jajkach jako naturalnego nawozu. Zawarty w nich węglan wapnia poprawia kondycję rośliny i wspiera jej kwitnienie. To ekologiczne rozwiązanie wzmacnia system korzeniowy i chroni przed chorobami.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami. W trakcie akcji zabezpieczono różne substancje odurzające oraz zlikwidowano plantację konopi. Zatrzymani mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara od 3 do 20 lat więzienia. W łazienkach często pojawia się pleśń, szczególnie na fugach między płytkami. Wysoka wilgotność i ciepło sprzyjają jej rozwojowi. Zamiast drogich środków można użyć taniej wody utlenionej, aby skutecznie usunąć ciemne naloty. Ważne jest także regularne wietrzenie i czyszczenie, aby zapobiegać powstawaniu pleśni. Imię Gerard, choć kiedyś popularne, obecnie rzadko jest wybierane dla noworodków w Polsce. W ubiegłym roku tylko 10 chłopców otrzymało to imię. Mimo że klasyczne imiona wracają do łask, Gerard nie cieszy się już takim uznaniem jak kiedyś. W Polsce żyje obecnie ponad 9 tysięcy mężczyzn noszących to imię, ale jego popularność znacznie spadła.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka podczas wizyty na szczycie NATO w Turcji zaprezentowała nowy, spójny styl. Jej modowe wybory, ocenione przez stylistkę Dorotę Goldpoint, odznaczały się klasyczną elegancją i zgodnością z protokołem dyplomatycznym. Szczególne uznanie zdobyła ciemna sukienka z kolacji u prezydenta Turcji oraz lawendowa kreacja, w której wysiadła z samolotu. Ekspertka podkreśla, że obecny wizerunek pierwszej damy jest przemyślany i konsekwentny, co wzmacnia jej autorytet.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury także 17 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Młynarska, znana dziennikarka, postanowiła podzielić się swoim małym rajem na ziemi. Po latach ciężkiej pracy jej hiszpańska willa w końcu ujrzała światło dzienne, a ogród pełen zieleni i kwiatów stał się prawdziwą dumą. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, a teraz fani mogą podziwiać efekty tej długiej podróży. Ciekawe, czy teraz wszyscy rzucą się do Hiszpanii, by stworzyć własne oazy. Świat muzyki stracił dziś prawdziwą legendę. Bonnie Tyler, ikona lat 70. i 80., zmarła w wieku 75 lat po długiej walce z chorobą. Jej głos, który rozbrzmiewał na całym świecie, zamilkł, ale pozostawił po sobie niezliczone hity i wspomnienia. Walia, jej rodzinna kraina, pogrążona jest w żalu, a fani z całego globu wspominają jej niezapomniane występy, w tym ten na Eurowizji. Bill Ward, legendarny perkusista Black Sabbath, zaskoczył fanów, udostępniając zdjęcie na wózku inwalidzkim. Jak sam przyznaje, to tylko nowy sposób na pokonywanie dłuższych dystansów, a nie znak, że przechodzi na muzyczną emeryturę. Ward zapewnia, że nadal czuje się dobrze i nie zamierza rezygnować z gry na perkusji. Po śmierci Ozziego Osborna, który również zmagał się z problemami zdrowotnymi, Ward postanowił być transparentny i otwarty wobec swoich fanów. Rockować zamierza aż do końca. Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Connora Murphy'ego, znanego influencera i trenera fitness. Podczas pobytu w Tajlandii Murphy zaskoczył wszystkich swoim dziwnym zachowaniem, które zakończyło się dramatycznym finałem w jeziorze. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności tej tajemniczej tragedii, a fani z całego świata opłakują stratę swojego internetowego idola.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Skolim, gwiazda polskiej sceny muzycznej, lata na koncerty helikopterem, ale nie dla luksusu, a z powodu napiętego grafiku. W ciągu jednego dnia potrafi zagrać nawet 5 koncertów, a w wakacje ogranicza się do 4. Wynajem helikoptera, oklejonego na różowo z jego logo, to nie kaprys, a konieczność, by nie zawieść fanów. Koszty sięgają nawet 80 000 zł tygodniowo. Ale przecież kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi zadowolenie tysięcy wielbicieli? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskakuje. Jego rozwód z Polą Wiśniewską to prawdziwy serial, a najnowszy odcinek przynosi 700-stronicowy pozew rozwodowy. Choć postępowanie toczy się za zamkniętymi drzwiami, Wiśniewski zdradził, że to najtrudniejsze rozstanie w jego życiu. Na szczęście w tej telenoweli nie brakuje wsparcia od byłych żon, które, jak się okazuje, są teraz jego najlepszymi przyjaciółkami. Moda na rockowe biografie w Hollywood nie zwalnia tempa. Brian Molko z Placebo marzy o filmie o swoim zespole, a w roli samego siebie widzi Youngblooda. Ciekawe, czy młody wokalista poradzi sobie z akcentem Molko. Placebo szykuje się na trasę koncertową z okazji 30-lecia debiutu, a w listopadzie zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Fani mogą spodziewać się klasyków z pierwszych płyt, a może i kilku niespodzianek. Christine McVie, prawdziwa dusza Fleetwood Mac, która zrewolucjonizowała zespół w 1968 roku, pozostaje niezapomniana. Choć zaczynała od rzeźby, to muzyka rockowa skradła jej serce, a jej kompozycje, jak Don't Stop czy Songbird, stały się nieśmiertelne. Mimo że jej solowe projekty nie dorównały popularności Stevie Nicks, to właśnie Christine była klejem, który trzymał zespół razem. Zmarła w 2022 roku, ale jej muzyka wciąż żyje, przypominając, że bez niej Fleetwood Mac nie byłby tym samym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Grzegorz Kupczyk, legenda polskiego metalu, znowu zaskakuje. Po latach współpracy z Turbo i Ceti muzyk wchodzi w nowy etap kariery, łącząc siły z wytwórnią Mystic Production. Już 9 października światło dzienne ujrzy jego solowy album Aperitif, który ma być pełen zaskakujących, mocnych wokali i melodyjnych przebojów. Pierwszy singiel, Party Doll, to tylko przedsmak tego, co nas czeka. Lekki, przyjemny, ale nie oddający pełni rock'n'rollowego ducha płyty. Jesienią można spodziewać się koncertów, które na pewno rozgrzeją fanów do czerwoności.
2: Iron Maiden w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame. Fani heavy metalu mogą odetchnąć z ulgą, choć perkusista Nico McBrain ma mieszane uczucia. Zespół nie pojawi się na ceremonii w Los Angeles, bo przecież trasa koncertowa jest ważniejsza. A dla tych, którzy chcą poznać kulisy życia McBraina, już w październiku jego autobiografia Hello Boys and Girls trafi na półki. System of a Down znowu na scenie i to w towarzystwie nie byle kogo. Acid Bath i Queens of the Stone Age z Joshem Home na czele rozgrzewają europejskie tłumy. Po operacji Homa Queens of the Stone Age wracają do gry, a już za chwilę zagrają 2 koncerty w Warszawie. Setlista? Klasyki z Songs for the Deaf i Era Vulgaris. Prawdziwa uczta dla fanów. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal będą nas zaskakiwać?
1: Pracownicy sklepów muzycznych mają nowego wroga. Metalowy klasyk z lat 80. Master of Puppets Metallica zdetronizował Stairway to Heaven Led Zeppelin jako najbardziej znienawidzony utwór w salonach gitarowych. Choć utwór ma już 40 lat, jego popularność odżyła dzięki serialowi Stranger Things. Cóż, wygląda na to, że gitarzyści nie mogą się oprzeć pokusie zagrania tego riffu ku rozpaczy obsługi sklepów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rada Miasta Stołecznego Warszawy rozszerzyła listę osób uprawnionych do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Od teraz bez biletu mogą podróżować dawcy narządów oraz wszyscy weterani. Nowe przepisy już obowiązują, a do bezpłatnych przejazdów wystarczy odpowiednia legitymacja i dowód tożsamości.
2: Teatr Kamienica w Warszawie stoi przed poważnym zagrożeniem. Władze teatru wystosowały otwarty list do prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego, prosząc o pilną interwencję w sprawie zabytkowego budynku przy Alei Solidarności 93. Konflikty prawne i problemy z zarządzaniem nieruchomością zagrażają przyszłości instytucji, która od lat jest ważnym ośrodkiem kulturalnym stolicy. Zarząd teatru apeluje o spotkanie i rozwiązanie wieloletnich problemów. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze Południe. W nocy ze środy na czwartek w Alei Stanów Zjednoczonych 31-letnia obywatelka Niemiec została śmiertelnie potrącona przez samochód. Według wstępnych ustaleń kobieta weszła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Kierowca Audi, 22-latek, był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnego wypadku autobusu miejskiego. 58-letni kierowca, mimo utraty kontroli nad pojazdem, wykazał się niezwykłym opanowaniem, co prawdopodobnie zapobiegło tragedii. Autobus zderzył się z tramwajem, a następnie uderzył w kilka aut, kończąc jazdę w przejściu podziemnym. W wyniku zdarzenia ucierpiało 6 osób, w tym dziecko. Śledczy wciąż badają przyczyny wypadku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd apelacyjny w Warszawie zakończył jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących agencji towarzyskich w stolicy. Karolina P., znana jako Czekolinda, usłyszała ostateczny wyrok, który złagodził jej karę do 3 lat więzienia. Agencja Rasputin, którą prowadziła, działała w Warszawie od 2014 do 2016 roku, przynosząc zyski szacowane na co najmniej 4,5 miliona złotych. Sprawa jest już definitywnie zamknięta.
1: Oficjalne wyniki matur 2026 są już znane. Warszawskie licea dominują w rankingu szkół z najwyższymi średnimi wynikami, zajmując 8 z 10 czołowych miejsc. Wszystkie te placówki mogą pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów. W tym roku maturę zdało ponad 81% z ponad 321 tysięcy absolwentów. W nadchodzący weekend w Warszawie spodziewajmy się deszczu, który będzie towarzyszył nam od piątku do niedzieli. Choć opady będą stałe, temperatura stopniowo wzrośnie, osiągając w niedzielę 23 stopnie. Piątek będzie najchłodniejszy z maksymalnie 19 stopniami, a niedziela najcieplejsza, choć nadal mokra. Planując weekend, warto pamiętać o parasolu i nieprzemakalnej odzieży. W Krakowie odkryto zwłoki starszego mężczyzny w stanie rozkładu. Zamiast odpowiednio zutylizować zanieczyszczone przedmioty, trafiły one na osiedlowy śmietnik, co wywołało niepokój mieszkańców. Sprawą zajęły się sanepid i Straż Miejska, które doprowadziły do usunięcia odpadów i dezynfekcji terenu. Na szczęście sytuacja została opanowana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością. W ubiegły piątek w jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, w tym noworodka. Śledczy podejrzewają, że sprawcą był ojciec dziecka, który po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Motyw działania 35-latka wciąż pozostaje nieznany. W Lelowicach pod Proszowicami doszło do tragicznego pożaru stodoły, w którym zginął 22-letni syn gospodarzy. Ogień pojawił się w nocy z piątku na sobotę, a strażacy znaleźli zwłoki młodego mężczyzny w pogorzelisku. Mieszkańcy są wstrząśnięci, a prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. 22-latek zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrocimowicach. Niemiecki turysta, znany jako Freiformation, opublikował film na YouTube, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej w Polsce niż w swoim kraju. Podczas nocnego spaceru przez polski park zauważył spokój i brak agresywnych zachowań, co kontrastuje z sytuacją w wielu niemieckich miastach. Wideo wywołało falę nostalgicznych komentarzy, przypominających dawne, spokojne czasy w Niemczech. Turysta podkreśla, że Polska może być wzorem dla zachodnich metropolii.
1: 16-letni Marcel z Bydgoszczy, który walczył o życie po porażeniu prądem na dachu pociągu, zmarł. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w marcu tego roku na bocznicy kolejowej. Pomimo intensywnej opieki medycznej i wsparcia darczyńców, nie udało się go uratować. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu parafialnym w Bydgoszczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W środowe popołudnie na wrocławskim Nowym Dworze wybuchł pożar mieszkania przy ulicy Budziszyńskiej. Do akcji skierowano 10 zastępów Straży Pożarnej, które ewakuowały 15 mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zatrucia dymem. Strażacy mieli trudności z dojazdem z powodu źle zaparkowanych samochodów. Przyczyny pożaru są w trakcie ustalania. W powiecie jaworskim doszło do dramatycznych wydarzeń. 35-letni mężczyzna został aresztowany po brutalnym pobiciu swojej matki i grożeniu rodzicom śmiercią. Policja zatrzymała go po zgłoszeniu o awanturze domowej. Mężczyzna usłyszał zarzuty i najbliższe miesiące spędzi w areszcie, czekając na proces. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego. Na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano dziś znaczące podwyżki cen. Aramco podniosło ceny oleju napędowego o 132 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB 95 o 109 zł. Orlen i BP Europa również zwiększyły ceny, choć nieco mniej drastycznie. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferują Orlen i BP Europa. Wzrosty cen w hurcie mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki w najbliższych dniach.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą obowiązkowe mikroczipowanie i rejestrację psów i kotów w Polsce. Nowe przepisy wejdą w życie za 2 lata, a ich celem jest stworzenie centralnego systemu rejestracji zwierząt. Właściciele będą musieli oznakować swoje zwierzęta i wpisać je do Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów, co może kosztować do 100 zł. Za niedopełnienie obowiązków grożą kary do 5000 zł. System ma pomóc w odnajdywaniu zagubionych zwierząt i uporządkować obecne rozproszone bazy danych. Narodowy Bank Polski prognozuje, że waloryzacja emerytur i rent w marcu przyszłego roku wyniesie około 4,5%. To więcej niż zakładał rząd Donalda Tuska, który przewidywał wzrost o około 3,5%. Dzięki temu minimalna emerytura może wzrosnąć o około 88 zł, a świadczenie w wysokości 5000 zł brutto o ponad 220 zł. Wyższa waloryzacja wynika z aktualnych szacunków dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Mimo to podwyżki będą niższe niż w 2026 roku, kiedy to świadczenia wzrosły o ponad 5%. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 marca przyszłego roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Polacy coraz częściej unikają długoterminowego zamrażania oszczędności. Z badania platformy Raisin wynika, że ponad połowa oszczędzających wybiera lokaty na nie dłużej niż pół roku. Głównym powodem jest chęć zachowania elastyczności finansowej w obliczu rosnącej inflacji. W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o ponad 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Dla wielu kluczowy jest szybki dostęp do gotówki, a nie tylko wysokość oprocentowania. Tylko niecałe 14% badanych jest gotowych ulokować środki na ponad rok. Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań.
2: W zakładzie MAN w Niepołomicach narasta napięcie z powodu różnic w wysokości premii. Pracownicy w Polsce mają otrzymać 1500 zł brutto, podczas gdy ich niemieccy koledzy dostaną prawie 7000 zł. Związkowcy przygotowują się do sporu zbiorowego, co może prowadzić do strajku. Pracownicy podkreślają, że produkują więcej niż w Niemczech, ale dostają mniej. Firma tłumaczy różnice lokalnymi warunkami płacowymi. Konflikt wybuchł w momencie, gdy MAN planuje duże inwestycje w Polsce.
1: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy, idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W lipcu około 1 000 000 seniorów otrzyma 2 przelewy z ZUS. Zmiany w terminach wypłat wynikają z układu dni wolnych, co oznacza, że niektórzy emeryci otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Dotyczy to osób, które standardowo dostają pieniądze 5, 25 lipca oraz 1 sierpnia. Wypłaty zostaną zrealizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Podobne zasady obowiązują w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto pamiętać, że wcześniejsze wypłaty nie wpływają na wysokość świadczeń.
1: Gumki do włosów marki Knekki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa zapowiada emocjonujący 430 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 10 lipca. Petra, pełna zazdrości, planuje bezlitosną zemstę na swoim ukochanym, to wstrząśnie całą rezydencją. Tymczasem Cruz z determinacją próbuje wydobyć prawdę od Manuela. W pałacu pojawia się nowy, tajemniczy lokaj, co dodaje jeszcze więcej napięcia. W kuchni atmosfera jest gorąca, gdy Virtudes ostro zakazuje Candeli wtrącania się w jej sprawy rodzinne. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także w serwisie TVP VOD. W nowym sezonie M jak Miłość Marcin Chodakowski może powrócić do pracy detektywa. Po wakacjach spotka się z Jakubem Karskim w biurze, które kiedyś prowadzili razem. Ich przyjaźń i wspólne doświadczenia w rozwiązywaniu trudnych spraw mogą znów połączyć siły. Marcin, choć porzucił niebezpieczny zawód dla Kamy, nadal czuje pasję do detektywistycznych wyzwań. W poprzednich odcinkach zaginął po porwaniu przez gangstera, co wywołało u niego amnezję. Teraz tajemnicza sprawa Elżbiety Domańskiej może być kluczem do jego powrotu. Nie wiadomo jednak, jak na to zareaguje Kama, która obawia się o bezpieczeństwo męża. Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 4246. Już 15 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w rodzinie Cieślików. Monika i Damian staną w obliczu szokującej prawdy, gdy Fiona wyjawi tajemnicę swojej matki, cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową. To odkrycie wywoła u Moniki głębokie wyrzuty sumienia. Tymczasem Sławek odkryje mroczną przeszłość matki Fiony, ujawniając jej finansowe oszustwa. Czy Cieślikowie zdołają oczyścić niewinnych i pomóc Fionie? Wszystko to już w przyszłym tygodniu.
0: W 4246 odcinku serialu Na Wspólnej małżeństwo Basi i Krzysztofa przeżywa prawdziwy kryzys. Wszystko zaczyna się od przypadkowego znaleziska w walizce Krzysztofa, które wywołuje lawinę podejrzeń o romans. Napięcie rośnie, gdy Krzysztof nie potrafi wyznać żonie prawdy o jej byłym mężu. Tymczasem Marcelina i jej mąż również zmagają się z oskarżeniami o niewierność. W tle tych dramatów Monika i Damian odkrywają skomplikowaną sytuację rodzinną Fiony, co prowadzi do kolejnych emocjonalnych wyzwań. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy dochodzi do nieprzyjemnego spotkania Agierowej z Juliuszem. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca o godzinie 20:15 na kanale TVN.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 powraca z emocjonującym odcinkiem 914, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 lipca, o godzinie 18:25 na kanale TVP1. W tym odcinku Samuel zmierzy się z niepokojącymi faktami o pobycie swojego ojca w zagranicznym ośrodku, co wywoła u niego ogromny lęk. Na ulicy Akacjowej pojawi się nowa postać, piękna kuzynka Celi, Lucja, która może namieszać w codziennym życiu mieszkańców. Jacinto wykazuje się odwagą, broniąc Rosiny przed złodziejami, a służba odetchnie z ulgą, gdy pułkownik nie zwolni Agustiny. Jednak sam pułkownik znajdzie się w trudnej sytuacji psychicznej, próbując odebrać sobie życie. Serial przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców eleganckiej kamienicy pełne są tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji. Polska widownia pokochała tę produkcję za jej wyjątkowy klimat i złożone relacje międzyludzkie. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Po wakacyjnej przerwie zobaczymy, jak sprzedaż domu przez Natalię stanie się przełomowym momentem dla Józefiny. Spotkanie u notariusza zamknie pewien rozdział, ale otworzy nowy w relacjach z synową. Józefina zdecyduje się na szczere wyznanie i przeprosi Natalię za lata uprzedzeń. To wzruszające słowa, które przyniosą Natalii ogromną satysfakcję. Obie kobiety postanowią zamknąć stary rozdział i skupić się na przyszłości. Sprzedaż nieruchomości, choć bolesna, stanie się fundamentem odbudowy ich więzi.
0: Dziedzictwo wraca z emocjonującym odcinkiem 981, który zostanie wyemitowany 17 lipca o godzinie 16 na TVP1. W tym epizodzie Aynur i Sinan przygotowują się do zainscenizowania zaręczyn, by uspokoić matkę prokuratora przed jej podróżą do Ameryki. Jednak Sinan, inspirowany ulubioną książką Aynur, postanawia oświadczyć się w wyjątkowo romantyczny sposób, co budzi niepokój u Adalet. Tymczasem Nana zmaga się z zazdrością o nową klientkę Poiraza, która idealnie wpisuje się w jego gust. Z kolei Ibrahim staje przed nowym wyzwaniem, jakim są groźby telefoniczne. Serial Dziedzictwo to turecki hit, który przyciąga widzów opowieściami o miłości i rodzinnych waśniach. Warto śledzić losy bohaterów, by nie przegapić żadnych emocjonujących zwrotów akcji.
1: Na dobre i na złe powraca z emocjonującym 999 odcinkiem. Zrozpaczona Blanka po porwaniu córki traci zaufanie do policji i postanawia działać na własną rękę. Zorganizuje kampanię społeczną, rozwieszając plakaty i uruchamiając media społecznościowe. Jej mąż, Mario, początkowo próbuje ją powstrzymać, ale ostatecznie wspiera jej działania. Blanka jest zdeterminowana, by odnaleźć Ninę, mimo że ryzykuje swoje życie. Odpowiedź na pytanie, czy jej działania przyniosą ratunek, poznamy już 30 września o 20:55 na antenie TVP2. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prezydent Czech, Petr Pavel, podczas wizyty w Ankarze stwierdził, że napięcia między Polską a Ukrainą są mniej poważne, niż sugerują media. Po rozmowach z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, Pavel podkreślił, że obaj przywódcy dążą do deeskalacji konfliktu. Bezpośrednią przyczyną napięć była decyzja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy honorującej UPA, co spotkało się z krytyką ze strony Polski. 41-letni lekarz Johannes M. został skazany na dożywocie za zamordowanie 15 pacjentów w Berlinie. Podczas wizyt domowych podawał im śmiertelne mieszanki leków, a następnie próbował zatrzeć ślady, podpalając miejsca zbrodni. Śledczy badają teraz dziesiątki innych przypadków, co może ujawnić jednego z największych seryjnych morderców w historii Niemiec.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że decyzja o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy zależy od negocjacji dotyczących Grenlandii oraz sytuacji z Iranem. Trump podkreślił, że wiele będzie zależało od tego, czy uda się zawrzeć korzystną umowę w sprawie Grenlandii. Pomysł przejęcia tej wyspy przez Stany Zjednoczone spotkał się jednak z jednoznacznym sprzeciwem Danii i Grenlandii. Władze obu krajów podkreślają, że Grenlandia nie jest na sprzedaż i pozostanie częścią Królestwa Danii.
1: Domowy sposób na czyste blaty kuchenne zyskuje na popularności. Wystarczy połączyć wodę z białym octem i dodać odrobinę płynu do płukania tkanin, aby stworzyć skuteczny środek czyszczący. Taki roztwór nie tylko dezynfekuje, ale także zapobiega osadzaniu się kurzu. Dzięki temu kuchnia pozostaje czysta na dłużej, bez potrzeby codziennego sprzątania.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bartnikach policja zatrzymała 15-latka jadącego hulajnogą elektryczną z prędkością 61 km na godzinę. Okazało się, że pojazd został zmodyfikowany, by osiągać większe prędkości. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja apeluje do rodziców o kontrolowanie, jak młodzież korzysta z takich pojazdów.
1: Astrolodzy wskazują, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, panna, skorpion i koziorożec, przejawiają cechy introwertyczne. Osoby spod tych znaków cenią spokój, ciszę i głębokie relacje. Introwertyzm to nie to samo co nieśmiałość, ale sposób funkcjonowania, który pozwala na regenerację sił i przemyślane podejmowanie decyzji. Pająki w domu nie muszą być powodem do paniki. Eksperci uspokajają, że większość z nich nie jest groźna, a ich obecność pomaga kontrolować populację owadów. Jeśli jednak chcesz się ich pozbyć, wystarczy domowa mikstura z wody, octu i olejku cynamonowego. Spryskaj nią zakamarki, a pająki szybko opuszczą mieszkanie.
0: Krety, choć urocze, mogą zniszczyć nasze ogrody. W Polsce są częściowo chronione, więc ich zwalczanie wymaga humanitarnych metod. Skutecznym sposobem jest użycie folii aluminiowej, której drgania odstraszają te zwierzęta. Warto też posadzić rośliny, takie jak szachownica cesarska czy bazylia, które tworzą naturalną barierę zapachową.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mole ubraniowe to prawdziwa plaga, która niszczy nasze ubrania. Ich larwy żywią się naturalnymi materiałami, takimi jak wełna czy bawełna. Aby się ich pozbyć, warto użyć naturalnych metod. Suszona lawenda w lnianym woreczku skutecznie odstrasza te szkodniki i nadaje ubraniom przyjemny zapach.
1: Policja zatrzymała 35-letnią kobietę podejrzaną o wyłudzanie towarów ze sklepów internetowych. Pracownica punktu przy ulicy Pięknej w Warszawie zamawiała paczki na fikcyjne dane, a następnie okradała przesyłki pobraniowe. W jej mieszkaniu znaleziono przedmioty pochodzące z nielegalnego procederu. Kobieta usłyszała 5 zarzutów związanych z oszustwem. W poniedziałek w Starych Drzewcach policjanci ścigali kierowcę srebrnej Skody, który nie zatrzymał się do kontroli. 30-letni mężczyzna, bez prawa jazdy, próbował uciec drogą leśną. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a test wykazał obecność narkotyków w jego organizmie. Teraz odpowie przed sądem za swoje czyny.
0: W publicznych toaletach coraz częściej spotykamy deski sedesowe z wycięciem w kształcie litery U. To rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla higieny, szczególnie dla kobiet, minimalizując ryzyko kontaktu z zanieczyszczoną powierzchnią. Taka konstrukcja ułatwia również utrzymanie czystości, zmniejszając ryzyko zabrudzenia deski.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Gołębie na balkonach to problem wielu mieszkańców miast. Okazuje się, że prosty, kolorowy wiatraczek ogrodowy może skutecznie odstraszyć te ptaki. Wiatraczek, dostępny w sklepach za kilka złotych, obraca się na wietrze, co zniechęca gołębie do przesiadywania. To tani i łatwy sposób na utrzymanie balkonów czystości i spokoju. Aby uniknąć jasnych meszków na czarnych ubraniach po praniu, wystarczy wrzucić do bębna dwie nawilżane chusteczki. To proste rozwiązanie skutecznie wyłapuje drobne zanieczyszczenia. Dodatkowo, zamiast płynu do płukania, warto użyć octu z olejkiem eterycznym, co pomoże zachować głęboki kolor tkanin. Pamiętajmy też o praniu w temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza.
1: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może czasem przestać wypuszczać nowe liście. Aby pobudzić jej wzrost, warto zastosować domowy nawóz z żelatyny. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę żelatyny w litrze gorącej wody i podlewać roślinę raz na dwa tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas znów zachwyci bujnymi, zielonymi liśćmi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, będąca w zaawansowanej ciąży, postanowiła zaszaleć na babskim wypadzie do Turcji. Wszystko szło jak z bajki, aż do momentu, gdy ich taksówkę staranowała laweta. Na szczęście, mimo dramatycznego zakończenia, Serowska i jej przyjaciółka wyszły z tego bez szwanku. Teraz, już bezpiecznie w domu, Dominika może wspominać tureckie przygody i smak baklawy, którą tak uwielbia. Polska aktorka Karolina Wydra, urodzona w Opolu, ma szansę na nagrodę Emmy za rolę w serialu Pluribus. Choć polskie produkcje nie znalazły się na liście nominacji, Wydra może przynieść nam powód do dumy. Tymczasem serial The Pitt zgarnął aż 25 nominacji, co pokazuje, że zadłużenie nie przeszkadza w zdobywaniu prestiżowych wyróżnień. Gala rozdania nagród odbędzie się 14 września, a my trzymamy kciuki za naszą rodaczkę.
2: Polska kultura straciła prawdziwego giganta. Tadeusz Baranowski, mistrz komiksu i twórca niezapomnianych bohaterów, odszedł w wieku 81 lat. Jego prace, pełne humoru i wyobraźni, wychowały całe pokolenia, a smoki i inne postacie z jego komiksów będą żyć wiecznie. Nawet w ostatnich latach zaskakiwał swoją obecnością na festiwalach, choć narzekał na zmęczenie. Teraz pozostaje nam tylko wspominać jego niezwykły talent i dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach fanów.
1: Świat muzyki stracił dziś jedną z legend, Bonnie Tyler. Piosenkarka, która wielokrotnie odwiedzała Polskę, pozostawiła po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i wspomnienia pełne serdeczności. Rafał Brzozowski, który miał okazję zaśpiewać z nią w programie Jaka to Melodia, wspomina ją jako osobę pełną energii i ciepła. Cóż, teraz pozostaje pytanie, kto zastąpi ten charakterystyczny głos, który rozpoznawaliśmy od pierwszych nut.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Tom Hanks, hollywoodzki gigant, świętuje dziś swoje 70. urodziny. Choć znany z dwóch Oscarów i kultowych ról, jego życie prywatne to prawdziwy hit. Kto by pomyślał, że ten gwiazdor zmienił wyznanie dla miłości i ma rodzinne powiązania z Abrahamem Lincolnem? A to wszystko przy akompaniamencie rockowych brzmień i kolekcji starych maszyn do pisania. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, po raz piąty przechodzi przez rozwód. Tym razem z Polą Wiśniewską, która na salę sądową przyniosła 700 stron dokumentacji. Choć Michał nazwał ten rozwód najtrudniejszym w swoim życiu, Pola podkreśla, że najważniejsze jest dobro ich synów, Falko Amadeusa i Noela Chloe. Ciekawe, czy tym razem uda się osiągnąć zgodę. Czy może czeka nas kolejny odcinek tego rodzinnego serialu? Katarzyna Mensah, znana influencerka, wzięła na celownik temat wysokich stawek za wizyty u lekarzy, porównując je do opłat prawników i notariuszy. Jej komentarze pojawiły się w samym środku gorącej debaty o astronomicznych zarobkach medyków, które nie schodzą z pierwszych stron gazet. Ministerstwo Zdrowia, pod presją społeczną, obiecuje reformy i większą przejrzystość w wynagrodzeniach, co ma usprawnić cały system opieki zdrowotnej. Ciekawe, czy cyfryzacja rozwiąże problem, czy tylko doda kolejny rozdział do tej niekończącej się sagi. Bill Ward, legendarny perkusista Black Sabbath, zaskoczył fanów zdjęciem na wózku inwalidzkim. Nie przechodzi na emeryturę, ani nie choruje. Po prostu nogi nie nadążają za jego rockowym tempem. Ward uspokaja, że wciąż potrafi grać na perkusji i nie zamierza przestać. A jeśli zobaczycie go na lotnisku, nie bójcie się podejść. To tylko nowy sposób na pokonywanie dłuższych dystansów. Rock and roll na zawsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ach, te niezapomniane chwile z koncertów. W 1996 roku Iron Maiden zadebiutowało w Chile, a zamiast owacji dostali plucie ze sceny. Blaze Bailey, ówczesny wokalista, nie wytrzymał i wdał się w słowną potyczkę z fanami. Teraz, po latach, Bailey wraca do Polski, by na festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze kawałki z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy tym razem publiczność będzie bardziej przyjazna. Bono, rockowy prorok czy może diabeł w aureoli? Lider U2, który na scenie prowadził tłumy przez rockowe msze, w rzeczywistości zmagał się z własnymi demonami. Jego życie to nieustanny taniec między Zbawicielem a Hochsztaplerem, gdzie katolickie poczucie winy stało się paliwem dla globalnej machiny czynienia dobra. Czy to narcyzm, czy desperacka próba nadania sensu życiu gwiazdy rocka? Bono zdaje się puszczać oko do publiczności, pozostawiając nas z pytaniem, kim naprawdę jest. Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy rockowe koncerty były po prostu głośne i pełne energii? Teraz mamy symfoniczne widowiska, gdzie Metallica spotyka się z orkiestrą, a Nothing Else Matters brzmi, jakby było pisane dla królewskiego dworu. Na scenie plejada gwiazd, od Krzysztofa Sokołowskiego po Kasię Moś. A wszystko to w otoczeniu efektów specjalnych, które mogłyby zawstydzić niejedną superprodukcję filmową. To nie jest zwykły koncert, to epickie doświadczenie, które przeniesie w inny wymiar. I to wszystko za jedyne 250 zł.
2: Wielki powrót Bon Jovi po 4 latach przerwy i od razu niespodzianka. John Bon Jovi po problemach z głosem i operacji znów na scenie, choć nie do końca sam. W nowojorskim Madison Square Garden pojawił się hologram wokalisty. Fani mogli robić sobie z nim zdjęcia, a nawet dostać selfie od samego hologramu. Cóż, technologia idzie naprzód, a John Bon Jovi pokazuje, że nawet wirtualnie można być blisko fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do dramatycznego wypadku autobusu linii 186. Kierowca, mimo trudnej sytuacji, wykazał się niezwykłą zimną krwią, co pozwoliło uniknąć większej tragedii. Autobus zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku wciąż trwa, a eksperci badają różne scenariusze. Teatr Kamienica w Warszawie apeluje do prezydenta Rafała Trzaskowskiego o pilną interwencję w sprawie zabytkowej kamienicy przy Alei Solidarności 93. Dyrekcja teatru podkreśla, że od lat boryka się z problemami prawnymi i lokalowymi, które mogą zagrozić przyszłości tego miejsca. W liście otwartym przypominają o inwestycjach w budynek i apelują o osobiste spotkanie z prezydentem. Teatr Kamienica to ważny punkt na kulturalnej mapie stolicy, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. W piątek o godzinie 13 w Wadowicach odbędzie się pogrzeb trzech ofiar tragicznego mordu w Skawinie. 59-letnia Zofia, 27-letnia Gabriela i 8-dniowa Luiza zostaną pochowane we wspólnym grobie. Bliscy zdecydowali się odciąć od sprawcy, Mateusza Dię, który spocznie osobno. Prokuratura wciąż bada motywy zbrodni. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym 8-dniowe niemowlę. Policja podejrzewa, że 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Psycholog profesor Zbigniew Nęcki podkreśla, że takie tragedie mogą być wynikiem głębszych problemów, które nie są widoczne na zewnątrz. Ekspert zwraca uwagę na presję społeczną i wewnętrzne napięcia, które mogą prowadzić do dramatycznych decyzji.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Krakowie, przy ulicy Agatowej, znaleziono ciało starszego mężczyzny w stanie znacznego rozkładu. Policja wykluczyła

0: dział osób trzecich. Po interwencji zanieczyszczone materace i inne przedmioty trafiły na ogólnodostępny śmietnik, co wywołało obawy mieszkańców. Sprawą zajęły się już sanepid i Straż Miejska, a odpady zostały usunięte i miejsce zdezynfekowane.
1: Na Śląsku zakończyły się tegoroczne matury, a wyniki przyniosły wiele powodów do radości. Ponad 81% absolwentów zdało egzamin dojrzałości, a aż 27 szkół może pochwalić się 100% zdawalnością. Najlepiej wypadły licea ogólnokształcące z wynikiem ponad 86%. Niestety, niemal 19% zdających nie przekroczyło maturalnego progu, ale będą mieli szansę na poprawki.
0: Sosnowiec, największe miasto Zagłębia Dąbrowskiego, to miejsce o bogatej historii i licznych zabytkach. Choć kojarzony z przemysłem, może pochwalić się wspaniałymi pałacami i zamkami, jak Zamek Sielecki czy Pałac Dietla. Warto również zobaczyć różnorodne świątynie, które świadczą o wielokulturowości miasta. Sosnowiec to także historyczne dworce kolejowe i wyjątkowy trójkąt trzech cesarzy, przypominający o przygranicznym położeniu miasta. Na ulicy Gliwickiej w Świętoszowicach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli dwaj kuzyni w wieku 19 i 22 lat. Podczas manewru wyprzedzania prowadzony przez starszego z mężczyzn, Mercedes wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Prokuratura Starnowskich Gór bada przyczyny zdarzenia, w tym prędkość pojazdu i stan techniczny auta. Zmarły Mateusz N. był związany z lokalnym środowiskiem piłkarskim, a kluby Górnik Zabrze i Polonia Bytom pożegnały go w mediach społecznościowych.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Od 12 lipca do 17 sierpnia zamknięty będzie fragment autostrady D3 przy przejściu granicznym Zwardoń-Skalite. To oznacza utrudnienia dla podróżujących do Słowacji, w tym konieczność korzystania z objazdu. Dodatkowo na drodze krajowej 112 wprowadzono zakaz tranzytu dla ciężarówek. Kierowcy powinni przygotować się na opóźnienia, zwłaszcza w weekendy i podczas szczytu sezonu turystycznego. W centrum Bydgoszczy, na ulicy Sienkiewicza, doszło do osunięcia się części ściany kamienicy podczas prac remontowych. Straż pożarna ewakuowała 9 osób i zabezpieczyła teren. Na miejscu działają jednostki straży pożarnej oraz inspektorzy nadzoru budowlanego. Komunikacja w okolicy jest zablokowana do czasu wydania opinii technicznej. W najbliższą niedzielę, 12 lipca, widzowie programu Rolnicy Podlasie zobaczą wyjątkowy odcinek. Gwiazdy serialu zmierzą się na piłkarskim boisku w wielkim meczu. Na murawie spotkają się drużyny KS Podlasie i PKS Plutycze. Emocje gwarantowane. A kto zgarnie puchar, dowiemy się wieczorem.
0: W Czarnej Białostockiej doszło do niebezpiecznego incydentu. 28-letni mężczyzna zaatakował nożem sprzedawcę truskawek, a następnie zdewastował dwa samochody. Policja szybko zatrzymała agresora, który trafił do aresztu. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: W powiecie jaworskim doszło do dramatycznych wydarzeń. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który pobił swoją matkę i groził rodzicom śmiercią. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za te czyny grozi mu kara do 3 lat więzienia.
1: We wrocławskim areszcie śledczym zmarł mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad swoją 2-letnią córką. Prokuratura okręgowa we Wrocławiu bada okoliczności jego śmierci, a wstępne wyniki sekcji zwłok sugerują samobójstwo. Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci dziewczynki nadal trwa, a prokuratorzy starają się ustalić odpowiedzialność rodziców.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od października 2023 roku. Decyzja ta nie zmienia jednak sytuacji w lekkiej atletyce, gdzie Rosja i Białoruś pozostają zawieszone. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, podkreśla, że w tej dyscyplinie kurs pozostaje twardy. Wiele zależy od poszczególnych federacji i regulacji krajowych, które mogą wpływać na możliwość udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Dziś w Foxborough pod Bostonem rozpoczynają się ćwierćfinały Mistrzostw Świata 2026. Na boisku zmierzą się Francja i Maroko. Francuzi pod wodzą Didiera Deschampsa są faworytami, ale Maroko, mimo braku swojego najlepszego strzelca Ismaela Saibariego, nie zamierza się poddawać. Trener Maroka, Mohamed Ouahbi, liczy na ofensywną grę swojego zespołu.
2: Przed nami ćwierćfinały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W grze pozostało 8 drużyn, z czego aż 6 z Europy. Największe szanse na triumf ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1-0. Argentyna, mimo wcześniejszych prognoz, spadła na 4. miejsce w rankingu faworytów.
1: Mamet K., znany zawodnik MMA, został skazany na 1,5 roku więzienia za paserstwo luksusowych aut. Wyrok, który zapadł w Tarnowskich Górach, nie jest prawomocny. Sportowiec zapowiada odwołanie, twierdząc, że czuje się niewinny. Sprawa dotyczy kradzieży samochodów z lat od 2017 do 2018.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Argentyna pokonała Egipt 3-2 w emocjonującym meczu 1/8 finału w Atlancie, choć przegrywała już 2 golami. Spotkanie przyćmiły jednak kontrowersje związane z decyzjami sędziego, które wywołały burzę w piłkarskim świecie. Trener Egiptu, Hossam Hassan, wykonał gest oznaczający zgłoszenie aktu rasistowskiego, co dodatkowo podgrzało atmosferę. Argentyna awansowała do ćwierćfinału, ale echa skandalu wciąż są głośne. Hubert Hurkacz został ukarany grzywną w wysokości $7,500 za użycie wulgaryzmów podczas meczu z Tomim Paulem w Wimbledonie. Mimo incydentu Polak wygrał to spotkanie, ale jego udział w turnieju zakończył się pechowo z powodu kontuzji w meczu z Janem Lenardem Struffem. Hurkacz musiał poddać mecz, prowadząc 2-0 w setach. Iga Świątek po rozczarowującym występie na Wimbledonie zdecydowała się na przerwę od tenisa. Polka zakończyła udział w turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Aleksandrą Ealą. Teraz odpoczywa na wakacjach, gdzie towarzyszy jej przyjaciółka. Do gry planuje wrócić na początku sierpnia podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a do ćwierćfinałów awansowało 8 drużyn. Argentyna pokonała Egipt 3-2, ale Jan Tomaszewski skrytykował błąd bramkarza Emiliano Martineza. Tomaszewski nie szczędził też słów krytyki wobec Brazylii, obwiniając Carlo Ancelottiego i Neymara za porażkę z Norwegią. W ćwierćfinałach Tomaszewski stawia na zwycięstwa Francji, Belgii, Norwegii i Argentyny.
0: Słuchacie Radia Super Express. Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Aną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Marta Kostiuk z Ukrainy walczy dziś o finał Wimbledonu, prezentując znakomitą formę. 21-letnia tenisistka z Kijowa, która już w wieku 14 lat wygrała juniorski Australian Open, zadebiutuje wkrótce w 1. 10 światowego rankingu. Jej trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota. Kostiuk spędza sporo czasu w Polsce, a jej agresywny styl gry przynosi sukcesy na światowych kortach. Dziś polskie media obiegła smutna wiadomość o śmierci Karola Stopy, znanego komentatora tenisa i eksperta Eurosportu. Przez ponad 25 lat jego głos towarzyszył kibicom podczas najważniejszych meczów. Karol Stopa był nie tylko wybitnym dziennikarzem, ale także ciepłą osobą, cenioną zarówno przez kolegów z branży, jak i sportowców. Informacje o jego odejściu przekazał przyjaciel, Lech Sidor. Przed ćwierćfinałem Francji z Marokiem atmosfera jest napięta. W nocy marokańscy kibice zakłócali sen francuskich piłkarzy pod ich hotelem w Bostonie. W Paryżu wprowadzono stan najwyższej gotowości z obawy przed zamieszkami, a stacje metra w pobliżu pól elizejskich będą zamknięte. Władze apelują o spokój, by uniknąć powtórki wydarzeń z 2022 roku.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Paige Spiranak, znana golfistka i influencerka, znów przyciągnęła uwagę swoich fanów na Instagramie. Opublikowała zdjęcia w odważnym stroju kąpielowym, które szybko zdobyły ponad 100 tysięcy polubień. Spiranac, mieszkająca w słonecznej Arizonie, łączy swoją pasję do golfa z zmysłowymi sesjami zdjęciowymi, co przyciąga miliony obserwatorów. Wczoraj w Dzianiszu odbył się pogrzeb Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego. W uroczystości uczestniczyły tłumy, w tym znane postacie polskich sportów zimowych, takie jak Kamil Stoch i Apoloniusz Tajner. Ceremonia była pełna emocji i wspomnień, a Apoloniusz Tajner określił ją jako piękne pożegnanie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia szykują dla widzów prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. W nadchodzącym sezonie, który powróci na antenę TVP na początku września 2026, Celina zostanie porwana i uwięziona w przerażających warunkach. Jej ukochany Łukasz oraz policjant Majak ruszą na ratunek, co zapowiada pełne napięcia chwile. Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale wiadomo, że Celina będzie walczyć o życie w chlewie. Czy to Agnieszka, była kochanka Łukasza, stoi za tym dramatycznym zwrotem akcji? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero na początku 2027 roku, kiedy te mrożące krew w żyłach odcinki trafią na ekrany. Przygotujcie się na emocje, które długo pozostaną w pamięci. Dziedzictwo, turecki hit, wkracza w dramatyczny moment. W 974 odcinku, który zadebiutuje w piątek, 10 lipca, o godzinie 16:05 na TVP1, sytuacja Aynur stanie się dramatyczna. Adalet odkryje w jej rzeczach kosztowny przedmiot, co doprowadzi do publicznego skandalu. Starsza kobieta oskarży Aynur o wyrachowany romans z Sinanem dla korzyści majątkowych. Dla dumnej Aynur to cios w jej dobre imię. Czy Sinan zdoła ją obronić przed publicznym linczem? Serial można oglądać codziennie, a przegapione odcinki są dostępne na TVP. VOD.
2: W nowym sezonie, na dobre i na złe, Blanka przeżyje prawdziwy koszmar. Już na początku sezonu widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, gdy jej córka Nina zniknie podczas spaceru. Choć akcja poszukiwawcza zakończy się sukcesem, to odnalezienie dziewczynki nie przyniesie ulgi. Mała Nina będzie wymagała hospitalizacji, a Blanka stanie przed kolejnym wyzwaniem. Na szczęście w trudnych chwilach wesprze ją powracająca do serialu Victoria Consalida. Zdjęcia z planu pokazują, jak Victoria trzyma małą Ninę, co zapowiada emocjonujące odcinki. Relacja Blanki i Niny będzie jednym z najbardziej wzruszających elementów tej serii. Jesienią widzowie mogą spodziewać się wielkich emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Rancho powraca na ekrany telewizorów z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Nowe odcinki będzie można oglądać już tej jesieni na antenie TVP1. Produkcja obiecuje emocjonujące zakończenie losów ulubionych bohaterów, a klimat Wilkowej pozostaje niezmiennie urokliwy. Na planie ponownie zobaczymy znane twarze, takie jak wójt Paweł Kozioł, jego brat ksiądz Piotr Kozioł oraz przebiegła wójtowa Halina Kozioł. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w postać księdza Roberta, z radością wraca do tej roli, podkreślając wyjątkową atmosferę pracy na planie. Choć szczegóły fabuły są owiane tajemnicą, twórcy zapewniają, że fani nie będą zawiedzeni. To niepowtarzalna okazja, by po dekadzie ponownie zanurzyć się w świat pełen humoru i życiowych mądrości. W serialu La Promesa – Pałac Tajemnic zbliża się prawdziwe trzęsienie ziemi. W piątek, 10 lipca, w 430 odcinku Petra, pełna zazdrości i gniewu, poprzysięga zemstę hrabiemu Ayali za jego uczucia do innej kobiety. W międzyczasie Don Romulo wprowadza nowego, tajemniczego lokaja, co wzbudza ciekawość wśród służby. Cruz nie ustaje w próbach odkrycia tożsamości wybranki Manuela, a Catalina wyznaje Pelayo, że wciąż ma uczucia, ale potrzebuje czasu na decyzję. Atmosfera w kuchni staje się napięta, gdy Virtudes surowo zakazuje Candeli wtrącania się w jej życie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w mroczne zakamarki życia Julii. W 4257 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, młoda bohaterka wplątuje się w niebezpieczną relację z tajemniczym mężczyzną. Julia, zmagająca się z uzależnieniem, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć pieniądze na nauk. Jej desperacja prowadzi do kradzieży i manipulacji, co wywołuje napięcia w rodzinie. Ojciec i macocha postanawiają działać, by powstrzymać dziewczynę przed dalszymi kłamstwami. Tymczasem Julia, pozbawiona wsparcia, podejmuje radykalne kroki, które mogą mieć tragiczne konsekwencje. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących zwrotów akcji. Serial można oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:15 na antenie TVN.
1: Serial Pierwsza Miłość z Polsatu przez lata przyciągał widzów, a jedną z jego gwiazd była Łucja Kawczak. Przez dekadę wcielała się w postać Julki, córki głównych bohaterów. W 2021 roku niespodziewanie opuściła serial, a jej miejsce zajęła Dąbrówka Kruk. Od tego czasu Łucja zniknęła z mediów, skupiając się na życiu prywatnym. Niedawno na jej Facebooku pojawiło się nowe zdjęcie, które pokazuje, jak bardzo się zmieniła. Dawna dziecięca gwiazda wyrosła na piękną, młodą kobietę. Jej życie po zakończeniu kariery aktorskiej zostaje tajemnicą, ale wiadomo, że kontynuuje naukę w szkole ponadpodstawowej.
2: 332 odcinku serialu Złoty Chłopak nad rezydencją Korhanów znowu zawisną czarne chmury. Ferit będzie zmuszony nagle opuścić kraj, gdy jego dziadek Halis trafi w krytycznym stanie na stół operacyjny. W tym czasie Esko postanowi nagrać film dokumentalny o rodzinie, co odkryje wiele skrywanych sekretów. Atmosfera w domu stanie się napięta, ale jednocześnie pełna emocji i szczerości. Widzowie będą mogli śledzić te wydarzenia już w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 14 na antenie TVP1. Serial Złoty Chłopak to codzienna dawka emocji i rodzinnych intryg. W obsadzie zobaczymy m.in. Afre Saracholu jako Seyran i Merta Ramazana Demira jako Ferita.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Aleksander Kwaśniewski cieszy się największym zaufaniem wśród prezydentów III Rzeczypospolitej, zdobywając 42,5% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem niecałe 15%, a tuż za nim Karol Nawrocki z ponad 14%. Andrzej Duda uzyskał zaledwie 2,4% wskazań, co plasuje go na jednym z ostatnich miejsc. Sondaż przeprowadziła firma United Surveys dla Wirtualnej Polski. Europoseł PiS stanowczo wyklucza możliwość koalicji z Konfederacją Korony Polskiej, podkreślając, że Grzegorz Braun nie znajdzie się w rządzie. Tymczasem w Ankarze odbywa się ważny szczyt, który może wpłynąć na relacje międzynarodowe, zwłaszcza w kontekście napięć między Izraelem a Turcją. W kraju, mimo afery w Szpitalu Południowym, Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje trend wzrostowy w sondażach, podczas gdy Koalicja Obywatelska może tracić poparcie.
0: Na południu Chin w wyniku powodzi z hodowli uciekło około 900 jadowitych węży, co stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców. Kataklizm spowodowany przez intensywne opady deszczu zmusił władze do wprowadzenia najwyższego alertu powodziowego. Służby ratunkowe intensywnie poszukują zbiegłych gadów, a mieszkańcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Prezydent Xi Jinping nakazał pełną mobilizację sił ratunkowych i przegląd infrastruktury. 27-letnia Kanadyjka Carolina Moreno urodziła swoje trzecie dziecko, będąc nieprzytomna. Po podaniu znieczulenia zasnęła, a alarmy monitorujące tętno dziecka były ignorowane przez personel medyczny. Dopiero po przebudzeniu odkryto, że noworodek leży pod kocem, ale na szczęście jego życiu nic nie zagraża. Historia stała się wiralem, ujawniając szokujące zaniedbania w szpitalu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Miesiąc po śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze, jej ciało wciąż pozostaje w kostnicy. Organizacje reprezentujące rodzinę rozważają przeprowadzenie drugiej autopsji, czekając na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Pierwsza sekcja zwłok wykazała, że kobieta została zamordowana, co podważyło wcześniejsze sugestie o samobójstwie. Śledztwo prowadzone jest zarówno przez ekwadorską prokuraturę, jak i polskich śledczych.
0: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności z budżetem około 23 miliardów złotych ruszył jako jeden z największych programów wspierających odporność państwa. Środki mają być przeznaczone na inwestycje w schrony, cyberbezpieczeństwo, infrastrukturę dual use oraz rozwój przemysłu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że fundusz ma wspierać nie tylko administrację, ale także gospodarkę i przemysł. To krok w stronę budowy bezpiecznej Polski, która stawia na kompleksowe podejście do obronności.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące formowania drugiej brygady rakiet, która powstaje w Gostyninie i Łowiczu. Proces tworzenia jednostki, kluczowej dla polskiej artylerii, napotkał opóźnienia z powodu sporów sądowych i ograniczeń infrastrukturalnych. W Gostyninie stacjonować będzie około 800 żołnierzy, a brygada zostanie wyposażona w wyrzutnie rakietowe Czunmo. Inwestycja ma wzmocnić bezpieczeństwo północnego Mazowsza i wesprzeć polski przemysł zbrojeniowy.
0: Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu ukraińskiego Panteonu Narodowego. Kompleks powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławra, Kijowsko-Peczerska. Lista osób godnych pochówku zostanie zatwierdzona po eksperckiej weryfikacji. Projekt budzi kontrowersje, szczególnie w Polsce, ze względu na możliwe uhonorowanie postaci o wątpliwej reputacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Chicago 15 lipca zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca Krzysztofa Arsenowicza, znanego aktora i dziennikarza. Aleja przy 4300 N Narragansett Avenue otrzyma nazwę Krzysztof Arsenowicz Honorary Way. W uroczystości wezmą udział lokalne władze oraz osoby, które współpracowały z Arsenowiczem. To wyraz wdzięczności za jego wkład w życie polonijnej społeczności.
1: Juka ogrodowa może przestać kwitnąć, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć skorupek po jajkach jako naturalnego nawozu. Zawarty w nich węglan wapnia poprawia kondycję rośliny i wspiera jej kwitnienie. To ekologiczne rozwiązanie wzmacnia system korzeniowy i chroni przed chorobami.
0: W łazienkach często pojawia się pleśń, szczególnie na fugach między płytkami. Wysoka wilgotność i ciepło sprzyjają jej rozwojowi. Zamiast drogich środków można użyć taniej wody utlenionej, aby skutecznie usunąć ciemne naloty. Ważne jest także regularne wietrzenie i czyszczenie, aby zapobiegać powstawaniu pleśni. Imię Gertruda, kiedyś popularne w Polsce, dziś niemal całkowicie zniknęło z metryk. Od 2017 roku nie zostało nadane żadnej nowo narodzonej dziewczynce. Rodzice częściej wybierają krótsze i nowoczesne imiona, takie jak Zofia czy Lena. Mimo to miłośnicy tradycji doceniają Gertrudę za jej oryginalność i historyczne znaczenie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka podczas wizyty na szczycie NATO w Turcji zaprezentowała nowy, spójny styl. Jej modowe wybory, ocenione przez stylistkę Dorotę Goldpoint, odznaczały się klasyczną elegancją i zgodnością z protokołem dyplomatycznym. Szczególne uznanie zdobyła ciemna sukienka z kolacji u prezydenta Turcji oraz lawendowa kreacja, w której wysiadła z samolotu. Ekspertka podkreśla, że obecny wizerunek pierwszej damy jest przemyślany i konsekwentny, co wzmacnia jej autorytet.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. W Krakowie trwa prawdziwy maraton piękna. 24 najpiękniejsze Polki walczą o koronę Miss Polski 2026, a ich przygotowania to nie lada wyzwanie. Po egzotycznym zgrupowaniu na Sri Lance, teraz w krakowskim hotelu Swing, finalistki uczą się, jak olśnić jury i publiczność. Codzienne szkolenia z makijażu, stylizacji włosów i pozowania przed obiektywem to tylko część ich intensywnego grafiku. A wszystko po to, by podczas festiwalu Piękna 2026 zachwycić całą Polskę.
2: Agata Młynarska, znana dziennikarka, postanowiła podzielić się swoim małym rajem na ziemi. Po latach ciężkiej pracy jej hiszpańska willa w końcu ujrzała światło dzienne, a ogród pełen zieleni i kwiatów stał się prawdziwą dumą. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, a teraz fani mogą podziwiać efekty tej długiej podróży. Ciekawe, czy teraz wszyscy rzucą się do Hiszpanii, by stworzyć własne oazy. Artur Barciś, znany z niezapomnianych ról w Miodowych latach i Ranchu, okazuje się być nie tylko aktorskim geniuszem, ale i zagorzałym kibicem. Jego żona woli unikać wspólnego oglądania meczów, ponieważ emocje Barcisia sięgają zenitu, gdy krzyczy i przeklina przed telewizorem. A co sądzi o transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire? Dla Barcisia to idealna sportowa emerytura, dla naszego piłkarskiego asa, która przyciągnie tłumy na trybuny. Cóż, wygląda na to, że nawet w chłodnym Chicago Lewy będzie gorącym tematem.
1: Joanna Opozda i Antoni Królikowski oficjalnie zakończyli swoją burzliwą sagę rozwodową. Po 4 latach medialnych przepychanek i sądowych batalii, sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy Królikowskiego. Co ciekawe, mimo że Antoni stracił władzę rodzicielską, nadal może widywać syna, ale tylko pod czujnym okiem psychologa. Joanna Opozda podkreśla, że teraz chce skupić się na spokoju i dobru swojego dziecka, a nie na przeszłości pełnej dramatów.
3: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Świat internetu wstrząśnięty tragiczną śmiercią Connora Murphy'ego, znanego influencera i trenera fitness. Podczas pobytu w Tajlandii Murphy zaskoczył wszystkich swoim dziwnym zachowaniem, które zakończyło się dramatycznym finałem w jeziorze. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Śledczy badają okoliczności tej tajemniczej tragedii, a fani z całego świata opłakują stratę swojego internetowego idola. Marta Nawrocka, nasza pierwsza dama, znów na językach. Tym razem jej lawendowy strój na szczycie NATO w Ankarze wzbudził niemałe emocje. Eksperci twierdzą, że to nie przypadek, a dyplomatyczny gest, symbol godności i opanowania. Choć niektórzy uważają, że stroi się jak przeciętna prezydentowa. Jej modowe wybory wciąż będą pod lupą. Ale czy naprawdę to, co nosi, jest najważniejsze w dyplomacji? Moda na rockowe biografie w Hollywood nie zwalnia tempa. Brian Molko z Placebo marzy o filmie o swoim zespole, a w roli samego siebie widzi Youngblooda. Ciekawe, czy młody wokalista poradzi sobie z akcentem Molko. Placebo szykuje się na trasę koncertową z okazji 30-lecia debiutu, a w listopadzie zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Fani mogą spodziewać się klasyków z pierwszych płyt, a może i kilku niespodzianek. Ach, te lata 80. Kiedy Guns N' Roses byli jeszcze młodzi i gniewni, ruszyli w trasę z The Cult, a świat jeszcze nie wiedział, co go czeka. Gitarzysta The Cult, Billy Duffy, wspomina te czasy jako pełne szalonych akcji i wygłupów. A teraz, po 4 dekadach na scenie, The Cult postanowiło zawiesić koncerty, by naładować duchowe baterie. Ciekawe, czy w przerwie znajdą czas na kolejne szalone pomysły.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. Już jutro światło dzienne ujrzy ich 25. studyjny album, a fani mieli okazję usłyszeć go przedpremierowo. W Londynie, na jednym z takich wydarzeń, Mick Jagger i Ronnie Wood zaskoczyli wszystkich, pojawiając się na scenie i wykonując nowy utwór na żywo. Czyżby panowie planowali jeszcze jedno tournée, tym razem po lokalnych pubach? Cóż, w wieku niemal 83 lat Mick Jagger wciąż potrafi zadziwić świat. Muzycy z Green Day, Blink 182 i Rancid postanowili połączyć siły, tworząc supergrupę Cretin Family. Ich debiut odbędzie się 30 sierpnia na cmentarzu Hollywood Forever w Los Angeles, gdzie zagrają kultowe kawałki Ramones. Dochód z koncertu wesprze badania nad rakiem, a wieczór poprowadzi sam John Travolta, który zaserwuje widzom pokaz horroru Carrie oraz swój reżyserski debiut. Cóż, punk rock i kino grozy. Idealne połączenie na letni wieczór.
1: Zespół Mastodon postanowił uczcić pamięć Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym w sposób daleki od standardowej laurki. W sieci pojawił się krótkometrażowy film The Mastodon in the Room, który pokazuje Hintza bez upiększeń, w pełnej autentyczności. Muzycy nie tylko oddają hołd swojemu koledze, ale też zapowiadają nowy album, którego premiera wciąż pozostaje tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać i liczyć, że Mastodon nie każe nam zbyt długo czekać na kolejną dawkę emocji.
2: Pracownicy sklepów muzycznych mają nowego wroga. Metalowy klasyk z lat 80. Master of Puppets Metallica zdetronizował Stairway to Heaven Led Zeppelin jako najbardziej znienawidzony utwór w salonach gitarowych. Choć utwór ma już 40 lat, jego popularność odżyła dzięki serialowi Stranger Things. Cóż, wygląda na to, że gitarzyści nie mogą się oprzeć pokusie zagrania tego riffu ku rozpaczy obsługi sklepów.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Instytut Sobieskiego zaproponował podział województwa mazowieckiego na 3 nowe jednostki administracyjne. Reforma miałaby pomóc w walce z depopulacją i usprawnić zarządzanie regionem. Nowe województwa to warszawskie, płocko-siedleckie oraz staropolskie. Autorzy raportu podkreślają, że obecne Mazowsze jest największym regionem stołecznym w Europie, co utrudnia efektywne zarządzanie. W miejscowości Bielicha koło Radomia doszło do poważnego wypadku z udziałem policyjnego Forda Mustanga GT. Ten sportowy samochód, skonfiskowany wcześniej pijanemu kierowcy, stał się pierwszym w Polsce radiowozem pochodzącym z takiej konfiskaty. Mustang trafił do służby w grudniu ubiegłego roku, a jego debiut odbył się w marcu. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze Południe. W nocy ze środy na czwartek w Alei Stanów Zjednoczonych 31-letnia obywatelka Niemiec została śmiertelnie potrącona przez samochód. Według wstępnych ustaleń kobieta weszła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Kierowca Audi, 22-latek, był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnego wypadku autobusu miejskiego. 58-letni kierowca, mimo utraty kontroli nad pojazdem, wykazał się niezwykłym opanowaniem, co prawdopodobnie zapobiegło tragedii. Autobus zderzył się z tramwajem, a następnie uderzył w kilka aut, kończąc jazdę w przejściu podziemnym. W wyniku zdarzenia ucierpiało 6 osób, w tym dziecko. Śledczy wciąż badają przyczyny wypadku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Oficjalne wyniki matur 2026 są już znane. Warszawskie licea dominują w rankingu szkół z najwyższymi średnimi wynikami, zajmując 8 z 10 czołowych miejsc. Wszystkie te placówki mogą pochwalić się 100%

0: punktową zdawalnością egzaminów. W tym roku maturę zdało ponad 81% z ponad 321 tysięcy absolwentów.
1: W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła lokalną społecznością. W ubiegły piątek w jednym z mieszkań znaleziono ciała czterech osób, w tym noworodka. Śledczy podejrzewają, że sprawcą był ojciec dziecka, który po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Motyw działania 35-latka wciąż pozostaje nieznany. Mirella, która przez niemal 30 lat żyła w izolacji, zaczyna nowe życie. Dzięki wsparciu specjalistów i zebranym funduszom po raz pierwszy sama wybiera ubrania. Chodzi do fryzjera i spotyka się z ludźmi. Choć nadal mieszka z rodzicami, jej sytuacja powoli się poprawia. Każdy krok w stronę samodzielności to dla niej ogromna zmiana.
0: Sąd okręgowy w Gliwicach skazał Violettę M. na 10 lat więzienia za zabójstwo męża podczas domowej awantury w Knurowie. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i domaga się surowszej kary, twierdząc, że kobieta działała z zamiarem bezpośrednim. Sprawa trafi teraz do sądu drugiej instancji, który zdecyduje o ewentualnej zmianie wyroku. Violetta M. pozostaje skazana nieprawomocnie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecki turysta, znany jako Freiformation, opublikował film na YouTube, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej w Polsce niż w swoim kraju. Podczas nocnego spaceru przez polski park zauważył spokój i brak agresywnych zachowań, co kontrastuje z sytuacją w wielu niemieckich miastach. Wideo wywołało falę nostalgicznych komentarzy, przypominających dawne, spokojne czasy w Niemczech. Turysta podkreśla, że Polska może być wzorem dla zachodnich metropolii. W centrum Bydgoszczy, przy ulicy Sienkiewicza, doszło do osunięcia się fragmentu ściany kamienicy podczas prac remontowych. Strażacy ewakuowali 9 osób, a teren został zabezpieczony. Na miejscu pracują służby ratunkowe i nadzór budowlany, który oceni stan budynku. Ulica jest nieprzejezdna do czasu zakończenia działań.
0: 16-letni Marcel z Bydgoszczy, który walczył o życie po porażeniu prądem na dachu pociągu, zmarł. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w marcu tego roku na bocznicy kolejowej. Pomimo intensywnej opieki medycznej i wsparcia darczyńców, nie udało się go uratować. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu parafialnym w Bydgoszczy.
1: Do sądu w Augustowie trafił akt oskarżenia przeciwko 39-letniej kobiecie, która miała znieważyć personel szpitalnego oddziału ratunkowego. Kobieta groziła lekarzowi, pielęgniarce i ratownikowi medycznemu oraz próbowała zmusić ich do przerwania pracy. Za te czyny grozi jej do 3 lat więzienia. Oskarżona była już wcześniej karana i obecnie odbywa karę w zakładzie karnym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W środowe popołudnie na wrocławskim Nowym Dworze wybuchł pożar mieszkania przy ulicy Budziszyńskiej. Do akcji skierowano 10 zastępów straży pożarnej, które ewakuowały 15 mieszkańców. 4 osoby trafiły do szpitala z powodu zatrucia dymem. Strażacy mieli trudności z dojazdem z powodu źle zaparkowanych samochodów. Przyczyny pożaru są w trakcie ustalania. W Lutyni trwa śledztwo w sprawie tragicznego pożaru, w którym zginęła 20-letnia kobieta, a jej matka została ciężko ranna. 22-letni podejrzany przyznał się do podpalenia oraz zadania obu kobietom ciosów nożem. Prokuratura planuje powołanie biegłych z zakresu pożarnictwa i psychiatrii, by ocenić poczytalność mężczyzny. Mieszkańcy Lutyni spotkają się dziś na wspólnej modlitwie w intencji ofiar.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Były biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak ponownie znalazł się w centrum uwagi. Po skandalu obyczajowym z 2023 roku teraz mieszka w lokalu Caritasu, wartym ponad 420 tysięcy złotych. Mieszkanie jest użytkowane nieodpłatnie i dożywotnio, co budzi kontrowersje. Sprawą zajmuje się prokuratura, a informacje trafiły do Watykanu. Decyzja o przekazaniu mieszkania nie była konsultowana z władzami diecezji. Watykan ma zbadać, czy doszło do naruszenia prawa kościelnego. Na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano dziś znaczące podwyżki cen. Aramco podniosło ceny oleju napędowego o 132 zł na metrze sześciennym, a benzyny PB 95 o 109 zł. Orlen i BP Europa również zwiększyły ceny, choć nieco mniej drastycznie. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferują Orlen i BP Europa. Wzrosty cen w hurcie mogą wkrótce przełożyć się na wyższe ceny na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze podwyżki w najbliższych dniach. Od 2030 roku z polskich sklepów znikną plastikowe zgrzewki na napoje. Zastąpią je ekologiczne uchwyty kartonowe lub papierowe pudełka. Nowe unijne przepisy ograniczą też użycie plastikowych siatek i pojemników na owoce oraz warzywa. Zakazane będzie foliowanie walizek na lotniskach i darmowe reklamówki foliowe. Hotele i restauracje będą musiały zrezygnować z miniaturowych plastikowych opakowań na szampony czy dżemy. Te zmiany mają na celu ograniczenie jednorazowego plastiku w codziennym życiu. Polacy coraz częściej unikają długoterminowego zamrażania oszczędności. Z badania platformy Raisin wynika, że ponad połowa oszczędzających wybiera lokaty na nie dłużej niż pół roku. Głównym powodem jest chęć zachowania elastyczności finansowej w obliczu rosnącej inflacji. W kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o ponad 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Dla wielu kluczowy jest szybki dostęp do gotówki, a nie tylko wysokość oprocentowania. Tylko niecałe 14% badanych jest gotowych ulokować środki na ponad rok.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polska wygrała wieloletnią batalię z Gazpromem, uzyskując prawomocny wyrok na 174,5 miliona złotych kary. Jednak pieniądze pozostają zamrożone z powodu decyzji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyraził oburzenie, podkreślając, że urząd wykonał ogromną pracę, by obronić tę karę. Eksperci krytykują decyzję, wskazując na błędną interpretację przepisów. Sprawa dotyczy zamrożonych aktywów Gazpromu w Polsce, które miałyby trafić do budżetu państwa. Tymczasem Gazprom nadal nie płaci. A wokół decyzji resortu finansów narasta coraz więcej pytań. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi niecałe 4%. Dla kredytobiorców oznacza to stabilizację rat, ale także brak oczekiwanej ulgi. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 0,25 punktu procentowego. Eksperci podkreślają, że stopy procentowe wpływają nie tylko na kredyty, ale i na oprocentowanie lokat. Kredytobiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne decyzje rady.
2: W Raciborzu ruszyła rekrutacja do nowego zakładu produkcyjnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Fabryka, która powstaje na terenie dawnego Rafako, ma zatrudnić ponad 500 osób. Poszukiwani są specjaliści, mechanicy, monterzy i informatycy. Zakład będzie produkował sprzęt dla Wojska Polskiego, w tym komponenty do systemów rakietowych i radarowych. To część większego projektu, który ma ożywić lokalny rynek pracy i zwiększyć możliwości produkcyjne przemysłu obronnego. W kolejnych tygodniach pojawią się nowe oferty pracy. W lipcu około 1 000 000 seniorów otrzyma 2 przelewy z ZUS. Zmiany w terminach wypłat wynikają z układu dni wolnych, co oznacza, że niektórzy emeryci otrzymają świadczenia wcześniej niż zwykle. Dotyczy to osób, które standardowo dostają pieniądze 5, 25 lipca oraz 1 sierpnia. Wypłaty zostaną zrealizowane automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Podobne zasady obowiązują w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warto pamiętać, że wcześniejsze wypłaty nie wpływają na wysokość świadczeń.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lockheed Martin i Rheinmetall ogłosiły historyczne partnerstwo, które zaowocuje pierwszą produkcją pocisków balistycznych ATACMS w Europie. Nowa fabryka powstanie w niemieckim Unterlüss, co wzmocni zdolności obronne państw NATO. To pierwsza taka inwestycja poza Stanami Zjednoczonymi, która zwiększy niezależność i bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia. Produkcja w Niemczech ma rozpocząć się w 2027 roku, a do tego czasu pociski będą wytwarzane w Stanach Zjednoczonych. Partnerstwo to łączy amerykańską technologię z europejskimi zdolnościami produkcyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.
1: Gumki do włosów marki Knecki, noszone przez piłkarza Erlinga Haalanda, stały się światowym hitem. Zjawisko to, nazwane efektem Haalanda, przekształciło małą norweską firmę w globalnego gracza. Haaland, który od wielu lat używa tych gumek, został mniejszościowym udziałowcem firmy Bondep, właściciela marki. Jego autentyczne przywiązanie do produktu przyczyniło się do gwałtownego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w Chinach. Limitowana kolekcja Haaland Edition tylko potwierdziła siłę jego osobistej marki i potencjał biznesowy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Warszawie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda zdobył serca polskich widzów, a już 22 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 149 odcinek. W tym epizodzie Hancer, główna bohaterka, wda się w ostrą wymianę zdań z Bejzą podczas porządków w rezydencji. Cichan natomiast otrzyma bolesną lekcję życia od Ertugrula. Melih postanowi oświadczyć się synem, lecz ojciec dziewczyny postawi twardy warunek. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już teraz cieszy się ogromną popularnością. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji emitowanych w naszym kraju, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. Widzowie mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil z Hancer i Cichanem przez najbliższe lata.
2: W 143 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Hancer, będąca w trzecim miesiącu ciąży, nadal ukrywa swój stan przed mężem, Cichanem i rodziną. Tajemnica ta staje się coraz trudniejsza do utrzymania, zwłaszcza gdy bratowa Deria zaczyna domagać się pieniędzy. Hancer, pracując jako sprzątaczka, stara się zaoszczędzić na wyprawkę dla dziecka, ale jej oszczędności są niewystarczające. Sytuację komplikuje niespodziewane pojawienie się Cichana pod domem. Mężczyzna, nieświadomy ciąży, obserwuje swoją ukochaną z ukrycia. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 331 odcinkiem, który zostanie wyemitowany już jutro, 10 lipca, o godzinie 14 na TVP1. W najnowszym odcinku rodzina Korchanów odnajduje małą Duru, jednak radość szybko zamienia się w koszmar, gdy Ferit znika bez śladu. Zeyran, zdeterminowana i pełna odwagi, wyrusza na poszukiwania męża, ukrywając prawdę przed córką. Dzięki pomocy lojalnego Abidina, Zeyran odkrywa miejsce, gdzie Tarik przetrzymuje Ferita. W dramatycznym wyścigu z czasem udaje jej się uratować męża z lodowej pułapki. Czy to koniec tyranii Tarika i początek spokoju dla rodziny Korchanów? Serial nieustannie zaskakuje widzów niespodziewanymi zwrotami akcji i emocjonującymi momentami.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w nowy, emocjonujący etap. W nadchodzącym 4257 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia, Julia zmierzy się z mrocznymi konsekwencjami swoich działań. Dziewczyna, zmagająca się z uzależnieniem, wejdzie w niebezpieczne relacje z tajemniczym mężczyzną. Spotkanie w ustronnym miejscu może zakończyć się dla niej tragicznie. Wcześniejsze odcinki pokazały, jak Julia okrada bliskich i manipuluje nimi, by zdobyć pieniądze na nałóg. Teraz, przyparta do muru, podejmuje ryzykowne decyzje. Fani serialu mogą spodziewać się mocnych wrażeń i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja odcinków od poniedziałku do czwartku o 20:15 na TVN. Na Wspólnej wkracza w nowy etap emocji i napięć. W 4247 odcinku, który zobaczymy już 16 lipca o 20:15 na TVN, Kajtek martwi się o zniknięcie Fiony ze szkoły i postanawia ją odwiedzić. Towarzyszy mu Monika, która pomaga przekonać dziewczynę do zmiany planów. W międzyczasie Franek Berg odkrywa, że Kowalska stoi za nienawistnymi komentarzami skierowanymi przeciwko rodzinie Cieślików. Agierowa i Juliusz przeżywają zaskoczenie, gdy ich randkowe plany okazują się nieporozumieniem. Greg próbuje naprawić swój wizerunek, zapraszając Lwa i Weronikę na kolację, ale Rostocka nie jest przekonana do jego intencji. Serial Na Wspólnej nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów przed ekrany. Kultowa telenowela Polsatu, która przez lata przyciągała widzów, przypomina o swojej dawnej gwieździe, Łucji Kawczak. Łucja przez dekadę wcielała się w postać Julki, ukochanej córki Marysi i Pawła. W 2021 roku niespodziewanie opuściła serial, a jej miejsce zajęła inna aktorka. Od tamtej pory Łucja całkowicie zniknęła z show biznesu, skupiając się na życiu prywatnym. Jej najnowsze zdjęcie na Facebooku ujawnia, że obecnie koncentruje się na edukacji. Z małej dziewczynki wyrosła na piękną, dorosłą kobietę. Pani z pewnością zastanawiają się, jak potoczy się jej dalsza droga.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem, zatytułowanym Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do 11 serii trwają od miesiąca, a zakończą się 20 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane jesienią 2026 roku na antenie TVP1. W Wilkowyjach pojawią się nowe postacie, w tym funkcjonariusze SOP związani z prezydentem Pawłem Koziołem oraz kuzyn zmarłego Stacha Japycza, Ignacy. W nowym sezonie nie zabraknie czarów, magii i wątków sensacyjnych. Niestety, nie wszystkie postacie z poprzednich sezonów powrócą, w tym niektóre dzieci z rodziny Solejuków. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada również refleksję na temat współczesnej Polski. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 435 odcinka. Mieszkańcy posiadłości Luhan starają się powstrzymać Kurra przed wyjazdem na front, co budzi ogromne emocje i niepokój. W tym samym czasie w pałacu dochodzi do ważnych decyzji dotyczących interesów i skomplikowanych relacji miłosnych. Ricardo przynosi dobre wieści dla Pii, której syn będzie mógł przebywać w posiadłości. Cruz nie ustaje w intrygach, wywierając presję na Alonsie, by odsunąć Katalinę od rodzinnego biznesu. Manuel podejmuje kluczowe decyzje dotyczące swojej relacji z Janą, a Katalina określa swoje przyszłe życie z Pelajem. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 17 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 16 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Inowrocławiu doszło do incydentu z udziałem europosła PiS Daniela Obajtka, który przyłączył się do strajku głodowego górników kopalni soli Solino. Po konferencji prasowej Obajtek próbował wejść do siedziby spółki, co doprowadziło do przepychanki z prezesem Wojciechem Kotlarkiem. Na miejsce wezwano policję, a Obajtek oskarżył prezesa o użycie przemocy. Górnicy protestują przeciwko planowanej sprzedaży aktywów firmy Chemetika Niemieckiej, spółce K plus S, domagając się ich przejęcia przez państwo.
0: Paweł Kukiz doznał poważnych obrażeń po upadku z drabiny podczas zbierania wiśni. Mimo złamań ręki, żeber i kręgosłupa, aktywnie informuje o jutrzejszym pierwszym posiedzeniu Rady Nowej Konstytucji. Spotkanie odbędzie się 10 lipca w Belwederze, a jego celem jest opracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Rada została powołana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Prezydent Czech, Petr Pavel, podczas wizyty w Ankarze stwierdził, że napięcia między Polską a Ukrainą są mniej poważne, niż sugerują media. Po rozmowach z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, Pavel podkreślił, że obaj przywódcy dążą do deeskalacji konfliktu. Bezpośrednią przyczyną napięć była decyzja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy honorującej UPA, co spotkało się z krytyką ze strony Polski. 41-letni lekarz Johannes M. został skazany na dożywocie za zamordowanie 15 pacjentów w Berlinie. Podczas wizyt domowych podawał im śmiertelne mieszanki leków, a następnie próbował zatrzeć ślady, podpalając miejsca zbrodni. Śledczy badają teraz dziesiątki innych przypadków, co może ujawnić jednego z największych seryjnych morderców w historii Niemiec.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że decyzja o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy zależy od negocjacji dotyczących Grenlandii oraz sytuacji z Iranem. Trump podkreślił, że wiele będzie zależało od tego, czy uda się zawrzeć korzystną umowę w sprawie Grenlandii. Pomysł przejęcia tej wyspy przez Stany Zjednoczone spotkał się jednak z jednoznacznym sprzeciwem Danii i Grenlandii. Władze obu krajów podkreślają, że Grenlandia nie jest na sprzedaż i pozostanie częścią Królestwa Danii.
2: Astrolodzy wskazują, że niektóre znaki zodiaku, takie jak rak, panna, skorpion i koziorożec, przejawiają cechy introwertyczne. Osoby spod tych znaków cenią spokój, ciszę i głębokie relacje. Introwertyzm to nie to samo co nieśmiałość, ale sposób funkcjonowania, który pozwala na regenerację sił i przemyślane podejmowanie decyzji.
0: Na początku lipca 13-letni chłopiec z powiatu wołomińskiego przeżywał poważny kryzys emocjonalny. Dzięki zgłoszeniu mieszkanki gminy Zawadzkie i szybkiej reakcji policji z kilku województw udało się go odnaleźć i zapewnić mu pomoc w niespełna godzinę. Nastolatek został przekazany pod opiekę specjalistów, co zapobiegło tragedii. Służby przypominają o konieczności zgłaszania sytuacji zagrożenia życia pod numerem 112. W Oławie policjanci i strażacy uratowali 92-letnią kobietę, której życie było zagrożone. Dzięki czujności sąsiadów służby weszły siłowo do mieszkania przy ulicy 1 Maja. Seniorka była w stanie skrajnego wyczerpania i trafiła do szpitala. Policja apeluje o sąsiedzką czujność i reagowanie na brak kontaktu z osobami starszymi. Krety, choć urocze, mogą zniszczyć nasze ogrody. W Polsce są częściowo chronione, więc ich zwalczanie wymaga humanitarnych metod. Skutecznym sposobem jest użycie folii aluminiowej, której drgania odstraszają te zwierzęta. Warto też posadzić rośliny, takie jak szachownica cesarska czy bazylia, które tworzą naturalną barierę zapachową. Zgodnie z dawnymi przesądami, dawanie noży jako prezentu ślubnego może przynieść młodej parze pecha. Ostrza symbolicznie przecinają więź małżeńską, co może prowadzić do rozwodu. Warto więc unikać tego podarunku, aby nie zapeszyć szczęścia nowożeńców. Inne przesądy